0: Magazyn lokalny.
1: Brian Bednarczyk to jest magazyn reporterów ze Skawinę. Obchodzili jubileusz 20-lecia istnienia, w tym roku rozpoczęli 21 rok działalności. Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie mieści się przy ulicy Węgierskiej i pomaga na co dzień prawie 40 osobom z niepełnosprawnościami. SDS wciąż czeka na nowy dom, który umożliwi im pomaganie większej liczbie podopiecznych. O historii opowie prezes Fundacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie Stanisława Szczepaniak.
2: Rzeczywiście półtora roku temu to był etap prac nad tym, by pokryć ten budynek dachem i to już się stało, a nawet więcej, jest już stan surowy zamknięty. To jest duży budynek, 800 metrów, więc to naprawdę było dużym wysiłkiem i ogromnym wyzwaniem. Stało się, budynek już jest zadaszony i zamknięty, więc prace, można powiedzieć, idą pełną parą. A na to drugie pytanie, kiedy ewentualnie, powiem krótko, oby jak najszybciej stało się to, byśmy się mogli tam wprowadzić. Jest to oczekiwanie nie tylko naszej społeczności, ale wszystkich osób zainteresowanych, naszych darczyńców, przyjaciół. Każdy, kto do nas przychodzi, chciałby, byśmy mieli więcej miejsca, to zrozumiałe.
1: Czyli tak naprawdę teraz będą Państwo pracowali nad tym, żeby położyć padele, wykładziny, pomalować ściany, albo na przykład nakleić jakąś ładną tapetę.
2: Do tego etapu jeszcze chyba trochę, dlatego że musimy położyć tam wszystkie takie techniczne rzeczy związane z ogrzewaniem, elektryką, woda i tak dalej, więc to jest jeszcze sporo prac, żeby

0: Z tym, co mamy obecnie, bo znajdujemy się teraz w tej siedzibie środowiskowego domu samopomocy w Skawinie, to jest chyba bardzo duża przepaść. Także nie tylko powierzchniowo, ale też możliwościami, które ten nowy budynek może Wam dać.
1: Tak, przede wszystkim znajdujemy się w budynku na ulicy Węgierskiej. Mamy jeszcze dwa pomieszczenia na ulicy Kolejowej i na Kilińskiego, gdzie są jeszcze trzy inne pracownie. To w tym budynku na Węgierskiej mamy przecież niespełna 200 metrów kwadratowych, a uczestników mamy w tej chwili ponad 36 i kilku oczekujących na liście, ale docelowy budynek będzie przeznaczony od razu dla 50 osób. A jeśli chodzi o standard, to przede wszystkim to, na co wszyscy bardzo czekamy, to dwie rzeczy. Sala teatralna z zapleczem teatralnym, garderobą i rekwizytornią oraz z prawdziwego zdarzenia rehabilitacja, którą mamy tutaj i ta rehabilitacja u nas naprawdę jest na wysokim poziomie, ale tam będą do tego i odpowiednie sprzęty i pomieszczenia. I to jest to, czego rzeczywiście bardzo, bardzo wyczekujemy.
0: Czyli chyba w sferze takich życzeń i marzeń nic się nie zmieniło. W tym roku środowisko Dom Samopomocy kończy 21 lat. W Stanach Zjednoczonych już byłaby pełnoprawnym obywatelem, bo już pełnoletnim. W ubiegłym roku świętowaliście okrągłe 20-lecie. Jak to było na początku? Czy spodziewała się Pani tego, że po tych 20 latach prawdziwym problemem nie będzie to, komu pomagać, w jaki sposób, tylko że nie mamy gdzie, bo jest tego tyle?
1: Tak, to jest słuszne uwaga i dobre spostrzeżenie. 20 lat temu, gdy zaczynaliśmy, to trudno było na samym początku zdobyć zaufanie społeczne i przekonać miejscową ludność, mieszkańców, że to miejsce będzie naprawdę dobrze służyło nie tylko osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, ale także stanie się takim miejscem integracji dla różnych grup społecznych, dla seniorów, młodzieży, dla biznesmenów, dla osób potrzebujących i tych, którzy chcą tę pomoc komuś dać. Na przykład mamy teraz kilku wolontariuszy seniorów, którzy do nas się zwracają, to więc ciekawe różne możliwości, które się urodziły. Ale 20 lat temu, tak jak pan słusznie zauważył, nie było to wcale takie proste i oczywiste. I uczestników było znacznie mniej. Na początku mieliśmy 30 osób, później 35. W tej chwili mamy dotowanych miejsc 36, ale potrzeb jest znacznie więcej. Więc rzeczywiście już po kilku latach działalności wiedzieliśmy, że ten budynek na ulicy Węgierskiej będzie niewystarczający. To właściwie już było widać po pierwszych 5-6 latach działalności. I od tamtego czasu staraliśmy się o większe lokum, o rozbudowanie. Trochę to trwało, zmieniały się koncepcje, aż w końcu jest ta, o której Państwo już wiedzą, na ulicy Skawińskiej.
0: A pomysł założenia fundacji skąd przyszedł?
1: To nie było tak proste od początku, ponieważ nasz ośrodek działał przez pierwsze lata przy parafii świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza, na terenie, której do dzisiaj się znajdujemy. Ale w 2017 roku postanowiliśmy założyć fundację, by się uniezależnić administracyjnie od parafii. Wtedy jest to dużo łatwiejsze, by pozyskiwać środki, by się rozliczać z nich, by prowadzić osobne konta. To po prostu każdy, kto działa w takiej sferze NGOs, wie, że to jest dużo prościej niż podlegać pod inną fundację czy inny związek, tak jak w tym przypadku. Parafia nadal jest gościnnym gospodarzem i my nieustannie korzystamy po dziś dzień z tej hojności parafii. Mamy możliwość nieodpłatnego korzystania z budynku na ulicy Węgierskiej, również z tego budynku przy ulicy Kolejowej i również przy jadłodajni na Kilińskiego, tam gdzie mamy dwa kolejne pomieszczenia, więc jesteśmy cały czas gościem parafii, aczkolwiek już jesteśmy samodzielną jednostką administracyjną. To była kwestia porządkowa, ale ja tutaj w 2005 roku zostałam zaproszona przez pana Zbyszka Morawskiego do Skawiny po to, by zaopiekować się nowo powstałym wówczas pomysłem powiatu krakowskiego, by na tej białej plamie, czyli którą była Skawina i okolice, stworzyć ośrodek pomocowy dla osób niepełnosprawnych, na który wtedy były środki państwowe, była możliwość stworzenia środowiskowego domu samopomocy, czyli takiej jednostki, która działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 i jest taką dzienną formą wsparcia terapeutycznego, uwaga, dla dorosłych osób niepełnosprawnych, jest bardzo ważne, nie dla dzieci, ponieważ dzieci są zaopiekowane w sposób ustawowy przez szkołę lub inne ośrodki, natomiast dla dorosłych osób rzeczywiście 20 lat temu, podkreślam, to było bardzo trudne.
0: Po tych 20 czy nawet 21 latach można w pewien sposób dokonać jakiegoś podsumowania i gdyby szukać takich największych plusów, jakie się Wam udało osiągnąć przez te lata, to byłyby które?
1: Ciężko wybrać, aczkolwiek zawsze podkreślam to od początku, że naszym najważniejszym celem i misją i zadaniem takiego ośrodka, którym my jesteśmy, to pomagać ludziom żyć sensem i kreować ich pozytywny wizerunek w miejscu, w którym mieszkają. By obalać bariery, że osoba niepełnosprawna musi być nieustannym biorcą i osobą, która żyje na czyjś rachunek, na czyjś kredyt, że to jest ta osoba, która wymaga przede wszystkim

0: wszystkim naszego politowania i wsparcia opieki. Oczywiście, bardzo często jest tak, że to właśnie my sprawni powinniśmy, jesteśmy za nich odpowiedzialni, ale to właśnie w tym sensie, żeby tworzyć w nich, rozbudzać ciekawość życia, rozbudzać ich talenty, odkrywać i właśnie od tego jesteśmy, żeby nie tylko dawać ryby, ale dać wędkę. Chcesz coś zrobić w życiu, spróbuj to osiągnąć samodzielnie. Nawet jeżeli to jest coś bardzo małego, ale na przykład to może być po raz pierwszy wyjazd na kręgle, wizyta w kinie, konkurs artystyczny, w którym weźmiesz udział, ale najpierw, by to się mogło stać, potrzebny ci terapeuta, który pomoże ci ten talent odkryć, wspierać i rozwinąć. I właśnie od tego jesteśmy.
1: Bo te 20 lat temu wyobrazić sobie na przykład osobę z zespołem Downa, która pracuje, która na przykład wydaje posiłki, bo coraz częściej się tak dzieje, no wtedy byłoby nie do pomyślenia, a dzisiaj przecież coraz więcej widzimy nawet kampanii reklamowych, które mówią o tym, że to, że ktoś ma niepełnosprawność, nie oznacza, że nie może wykonywać nawet takich prostych zawodów.
0: Tak, to zawody jak najbardziej proste, ze wspomaganiem jak najbardziej, ale powiedzmy, że to jest kolejny krok, tworzenie spółdzielni socjalnych czy takich zakładów aktywności zawodowej, gdzie te osoby mogą pracować, jest ten krok kolejny, który jest przed nami, oczywiście jest przed, że tak powiem, spektrum naszych rozważań, marzeń, bo o tym też myślimy, ale najpierw te osoby, które po wielu, wielu latach przebywania w domu na przykład, które nie miały żadnych kontaktów społecznych, nawet nie miały kolegów, no przecież to nie jest wcale takie oczywiste, że ktoś zamknięty w czterech ścianach, który ma sam ze sobą problemy, tak po prostu spontanicznie sobie wychodzi, gdzieś tworzy sobie, kreuje swój świat, spędza aktywnie czas wolny. To jest właśnie to od podstaw, ta praca, której trzeba pokazywać, uczyć ludzi. 20 lat temu było dużo więcej ograniczeń. Ich teraz już jest znacznie mniej, choć ciągle są. Ale przede wszystkim to, co się podziało przez 20 lat, to pewne mentalne bariery psychologiczne, które ludzie coraz częściej obalają w swoich głowach, widząc właśnie osoby niepełnosprawne, korzystające z publicznej na przykład strefy rekreacji, idą na basen, korzystają z pociągu szybkiej kolei, jeżdżą do teatru, pokazują się w filharmonii, wychodzimy do opery, bierzemy udział w różnych innych aktywnościach, koncertach czy w jakichś zawodach sportowych. Wszędzie tam, gdzie może być osoba sprawna, także może być niepełnosprawna. Niekoniecznie musi stawać na podium, ale sam fakt, że chce wyjść z domu, że ubiera koszulkę, że staje w szranki, że śpiewa, że próbuje się z ludźmi integrować, nie wstydząc się swoich deficytów, ale pokazując swoje talenty. I to jest właśnie, wydaje mi się, największa sztuka, by nie skupić się na tym, czego im brak, ale odkryć to, co mają.
1: Tworzycie zwartą grupę, to chyba mogę nazwać rodziną. I przez te 20 lat, no nie wierzę, że ta rodzina się nie zmieniała, że ktoś przychodził, ktoś odchodził i w takiej sytuacji, kiedy współpracujecie ze sobą przez lata i nagle się okazuje, że ktoś po prostu no wyfruwa stąd. Już go tutaj nie będzie, już tutaj nie wróci. To są pewnie trudne pożegnania, tak zakładam.
0: No tak, zdecydowanie tak jak w rodzinie. Jeżeli jest to decyzja związana z tym, że człowiek przechodzi na kolejny etap rozwoju, staje się samodzielny, dorosły, to tak jak w rodzinie, jeżeli dziecko jest samodzielne i realizuje swoje życie zgodnie z własnym planem, to jest tylko powód do radości. I jeżeli się tak dzieje u nas, to oczywiście bardzo się z tego powodu cieszymy. Ale nie możemy też nikogo zatrzymywać, jeżeli ma inne po prostu potrzeby doświadczania, odejścia. Czasami są osoby, które odchodzą do innych ośrodków, odchodzą do pracy, albo z różnych względów nie mogą brać udziału w ośrodku, w zajęciach terapeutycznych. Chyba najtrudniejsze i najbardziej bolesne jest to wówczas, gdy osoby odchodzą ze względu na pogarszający się stan zdrowia, na co niestety oczywiście nie mamy wpływu, bo bywa i tak, że osoby po prostu, tak jak wszyscy, chorują, czy te choroby towarzyszące są na tyle trudne, że uniemożliwiają pracę. I takie codzienne przychodzenie do ośrodka, no bo to jest wysiłek, ale oczywiście jest to wysiłek słuszny i oczekiwany, bo sam fakt obudzenia się rano, konieczność dokonania toalety, wybrania odpowiedniej odzieży w zależności od pory roku, to już jest naprawdę duży sukces terapeutyczny.
1: To można nazwać po prostu taką stricte pracą dla podopiecznych.
0: Dokładnie tak jest. To jest jeden z elementów terapii. I proszę mi wierzyć, że nie mówię tego po prostu dlatego, że o czymś tam opowiadam, co sobie wymyśliłam, tylko jestem tego właśnie świadkiem, że wiele osób, które do nas przyszły i przez wiele lat to rodzice czy rodzina nam o tym mówi, że nie poznaje swojego dziecka po pół roku czy po roku, bo ktoś zaczyna być systematyczny, wstaje codziennie, robi rzeczy, których nie robił kiedyś, bo nie musiał, nie miał mobilizacji. I teraz, proszę Państwa, sztuką jest to, by tutaj było tak atrakcyjnie, tak miło, ale jednocześnie z pewnym poziomem wymagań. To nie tylko tak, że się tutaj daje coś i tylko bierz, ale daj od siebie. Choćby na przykład takim elementem jest to, że osoby sprzątają, tak, gotują, więc robią to samo co w domu, z dużym na pewno wysiłkiem, bo te pracownie się rotują co 3 miesiące u nas, różna jest ich 6, ale muszą zrobić coś, czego by mi się być może wcale nie chciało zrobić w domu.
1: Czyli Państwa nazwa samopomocy, to się zgadza, to nie jest opieka.
0: Tak jest, ona jest w pełni uzasadniona.

0: uzależniona, samopomocy. Oczywiście takie osoby, które mają pewne ograniczenia i deficyty, robią tylko malutko. Ktoś tam zrobi 3 razy więcej. Ktoś zrobi może niedokładnie i trzeba będzie później po nim poprawić, ale przynajmniej próbował. I to jest jedna z najważniejszych zasad terapii. Według mnie nie wyręczać. Nie wyręczać. Pomóc, wspomóc, oczywiście zabezpieczyć, żeby się ktoś nie poparzył na przykład żelazkiem czy w czasie gotowania, prawda? Ale nie wyręczać, dlatego że wyręczanie jest po prostu wytrącaniem tego minimum sprawczości, które człowiek ma od urodzenia. Cokolwiek może zrobić. Masz chorą lewą rękę, masz zdrową prawą. Nie możesz chodzić, ale możesz mówić, więc możesz na przykład z kimś porozmawiać albo o czymś opowiedzieć. Więc szukajmy tego, co można, nie skupiając się na tym, czego nie ma.
1: Jeśli chcecie dołożyć cegiełkę do działalności Skawińskiego SDS-u, to po więcej informacji odsyłam na stronę stacjanaszdom.pl. Szukamy wolontariuszy, mówi Justyna Ciepły ze Skawińskiego Stowarzyszenia Równa Szansa. Organizacja pomaga na co dzień dzieciom oraz ich rodzicom w pokonywaniu barier i stopniowym wejściem do pełnego życia społecznego. Kto może pomóc równej szansie? Każdy, także ktoś, kto sam potrzebuje rozwinąć umiejętność kontaktu z drugim człowiekiem, podkreśla Justyna Ciepły.
2: Wolontariuszem może być już młodzież, jak i osoby dorosłe, ale skupmy się na tej młodzieży. W naszym stowarzyszeniu wyrosła bardzo fajna, prężnie działająca grupa. Młodzieży, która kiedyś miała dużo większe trudności. Są to często dzieci z orzeczeniami lub z trudnościami właśnie rozwojowymi. Ale w tym momencie, na etapie już szkoły średniej, świetnie sobie radzą. Odnaleźli się w miarę swoich możliwości w szkołach przysposabiających, zawodowych lub w liceach i teraz są gotowi do tego, żeby wspierać najmłodsze dzieci z trudnościami. Czy do tego trzeba jakichś szczególnych talentów? No pewnie taką wewnętrzną potrzebę działania, może empatia, ale czasami dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, czasami potrzebują po prostu się jej nauczyć. Stąd też dorośli wolontariusze wspierają młodzież i pokazują, co jeszcze można by było, albo jak zachować się w danej sytuacji, w danym momencie, żeby temu młodszemu dziecku pomóc. Zresztą bardzo cenne jest to, że ta młodzież kiedyś mogła czuć podobnie, albo może po prostu wczuć się w sytuację, w rolę, jak to mniejsze dziecko na przykład w gronie, w obcym miejscu, w dużej grupie może się poczuć. Stąd ta naturalna chęć wsparcia i pomocy.
1: Co robią wolontariusze? To jest tak, że oni prowadzą swoich młodszych kolegów za rękę, tłumaczą im pewne rzeczy, czy jak to wygląda?
2: Nie, zaczęliśmy od tego, że młodzież zaczęła organizować imprezy urodzinowe. Często w internecie pojawiają się takie filmiki, nikt nie zaprosił mojego dziecka na urodziny, bo jest inne w grupie. Chcieliśmy tego uniknąć, a w stowarzyszeniu działa bardzo, duża grupa rodziców. W tej chwili mamy około 100 rodzin zrzeszonych w organizacji. Wpadliśmy na pomysł, że będziemy organizować swoje urodziny. Czemu dziecko ma być w jakikolwiek sposób wykluczone? Zaczęliśmy dopasowywać mniej więcej grupki kilkuosobowe, dzieci w podobnym wieku, a starsi wolontariusze, młodzież organizuje całą imprezę. Organizowało, bo w tym roku jeszcze nie zaczęliśmy tych imprezek. Młodzież przygotowuje zabawę, przygotowuje dekoracje, prezenty, kartki urodzinowe dla całej grupki, która urodziny świętuje. Bardzo fajnie. Na okazja do tego, żeby spędzić wspólnie czas, ale też, żeby młodzież mogła się wykazać. Zwykle dzieci są tak dobierane w tematyce, którą na przykład lubią. Urodziny są tematyczne. Na przykład zwierzęta, Afryka, państwa świata. I wtedy łatwiej też młodzieży wymyśleć, jak bawić się z tymi młodszymi dziećmi i jakie zabawy stworzyć.
1: I jak do Was można dołączyć? Wystarczy się zgłosić i powiedzieć, jestem gotowy, chcę pomagać?
2: Tak, jest wyznaczona tak naprawdę 2 osoby, Dorota, Asia i wspomaga ich Sylwia, które zajmują się przyjmowaniem nowych osób do grupy wolontariuszy. Ta grupa zaczyna coraz prężniej działać. Jest otwarta też na integrację. Oczywiście w ramach naszej grupy nie tylko działają dzieci z stowarzyszenia, ale również młodzież spoza organizacji i również dzieci, które zaburzeń, trudności rozwojowych nie mają, co też jest bardzo cenne, bo ta młodzież też automatycznie jest w grupie rówieśniczej, jest też w grupie wsparciowej, a dzieci, które trudności nie mają, uczą się tej pełnej tolerancji, akceptacji każdego zachowania, ale też odnajdywania się w różnych momentach i wspierania kolegę czy koleżankę, które właśnie na przykład może mieć trudność w odczytaniu czegoś w danym momencie, bo pojawia się stres.
1: Czyli sytuacja win-win.
2: Dokładnie. Wszyscy wygrywamy.
1: Co do wolontariatu, w jaki sposób ci wolontariusze wdrażają się? To jest tak, że oni po prostu uczestniczą w wydarzeniach, uczestniczą w waszych akcjach, czy może chodzicie też na jakieś szkolenia? Bo skoro tak naprawdę ten proces wiedzy, no on cały czas trwa, i w sensie oczywiście mówię o procesie jej pozyskiwania, że to nie jest tak, że przeczytałem 1 czy 2 książki i już wiem wszystko. Z czasem ta wiedza się aktualizuje i czy to w przypadku wolontariatów w Stowarzyszeniu Równa Szansa jest tak samo, że wy też idziecie z duchem czasu i to, że ktoś przyjdzie do was, to nie znaczy, że będzie tylko tutaj, nie wiem, przynosił wam kawę, czy przenosił rzeczy z miejsca A do miejsca B, tylko że będzie realnie raz, że się rozwijał,

0: a dwa, że będzie rzeczywiście w stowarzyszeniu tutaj pomagał.
1: Dzięki programowi Równych Praw i Fundacji Batorego, uzyskanym środkom z Unii Europejskiej, mamy możliwość szerszego zaopiekowania się wolontariuszami. Młodzież ma zaplanowane liczne szkolenia, również animacyjne, takie, które pomogą im nabyć kompetencji, by móc lepiej współpracować w młodszych grupach, ale też, żeby siebie rozwijać. Docelowo grupa wolontariuszy ma plany na siebie na lata przyszłe, dlatego cały ten proces długofalowy, kilkuletni, jest związany właśnie również ze szkoleniami.
0: Z tymi wolontariuszami to różnie bywa, bo jedni przychodzą tylko po to, żeby zdobyć papier, że gdzieś byłem i coś odmębniłem, drudzy zostają na lata. W waszej sytuacji, z waszej perspektywy, więcej jest tych, którzy faktycznie z wami zostają i którzy pomagają? Czy też pojawiają się takie osoby, które chcą tutaj wyłącznie na chwilę, albo nie, po prostu nie czują tego tematu, bo tak też się może zdarzyć, że kiedy zetknę się z materią, to widzę, że to no, nie odnajdę się w tym.
1: Mamy od lat grupę wolontariuszy taką zewnętrzną, która działa od czasu do czasu, w sensie okazjonalnie, i bardzo chętnie korzystamy z ich pomocy. Jest to grupa harcerzy i tutaj zawsze możemy na nich liczyć, zwłaszcza na takich krótkich wycieczkach. A jeśli chodzi o grupę naszych wolontariuszy, no to z racji tego, że jest to młodzież, która wyrosła z naszego stowarzyszenia, no to czujemy to, że jest silnie związana z organizacją i tutaj tego odchodzenia w cudzysłowie tak naprawdę nie ma. Jest jakby pomysł na siebie, jest chęć działania i takiej długofalowego pomysłu na to, co jeszcze w stowarzyszeniu można zrobić. I to jest super. A też, jeżeli dziecko czasami nie do końca wie, nie ma pomysłu na siebie, no to jest jeszcze ten rodzic, który też w stowarzyszeniu działa i to też myślę, że tworzy dużą siłę dla tej grupy wolontariuszy.
0: Mam wrażenie, że ci, którzy mogą do was dołączyć, mają o wiele, wiele łatwiej, niżeli wy mieliście na początku. Wy się uczyliście od zera, tak naprawdę to wy sami byliście trochę wolontariuszami, jeszcze nie byliście mentorami i ekspertami, teraz już macie tę wiedzę i też możecie przekazywać tym przyszłym waszym wolontariuszom już tą dawkę, która jest obrobiona, przesiana i ta, która powinna trafić do tego odbiorcy, który powinien dalej szerzyć te wieści w świat.
1: Tak, dokładnie, ale nawiązując też do tego, że mogą pojawiać się osoby, które potrzebują tylko papierek, no to muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo wrażliwi na to, dlatego że znamy nasze dzieci, znamy naszych podopiecznych i nie wyobrażamy sobie, że ktoś przyjdzie na chwilę i tylko zrobi zamieszanie albo będzie chciał coś dla siebie. Jest to taki dział, taki element życia, wsparcie osób z trudnościami, że tutaj byłoby z dużą niekorzyścią, żeby takie osoby pojawiały się tylko na chwilę albo robiły coś tylko dla dokumentu. Jeżeli coś czujesz sercem, to się u nas odnajdziesz.
0: Wolontariusze muszą mieć pewne cechy. To też sobie powiedzieliśmy. Empatia, czy po prostu czucie sytuacji, tak? Bo to też jest ważne, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z osobami ze szczególnymi potrzebami, czy też z deficytami, ale też do tego nawiążę, że ten win-win, że z jednej strony uczą się ci podopieczni, którzy powinni się uczyć, tak? A z drugiej strony mamy wolontariuszy, którzy mogą te cechy jeszcze bardziej uwydatnić i też może wykorzystać je nie tylko w równej szansie, może jeszcze dalej, a czemu nie?
1: Oczywiście, każda nauka wykorzystana może być w wielu aspektach życia codziennego. Myślę, że wolontariat już w tym okresie takim młodzieńczym daje człowiekowi takie nastawienie na świat, że ludzie są różni, że musimy się uczyć tej troski o drugiego człowieka, ale mieć ten element też bezinteresowności, bo nie wszystko w życiu jest za coś. Jeśli młodzież już teraz to zrozumie, to łatwiej będzie mógł kiedyś wrócić do tej puszki w woźpu ze swoich pieniędzy, które ma gdzieś uciłane, ale też chętniej będzie działał w takich sytuacjach, gdzie trzeba pomóc zwierzętom albo zobaczą, że ktoś straci przytomność na ulicy, bo ten wolontariat jest szerokim pojęciem. Może się wiązać też z takim jednorazowym, krótkim działaniem, z tą po prostu potrzebą serca, kiedy widzisz, że ktoś tego potrzebuje. Osoba młodsza, starsza czy zwierzęta, bo ta pomoc może odbywać się na wielu, wielu aspektach. Mamy pomysły na to, jak stworzyć miejsca pracy, na przykład kawiarnię społeczną. Może to będzie fajny pomysł na to, żeby ta młodzież właśnie się odnalazła w takim miejscu, gdzie też dorośli, wolontariusze będą mogli ich wspierać lub pracownicy, których kiedyś uda nam się wykształcić.
0: Szczegóły dostępne m.in. na Facebooku Równej Szansy w Skawinie. Prawo rodzinne, karne, cywilne, a także m.in. odszkodowania. To już 7 rok istnienia bezpłatnych porad prawnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie. Raz w miesiącu w czytelni Skawińskiej Biblioteki można przyjść z problemem i znaleźć rozwiązanie u radcy prawnego.
2: Magdalena Stec, zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. Cały czas obserwujemy zainteresowanie, więc gdzieś tam ta potrzeba, aby korzystać z tych porad prawnych wśród naszych użytkowników, odbiorców jest. Tak tylko woli przypomnienia, nieco zmienił się tutaj termin, ponieważ mamy to od jakiegoś czasu w środy. Miejsce się nie zmieniło.

0: Jest to czytelnia na pierwszym piętrze w godzinach 17-19. Jeżeli chodzi o porady i zakres tych porad, no to kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym, prawie cywilnym, w odszkodowaniach, prawie karnym, upadłości konsumenckiej, a również obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Aczkolwiek no wiemy, że najczęściej osoby, które korzystają z tych bezpłatnych porad prawnych, przychodzą z problemami właśnie związanymi z prawem rodzinnym, cywilnym bądź spadkowym.
1: Ten pomysł nie jest bardzo oczywisty, jeśli chodzi o działalność biblioteki, no ale w waszym przypadku no to już jest kilka lat, kiedy taki punkt porad prawnych w ogóle istnieje. Czy widać, że to już się na tyle zakorzeniło, że zawsze ktoś jest w dany dzień, w dany okres, kiedy te porady prawne są świadczone?
2: Joanna Węgrzyn, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. Nie zdarzyło nam się, żeby było pusto. Zawsze to jest kilka osób, które czekają. Te 2 godziny są wypełnione do maksimum. Tyle czasu, ile poszczególne osoby potrzebują, żeby im poświęcić, tyle jest im poświęcane, więc tutaj też wiemy, że to nie są tematy, gdzie na 2 godziny może nam przyjść 20 chętnych, bo każdy będzie zaopiekowany byle jak, a nie na byle jakości nam zależy, czy nam, czy pani radczyni. Więc te 3-4 osoby, niekiedy 5, które się pojawiają, to jest taki maksimum możliwości. Zdecydowanie wpisały się porady w ten nasz lokalny krajobraz. Kojarzą nas Skawiniacy z poradami prawnymi. Kiedy zaczynaliśmy te 7 lat temu, to było nowe. Nigdzie porad bezpłatnych, porad prawnych nie było. Jeszcze na poziomie gminnym, ówczesny MOPS, teraźniejszy CUS też wtedy jeszcze tego nie prowadził. No takie mieliśmy czasy, że jeszcze się o tym do końca nie myślało, po czym okazało się, że no jednak można i na początku bardzo ostrożnie podchodzili Skawiniacy do tych porad prawnych, bo kto to, co to, gdzie to wyjdzie, kto jak będzie na nas patrzył, że my siedzimy z prawnikiem w bibliotece.
3: Jeszcze ktoś będzie słuchał albo podsłuchiwał.
2: Dokładnie, więc tutaj było ostrożne podchodzenie, ale teraz widzimy, że czują się bezpiecznie, czują się zaopiekowani, na nikogo nie patrzy, nikt nie podsłuchuje. Pomieszczenie, w którym się odbywają porady w tym czasie jest wyłączone dla innych czytelników, więc ta intymność i kameralność naprawdę jest zapewniona i widzimy, że mimo, że równolegle w gminie powstały miejsca, gdzie te porady prawne bezpłatne są świadczone, chociażby w CUS-ie, gdzie to jest miejsce najważniejsze tak naprawdę, gdzie pierwsze kroki się kieruje w przypadku, kiedy jakieś te problemy prawne się ma i chce się tą pierwszą opinię uzyskać, to nie zrezygnowaliśmy. Stwierdziliśmy, że będziemy kontynuować równolegle tą ofertę i się po prostu uzupełniać, bo i tam są chętni i u nas są chętni, czyli wychodzi na to, że po prostu tak jest zapotrzebowanie społeczne, więc dlaczego mielibyśmy z tego rezygnować, czy my, czy równoległe miejsca, w których bezpłatne porady są. Jeżeli tylko da się komuś pomóc, to my jesteśmy chętni.
1: Czyli pojawienie się porad prawnych to był właśnie wynik tego zapotrzebowania, że już te 7 lat temu było widać, że Skawiniacy po prostu tego rzeczywiście potrzebują.
2: To był nie nasz pomysł. My tak naprawdę udzieliliśmy miejsca. To był pomysł ówczesnej radczyni, z którą współpracowaliśmy. To ona jako radczyni i mieszkanka gminy Skawin wpadła na pomysł, też pracując u siebie w kancelarii, widząc jakie problemy są i że często tak naprawdę jedna porada wystarczy, albo ktoś do niej trafia już bardzo późno, a mógł być wcześniej, ale gdzieś może bał się kosztów, może nie wiedział do kogo podejść i tak dalej. I ona wyszła z inicjatywą, żeby dla Skawiniaków dać coś od siebie, dać to nieodpłatnie, bo od samego początku były to nieodpłatne porady i żeby też to było jasne, bo to jest bardzo ważne. To nie jest tylko tak, że państwo za to nie płacicie, przychodząc na porady. My również za to jako biblioteka nie płacimy. To jest dobra wola i faktycznie chęć pomocy od radcy prawnego. I ten pomysł, no, siadł idealnie, mówiąc kolokwialnie. Okazało się, że powoli, ale to zainteresowanie jest i troszeczkę takie odblokowywanie się w świadomości społecznej i odczarowywanie tego, że jeżeli ktoś potrzebuje pomocy radcy prawnego, to wcale nie znaczy, że on gdzieś tam zaraz w kajdanki będzie zamykany, coś przeskrobał czy cokolwiek. To jest życie. Potrzebujemy załatwić, jakoś sobie usystematyzować wszelkie postępowania spadkowe w rodzinie. Przecież to jest nic złego. To są rzeczy, które powinniśmy załatwiać i powinniśmy czuć za to taką swoją odpowiedzialność za siebie, za swoją rodzinę, prawda? Więc troszeczkę to myślenie faktycznie w głowach widzimy, że przez 7 lat się tak ewoluowało i poszło w dobrą stronę.
1: To już padło, ale myślę, że warto, żeby to wybrzmiało. Kameralność biblioteki chyba pomaga takim spotkaniom, że skoro mamy możliwość wyodrębnienia czytelni na jakiś czas, gdzie to jest przestrzeń wyłącznie dla radcy czy dla radczyni prawnej i dla ewentualnego interesanta, pomaga też budowaniu, powiedziałbym, takiej nawet renomy tych spotkań, bo gdyby się okazało, że no, nie ma tego, tej podstawy, takiej prywatności, że ona jest jednak zachowana, na to chyba ludzie by tutaj jakoś specjalnie nie przychodzili.
0: Tak, tak, myślę, że to na pewno wpływa na to zainteresowanie akurat u nas. Myślę, że też dużą rolę tutaj pełni taka neutralność naszego miejsca. No jako biblioteka kojarzymy się bardzo neutralnie. Przychodzi ktoś do miejsca, które jest dla niego miejscem wypożyczenia książek i tak naprawdę tutaj nie chcę, żeby to źle wybrzmiało, ale w takiej społecznym myśleniu, dawny MOPS czy CUS, no kojarzy się już z pewną formą pomocy takiej społecznej. Natomiast tutaj

0: no, ktoś przychodzi właśnie, czy to ze spadkiem, czy z jakimś tam innym swoim problemem prawnym i w tym pierwszym odruchu może być tak, że właśnie woli skorzystać z takiego neutralnego miejsca, jakim jest Miejska Biblioteka Publiczna. Ważne też jest to, żeby podkreślić, że nawet jeżeli pani, która tutaj te bezpłatne porady prawne świadczy, nie będzie potrafiła pomóc w tym zakresie prawnym, z którym osoba przyjdzie, to nie zostawia jakby bez przekierowania do kogoś, kto się specjalizuje, no bo wiemy, że tutaj zawiłość prawna bywa różna i czasami rzeczywiście trzeba skorzystać już z takich bardzo zawężonych specjalizacji.
1: I blok porad prawnych chyba nie ma czegoś takiego jak okres wzmożonego zainteresowania. To tak naprawdę jest totalnie niezależne, bo indywidualność tych potrzeb wskazuje na to, że to nie jest jakaś tendencja.
0: Tak, tutaj ja bym powiedziała, że to jest taki konstans, że tak jak pani dyrektor powiedziała, nie zdarza się, żeby nikt nie przyszedł. Zdarza nam się, zwłaszcza teraz, jak zmieniliśmy właśnie ten dzień, że pojawiają się te telefony raz w miesiącu, kiedy jest w tym dniu, żeby potwierdzić, czy to rzeczywiście będzie ten dzień, więc to zainteresowanie cały czas się utrzymuje na podobnym poziomie.
1: I jak to wygląda od kwestii technicznej? Rozumiem, że trzeba po prostu przyjść na miejsce o danej godzinie, natomiast czy trzeba stanąć w kolejce, czy jednak warto się umówić telefonicznie na konkretną godzinę, czy nie ma czegoś takiego?
2: Nie robimy żadnych list zapisów, żeby tutaj też nie blokować kolejności, więc kto pierwszy, ten lepszy. Lista kolejkowa, że tak powiem, przed czytelnią. No nie było sytuacji, żeby odesłała od razu, że nie, że za późno i tak dalej, więc zawsze gdzieś stara się, żeby wszyscy byli zaopiekowani. To, do czego zachęcamy, bo porady, tak jak już było wspominane, są w środy. Staramy się, żeby to była ostatnia środa miesiąca, ale nie zawsze się

0: Te porady w danym miesiącu są, bo zawsze dajemy taką informację najszybciej, jak tylko ją u siebie posiadamy, więc nie zachęcamy, bo no nie zawsze jest to ta stała data, choć staramy się ją utrzymać.
1: Czy okres wakacyjny jest jakoś wyłączony z porad prawnych, czy ktoś, kto mógłby usłyszeć tę rozmowę teraz, a przypomnieć sobie o tym w okresie wakacyjnym, bo akurat tak się złożyło w życiu, że potrzebuje tej porady w wakacje, to czy one są także świadczone właśnie w tym okresie?
0: W wakacje mamy przerwę, jest to przerwa, która też wynikła po prostu z tego, że było małe zainteresowanie. W wakacje widzieliśmy spadek. Nie dlatego, że porady prawne nie były potrzebne, tylko że to nie był czas, kiedy ktokolwiek myślał o tym, że chce te porady prawne uzyskać. Do tego dochodzą urlopy również radców nasze i tak dalej, i tak dalej. I okazało się, że po prostu na lipiec, sierpień najlepiej zrobić przerwę, ale o tym też informujemy zaraz przed sezonem.
1: To nie zmienia faktu, że skoro siódmy rok bezpłatnych porad trwa, to jest duża szansa na to, że kolejne i kolejne też będą.
2: Tak, tak. Myślę, że to możemy tutaj w ciemno zadeklarować, że jak najbardziej będziemy to kontynuować, nawet po wakacyjnej przerwie.
3: Przekraczanie barier w stosunku do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i problemami to cel projektu w ramach programu Lokalne Inicjatywy Mają Moc. Stowarzyszenie Równa Szansa startuje z programem mentoringu dla rodziców. Chcemy pomóc w procesie uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, co potem usprawni przejście dzieci do samodzielności, podkreśla Justyna Ciepły z Równej Szansy.
4: Projekt w ramach programu Lokalne Inicjatywy Mają Moc, przygotowany przez Fundację Centrum Rehabilitacji znowu w biegu, pozyskaliśmy środki na to, by uruchomić stanowisko wspierające rodziców. Jest to mentoring rodzicielski, świadczony rodzic dla rodzica. Mamy pomagać rodzicom, którzy potrzebują wsparcia w formalnościach, uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności, czyli dziecko może mieć już diagnozę niepełnosprawność, ale może być dopiero w trakcie poszukiwania, nie tylko skierowany jest bezpośrednio do osób, rodziców dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Chcemy wspierać, pomóc, wskazać drogę, podpowiedzieć, gdzie najlepiej się udać, żeby dziecko uzyskało jak najlepsze wsparcie, ale też pomóc w wypełnieniu dokumentów, bo jest to często bardzo trudne.
1: To orzeczenie o niepełnosprawności czemu może służyć? Rozumiem, że jest to potwierdzenie tego, że dziecko no ma swoje problemy i po jego uzyskaniu, co tak naprawdę to daje? To jest to, że możemy sobie parkować na miejscach dla niepełnosprawnych. Z czym to się wiąże?
4: Jest to dosyć indywidualna kwestia, bo w zależności od tego, jakie punkty są przyznane w orzeczeniu o niepełnosprawności, a punkty wynikają wprost z tego, jak funkcjonuje dziecko, jaką ma diagnozę, takie wsparcie może

0: krótki projekt, kilkumiesięczny, dokładnie do końca września. Wspieramy rodziców w tym, żeby przygotowywali siebie, ale również dziecko do sprawności, do możliwości aktywizacji w przyszłości na rynku pracy. Czyli spotkamy się z rodzicami w ramach grupy mentorskiej oraz na szkoleniu i wizycie studyjnej, żeby pokazać, jak osoby z niepełnosprawnością dorosłe już weszły w drogę samodzielności i co my, będąc rodzicami dzieci młodszych, powinniśmy zacząć robić, żeby nasze dziecko też w przyszłości mogło być aktywne na rynku pracy. Nie było skazane tylko i wyłącznie na świadczenia uzyskiwane od państwa.
1: Choćby w przestrzeni Krakowa możemy zobaczyć coraz więcej osób z zespołem Downa, które pracują na przykład w gastronomii. Z państwa doświadczenia ta droga, żeby osoba z problemami zaczęła pracę, funkcjonowała jako pełnoprawny obywatel i mogła chociażby zarabiać i czuć tę niezależność, jak ona jest długa? To jest długi proces na ten moment?
0: My jako stowarzyszenie jesteśmy w tym momencie, że nasze dzieci zaczęły dorastać i one są w perspektywie tego, żeby zacząć pracować. Są najstarsi nasi uczestnicy, podopieczni, są na etapie szkół zawodowych, przysposabiających, czyli ten ostatni element przed przygotowaniem na rynek pracy. Droga jest długa, dlatego że to nie tylko problem samej niepełnosprawności. Problem jest w rynku pracy, który nie zawsze jest gotowy na osoby z niepełnosprawnością albo nie wie, jak takie osoby można by było wdrożyć w aktywną pracę. Często jest też problem właśnie w rodzicach. Ta niewiedza powoduje, że wydaje im się, że bezpiecznie, jeśli dziecko zostanie w domu. Natomiast po to trenujemy od maleńkich lat, od samego początku życia dzieci, żeby one były samodzielne, a praca jest elementem samodzielności.
1: Zakładam, że pracodawcy pewnie w niektórych przypadkach odrzucają pewne kandydatury, chociażby dlatego, że mogą na przykład nie być dostosowani jako obiekt, jako infrastruktura do tego, żeby chociażby ktoś mógł poruszać się swobodnie w pracy na wózku.
0: Dokładnie. Przestrzeni blokujących miejsce pracy może być wiele. Może to być typowo trudności w przemieszczaniu się, trudności ruchowe. Może być w nieprzygotowaniu lub braku osoby, która będzie pomagała we wdrożeniu. Stowarzyszenie chciałoby w przyszłości wspierać rynek trenerów w pracy. Jest to osoba, która przez pewien czas towarzyszy osobie z niepełnosprawnością w wdrożeniu na dane stanowisko. I w ramach projektu też chcielibyśmy rodziców na to przygotować, opowiedzieć, jakie są możliwości. Taka osoba cień jest jeden na jeden z osobą, która zaczyna pracę, pokazuje dokładnie jego stanowisko, jakie ma zadania. Często to jest ograniczenie się do na przykład małej funkcji, na przykład w biurze, kserowania dokumentów czy segregowania listów. I to jest stały obowiązek, który spokojnie można wykonywać, jest bardzo potrzebny w danym miejscu, natomiast pracodawca jeszcze nie zauważa tej potrzeby. To też jest pewna praca do wykonania, żeby informować, że osoby z niepełnosprawnością mogą świetnie się odnaleźć w takich konkretnych miejscach. Jeżeli wokół stowarzyszenia zrzeszamy dużo rodzin, dzieci z zaburzeniami rozwoju, z autyzmem czy w spektrum autyzmu, to właśnie takie stanowiska, gdzie jest wymagana precyzja, przygotowanie danego miejsca, pakowanie, segregowanie, one się świetnie w przyszłości mogą w tym sprawdzić.
1: Żyjemy w czasach, gdzie nie traktujemy takich barier czy przeszkód jako nieprzekraczalne. Staramy się raczej rozumieć potrzeby tych osób, które mają pewne niedogodności, czy związanych z narządami ruchu, czy chociażby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ale już chyba można powiedzieć, że wiele poszło do przodu, bo już dziś nie rozmawiamy o możliwości pracy, tylko o tym, żeby było ich jak najwięcej.
0: Dokładnie. Chcemy i pracodawcy, i rodzicom przedstawiać korzyści, jakie płyną z tego, że osoba z niepełnosprawnością pracuje. Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu Lokalne Inicjatywy Mają Moc.
2: Techniki nauki, także nauki szybkiego czytania, a przede wszystkim nauka pewności siebie. To wszystko dzieciaki mogą posiąść na zajęciach Akademii Nauki Fundacji Wyobraź Sobie. Szybko zmieniająca się rzeczywistość, także poprzez technologię, wymaga odpowiedniego przystosowania naszego mózgu do pracy, podkreśla Katarzyna Szybisty i wyjaśnia, czym jest Akademia Nauki.
3: Akademia Nauki, kochani, to są zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży, w których troszeczkę uczymy, jak się uczyć, ale robimy to wszystko poprzez po prostu zabawę. To są techniki pamięciowe, to są techniki szybkiego czytania, techniki relaksacyjne, bo aby mózg nam funkcjonował, aby zapamiętał treści, to nie może pracować w tak zwanym trybie gadzim, bo wtedy nie ma zdolności zapamiętywania ani sięgania do pamięci. Czyli na przykład, kiedy dzieci w szkole słyszą magiczne proszę wyjąć karteczki, to często się tak zestresują, że mimo wszystko, że one dzień wcześniej czytały na ten temat, nie mogą sobie niczego przypomnieć.
1: Albo i nie czytały.
3: Pewnie tak.

0: ale nawet mózg pamięta wszystko, co zobaczy, usłyszy, poczuje, tylko musimy wiedzieć, jak sięgnąć do jego pamięci. Jeżeli jesteśmy w stresie, nie mamy takiej zdolności. Wtedy nieraz proste techniki 5-sekundowe, 10-sekundowe, 30 pozwalają nam wyjść z tego trybu, by sięgnąć do całego zasobu naszego mózgu. Więc tego też tutaj uczymy dzieci, ale uczymy je poprzez zabawę. Trenujemy oko, aby dobrze widziało tekst czytany, nie zatrzymywało się, tak zwana fiksacja oka. Czyli ułatwiamy to uczenie się, aby nauka nie była koszmarem, tylko przyjemnością. Ale my tutaj tak naprawdę przeżywamy przygody, bo programy w Akademii Nauki mamy już od 3 roku życia. Czyli przedszkolaczki mają swoje programy, pierwsza klasa ma swój, druga klasa ma trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, aż do pierwszej liceum.
1: Wiemy, że mamy dosyć dużą wiedzę już na temat tego, jak w ogóle pracuje ludzki mózg, no i przede wszystkim mózg dzieci, no bo dawniej to nauczanie w szkołach zupełnie inaczej wyglądało. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, ale mam wrażenie, że jeszcze wiele rzeczy można by było poprawić. No sam wiem z własnego doświadczenia, bo mówmy się, że niedawno tę szkołę kończyłem, jakby nie było. Ale czy państwo uczą tak naprawdę zupełnie czegoś innego, czego jest w szkole? Bo nie przypominam sobie, żeby tam uczyć skojarzeniowej, hasłowej i dopiero kiedy synapsy to wszystko połączą, to wtedy wypluwa mi odpowiednią definicję.
0: Tak, tutaj dużo pracujemy nad różnymi technikami, które wspierają mózg, także nad koncentracją, bo koncentracja, jeżeli nie jestem skoncentrowany, to też nie mogę skojarzyć wątków, faktów. Natomiast nieraz proste ćwiczenie nam to ułatwia. Ale na przykład mamy także pracę nad poczuciem własnej wartości, bo jeżeli wiem, że mogę, że dam radę, to podejmuję próby i faktycznie osiągam sukces. Mózg rozwija się nawet wtedy, jeżeli podejmę próbę, która się nie uda, bo próbuje, bo myśli, bo kombinuje. W momencie, kiedy nie podejmuję próby, no nic w mózgu ciekawego się nie dzieje. Każda próba powoduje to, że tworzą się nowe połączenia neuronowe i stajemy się mądrzejsi, więcej rzeczy rozumiemy, potrafimy przyspieszyć pracę naszego mózgu, ale tak jak wspomniałam już wcześniej, tutaj dzieciaki, to nie jest tak, że przychodzą i się uczą, siedzą nad książkami. Broń Boże, my tak naprawdę się bawimy. Każdy program dla każdej grupy wiekowej jest historią. To jest jakaś przygoda, gdzie dzieci lądują na jakiejś wyspie, znajdują jakieś skrzynie albo jakieś wiadomości, co zajęcia są jakby w innym miejscu. To wszystko jest w formie jakby takiej gry, zabawy. Nieraz chyba nie są do końca świadome tego, że się uczą. W tym właśnie momencie zawsze odnajdują jakiś list, w którym kryje się zagadka. Muszą wykonać samodzielnie eksperyment albo zobaczyć, jak trener wykonuje ten eksperyment, bo takie poważniejsze tutaj z takimi już chemicznymi składnikami, to wiadomo, że tylko osoba dorosła, ale nieraz są takie eksperymenty, które mogą samodzielnie wykonać nasi podopieczni. Pobudzamy ciekawość, chęć zdobywania wiedzy, wszystko poprzez zabawę, ale przede wszystkim dbamy o to, aby to poczucie własnej wartości też nam wzrastało, aby dzieci też z tą sferą emocjonalną czuły się dobrze, bo wtedy i te sytuacje szkolne i uczenia się w domu czy w szkole poprawiają nam się.
1: Czyli czy można to podsumować takim stwierdzeniem, że trochę tutaj państwo w Akademii Nauki prowadzicie coaching mentalny dla dzieci?
0: Myślę, że tak, że troszeczkę możemy tak to nazwać. To jest naprawdę świetny projekt, świetne zajęcia, które ułatwiają naprawdę pracę dzieciakom. Ja mogę podać tylko taki przykład, że na przykład w zeszłym roku mieliśmy grupę pierwszoklasistów. Przyszły dzieciaczki nieczytające, a prawie wszystkie skończyły zajęcia czytając powyżej 100 słów na minutę. To w tym wieku jest naprawdę fajnym wynikiem. I co lepsze, to dzieciaki prosiły, żebyśmy zrobili kolejny sprawdzian czytania, czy pomiar czytania, czy na przykład jeszcze mamy takie zajęcia, gdzie sumujemy oczka w kościach takich do gry, ale dzieci je widzą dosłownie przez ułamek sekundy. I tutaj nawet te maluchy dochodziły do wyniku, że sumowały 6 kostek jednocześnie. I co lepiej, same chciały to robić. Więc to w tym wszystkim jest najfajniejsze. Oczywiście zdobywamy różne punkty, naklejki, kosmokredyty i tym podobne rzeczy. Zajęcia naprawdę sprawiają dużo frajdy i dzieciakom, ale także no, chyba i nam, trenerom.
1: Są wzrokowcy, są słuchowcy. Czy to faktycznie ma znaczenie, czy to jest tylko mrzonka?
0: To ma znaczenie. To ma znaczenie i tego wszystkiego dowiadujemy się na zajęciach. Ja też nie mogę zdradzać tych wszystkich tajników naszych, ale powiem tak, że zajęcia szczególnie dla młodzieży tej te 8 klasy, 7 czy nawet pierwsza klasa liceum, to tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ oni mają dużo zajęć także z psychologii, aby właśnie zrozumieli pracę swojego mózgu, typu dlaczego łatwiej mi się zapamiętuje, kiedy coś mam w ręce, czymś pstrykam, coś naciskam, dlaczego ktoś lepiej zapamiętuje, kiedy chodzi. Ja sama jestem taką osobą, ilekroć rozmawiam przez telefon w ważniejszych tematach, to muszę krążyć. Więc koleżanki tutaj w pracy śmieją się ze mnie, że jak mam jakieś ważniejsze

0: te tematy, to ja zawsze chodzę, bo wtedy mój mózg lepiej pracuje, lepiej koncentruje się, kojarzy, kreatywność jakby moja przyspiesza w tym momencie. I wiele osób tak ma, więc my pokazujemy tym młodym, to, że on potrzebuje ruszać nogą, to nie znaczy, że z nim jest coś nie tak, tylko widocznie jego mózg tego potrzebuje. Mamy różne aspekty, w których pracujemy. Jednym pomaga, jedni bardziej słuchają, inni bardziej potrzebują się ruszać, żeby zapamiętywać. To jest fajny przykład, kiedy się usłyszałam, gdyby do sali wszedł nauczyciel, rozdał dzieciom różne instrumenty. Flety, gitary, skrzypce, bębenki i nagle powiedział, proszę uderzyć w struny. No to ten, kto dostał bębenek, nie dał rady, by tego zrobić. Ale to nie znaczy, że on tego nie potrafi, on po prostu ma inny instrument. I myślę, że to jest taka wiążąca rzecz i bardzo, bardzo ważna. Poczucie tej właśnie wartości, zrozumienie pracy naszego mózgu. O, młode osoby, no nastolatkowie, często budzą się rano i są bardzo zmęczeni, a przespali całą noc. Często to zależy od hormonów ich mózgu. Oni też to muszą zrozumieć, że to nie jest z nimi coś nie tak, tylko muszą inaczej zacząć funkcjonować, bo zmieniają się hormony w ich organizmie, zmieniają swoje proporcje i to się po prostu u nich wszystko zmienia. I to nie znaczy, że z nimi jest coś nie tak. To jest naturalne, natomiast muszą się nauczyć tym funkcjonować inaczej.
1: Z drugiej strony liczba bodźców, czy ilość bodźców, które są wokół nas, nie tylko wokół nastolatków, jest naprawdę ogromna. Każdy z nas ma smartfona, korzystamy z komputerów, pracujemy z nimi i to chyba też powoduje, że musimy się trochę do tego dostosować, że pewne rzeczy musimy zaakceptować względem tego, że no mimo wszystko my też jako ludzie pewną ewolucję przechodzimy, chociaż wiadomo, to zajmuje dziesiątki tysięcy, jeżeli nie więcej lat, ale chyba te ostatnie dekady pokazują, że naprawdę ten bardzo szybki postęp też wiąże się z tym, że nasz organizm i też właśnie nasz mózg się zmienia, że być może dawniej łatwiej było po prostu usiąść nad książką, zacząć czytać i wkuwać. No dzisiaj to jest, nie chcę powiedzieć, że niemożliwe, ale na pewno bardzo trudne. I czy może też Akademia Nauki też nie jest odpowiedzią właśnie na to? Skoro nasze mózgi się zmieniają, to my też musimy je jakby trochę poznawać na nowo.
0: Na pewno musimy je poznawać na nowo, bo łatwiej nam po prostu wtedy funkcjonować. I dzieciakom też. Dzieci i młodzież potrzebują odpowiedzi, bo potrzebują zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. I potrzebują też zobaczyć efekt, że faktycznie zrobię tak i tak. I wow, jakim cudem ja nagle zapamiętałem 20 słów, które jeszcze są w kolejności. Bo nieraz po prostu wystarczy taki drobiazg, żeby pokazać, jak to zrobić, żeby nie było to męczące. Dzieci często i młodzież narzeka na to, że siedzi 3 godziny nad książkami i oni nie wiedzą, co przeczytali. A my pokazujemy, jak to zrobić efektywnie, żeby spędzić 30 minut, pół godziny, godzinę maksymalnie, ale wiedzieć, co przeczytałem, co zobaczyłem i jak to wykorzystać. To są właśnie te wszystkie techniki Akademii Nauki.
2: Szczegółowe informacje dostępne na wyobraźsobie.org.pl. Od prawie 150 lat jest częścią kolejowej mapy Małopolski. Skawiński Dworzec to

0: Polskiej Akademii Nauki.
1: Szczegółowe informacje dostępne na wyobraźsobie.org.pl. Od prawie 150 lat jest częścią kolejowej mapy Małopolski. Skawiński Dworzec to

0: wybranych sposobów na dostanie się ze Skawiny do Krakowa, a jeśli chcemy, możemy także skorzystać z biblioteki, bo od kilku lat w budynku dworca mieści się Miejska Biblioteka Publiczna.
1: Biblioteka w Skawinie to miejsce o tyle szczególne, że to jest jedna chyba z niewielu bibliotek, które ja znam, albo które znają nasi słuchacze, które mieszczą się w budynku dworca PKP. Zacznijmy od tego, jak to się stało, że w ogóle biblioteka pojawiła się w tym miejscu, bo przecież to nie jest tak, że ona to była od zarania, tylko przeniosła się z innego miejsca.
2: Joanna Węgrzyn, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. Przenieśliśmy się z innego miejsca, jesteśmy tutaj od 5 lat, od 2020 roku, ale jak to się stało? Paradoksalnie ostatnimi laty, 10 laty, dość popularne stało się lokowanie bibliotek albo instytucji kultury właśnie w budynkach dworców. Okazuje się, że ta działalność kulturalna w takim miejscu węzła, łączącego osoby podróżujące w jedną, drugą, trzecią stronę, okazuje się, że to jest fajne miejsce, że to jest przydatne, że właśnie podróżni bardzo czerpią wtedy z tych miejsc kultury i z tej przestrzeni, która jest im udostępniana. I taki też pomysł padł właśnie w Skawinie, gdzie budynek dworca, zabytkowy budynek dworca, bo to jest bardzo ważne, stał, niszczał i był po prostu pustostanem, wokół którego mieszkańcy bali się chodzić. Była to taka część Skawiny, która niekoniecznie cieszyła się dobrą sławą, gdzie raczej po ciemku nikt się nie zapuszczał, raczej odosobniona. Budynek należał do kolei, ale władze gminy postanowiły, że wykupią ten budynek i zrobią tutaj właśnie centrum komunikacyjne w okolicy dworca, którego takim sercem będzie właśnie zabytkowy dworzec PKP.
1: Ale trzeba powiedzieć, że z zewnątrz to nie wygląda tak, że nie chciałoby się tu przychodzić. No budynek dworca jest odnowiony, jakby nie było, wygląda całkiem reprezentatywnie. No tutaj też pewnie jest zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o działalność biblioteki, że mamy gdzie zaprosić.
2: Oczywiście, że tak. No my zyskaliśmy tak naprawdę trzykrotnie tak dużą powierzchnię, jaką mieliśmy w poprzednim budynku, więc to jest ogromny wzrost dla nas. Mogliśmy tutaj rozwinąć skrzydła, a ten budynek też jest niezwykle urokliwy. To, że to jest zabytek, on ma duszę. Ma naprawdę duszę. My nawet mówimy, że ma swojego ducha, ale to jest inna sprawa, który nas tutaj niekiedy troszeczkę straszy i podszczypuje momentami.
1: Czym?
2: Właśnie my się z nim zaprzyjaźniliśmy, ale w momencie przeprowadzki mamy tutaj parę takich historii, kiedy nie do końca wiemy, dlaczego winda nam jeździła albo skąd nagle zamykały nam się drzwi w momencie, kiedy w trakcie pandemii byliśmy na przykład jedną osobą tylko w pracy, a tutaj się jakieś takie dziwne rzeczy nasze działy, więc na początku docieraliśmy się z tym naszym lokalnym duchem tego budynku, ale już teraz wiemy, jak razem tutaj funkcjonować. Faktycznie budynek jest niezwykle, niezwykle klimatyczny i całe to otoczenie tutaj zabytkowego dworca stało się faktycznie takim centrum komunikacyjnym i centrum życia, a ja mogę z dumą powiedzieć, że dworzec biblioteka to jest takie serce, które tutaj scala całą tą przestrzeń.
1: To też warto podkreślić, że przenosiliście się tutaj w środku pandemii, tak naprawdę.
2: Tak, przenosiliśmy się w środku pandemii. Dokładnie wszystkie instytucje kultury zamykały się bodajże w piątek, a w poniedziałek przyjeżdżała firma, która meblowała nam tutaj budynek dworca, więc bardzo w tej pierwszej fali pandemii najpierw się meblowaliśmy tutaj i cały ten inwentarz sprzętowy montowaliśmy u nas, a później powoli przenosiliśmy się w takich bardzo trudnych warunkach, bo jednak biblioteka to jest bardzo dużo rzeczy do przeniesienia i to dość ciężkich rzeczy. Książki sobie ważą. Zespół jest raczej zespołem żeńskim, a my nie mogliśmy tak naprawdę nikogo poprosić tutaj o pomoc i wsparcie, bo wszyscy byliśmy odizolowani. Pracowaliśmy w takich zespołach, które były stałe i nie platywały się między sobą, żeby tutaj jakichś wzmożonych zachorowań nie generować. No i niestety nie mogliśmy skorzystać z pomocy harcerzy, strażaków i tak dalej, a taki chytry plan mieliśmy. Ale daliśmy radę sami.
1: No właśnie, bo skoro wcześniej tego miejsca było o wiele mniej niż jest teraz, czyli mamy rok 2020, wracamy do tego, co się wtedy działo, to z czasem no, trzeba było te zbiory, to co macie do zaoferowania, powiększać. A dzięki temu, że to miejsce nabrało trochę więcej przestrzeni, bo skoro wcześniej biblioteka była, no myślę, że spokojnie jest parę razy mniejsza niż jest teraz, no to chyba było tak, że pewnie też część tych przestrzeni trochę świeciła przez pewien czas pustkami, no bo trzeba je było odpowiednio zagospodarować.
2: Właśnie okazało się, że wcale nie, bo tej przestrzeni na zbiory typowo bibliotecznej wcale tutaj nie mamy aż tak dużo więcej, ponieważ no, budynek zabytkowy, budynek dworca jest dość trudno ustawny, jeżeli chodzi o bibliotekę. Jednak biblioteki lubią duże hale, przestrzenie, gdzie można w rzędzie regały ustawić, a dworzec jest klimatyczny, ma swoje zaułki, ma swoje jakieś takie wnęki. W takich miejscach bardzo ciężko ustawić regały, więc tutaj tej powierzchni na zbiory niekoniecznie nam przybyło, chociaż magazyn, który jest super magazynem na poddaszu z regałami jezdnymi, daje nam tutaj ogrom komfortu i faktycznie to jest to miejsce, które zyskaliśmy, ale dużo przybyło nam takiego miejsca na działalność, na tą działalność około biblioteczną. Sama kawiarnia, którą prowadzimy jako biblioteka, no to jest coś, czego wcześniej nie było. To to są dwa dodatkowe

0: nowe pomieszczenia, w którym też wyszliśmy z regałami, z książkami, żeby jeszcze sobie tego miejsca na zbiory dołożyć. Takie miejsca na prowadzenie spotkań autorskich, wernisaży i tak dalej, to są wszystko miejsca, które zyskaliśmy. No i oddział dziecięcy, czyli takie moje światełko i perełka tego budynku, które jest fantastycznie wyposażone, kolorowe, zaprasza dzieci i myślę, że naprawdę no nie chcą dzieciaki stąd wychodzić, jak już przyjdą z rodzicami, bo i książki, i klocki, i zabawki, i gry, no jest w czym wybierać, także tutaj zaczyna się szaleństwo.
1: To, co się dzieje teraz, to jest tak naprawdę końcówka tego całego okresu ponad 140 lat historii tego miejsca. Powiedzmy sobie trochę więcej na ten temat, bo mówimy tak naprawdę o tym, że to, gdzie się teraz znajdujemy, zaczęło żyć, to miejsce zaczęło żyć w XIX wieku.
0: Tak, zaczęło żyć dokładnie 141 lat temu i już wtedy okazuje się, że też miało być takim sercem i takim centrum Skawiny, a tak naprawdę dworzec został wybudowany jako jedna ze stacji galicyjskiej kolei transwersalnej, czyli takiej linii kolejowej o przebiegu poprzecznym, która tutaj miała południe Galicję łączyć i też troszeczkę ją tak gospodarczo podnieść w górę. Jak wiemy z historii, no Galicja raczej kojarzy się z tym, że ten poziom życia był troszeczkę niższy i ten poziom rozwoju gospodarczego był troszeczkę niższy i właśnie ta galicyjska kolej transwersalna, tutaj stworzona przez Cesarstwo Austro-Węgierskie, miała podnieść tą jakość życia tutaj na południu Polski. I Skawina była jedną z tych stacji, które wtedy zostały wybudowane. Jadąc tutaj właśnie południową częścią Małopolski, tak naprawdę w każdym mieście można zobaczyć budynki praktycznie identyczne. Widać, że jest to budownictwo z czasów właśnie Cesarstwa Austro-Węgierskiego, takie bardzo stabilne, porządne, mocne, takie, których duch czasu tutaj my już wiemy po 141 latach nie ruszył, bo faktycznie przez wiele, wiele lat ten budynek nasz był już tutaj pustostanem, a jednak bryła zewnętrzna pozostała nienaruszona i teraz możemy tutaj spokojnie działać jako biblioteka, więc widać tą moc i siłę i taką twardość tego budynku, który właśnie wtedy już te 141 lat temu miał być centrum komunikacyjnym. W tym momencie troszeczkę nam to zaczęło żyć w podobnym, ale tak zmienionym równocześnie zakresie, bo jeszcze ta działalność kulturalna tutaj doszła. Co bardzo ciekawe i mnie osobiście niesamowicie fascynuje, to między podjęciem decyzji a uruchomieniem dworca tutaj właśnie w Skawinie w 1884 roku upłynęły tylko 2 lata. Czyli pomiędzy zdecydowaniem, że w Skawinie będzie połączenie Skawina-Kraków-Oświęcim, Skawina-Kraków-Sucha, bo to były te 2 linie, które tutaj miały przebiegać w tamtych latach. Ja bym powiedziała, że zwłaszcza na dzisiejsze standardy to jest bardzo szybciutko. Jednak u nas 2 lata to trwa obecnie procedura planowania i koncepcyjna, prawda? A tutaj od momentu koncepcji w 1882, a otwarcia, i to był sierpień dokładnie 1884 roku, tej naszej stacji tutaj w Skawinie, no minęły 2 lata. Uważam, że to jest coś niesamowitego, zważając na to, że są dowody, że ten budynek przetrwał i był solidny. Jesteśmy w nim teraz, a jak wiemy, biblioteka jest wymagająca, więc ten budynek daje radę.
1: Jeżeli chodzi o skawińską kolej, to także powinniśmy używać przymiotnika galicyjska, jeżeli chodzi o kolej w Skawinie. Powiedzmy sobie, kiedy to się zaczęło i w jaki sposób to się kolejno rozwijało?
2: Andrzej Nowakowski, doktor habilitowany, już emerytowany profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, pochodzący z Wadowic. Kolej, główna linia kolejowa z Krakowa do Lwowa powstała już w latach 1858-1861. Natomiast było rzeczą zasadną, aby tą kolej przeprowadzić dalej w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim, doprowadzając ją i do Oświęcimia, i do dzisiejszej Suchej Wysokiej. I ostatecznie w połowie 1884 roku, a więc 141 lat temu, przeprowadzono linię kolejową z Płaszowa, to wtedy się nazywało Podgórzem albo Wolą Duchacką, przez Skawinę i Spytkowice do Oświęcimia,

doprowadzając ją i do Oświęcimia, i do dzisiejszej Suchej Beskidzkiej. I ostatecznie w połowie 1884 roku, a więc 141 lat temu, przeprowadzono linię kolejową z Płaszowa, to wtedy się nazywało Podgórzem albo Wolą Duchacką, przez Kawinę i Spytkowice do Oświęcimia.

0: tego roku. W rekordowym czasie, zaledwie pół roku, zbudowano kolejną linię kolejową biegnącą wzdłuż potoku z Kawinka na południe przez dzisiejszą Kalwarię Landskronę, Skawce do dzisiejszej Suchej Beskidzkiej. Wtedy jeszcze Sucha Beskidzka nie miała praw miejskich. Ona uzyskała dopiero w 1896 roku. Był jedynie taki przysiłek o nazwie Zabłoci. I wtedy, pod koniec 1884 roku, linia od Skawiny, dzisiejsza linia kolejowa numer 97, uzyskała połączenie z ważną linią transwersalną, która biegła od dzisiejszego Zwardonia przez Żywiec, Suchą Rapę, Nowy Sącz, Jasło, do Chyrowa i dalej na południowy wschód z odgałęzieniem nawet do Lwowa.
1: I tu mówimy o których latach? To jest jaki okres czasu w tym momencie?
0: Tylko jeden rok, 1884. Zrobiono dla kolei Skawińskiej w ciągu zaledwie jednego roku. Powstał wtedy dworzec, ten budynek, który widzimy do dnia dzisiejszego, i w głównych zarysach w tym samym czasie został zbudowany. Nawet jeszcze była taka mini parowozownia, później ją zlikwidowano, ponieważ późniejsze parowozy miały większe zapasy węgla i wody i taki parowozowni, którą zwano ogrzewalnią, ona nie była już potrzebna.
1: Czy kolej Skawińska od zarania była właśnie bardziej koleją pasażerską czy towarową? Czy można to w ogóle jakoś rozgraniczyć?
0: Tak, że jeżeli chodzi o ruch w kierunku Oświęcimia, czyli ta linia dzisiejsza numer 94, była to linią pasażersko-towarową, a nawet przewagą towarów, o tyle linia 97 biegnąca na południe była typową linią pasażerską z przewagą ruchu letniskowego i turystycznego do górskich kurortów.
1: A czy wojny, mam tu na myśli pierwszą i drugą wojnę światową, coś zmieniły, jeżeli chodzi na przykład o kształt tego, co widzimy dzisiaj? Czy w ogóle można to jakoś porównać?
0: Raczej tutaj jakichś specjalnych zmian nie było. Owszem, Niemcy próbowali tą linię, szczególnie obie linie, bo i tą na Oświęcim z wiadomych względów i tą na południe zmodernizować, ale nasz ruch oporu umiejętnie wykradał szyny, podkłady i inne akcesoria służące do modernizacji linii, także Niemcom do końca wojny nie udało się tej linii zmodernizować, jedynie wydłużono mijanki na jednotorowej linii w Radziszowie i w Leńczach na przykład.
1: Pewnie czasami korci, żeby trochę przearanżować rozkład pomieszczeń, tak, żeby na przykład jakąś ścianę po prostu wziąć, wyburzyć i połączyć dwa pokoje, nie wiem, dwie właśnie przestrzenie, no ale niestety to nie jest takie łatwe, no bo nad budynkiem swoją kuratelę ma konserwator zabytku. Więc biorąc pod uwagę to, co możecie mieć w planach czy marzeniach jako instytucja, jako Miejska Biblioteka Publiczna, na ile to wszystko może się jeszcze mieścić w tym miejscu, w którym jest? Czy jeżeli chciałoby się wyjść jeszcze dalej, no to trzeba myśleć w przyszłości o tym, że ta przestrzeń ponownie zostanie tylko dworcem i że Biblioteka Publiczna w Skawinie przeniesie się gdzieś do jakiegoś nowego kompleksu, który może kiedyś, gdziekolwiek powstanie?
2: Ten budynek nie może zostać, tak powiem, ruszony, jeżeli chodzi o tą bryłę zewnętrzną. To są ściany i to, jakie kształty jest w budynku, to jest właśnie objęte tutaj kuratelą konserwatora zabytków i chociażby w momencie, kiedy chcieliśmy na budynku, na fasadzie umieścić tablicę upamiętniającą jedno z wydarzeń związanych z budynkiem dworca, musieliśmy oczywiście zwracać się o zgodę do konserwatora i tutaj wszystko w takiej kooperacji musiało zagrać i funkcjonować. To dobrze, bo też tak naprawdę nie zepsujemy czegoś, na czym do końca się nie znamy, więc dobrze, że konserwator tutaj nad takimi budynkami opiekę ma. Jeżeli chodzi o jakieś zmiany adaptacyjne wewnątrz, na szczęście jesteśmy tutaj w stanie niektóre ruchy tworzyć, oczywiście nie, jeżeli chodzi o ściany nośne, ale ten budynek tak naprawdę w momencie rewitalizacji został w środku cały wyburzony. Tutaj od zdołu, z parteru można było oglądać niebo przez dziurawy dach, także nie było stropów. Także można było, naprawdę to, co powstało tutaj, zostało już zaprojektowane z myślą o tym, że będzie tutaj biblioteka, więc ten rozkład ma sens, ma ręce i nogi, z czego się bardzo cieszymy, bo my faktycznie w tych pracach projektowych też uczestniczyliśmy. Ale duch budynku i jego pierwotny charakter jest tutaj odczuwalny i są elementy, które nie zostały oczywiście ruszone, jak chociażby zabytkowa klatka schodowa, która te 140 lat ma, została tylko odczyszczona, zaimpregnowana i w kształcie jest takim, jak została wybudowana, identycznym. Ona jest otwarta, można nią chodzić, dzieciaki nazywają ją klatką księżniczkową, bo jest taka troszkę bardziej stroma i kamienna i wije się dookoła, więc to dla dzieciaków jest frajda, zawsze tam szukają smoka później na górze, a tam jesteśmy tylko my. Ale faktycznie można tutaj tego ducha czasu poczuć i zapraszamy do tego, żeby przyjść.

0: SK2. Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Zabójca ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie uznany za niepoczytalnego, tak zdecydował sąd okręgowy. Jarosław W., który w kwietniu ubiegłego roku zamordował lekarza ortopeda Tomasza Soleckiego, trafi do szpitala psychiatrycznego. Mężczyzna będzie przebywał w placówce do czasu, aż specjaliści stwierdzą, że nie stwarza już zagrożenia dla społeczeństwa, po czym będzie mógł wyjść na wolność. Czuję gniew, mówi Iwona Solecka, wdowa po zamordowanym lekarzu.
2: Ja jestem głęboko rozczarowana. Czuję się potwornie oszukana. Zginął mój mąż, zginął ojciec 6-letniego chłopca i nikt nie jest winny. Doszło do straszliwych zaniedbań w służbie więziennej. Państwo również zawiniło w tej sprawie, a my nie dostaliśmy drugiej szansy. Moim zdaniem opinia sądowo-psychiatryczna, na której oparł się sąd, jest głęboko niemerytoryczna i absolutnie wnioski w niej zawarte nie prowadzą do konkluzji o niepoczytalności. Jest to moje osobiste zdanie, ale uważam, że z uwagi na istotność społeczną tego zabójstwa, tego wydarzenia, które wstrząsnęło nie tylko Krakowem, ale całą Polską, powinna ta sprawa zostać wyjaśniona do końca, bez pozostawiania jakichkolwiek wątpliwości czy pytań, niejasności.
3: Sędzia Maciej Czajka, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i umorzył postępowanie karne wobec podejrzanego oraz zastosował środek w postaci umieszczenia go w szpitalu psychiatrycznym. Nie określa się z góry czasu trwania pobytu w szpitalu psychiatrycznym. Sąd będzie co 6 miesięcy na podstawie opinii biegłych lekarzy psychiatrów oceniał stan jego zdrowia, czy on się poprawił, czy zmienił się, czy podejrzany stanowi nadal zagrożenie dla społeczeństwa, to znaczy czy istnieje niebezpieczeństwo, że ponownie popełni przestępstwo.

0: Co do tej konkretnej sprawy, oczywiście trzeba to pytanie zadawać stronom w postępowaniu.
1: Być może pobudki były urojone, ale zbrodnia została szczegółowo zaplanowana i z bezwzględną konsekwencją zrealizowana do samego końca. Ani prokuratura, ani sąd nie wyrazili zgody na zasięgnięcie niezależnej opinii innego zespołu biegłych, pomimo naszych wniosków i merytorycznej, moim zdaniem, argumentacji.
0: W tej chwili podejrzany nadal jest tymczasowo aresztowany. Sąd przedłużył stosowanie tymczasowego aresztowania na okres taki, który będzie niezbędny do tego, aby się orzeczenie ewentualnie uprawomocniło i aby został umieszczony już w docelowym szpitalu psychiatrycznym. O tym, w jakim szpitalu zostanie umieszczony, decyduje specjalna komisja ogólnopolska, która decyduje w ogóle o tym, w jakich szpitalach umieszczone są osoby w związku z wykonywaniem takiego środka. Musi być to szpital spełniający określone kryteria związane z zabezpieczeniem, w związku z tym, że dotyczy to popełnienia czynu zabronionego i to tak poważnego, a nadto oczywiście musi być to taki szpital, który będzie mógł zapewnić odpowiednie metody lecznicze. Wtedy, kiedy komisja wskaże taki szpital, oczywiście po uprawomocnieniu się postanowienia, mężczyzna ten zostanie tam przewieziony, przyjęty i poddany leczeniu. Tak jak powiedziałem, co 6 miesięcy biegli mają obowiązek przedstawienia sądowi opinii na temat stanu jego zdrowia psychicznego. Podkreślam, że to są biegli, którzy będą biegłymi opiniującymi w danym szpitalu. Ten szpital może być na terenie Polski, niekoniecznie w Krakowie. Na pewno będą to inni biegli niż ci, którzy opiniowali w sprawie.
2: Materiał przygotował Olek Ruszkowski. Od Aleksandra Miszalskiego różni mnie pewna forma dostojeństwa, mówi Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. Chociaż kampania wyborcza oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła, to senatorka przedstawiła już część swojej wizji na przyszłość miasta. O szczegółach Olek Ruszkowski.
3: Monika Piątkowska mocno odcina się od odwołanego Aleksandra Miszalskiego. Spytana o różnicę pomiędzy nią a byłym prezydentem, mówi o skuteczności, ale też o dostojeństwie.
4: No to po pierwsze i po zasadnicze skuteczność. Po drugie, pewno formą dostojeństwa. Uważam, cytuję tu oczywiście profesora Jacka Majchrowskiego, który część może się zgadzać z decyzjami pana prezydenta poprzedniego profesora Jacka Majchrowskiego, część może mniej, ale proszę pamiętać, 22 lata rządził tym miastem. Powstało jednak szereg inwestycji, to miasto naprawdę się zmieniło. To była prezydentura na pewno poważna, na pewno pozbawiona takich dość nietypowych, tańczących ekscesów i na pewno prezydentura właśnie tego porozumienia i rozmów z wszystkimi. Jednym to się mogło podobać, innym nie. Bo jak wchodzimy w wir dużej, wielkiej polityki, to tam ten podział i ta walka polityczna jest bardzo jasna i klarowna i ja to też rozumiem. Ale w Krakowie dziura w chodniku, tramwaj, strefa czystego transportu, nasze bezpieczeństwo nie ma barwy politycznej.
3: Kandydatka koalicji twierdzi też, że w jej gabinecie nie będzie miejsca na kolesiostwo.
4: Ta komunikacja być może zawiodła, bo nas mieszkańcami zawsze powinna być, ale właśnie strefa czystego transportu, ale podwyżki, czy miejsca parkingowe, czy bilet. No zacytuję ten wyraz kolesiostwo. Bardzo mi się nie podoba to określenie, ale udzieliłam już kilkakrotnie wywiadów czy z rozmów dziennikarze to wyłapali i podbili. Nie wszyscy mnie lubią. Nawet pewne głosy się też i starych krakowskich działaczy podnieśli. No to chciałam powiedzieć głośno i wyraźnie, żeby usłyszeli. Nie dowożę i nie dowoziłam nigdy spraw personalnych. Proszę nie przychodzić do mnie z żadnym CV. Tego nie dowożę i nie będę dowozić.
3: Monika Piątkowska mówi otwarcie o błędach poprzedniego prezydenta, zapowiadając również dużą obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej, które miałyby spaść do poziomu tych w Warszawie.
4: Jeśli chodzi o ceny, uważam, że co najmniej do poziomu warszawskiego. Natomiast tam jakby ten podział i minuty i tam jest troszeczkę inny, więc tu musimy zważyć, też jest jakby inna specyfika miasta, jeżeli chodzi o rozległość, ale tak, trzeba właściwe proporcje wyciągnąć.
3: Senatorka twierdzi, że nie zamierza dać się wciągnąć w brudną polityczną grę, nawiązując do ostatniej kampanii referendalnej. Tak Monika Piątkowska mówi o planach na swoją kampanię.
4: Merytoryczną, rzetelną, konkretną, profesjonalną. Tak chcę, otwartą do wszystkich i do rozmowy ze wszystkimi, ale stawiam ten jeden warunek. Szanujmy się, bo szacunek do wszystkich kontrkandydatów to jest szacunek dla mieszkanek i mieszkańców Krakowa. Naprawdę, jeżeli ktoś ma taki pomysł, żeby dostarczyć przy tej okazji, proszę bardzo, żyjemy w dobrym, wolnym kraju, wolnym, otwartym, tolerancyjnym mieście Krakowie, żeby przy tej okazji robić happeningi, nagrywać śmieszne filmiki, zatańczyć, może tym razem nie na dachu, ale w innym miejscu i rzucić paroma żarcikami i dowcipami, proszę bardzo, ale też otwarcie i uczciwie mówię, w to nie wchodzę.
3: Monika Piątkowska ma już doświadczenie wyborcze w Krakowie. Podczas zeszłorocznych wyborów uzupełniających do Senatu wygrała z pozostałymi kandydatami, zyskując ponad

0: 10% poparcia.
1: A start w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa zapowiedziało ponad 20 osób. Chociaż do oficjalnego wpisu na listy jest jeszcze czas, to już teraz jest prawie pewne, że liczba kandydatów będzie rekordowa. Jak przyznaje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, w rozmowie z Olkiem Ruszkowskim, to może mieć duży wpływ na końcowy wynik wyborów.
2: Można powiedzieć, że kampania wyborcza ruszyła już w pełni. Znamy prawie wszystkich kandydatów na stanowisko prezydenta miasta Krakowa. No i tutaj jednym takim faktem, na którym chciałem zwrócić uwagę, jest to, że tych kandydatów mamy naprawdę, naprawdę dużo. Czy taka ilość tych kandydatów będzie miała jakąś szansę wpłynąć na końcowy wynik tych wyborów?
3: Tomasz Synowiec, politolog, Klub Jagielloński, autor podcastu Rytm Polityki. Oczywiście, tych zadeklarowanych kandydatów ja podejrzewam, że jeszcze przybędzie, natomiast musimy pamiętać, że jeszcze będzie taki etap weryfikacji, jakim jest zebranie 3000 podpisów. To jest wymóg w wyborach przedterminowych, kiedy nie ma potrzeby zgłaszania kandydatów do Rady Miasta. I choć ten wymóg nie jest wysoki, to część z tego grona jednak i tak nie będzie w stanie go przekroczyć. Natomiast kandydatów rzeczywiście będzie bardzo dużo. Podejrzewam, że będzie to dwucyfrowa liczba. I to jest coś, co absolutnie ma wpływ na kampanię, na wynik wyborów, bo oczywiście takie osoby przyciągają czasami jakiś specyficzny swój własny elektorat, ale też poszczególni kandydaci, jak będzie ich więcej, a w ostatnich wyborach mieliśmy tych kandydatów dość niewielu, to gdy będzie tych kandydatów więcej, no to oni komuś to poparcie będą odbierali, więc będą odbierali także większym kandydatom, a w sytuacji, kiedy mamy trójkę kandydatów, która jest wyraźnie z przodu, a przynajmniej wiele na to wskazuje, no bo danych sondażowych jeszcze nie mamy, no to jeżeli któryś z tych kandydatów będzie tracił więcej na rzecz innych kandydatów, to może się okazać, że ci kandydaci z miejsc od czwartego do tych miejsc dalej mogą przesądzić o tym, jak będzie wyglądał kształt drugiej tury.
2: Powiedział pan o tych trzech kandydatach z przodu, kogo tutaj mamy na myśli?
3: No mamy oczywiście Łukasza Gibałę, który jeszcze nie zdradza, że będzie kandydował, lecz dla nikogo nie jest to wielką tajemnicą, że to nastąpi. Łukasz Gibała był bardzo zaangażowany w kampanię referendalną, a wcześniej kilkukrotnie próbował zostać prezydentem miasta, więc byłoby wielkim szokiem, zaskoczeniem, gdyby teraz zrezygnował ze startu. Mamy oczywiście panią senator Monikę Piątkowską, która będzie reprezentowała Koalicję Obywatelską oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, oraz mamy Michała Drewnickiego, czyli kandydata Prawa i Sprawiedliwości. No i to jest mniej więcej odzwierciedlenie też pierwszej trójki z ostatnich wyborów. No oczywiście mamy też kandydatów liczących się, która jest spoza tej trójki, która będzie jakoś próbowała do tej trójki doskoczyć, ewentualnie skorzystać na kryzysie któregoś z tych kandydatów.
2: To może najpierw o Łukaszu Gibale. Pewnie wiele osób też się zastanawia, czemu jeszcze nie zadeklarował swojej kandydatury. Czy to jest jakaś strategia, która może się za tym kryć?
3: Czy wydaje się, że Łukasz Gibała jest w na tyle komfortowej sytuacji, że on nie musi wychodzić przed szereg, nie musi deklarować się już teraz, bo i tak wszyscy wymieniają go jako potencjalnego kandydata, jako naturalnego kandydata. Ma on w Krakowie bardzo dużą rozpoznawalność. Na większość pozostałych kandydatów po prostu wykorzystuje teraz ten okres, żeby pokazać się mieszkańcom Krakowa w wielu miejscach, w wielu przypadkach, w ogóle zademonstrować, że oni istnieją, no bo nie każdy o ich istnieniu, ich dotychczasowej działalności wie.
2: Wypadałoby przejść do pani Moniki Piątkowskiej, przed którą wydaje się bardzo ciężkie zadanie, ponieważ z jednej strony jest ona kandydatką koalicji, z której wywodzi się Aleksander Miszalski, który był odwołany w referendum, no i po drugie ta prezentacja, która troszkę dziwnie miała miejsce w Warszawie, kiedy ona kandyduje na stanowisko prezydenta Krakowa. Co o tym możemy powiedzieć?
3: Na pewno kandydatura pani senator Piątkowskiej zaliczyła poważny falstart i to było bardzo źle odebrane to, jak rozpoczęła się jej kampania. Samo wystawienie jej kandydatury jest niejako znaką słabości Koalicji Obywatelskiej, bo przecież wcześniej wiemy, że Rafał Sonik miał być kandydatem, jednak ostatecznie Rafał Sonik i Koalicja Obywatelska nie dogadali się co do warunków tego startu. Wiemy, też słyszeliśmy różne plotki, jacy to profesorowie mieli otrzymywać propozycję startu i kolejną Platformie Obywatelskiej odmawiać, więc niektórzy mówią, że pani senator Piątkowska startuje, bo tylko ona chciała. I pani senator Piątkowska na pewno nie jest jakoś bardzo popularna w mieście, nie jest popularna w strukturach. Kiedy w zeszłym roku, bo przypomnijmy, ona została senatorką w ramach wyborów uzupełniających po senatorze Klichu, który wyjechał na placówkę dyplomatyczną w Waszyngtonie, kiedy wówczas ją wystawiono wbrew strukturom lokalnym Platformy, no to niektórzy jej przedstawicieli, takich na przykład pan Stawowy, potrafili otwarcie w mediach wyrazić krytykę i wskazać, że nie widzą wielkich atutów jej kandydatury wówczas do Senatu. Wydaje się, że raczej lokalne struktury nie pokochały jej przez ten rok, nie zbudowała ona też wielkiej rozpoznawalności. Natomiast trzeba przy tym cały czas pamiętać, że to jest kandydatka Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, a Koalicja Obywatelska w Krakowie jest zdecydowanie najsilniejszą partią i każdy kandydat tej partii z automatu jest jednym z faworytów. Więc oczywiście można sobie wyobrazić, że ta kampania będzie spektakularną klęską, która zakończy się powtórzeniem tego, co udało się kiedyś ogłaszać Kidawie-Błońskiej w wyborach ogólnokrajowych, czyli roztrwonienia tego poparcia i doprowadzenia do sytuacji, kiedy jest daleko od wejścia do drugiej tury i wtedy inni kandydaci, myślę, że na przykład Daria Gosek-Popiołek mogłaby na tym skorzystać. Jeżeli nie nastąpi spektakularne kilka kroków, które spowodują drastyczny spadek poparcia, no to pani Monika Piątkowska wydaje się w tej chwili może nie faworytką wyborów, bo tym faworytem jest Łukasz Gibała, ale najpewniejszą osobą do wejścia do drugiej tury. Łukasz Gibała, o ile wejdzie do drugiej

0: i który to powinien z każdym przeciwnikiem wygrać, ale on teoretycznie, potencjalnie może mieć problemy, jeżeli te głosy będą się rozkładały na innych kandydatów, a jest kilku kandydatów, którzy będą poparcie mu odbierali. Oczywiście mówimy teraz na podstawie tych wyborów, jak to wyglądało kilka lat temu i na podstawie tego, jak wiemy, jak te się układy wyglądały, no bo danych sondażowych, na które powiedziałyby nam coś więcej i zweryfikowały te wszystkie hipotezy, na ten moment nie mam.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najpewniej w drugiej połowie września. Zmiany w przepisach są potrzebne, mówią przedsiębiorcy zajmujący się najmem krótkoterminowym, bo Sejm nie przyjął projektu nowelizacji ustawy, który ma uporządkować rynek takich noclegów. Według projektu każdy lokal do wynajęcia na mniej niż 30 dni musiałby być wpisany do ewidencji. Dodatkowo samorządy mogłyby wyznaczać strefy, w których najem krótkoterminowy byłby całkowicie zakazany.
2: Karolewski Mikołaj, jestem właścicielem firmy Just Home, która tutaj zajmuje się od 17 lat optymalizacją obsługą najmu, ale w tym najmu też krótkoterminowego. Część zmian jest pozytywna i sami o to walczyliśmy jako stowarzyszenie. Walczyliśmy o to, żeby tutaj te regulacje wprowadzić, aby najem krótkoterminowy działał też na tych samych zasadach co hotele, czyli żeby były wszyscy prowadzili działalność gospodarczą, żebyśmy mieli licencję, żebyśmy spełniali pewne normy i regulacje krótkiego najmu, którego wcześniej nie było, tak? Więc walczyliśmy o to i cieszymy się, że te regulacje są wprowadzane, troszeczkę z opóźnieniem.
3: Ryszard Giger, Ruch Zabytkowe Centrum. Generalnie jesteśmy za tym, aby ludzie mogli pracować, aby mogli zarabiać pieniądze, ponieważ ja nawet w Krakowie, gdzie stylem życia jest siedzenie w kawiarni, patrzenie, jak płyną chmury, też na tą kawę trzeba zarobić. Dlatego uważamy, że wszelkie dywagacje dotyczące ograniczania tej czy innej działalności gospodarczej czy aktywności ludzi są niewłaściwe. To powinno naszym zdaniem być skierowane na odpowiedzialność osób, które takie działania podejmują. Jeżeli trzymamy się najmu krótkoterminowego, właściciel, który dokonuje wynajmu, winien być bezpośrednio odpowiedzialny za zachowanie swoich najemców. W tej chwili tak nie jest, ponieważ przepisy, które obowiązują, niezmieniane od co najmniej pół wieku, jeśli w sferze tej karnej czy karnomandatowej, tak to określmy, odpowiedzialny jest ten, kto coś źle czyni. I odsyłają tutaj na drogę postępowania cywilnego, które znów z połowy ubiegłego wieku w swym kształcie daje możliwość składania pozwów o ochronę dóbr osobistych, ale jest to długotrwałe, kosztowne, a przy takim zapaści sądu, która była spowodowana walką polityczną okresu słusznie minionego, powoduje, że nie wiadomo, kiedy też one się mogą skończyć.
2: Chcemy tam działać długo w tych lokalach, więc zawsze jak jesteśmy w budynku, znamy się z wszystkimi sąsiadami i staramy się działać z szacunkiem do nich. Dla nas to nie jest żaden problem. Jeżeli będzie taka możliwość, że będzie zgłaszane problemy z ciszą nocną, to oni wiedzą, do kogo dzwonić i zawsze mogą zadzwonić do nas i my zawsze reagujemy od razu. Więc dla nas to nie jest przepis, który będzie dla nas problemem.
3: Tu powinien być odpowiedzialny wynajmujący. Hałasują twoi najemcy. Ty jesteś też za to odpowiedzialny. Też na przykład możesz dostać za to mandat, bo nie dopilnowałeś, bo to twoja wina. Rozwiąże to problem natychmiast, dlatego że mamy tutaj do czynienia z rozczłonkowaną działalnością quasi-gospodarczą. Tysiące podmiotów, łącznie z babciami, wynajmują miejsca w swoich pokojach. Nie ma tego możliwości opanowania inaczej, a w ten sposób jednym pociągnięciem doprowadzimy stan do stanu zgodnego z uczuciami społecznymi. Może ktoś wreszcie zacznie się liczyć z panów, pań parlamentarzystów, z tym, co potrzebują wyborcy, którzy mieszkają w Polsce.
2: Pojawiają się też pewne rzeczy, które będą wdrażane w przyszłości, to znaczy zgody z miasta. Rada Miasta będzie mogła podejmować decyzje o strefach wyłączeń, tak, krótkiego najmu. To są zapisy, które oczywiście mogą być ok, bo my działamy w porozumieniu z miastem. Jeżeli chodzi o Kraków, mamy dobre z nimi kontakty, ale nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości, jaka będzie rada i kto wykorzysta te przepisy do jakich celów. Czy ktoś nie wymyśli przepisu, żeby nagle z dnia na dzień tą branżę zlikwidować w danej części. My prowadzimy tutaj nieruchomości, a nieruchomości się inwestuje długoterminowo. To jest duży problem dla ludzi, którzy kupują w tej chwili nieruchomości z myślą o następnych 10 latach i nagle się okaże, że za 3 lata ktoś im po prostu stryknięciem palcem zlikwiduje możliwość prowadzenia najmu. Nie dał znać wcześniej, że takie coś może się wydarzyć, więc my tutaj walczymy o to, żeby pewne było vacatio legis, albo nie dotyczyło też blokowanie licencji, zamrażanie licencji, nie dotyczyło starych licencji, które już zostały prawa nadane i ludzie na tej podstawie wydawali swoje pieniądze i inwestowali.
1: Projektu nowelizacji ustawy nie udało się przyjąć po bojkocie posłów Polski 2050, którzy zapowiedzieli, że nie poprą rządowego programu, jeśli nie uwzględni w procesie decyzyjnym wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. A tym tematem zajmuje się Olek Ruszkowski. Antykwariat zostaje, choć pod innym adresem. Zarząd Budynków Komunalnych Krakowa zapowiedział aukcję celową na lokal przy ulicy Świętego Jana, czyli prawie naprzeciwko starej lokalizacji antykwariatu Kamiński. Zwycięzca aukcji będzie mógł otworzyć tam swój własny antykwariat.
4: Wchodzimy w temat antykwariatu Kamiński.

0: Miński. Zastanawia mnie, jaki właściwy będzie dalszy los tego lokalu, co do tej pory wiemy.
1: Marcin Paradysz, dyrektor zarządu budynków komunalnych w Krakowie. Osoba, która prowadziła ten antykwariat, prowadzi ten antykwariat, już kilka miesięcy temu zwróciła się do nas, do miasta z taką informacją, że może mieć problem pozostaniu w obecnym lokalu, który jest lokalem prywatnym i który jest wynajmowany na potrzeby antykwariatu. W związku z czym rozpoczęliśmy rozmowy wówczas z tym antykwariuszem. Pokazywaliśmy mu różne miejskie lokale, które były dostępne, które były wolne w obrębie plant, ale żaden z nich nie spełniał wymogów takich, żeby mógł być tam prowadzony antykwariat. Natomiast w ostatnim czasie zwolnił się lokal miejski położony przy ulicy Świętego Jana 2, lokal, w którym do tej pory był prowadzony punkt InfoKraków. I jest to o tyle ważne, że jest to lokal dokładnie naprzeciwko, drzwi w drzwi względem antykwariatu Kamiński. I mając na uwadze te zgłaszane przez antykwariusza kłopoty, chcąc również pozostawić tą funkcję antykwaryczną w tej części miasta, przy ulicy Świętego Jana, zdecydowaliśmy, żeby lokal przy ulicy Świętego Jana 2 wystawić do wynajęcia w trybie aukcji celowej. Celowej, a więc takiej, w czasie której będzie można wynająć ten lokal wyłącznie na prowadzenie antykwariatu, na żadną inną działalność i będzie możliwość wynajęcia tego lokalu na tą działalność na preferencyjnych warunkach czynszowych.
0: To nie pierwszy raz, kiedy w Krakowie mamy do czynienia z taką aukcją. Do głowy od razu przychodzi chociażby Rio, które całkiem niedawno było w podobnej sytuacji.
1: Tak, to jest instrument, z którego korzystamy, szczególnie wtedy, kiedy albo jest potrzeba kontynuowania jakiegoś charakteru działalności w danym lokalu, tak jak było właśnie w przypadku kawiarni Rio, która nomen omen w najbliższym czasie ma się otworzyć po remoncie, ale również w takim przypadku jak tutaj, czyli że może nie stricte w tym lokalu, ale gdzieś w pobliżu jakaś działalność zanika, a miasto chce utrzymać daną funkcję, dany charakter danej części miasta. Aukcja celowa jest takim narzędziem, który pozwala miastu na pewne kształtowanie tego, jakie funkcje mamy w przestrzeni miejskiej.
0: No to jak to będzie wyglądało w przypadku właśnie tego lokalu? Czy mamy już jakieś ustalenia konkretne?
1: Mówimy o lokalu po punkcie InfoKraków, który będzie przeznaczony do wynajęcia w aukcji celowej. Aukcja odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia. Teraz jeszcze musimy przygotować pewne dokumenty. Będzie można wynająć ten lokal tylko na antykwariat. Będzie możliwość jego wynajęcia na atrakcyjnych warunkach czynszowych. Także liczymy na to, że będą osoby zainteresowane jego wynajęciem. Również pan Grzegorz, który prowadził antykwariat Kamiński. On wie o tym, że będzie taka aukcja i ten lokal według niego spełnia wymagania, aby mógł być tam prowadzony antykwariat.
0: Czyli tak czysto teoretycznie może dojść do sytuacji, że właściwie dojdzie tylko do przesunięcia lokalu z punktu A do punktu B naprzeciwko starej lokalizacji.
1: Oczywiście to jest aukcja publiczna i będą mogli wziąć udział w niej również inne osoby, które chcą taką działalność prowadzić, ale tak, jest taka możliwość, że wygra właśnie ta osoba i po prostu przeniesie na drugą stronę ulicy swoją działalność.
2: Z Marcinem Paradyżem rozmawiał Olek Ruszkowski. Husarze nad Krakowem. Formacja myśliwców F-35 przeleciała nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. To w ramach akcji Powitanie z Polską. Nowe samoloty wystartowały z Gdańska, przeleciały nad Warszawą i skończyły pokaz właśnie nad Krakowem. Wylądowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie odbyła się ceremonia przyjęcia maszyn do polskiej armii.
3: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
4: Super, bo były głośne.
5: Myślałem, że będzie troszeczkę więcej tego pokazu, ale jest okej.
6: Okay. Bardzo ciekawe zdarzenie, widzieć pierwszy raz takie samoloty.
7: Bardzo krótki przelot, przydałby się jeszcze raz.
8: Na miejsce ceremonii przyjęcia samolotów F-35 Husarz na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przybył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych, pan Karol Nawrocki.
9: Dzisiaj jest ważny dzień dla naszej ojczyzny, dla Polski, bowiem za sprawą wielozadaniowych samolotów F-35 Husarz 5. generacji Rzeczpospolita Polska jest i będzie w kolejnych latach mocniejsza, silniejsza, będzie bezpieczniejsza. Na naszych oczach podczas tej uroczystości, podczas tego wydarzenia dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku dla Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych, szczególnie Sił Powietrznych i w tym kontekście jest to dzień historyczny, jest to dzień szczególny dla naszej ukochanej ojczyzny.
8: Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej, pan Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: To jest wielki dzień, to jest cudowny dzień dla Sił Zbrojnych, dla Polski. To jest dzień dumy.

0: ojczyzny.
1: Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej, pan Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To jest wielki dzień, to jest cudowny dzień dla sił zbrojnych, dla Polski. To jest dzień dumy.

0: przez Westerplatte, Warszawę, Wzgórze Wawelskie, koło nad Łodzią i później lądowanie tutaj sprawia, że to jest dzień wielki dla wszystkich w Polsce. Poczucie dumy, wspólnoty. Warto w tym momencie się zatrzymać i powiedzieć o zdolnościach tego niezwykłego samolotu piątej generacji, jedynego obecnego na wschodniej flance NATO. W tym momencie są trzy na stanie tutaj w Polsce, ale już kolejne wchodzą do służby w Stanach Zjednoczonych. W najbliższych miesiącach dostarczonych zostanie kolejnych 11 maszyn do bazy w Łasku, a następnie w przyszłym roku 12 i tak w kolejnych latach dojdziemy do 32 samolotów F-35 w siłach powietrznych.
1: Kolejne 32 maszyny mają trafić do Polski do 2029 roku. Materiał przygotowała Karolina Suder. Krakowia celebruje 120 lat istnienia. To najstarszy polski klub. Został założony 13 czerwca 1906 roku. Dla kibiców i działaczy jubileusz to czas na wspominanie przeszłości, ale też rzut oka w przyszłość.
2: Taka uroczystość, na której kibic, myślę, powinien być. Na 100%.
3: Proszę powiedzieć, od jak dawna kibicuje pan pasom?
2: To będzie 50 parę lat, 56-7 lat.
3: Na dobre i na złe?
2: Na dobre i na złe. Tak jak jest w mnie. Kochałem się w okręgówce i w pierwszej lidze też. Także nie ma znaczenia.
3: Czym dla was jest Krakowia?
4: No, tradycja, klub, wszystko.
3: Tutaj widzę po koszulce, że hokej, tak?
4: Tak.
3: Jak zaczęła się twoja przygoda z Krakowią?
4: Z Krakowią? Ja ogólnie nie jestem z tego kraju. Moja miłość do hokeja się zaczęła już w innym kraju, w Wielkiej Brytanii, więc jak przyjechałem do Polski, to właśnie przyjechałem do Krakowa i zacząłem w Krakowie grać.
3: Na 120 jubileusz, to czego byś życzył?
4: No oczywiście mistrza Polski w hokeju i w piłce i wiele sukcesów na następne lata.
5: Dla nas Krakowie to jest klub, w którym uprawiamy sport i cieszymy się z tego, że możemy tutaj być.
6: Tak samo.
3: A jaka dyscyplina? Podejrzewam, że hokej, tak?
5: Tak.
3: Jak długo już ćwiczycie?
5: 6 lat, a koleżanka 8.
6: No ja 7 lat. To jest ważny dzień, 120-lecie naszego klubu. I to jest ważny dzień i warto tutaj być.
3: Czy u was Krakowia jest rodzinna, czy to jakoś inaczej wynikło?
5: Przez brata.
6: Tak samo.
3: Wszystko przez brata. Jesteście siostrami?
6: Nie, to jest moja najlepsza koleżanka.
3: A poznałyście się tutaj?
6: Tak.
3: W Krakowie?
6: Tak.
7: Krakowia to cała historia mojego życia i mojego ojca i moich przodków. Mój tata, kiedy miał kilkanaście lat, został po raz pierwszy wprowadzony na ten stadion, jeszcze oczywiście w starym wydaniu, przez Józefa Kałużę, którego pomnik tutaj właśnie widnieje przed nami. Tato był młodym chłopcem, nie miał zbyt wiele pieniędzy na wejście na mecz. Wtedy wyszedł Józef Kałuża i zapytał się: chłopcy, chcecie wejść? Chcemy. Będziecie kibicować Krakowi? Tak. No i tak się zaczęła historia. Potem tato mnie wprowadził na stadion, kiedy ja miałem kilka lat, w latach 50. I do tej pory jestem nadal kibicem Krakowi, jak i moi synowie, moje dzieci, moja córka. To jest nasza historia.
8: Agata Michalska, Krakowia Hokej. Krakowia to jest absolutnie wyjątkowy klub. Dzisiaj obchodzimy właśnie 120-lecie istnienia. Piękna historia, wspaniała tradycja. Stąd ta okrągła rocznica to dla mnie ogromny zaszczyt, bo niedługo jestem prezesem, niespełna 2 lata, ale jest to absolutnie no, coś wyjątkowego, co spotkało mnie, bo trafiłam na 120-lecie istnienia klubu.
3: No, a w takim razie czego możemy sobie życzyć na 120-lecie?
8: Proszę pana, tak jak dziś w Kościele Mariackim ksiądz powiedział, że sport jest najlepszym wychowawcą młodych ludzi i właśnie sport to wartości. Sport to umiejętność pokonywania słabości, to umiejętność przechodzenia przez zwycięstwa, ale też sport, który uczy bardzo wiele pokory i my prowadząc naszą Akademię Hokejową, ale też seniorskie drużyny przede wszystkim są te wartości dla nas najważniejsze.
9: Ewa Kasprzycka, prezes zarządu KS Krakowia 1906. Spotyka

0: Bo spotkamy się na hali stulecia.
1: No czego możemy sobie życzyć na ten okrągły jubileusz?
0: No na pewno wytrwałości, na pewno sukcesów. No i dalej, żeby następne lata były bardziej owocne niż te.

0: pogoda wytrzymała i okej.
1: Okay. Magdalena Ziaja, Żebracka, Tatra Fest. Mistrzostwa Polski w biegach górskich na dystansie długim Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Na trasie Tatra Fest biegu 68 km, 5000 metrów przewyższenia. Stawka była niesamowicie wysoka. Mieliśmy znakomitych zawodników. Pobiliśmy rekord trasy. Zwycięzcą biegu został Andrzej Witek, który po raz pierwszy biegł w naszych zawodach, z czego się bardzo cieszymy, oraz Agnieszka Dygacz.
2: Andrzej Witek. Ciężko jak to w Tatrach, bo Tatry to bardzo wymagające góry, natomiast no, było też dużo pozytywnych emocji, bo ranga Mistrzostw Polski zawsze powoduje, że człowiek rywalizuje z podwójnym entuzjazmem, a na samym końcu było bardzo, bardzo miło, przyjemnie, męcząco, ale bardzo satysfakcjonująco. W ostatnich latach wyspecjalizowałem się w takich dystansach właśnie, w wyścigach trwających od 5 do 9, 10 godzin. Wydaje się, że wychodzi to dosyć dobrze.
3: Peter z Klaudia. Śliska, mokra, a później gorąco za Chochołowską, czyli cały przekrój pogody. Za Kasprowym nie radziłam sobie ze śliskimi kamieniami, więc dla mnie to był najgorszy taki odcinek. To była tragedia, moja głowa nie dawała sobie rady właśnie ze ślizganiem się. No udało się okończyć na 4. miejscu Mistrzostw Polski.
0: Na takiej długiej trasie te kryzysy się zdarzają, zawsze się będą zdarzać, także jest to coś, powiedzmy, normalnego, co trzeba przetrawić, przemęczyć. Wiadomo, że to w pewnym momencie przechodzi i można już bez problemu dalej kontynuować.
4: Arkadiusz Kamiński, dyrektor zawodów.
5: Wspaniała rywalizacja, szybkie biegi tutaj na Placu Niepodległości w Zakopanem. Najlepsi zawodnicy Europy w kategoriach juniorskich. Mamy tutaj trzy kategorie wiekowe U17, U19 i U21. No z pewnością duże widowisko, publiczność zadowolona tutaj mogła oglądać te wyścigi na ściance wspinaczkowej 15-metrowej do tak naprawdę służącej do bicia rekordu świata, bo to jest identyczna ścianka jak na zawodach Mistrzostw Świata czy Pucharów Świata, więc widowisko niesamowite.
6: Kamila Kirsztyn. Jest trochę stresu, wiadomo, będę dawać z siebie jak najwięcej, żeby jak najlepiej poszło. No taką wspinaczką sportową na czas to tak od 3 lat bardziej.
1: Mistrzostwa Europy we wspinaczce na czas. Pogoda jest w kratkę, ale dajemy radę. Trochę wieje, troszkę pada. Akurat teraz świeci słoneczko i pada deszczyk. Natomiast mistrzostwa odbywają się bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem.
4: Mocna reprezentacja Polski na czele z medalistami Mistrzostw Świata, Marcinem Dzieńskim, Anią Brożek, czy zawodnikami młodego pokolenia, jak Oskar Szalecki, czy na przykład Antek Marcisz. To są zawodnicy, którzy już te pierwsze sukcesy w rywalizacji, co prawda juniorskiej, mają, ale będą na pewno podejmować walkę z seniorami.
1: Bieg na Wielką Krokiew, bardzo dynamiczny, bardzo ciekawy i widowiskowy spektakl biegowy, a także odbył się pierwszy raz Tatra Fest Bike Bez Barier, czyli rajd rowerowy dla osób z niepełnosprawnością, rajd integracyjny, skąpani w deszczu niestety, ale dali radę, naprawdę są bardzo dzielni.
7: W ramach Tatra Fest było też mnóstwo wydarzeń dla dzieci i całych rodzin. Od zawodów w trikach na deskorolce po bitwy taneczne. Imprezie patronowało Radio SK. Na miejscu był Łukasz Bobek. To jedna z najważniejszych i najpiękniejszych tradycji Krakowa. Za nami pochód Lajkonika. Mieszkańcy znów ruszyli za konikiem zwierzynieckim, licząc, że zostaną uderzeni buławą. Według zwyczaju ma to przynosić szczęście. Spytaliśmy uczestników o wrażenia.
8: Bardzo wszystko jest eleganckie, takie dopięte. Naprawdę te stroje są mega.
9: Od dawna marzyłem o tym, żeby z powrotem zobaczyć Lajkonika. Byłem pierwszy raz tutaj 40 lat temu,
10: a ja nigdy,
9: a żona nie była nigdy. Namawiałem ją ciągle, przyjedźmy, ale gdy pracowaliśmy, nie było czasu. Teraz jesteśmy na emeryturze, wobec tego korzystamy z wolnego czasu.
10: Ta córka studiuje w Krakowie, więc przy okazji
9: Zobaczyli jej pokazać.
10: Jesteśmy zachwyceni.
9: To było w czasie, chyba też byłem na 5. roku, tak jak córka studiów. Wtedy przyszedłem tutaj na plac na Stawach. No specjalnie oczywiście, spodobało mi się to. To później nie miałem już okazji. Teraz jesteśmy tutaj.
10: Ponieważ jesteśmy już oczywiście emerytami, więc dlatego mamy czas i ja już dawno powiedziałam, jeszcze jakieś 2-3 miesiące temu, że nie opuszczę w tym roku, bo nie wiadomo, czy przyszłym jeszcze będzie możliwość.
9: Sprawdzałem pogodę. Będzie lało, nie będzie lało. Uda się.
11: Ja od lat przychodzę. Zawsze jak jest początek i potem tam zmykam, trochę przechodzę i potem idę już jak tańczę pod filharmonią. To jest od lat już. Nie wiem, wnuczka ma 15 lat, a miała 2 lata. Jak zaczynała historię z Lajkonikiem, zawsze dzieci czekały pod tym barem i tam zawsze było oczekiwanie na Lajkonika, oczywiście stroje krakowskie i musiały zatańczyć z Lajkonikiem, bo inaczej nie byłoby ważne. Po prostu tradycja. Lubię to. Widowisko, samo to, że ludzie przychodzą, chcą to zobaczyć. Każdy chce dostać tą buławą po ramieniu, bo szczęście przynosi.

0: jako Krakus od 7 dekad zamieszkały tutaj, tradycji musi się stać zadość i przypominać młodszemu pokoleniu legendę, która jest ciągle żywa, aczkolwiek związana z prawdziwymi faktami.
1: Ciekawe mnie poznać, jak to było tutaj w Krakowie. Ciekawe dla mnie.
0: Historia to dziś, które się zdarzyło parę, no w tym przypadku wieków wcześniej. I trzeba wiedzieć, bo to nic się z niczego nie bierze, prawda? A pewne fakty historyczne w innym opakowaniu lubią się powtarzać.
2: Chciałam zobaczyć, jak to wygląda po raz pierwszy. Tradycja krakowska. Wiem, że jak uderzy buławą, to jest szczęście. Powinniśmy pielęgnować tradycję.
3: Pierwszy raz tutaj jestem, dlatego że chciałam na żywo zobaczyć, jak będzie przebiegał, na czym polega ten pochód. Słyszałam, widziałam migawki, ale jednak chciałam osobiście w tym uczestniczyć. I mam nadzieję, że przejdę całą trasę od początku, dlatego tu specjalnie przyjechałam, żeby od początku aż do samego końca towarzyszyć Lajkonikowi. Widzę cały orszak, jest jednak no, pięknie to wszystko udekorowane. Pięknie są te stroje, tak oryginalnie zrobione, nie jakieś takie troszeczkę, ale widzę, że tak dbałość o szczegóły.
4: Lajkonik rozdaje to szczęście buławom, no ale no, nie jest w stanie wszystkich dotknąć, no nawet nie jest w stanie przejść każdą drogą. To trzeba troszeczkę, że tak powiem, tym ramieniem się podstawić, czyli no też pomóc sobie przepchnąć się, delikatnie oczywiście, no ale no trzeba jednak pod tą buławą się znaleźć. Ja kontynuuję tradycję całego Krakowa, można powiedzieć, ale akurat tak się szczęśliwie złożyło, że jako lajkonik kontynuuję tradycję mojego taty, który 35 lat lajkonikował. Powiedział, że w końcu musi, że tak powiem, odwiesić konia na kołku i mnie puści, bo tak to też wcale niekoniecznie. A jakby chciał zrobić 40 lat, większy jubileusz, no też by mógł. No ale już wiek robi swoje, stwierdził, że jest czas na młodszych.
5: W rolę lajkonika Mariusz Glonek wcielił się już po raz czwarty, a pochód obserwował Olek Ruszkowski. Wielki finał festiwalu Zaczarowanej Piosenki po raz kolejny oczarował Kraków. Na scenie na rynku głównym wystąpili artyści, którzy pomimo swoich niepełnosprawności pokazali serce do muzyki.

0: To jest bardzo dobry pomysł, szlachetny i cieszę się, że coś takiego ma miejsce w Krakowie.
1: Opieka nad ludźmi z niepełnosprawnościami jest bardzo istotna, no bo te osoby mają gorzej w życiu po prostu, właśnie dlatego, a mogą wykonywać całkiem potrzebną pracę.
2: Pani Anna Dymna mówiła, że dużo możemy się nauczyć od osób z niepełnosprawnościami. Zgadza się pan z tym?
1: Tak, zgadzam się, mam taką w rodzinie.
2: Chciałem się też zapytać o ten repertuar, który tutaj jest. Zakładam, że pewnie już pan trochę słyszał. Jak się podoba?
1: Na razie tylko dwie piosenki były, więc no, słuchamy dalej. Fajnie jest.
2: A co sądzi pan generalnie o działalności Fundacji pani Anny Dymnej?
1: No myślę, że jest bardzo potrzebna i też, ponieważ mamy dziecko z niepełnosprawnością, też jesteśmy zainteresowani.
3: Bardzo mi się podoba, proszę pana.
2: Czy ty interesujesz się muzyką, sztuką?
3: Bardzo się interesuję i sztuką, i muzyką.
2: Masz jakieś ulubionych artystów na przykład?
3: Bardzo lubię na przykład Marylę Rodowicz, też bardzo lubię Annę Dymną.
2: Generalnie chodzi o to, żeby aktywizować osoby niepełnosprawne, osoby z uzależnieniami. Co pan sądzi o tym? Czy to jest potrzebne i czemu?
4: No tak, nie wiem, bo ja nigdy nie byłem, jeszcze tym po 7 miesiące. Grałem w zespole na perkusji, śpiewam. To śpiewam, to mało powiedziane.
2: No, czyli tutaj jednak
4: dość... chórki robię.
2: No proszę, czyli doświadczenie muzyczne jest, co?
4: Jest.
2: A proszę powiedzieć, a generalnie kojarzy pan tą całą działalność pani Anny Dymnej?
4: No tak, już odkąd, ile lat? Tak, pewnie, że kojarzę.
2: Myśli pan, że ta akcja, ten festiwal dużo wniósł w życie osób, które zmagają się z trudnościami na co dzień?
4: No chyba tak.
5: Stajemy się pełnoletni, ponieważ 18. edycja festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Nigdy nie wierzyłam w to, że doczekamy pełnoletności. Najtrudniejszy koncert dla mnie oczywiście. Nazwałam to Nadzieja mimo wszystko, bo będziemy to koncert, który mówił o problemie uzależnień u osób z niepełnosprawnościami. To jest, znalazłam się pracując nad tym tematem w jakimś dziwnym chaosie. Bardzo trudny temat. Wydawało się momentami, że jakiś tabu trochę, ale chyba bardzo ważny. Ale powinien być o tyle radosny, że po pierwsze mamy tam też cudowne gwiazdy, które śpiewały, bo jest to koncert rozrywkowy, ale też jakby wiadomo, że są takie siły, które dają nadzieję i takim ludziom straceńcom, którzy już gdzieś gniją na ulicach nawet. Także i miasto Kraków nas wspiera, i gołębie wszystkie, bo mi mówiły, jak je karmiłam. Także robimy to już tyle lat. Jest coraz trudniej rzeczywiście o wszystko walczyć w naszej rzeczywistości, ale to jest takie szczęście, że się jednak to uda. A jeszcze była teraz u mnie Kasia Wodecka, że oni w przyszłym roku miał 10-lecie, więc coś razem wykombinujemy, więc już się cieszę. I to jest super, że to może się coś takiego odbywać, bo to jednak daje nam taką radość i taką siłę na następne miesiące, aż do następnego czerwca.
6: Mówiła Anna Dymna, twórczyni festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Na materiał przygotowany

0: kombinujemy, więc już się cieszę. I to jest super, że to może się coś takiego odbywać, bo to jednak daje nam taką radość i taką siłę na następne miesiące, aż do następnego czerwca.
1: Mówiła Anna Dymna, twórczyni Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Na materiał przygotowany na to pytanie można było poznać podczas Dnia Otwartego Magistratu. Mieszkańcy, oprócz zwiedzania korytarzy i sal Pałacu Wielopolskich, mieli też okazję wziąć udział w warsztatach, zabawach i pokazach.
2: Przechodziliśmy obok.
3: Skończyli Państwo w magistracie i to przy sali Rady Miasta.
2: Tak, chcieliśmy zobaczyć to miejsce od środka.
3: I jak wrażenia?
2: Monumentalnie.
3: Interesują się Państwo zazwyczaj Radą Miasta, czy raczej niespecjalnie?
2: Ostatnio, jak mieliśmy potrzebę jakoś a propos naszej dzielnicy, to wtedy się zainteresowaliśmy, bo mieliśmy spotkanie z przewodniczącym Rady Miasta, więc to nas wdrożyło trochę w tą tematykę.
4: Ja bardzo podobnie. Również coś dotyczy naszej dzielnicy i możemy mieć na to wpływ, to chętnie się w to angażujemy.
5: Bo jesteśmy z Krakowianami, no to musimy zobaczyć Pałac Wielopolski i siedzibę pana prezydenta.
3: Jak się podoba?
5: Bardzo dobrze. Co prawda nie jestem tutaj pierwszy raz, ale pierwszy raz z przewodnikiem, który bardzo, panią przewodniczką, która bardzo ładnie nam tutaj oprowadza.
3: Co się zrobiło na panu wrażenie?
5: Proszę pana, w ten strop. Piękny, złote liście, no dużo pracy stycerskiej i dużo pracy inżynierskiej, tak bym powiedział, z technicznego punktu widzenia, jak nam wejść i to wszystko zrobić. Tak mi się to bardzo wydaje.
6: Bardzo żałuję, że nie udało mi się dostać na zwiedzanie z przewodnikiem, bo jest to mimo wszystko inny rodzaj zwiedzania.
7: Nie zawsze ma się okazję być w Urzędzie Miasta, a takie oswojenie takiej przestrzeni to jest dobre. Takie robi wrażenie, że jest to coś wspólnego.
8: Poglądaliśmy budynek ładny.
9: To po raz pierwszy mogła uczestniczyć w tym wydarzeniu, w Dniu Otwartym Magistratu Krakowa i chciałam zobaczyć wnętrze tego budynku.
10: Przemysław Walaszczyk, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krakowa. Jak co roku jednym z najważniejszych elementów Święta Miasta jest oczywiście Dzień Otwarty Magistratu. To jest wyjątkowy dzień, ponieważ wówczas mieszkańcy mogą zobaczyć, jak Urząd Miasta funkcjonuje od kuchni. Urząd Miasta, miejskie jednostki, miejskie spółki pokazują mieszkańcom swoje codzienne procedury, ale też również atrakcje, takie jak na przykład Miejskie Instytucje Kultury pokazują dzisiaj gry, zabawy, warsztaty, które na co dzień oferują mieszkańcom. Ale przede wszystkim jest to okazja, żeby zobaczyć budynek Urzędu Miasta, zwiedzić gabinet prezydenta miasta Krakowa, salę obrad Rady Miasta Krakowa, no i oczywiście gabinet przewodniczącego Rady Miasta. W programie znalazły się również dedykowane spacery tematyczne oraz specjalne strefy, w ramach których mieszkańcy mogą właśnie wziąć udział w różnego rodzaju aktywnościach, tak jakby chociażby w strefie dobrej formy, gdzie zaprosiliśmy mieszkańców na bezpłatne badania, czy też treningi Nordic Walking.
3: Nie tylko dookoła magistratu i na Placu Wszystkich Świętych, ale też na przykład w Pałacu Wielopolskich.
10: Tak, nie tylko na zewnątrz, ale również w środku mamy mnóstwo atrakcji, przede wszystkim, tak jak wspomniałem, wiedzanie, ale również łąka przy ulicy Franciszkańskiej została zagospodarowana. Tam znajduje się specjalna strefa kreatywna, w głównej mierze pomyślana o rodzinach i o dzieciakach. Funkcjonuje tam mobilne planetarium i masa innych atrakcji.
3: No pogoda dzisiaj jest przebojowa, ale z tego co widzę, nie wpłynęło to specjalnie na frekwencję, bo jest naprawdę dużo osób.
10: Pogoda rano była bardzo dobra, natomiast teraz troszeczkę się pogorszyła, ale jak widać mieszkańcom Krakowa to nie przeszkadza, tłumnie przybyli do magistratu, co bez wątpienia cieszy.
3: Tutaj są występy artystyczne, jak słyszymy w tle, tak?
10: Są występy artystyczne, są też przeróżnego rodzaju warsztaty, które organizują instytucje kultury. Mamy specjalne warsztaty Zero Waste, gdzie dowiadujemy się o tym, jak nasze codzienne nawyki wpływają na środowisko, ale również można otrzymać sadzonkę za pomysł na ekologiczne miasto.
1: Pałac Wielopolskich, w którym mieści się obecnie siedziba Urzędu Miasta Krakowa, powstał w 1560 roku, a jego częstym gościem jest nasz reporter Olek Ruszkowski, który przygotował te relacje. Szturalia powracają. 2 lipca rozpocznie się festiwal poświęcony osobie Jerzego Sztura. Podobnie jak w zeszłym roku nie zabraknie projekcji filmów z udziałem aktora, ale też koncertów, wykładów czy spotkań.
11: Marynia Gierat, dyrektor Kina Pod Baranami. W tegorocznym paśmie filmowym festiwalu Szturalia w Kinie Pod Baranami skupiamy się na współpracy Jerzego Sztura z trójką wielkich, znakomitych reżyserów. Będzie wątek włoski, czyli rolę Jerzego Sztura w filmach Nanniego Morettiego, Habemus, Papam i Kajman. Będą role u Juliusza Machulskiego, dwa filmy, jeden w Wieliczce, a drugi to Killer, który no myślę, że dawno nie był widziany w kinach, więc mam nadzieję, że też młodsza widownia go odkryje. I trzecie wielkie nazwisko to oczywiście Krzysztof Kieślowski i współpraca Jerzego Sztura z Krzysztofem Kieślowskim w dwóch filmach, w filmie Spokój i w filmie Amator, któremu to zresztą będzie towarzyszyć taki pokaz krótkiego dokumentu o realizacji, o kulisach kręcenia Amatora. Będzie też coś bardziej familijnego, czyli Szereg drugi, w wersji oczywiście z dubbingiem i ze świetną rolą Jerzego Sztura jako Osiołka.
8: Piotr Sieklucki, dyrektor Teatru Nowego Parksima w Krakowie. 2 lipca o godzinie 18 w Pałacu Nieśmiertelności, ulica Krakowska 13, organizujemy pałacowy obiad czwartkowy poświęcony profesorowi Jerzemu Szturowi. Wygląda to tak, że publiczność, goście siedzą za wielkimi stołami. Tym razem spodziewamy się znacznie więcej gości niż zazwyczaj. Artyści

0: Gotują kuchnię włoską, goście dostają przystawkę i słuchają wykładu. Wykładu udzieli profesor Jacek Popiel, czyli były rektor także Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, dziś AST, i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie opowiadał o życiu twórczości Jerzego Sztura, a potem goście otrzymają drugie danie, posiłek i już będą takie jakby wolniejsze, luźniejsze rozmowy, a w innej z sal Pałacu Nieśmiertelności odbywać się będzie włoski koncert studentów, młodych ludzi, młodych artystów, którzy będą grać i będą śpiewać, mam nadzieję, że do rana. I tak uczcimy tę pamięć o naszym cudownym profesorze. Mówię naszym, dlatego że wszyscy jesteśmy, większość z nas jest jego studentami.
1: Agnieszka Wolańska, rzecznik prasowy Kopalni Soli Wieliczka, pełnomocnik zarządu do spraw historii i kultury. No przede wszystkim dużo soli Państwu gwarantujemy. Zapraszamy na projekcję filmu King Size, 125 metrów pod ziemią. W przepięknej komorze Lille na projekcję zdeklarowała już swoje przybycie pani Katarzyna Figura, pan Machulski, także myślę, że to będzie, Ewa Drzyzga będzie całość prowadzić, więc myślę, że to będzie fascynujący wieczór. Rozmawiałam z panią Barbarą i przypomniałam sobie, i ona również, że pan Jerzy Sztur kilkanaście lat temu był również, wcielił się w postać przewodnika po kopalni soli w Wieliczce, więc może zrobimy też taki krótki pokaz kilku scenek, jak on w tym mundurze górniczym oprowadzał turystów po kopalni. I nawiązując do tego, również zapraszamy Państwa, możemy zorganizować kilka grup dla specjalnych naszych gości, żeby pokazać te najpiękniejsze miejsca, które służyły też wielu reżyserom jako plener filmowy czy teatralny. Bo tutaj chciałam wspomnieć, że i Łukasz Barczyk realizował spektakl Hamlet, też z udziałem pana Jerzego Treli właśnie, i Jerzy Żuławski oczywiście na Srebrnym Globie, to też były zdjęcia tam u nas robione pod ziemią. Seksmisja, no to już jakby jest taka oczywistość. Publiczność tak emocjonalnie reagowała na tą projekcję, że te filmy naprawdę nie starzeją się. Był też pan Machulski, pan Łukaszewicz, także w doborowym towarzystwie oglądaliśmy ten film.
2: Szturalia potrwają do 5 lipca, a ten materiał przygotował Olek Ruszkowski. Nowoczesne technologie, innowacyjne projekty i kierunki przyszłości. W magazynie reporterów ruszamy z cyklem o krakowskich uczelniach wyższych. Akademia Górniczo-Hutnicza od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi w całej Polsce. O tym, jak uczelnia kształci specjalistów cenionych zarówno w kraju, jak i za granicą, opowiedziała nam Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka AGH.
3: Ponad 100 lat temu, kiedy Akademia Górniczo-Hutnicza powstawała, te dyscypliny, czyli przemysł ciężki, to znaczy górnictwo i hutnictwo, rzeczywiście było dominujące i taki też wtedy był profil naszej uczelni. Zresztą takim obowiązującym naszym hasłem, które wiedzie nas przez te wszystkie lata, jest takie powiedzenie, że z pracy powstałem, pracy i nauce służę. Wskazuje, że jakby wszystko to, co w uczelni, w AGH powstaje, to co tutaj jest tworzone, to rzeczywiście ma służyć przemysłowi, ma służyć gospodarce, i takie też były początki właśnie Akademii Górniczej wówczas. Natomiast przez te wszystkie kolejne lata oczywiście te dyscypliny się rozszerzały na kolejne związane z geologią, z przeróżnymi obszarami inżynierii, czy z ceramiką, czy z materiałoznawstwem, z robotyką, potem z naukami związanymi z technologią, z telekomunikacją, z informatyką. A aktualnie, mimo tego, że nasza nazwa pozostaje niezmieniona i myślę, że taka już zawsze pozostanie, to oczywiście górnictwo i hutnictwo w dalszym ciągu u nas jest obecne, natomiast tymi dominującymi dyscyplinami są te związane właśnie czy z materiałoznawstwem, czy z branżą IT, czy z telekomunikacją, cyberbezpieczeństwem. Warto też podkreślić, że od zeszłego roku mamy nowy 18 Wydział, czyli Wydział Technologii Kosmicznych. I to jest właśnie ten moment, który też trochę obraca jakby losy naszej uczelni, no bo też to jest oczywiście nowa dziedzina, która jest niezwykle prężnie rozwijająca się i w Europie, i na świecie. Zresztą obserwujemy to też po zeszłorocznym boomie na technologie kosmiczne i chociażby locie drugiego Polaka w kosmos. Więc ten Wydział Technologii Kosmicznych też trochę pokazuje, w jakim kierunku przez te ostatnie 100 lat my zmierzaliśmy i gdzie jesteśmy teraz, więc absolutnie jesteśmy bardzo mocno jako uczelnia techniczna, jako właściwie uniwersytet techniczny, osadzeni w naukach związanych no, z aktualnymi branżami, czyli właśnie z tą informatyką wspomnianą, czy chociażby z technologiami kosmicznymi.
4: Jakie momenty w historii AGH były najbardziej przełomowe i ukształtowały uczelnię na taką, jaką znamy dziś?
3: Och, tych momentów pewnie było bardzo dużo, więc ja nie wskażę takiego jednego, dlatego że pewnie tutaj każda inna dyscyplina wskazałaby na jakiś inny. Natomiast ja myślę, że takimi momentami przełomowymi były te, w których pojawiały się kolejne wydziały. Bo jak wspomniałam, zaczynaliśmy od dyscypliny związanej z górnictwem. To wówczas było też taki no, bardzo prężnie rozwijający się sektor w Polsce, w regionie.

0: regionie, w Europie. Natomiast myślę, że właśnie pojawienie się każdego kolejnego wydziału to był też sygnał dla otoczenia, że tak, jesteśmy gotowi kształcić kadry w obszarze materiałoznawstwa. Kolejny wydział, na przykład chociażby ten związany z naukami związanymi z ziemią, jak tutaj, gdzie teraz się znajdujemy, czyli Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, to z kolei sygnał dla otoczenia, że tak, jesteśmy gotowi kształcić w obszarze chociażby związanym z ochroną środowiska. I tak właśnie myślę, że nie wskażę jednego konkretnego momentu. Dla mnie osobiście tymi takimi istotnymi kamieniami milowymi są te, które wyznaczają pojawienie się kolejnych wydziałów, no a ostatnio to właśnie Wydział Informatyki czy wspomniany Wydział Technologii Kosmicznych.
1: Jak bardzo AGH zmieniło się przez te lata, zarówno pod względem kierunków, jak i pod względem nauczania?
0: Ja pracuję w AGH od kilkunastu lat, więc jakby odniosę się może do tego okresu, chociaż to też już trochę historii, trochę tutaj mogę na ten temat powiedzieć. To, co dla mnie wydaje się najbardziej istotne, to taka niezwykle duża i prężna działalność studentów i kół naukowych. Koła naukowe, których mamy w AGH ponad 100, to jest bardzo dużo, to jest w ogóle osobna machina i osobny, bardzo duży organizm, który no, w dużej mierze też napędza naszą działalność. Mówię o tym dlatego, bo koła studenckie to są miejsca, gdzie powstają spektakularne projekty, bardzo innowacyjne, czasami szalone, ale właśnie to z tego szaleństwa i z tej bardzo dużej kreatywności też biorą się jakieś przełomowe projekty, więc ja osobiście wskazałabym tutaj na koła naukowe, której jestem też fanką. Zresztą warto też o tym wiedzieć, że koła naukowe z tymi swoimi projektami na przykład jeżdżą na bardzo różne zawody międzynarodowe, więc też reprezentują nas na zewnątrz, pokazują, jak prężnie się rozwijają, co nowego wymyślają, co nowego tworzą. No i też dosyć istotnie dofinansowujemy ich działalność. Widzimy, jak bardzo jest im to potrzebne, jak za tym dofinansowaniem też idą ich coraz bardziej odważne i innowacyjne pomysły. A potem z tych bardzo małych takich projektów czasami rodzą się bardzo duże, fajne historie. I na przykład w tym roku AGH, właściwie w sam środek lata, wakacji, na Bagrach odbędą się międzynarodowe zawody łodzi solarnych. Do tej pory jedno z naszych kół ze swoimi łodziami solarnymi jeździło do Monako, do stolicy właśnie tego typu zawodów. A w tym roku nasi studenci postanowili właśnie zmierzyć się z takim wyzwaniem. I to oni sami organizują tego typu zawody u nas w Krakowie, na Bagrach, więc od razu też możemy zaprosić tych, którzy w tym czasie w Krakowie będą tutaj i w okolicach. Więc dla mnie jakby tym, na co bym wskazała, to są oczywiście koła naukowe i ich taka bardzo duża aktywność i no, świetna działalność.
1: Z jakich kierunków AGH jest dziś najbardziej znane i które obszary rozwijają się obecnie najszybciej?
0: Z nazwy jesteśmy oczywiście znani najbardziej z górnictwa i z hutnictwa, natomiast rzeczywiście te trendy ostatnich lat i też nasze obserwacje pokazują, że chociażby w tym top 10 najbardziej popularnych kierunków, które wybierają maturzyści, są kierunki związane z branżą IT, telekomunikacją czy cyberbezpieczeństwem, które w zeszłym roku było kierunkiem najbardziej obleganym i tym, który maturzyści wybierali najczęściej. Natomiast no, nie ukrywamy, że te wszystkie nowe technologie, które też obserwujemy w świecie, są u nas obecne, jak chociażby robotyka humanoidalna. Niedawno AGH właśnie zakupiło tego typu robota, który zresztą w AGH będzie i programowany, który będzie trenowany, na którym nasi studenci też zdobywają i szlifują swoją wiedzę. No i jakby obserwując ten trend, też przewidujemy, że chociażby wspomniana robotyka czy automatyka też pewnie w następnych latach, w najbliższych sezonach rekrutacyjnych będzie coraz bardziej pewnie zyskiwać na popularności, ale to nawet nie ze względu na samą rozpoznawalność robotów humanoidalnych, które czasami też może pełnią taką funkcję rozrywkową, ale chodzi o takie ich praktyczne zastosowanie, czy w przemyśle, czy w bardzo różnych obszarach, gdzie na przykład człowiek nie może dojść, albo gdzie nie ma takiego łatwego dostępu, gdzie rzeczywiście wysyłane są maszyny czy roboty.
1: Właśnie widać, że uczelnia mocno idzie w stronę nowych technologii. Jak wygląda właśnie dostosowanie oferty do rynku pracy i takich obszarów jak sztuczna inteligencja, energetyka, czy właśnie cyberbezpieczeństwo?
0: To dostosowanie naszej oferty to jest właściwie taki proces ciągły i myślę, że dla tych, którzy odpowiadają za ofertę kształcenia w AGH, to tak naprawdę jest bardzo duże wyzwanie. Proszę sobie pomyśleć, że tak naprawdę te kierunki, chociażby, które pojawiają się jako nowości w tegorocznej ofercie, one muszą być trochę odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, które będzie za kilka lat, czyli wtedy, kiedy ci absolwenci opuszczą już mury uczelni i będą poszukiwali pracy. Więc tak naprawdę ta oferta kształcenia no, musi być po pierwsze tworzona z wyprzedzeniem, jest tworzona w konsultacji z przemysłem, z biznesem, z radą uczelni i też z tymi wszystkimi, którzy w sposób taki doradczy mogą nam wskazywać, które obszary i które dyscypliny będą na przykład za parę lat potrzebowały chociażby zwiększonych kadr, które będą z kolei na przykład być może wygasały. Więc rzeczywiście jesteśmy obecni w tych wszystkich bardzo dominujących i takich obszarach, które swoich kadr

0: potrzebują. Natomiast też co roku wprowadzamy nowości i chociażby w tym roku wprowadzamy 4 nowe kierunki, a jednym z nich jest właśnie Space Engineering. To jest kierunek na tym wspomnianym Wydziale Technologii Kosmicznych, już na pierwszym stopniu studiów. Widzimy, jak ten sektor kosmiczny bardzo dynamicznie się rozwija, więc jakby postawienie tutaj na kształcenie już od pierwszego z roku studiów, zaraz po maturze, wydaje nam się bardzo zasadne, a też chętnych nie brakuje, więc to jest chociażby taki ruch. Ale wspomnę też na przykład o inżynierii wzornictwa i jubilerstwie. To jest kierunek, który też w naszej ofercie pojawi się w tym roku i to jest kierunek, który jest taki mocno inżynierski, ale z taką domieszką i z elementami właściwie designu i tworzenia bardzo pięknych, codziennych rzeczy użytkowych. Zresztą widzimy, jak to wpisuje się w taki bardzo globalny trend właśnie łączenia tych kompetencji inżynierskich z projektowaniem czy z estetyką, więc tego typu kierunki są w naszej ofercie dostępne. No i widać, że one jakby też odpowiadają na potrzeby i młodych ludzi, i maturzystów, bo po prostu cieszą się zainteresowaniem.
1: AGH kojarzy się też z mocną kadrą naukową. Kim są wykładowcy i jak wygląda właśnie relacja student prowadzący na uczelni?
0: Tak, rzeczywiście kadra naukowa w AGH to są wspaniali wykładowcy, wykładowczynie, młodzi doktoranci, doktorantki, którzy potem też przekazują tą wiedzę dalej naszym studentom i studentkom. Ja bym powiedziała o nich, że to są ludzie z absolutną pasją, z miłością do nauki, też z bardzo dużym oddaniem do tych dyscyplin, które uprawiają. Tuż przed naszą rozmową jeszcze odświeżałam sobie taki jeden z naszych najświeższych odcinków naszego podcastu Bunkier Nauki. To jest podcast naukowy, który realizujemy w AGH. Tam gościem tego odcinka, ale też jednocześnie w niektórych odcinkach prowadzącym jest jeden z naszych naukowców z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, dr Paweł Janowski. I to jest przykład naukowca idealnego, właśnie oddanego, który z pasją, ogromnym zaangażowaniem potrafi tak opowiadać o niezwykle trudnych kwestiach. Akurat w tym odcinku wspomnianym opowiadał o historii związanej z Czarnobylem, ale po reakcjach publiczności i po tym, jak bardzo przystępnie, jasno i klarownie opowiada o bardzo trudnych kwestiach, postawiłabym właśnie tego naszego pana doktora z Wydziału Fizyki Pawła Janowskiego jako taki idealny przykład naukowca reprezentującego całą społeczność AGH. Dążymy do tego, żeby tą naukę popularyzować, sprawiać, żeby ona była bliżej ludzi, żeby była bardzo wyjaśnialna i przystępna, więc Paweł jest takim przykładem naukowca z AGH, a takich w AGH nie brakuje, bo są też przeróżne naukowczynie, starsza, młodsza kadra, która właśnie z taką pasją potrafi o tych bardzo trudnych kwestiach technologicznych realizowanych tutaj w AGH opowiadać.
1: A jak wygląda właśnie codzienność studentów AGH poza zajęciami, co tworzy klimat całej uczelni?
0: Klimat uczelni tworzy w dużej mierze miasteczko studenckie AGH, które oddalone jest, które właściwie sąsiaduje z kampusem i no, przecież istnieje też nawet taka miejska legenda i trochę żart, że samo miasteczko studenckie jest takim miastem w mieście i dopiero studenci na drugim roku studiów odkrywają, że jest coś innego oprócz miasteczka studenckiego, na przykład Rynek Krakowski. To oczywiście żart, ale też trochę wskazuje na to, że ta przestrzeń miasteczka studenckiego jest taka kompletna, to znaczy, że studenci mają tutaj przestrzeń do regeneracji, odpoczynku, zabawy, nauki. Dzisiaj ta przestrzeń miasteczka studenckiego to jest przestrzeń bardzo komfortowa, wygodna, bezpieczna, o takim wysokim standardzie, więc nie dziwi mnie zupełnie to, że to właśnie tutaj koncentruje się to życie studenckie. Wskazałabym właśnie na miasteczko jako tą przestrzeń, która ten ton życia akademickiego wyznacza, kreuje przez lata, no i jest takim naprawdę bezpieczną przestrzenią dla wszystkich młodych ludzi, którzy tutaj z całej Polski zjeżdżają.
1: Na ile studenci mają kontakt z realnym przemysłem i projektami już w trakcie studiów?
0: Studenci i studentki mają na tyle silny kontakt z przemysłem, że zdarza się, że studiów nie kontynuują, bo od razu zaczynają pracę. I to oczywiście ma swoje plusy i minusy, no bo przecież zależy nam, żeby jak najszybciej i jak najkorzystniej lądowali na rynku pracy. Natomiast rzeczywiście studia techniczne to w dużej mierze też są zajęcia praktyczne. A zajęcia praktyczne często są realizowane właśnie we współpracy z przemysłem, z biznesem, z gospodarką, więc część zajęć, właściwie chyba na wszystkich wydziałach, odbywa się właśnie już poza uczelnią, to znaczy w partnerskich firmach, które prowadzą praktyki, staże, przeróżne warsztaty, więc ten kontakt z przyszłym pracodawcą pojawia się już bardzo, bardzo wcześnie. No i tym samym zdarza się, że chociażby studenci, przez lata był bardzo taki duży trend kierunków związanych z informatyką, już na etapie studiów podejmują pracę, a tym samym część z nich na przykład już studiów nie kontynuuje, no bo właśnie tą pracę już podejmują. Natomiast rzeczywiście faktem jest to, że uczelnia techniczna oznacza praktykę już u przyszłego pracodawcy, więc rzeczywiście ten kontakt z przyszłym pracodawcą pojawia się bardzo wcześnie.
1: Co najbardziej wyróżnia AGH na tle innych uczelni technicznych w Polsce?
0: Na tle innych uczelni

0: uczelni technicznych, które też mają świetną ofertę kształcenia, zresztą przecież wszyscy jesteśmy na bardzo wysokim poziomie i te badania się przenikają. One zresztą bardzo często też są prowadzone we współpracy z innymi uczelniami, nie tylko technicznymi. Zdarza się bardzo często, że nasi naukowcy współpracują z zespołami z Uniwersytetu Jagiellońskiego czy z innych uczelni. Natomiast ja postawiłabym tutaj właśnie na to, że jesteśmy uczelnią badawczą. Mamy świetnie wyposażone laboratoria. Tych pracowni jest naprawdę bardzo dużo. Jakość prowadzonych tych badań jest tam niezwykle wysoka. Więc ja bym tutaj postawiła na tą jakość i też jakość tej infrastruktury badawczej, która jest zgromadzona w naszym kampusie.
1: Dlaczego warto rozważyć AGH przy wyborze studiów i w zasadzie jakim osobom powinniśmy polecić te uczelnie?
0: AGH poleciłabym maturzystom tegorocznym, którzy pewnie jakby przed takimi wyborami stają, z takim jednak zacięciem do nauk ścisłych. Natomiast nie tylko, bo pamiętajmy, że w uczelni technicznej, jaką jest AGH, mamy też na przykład świetny wydział humanistyczny, który rzeczywiście przychodzi z ofertą do studentów, którzy być może jakby nie mają takiego zacięcia technologicznego. Natomiast te nauki technologiczne też na tym wydziale humanistycznym się przenikają. Więc w pierwszej kolejności wskazałabym rzeczywiście na te osoby, które być może właśnie mają tą nutkę inżyniera w sobie i właśnie w tę stronę chcieliby się rozwijać. Natomiast tak naprawdę chyba wskazałabym tą uczelnię wszystkim tym, którzy są ciekawi świata, rozwijania własnych projektów, własnych konstrukcji, własnego modelowania jakichś nowych przedsięwzięć, które jeszcze do tej pory nie istnieją. Więc wszystkim tym, którzy jakby poszukują też rzetelnych odpowiedzi płynących ze świata nauki, bo to uczelnia techniczna i AGH jest zdecydowanie tym miejscem.
2: A rozmawiała Ilona Motyka. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. To najpewniej pierwotniaki są przyczyną zanieczyszczenia niecek basenowych na Zakrzówku. Sanepid prowadzi jeszcze dodatkowe badania, ale w najbardziej optymistycznej wersji kąpielisko uda się otworzyć jeszcze przed początkiem lipca. Ale dojazd do niego w tym sezonie nie będzie łatwy, bo ruszył remont ścieżki pieszo-rowerowej łączącej pętlę przy ulicy Twardowskiego z zalewem. Prace na drodze stanowią jedno z głównych wejść na Zakrzówek i mogą potrwać prawie całe wakacje.
4: Nie jeżdżę tędy, więc nie dotknie mnie to za bardzo, ale myślę, że wielu rowerzystów to dotknie, tym bardziej w okresie wakacyjnym, także nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby to robić.
5: Jestem zachwycony, sam jestem kolarzem, potrzebuję, żeby była zremontowana, bo moje opony cierpią jadąc po niej.
6: Myślę, że będzie problem, tak przypuszczam, szczególnie w sezonie, w szczycie sezonu.
7: To dla mieszkańców bardzo niekorzystna sytuacja.
8: Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Modernizacja ulicy Wyłom realizowana jest w ramach budżetu obywatelskiego. Cieszymy się, że taki projekt ma szansę realizacji, ponieważ rzeczywiście ta trasa wymagała już remontu, poprawy stanu technicznego, a jest to miejsce często uczęszczane, zarówno przez pieszych, odwiedzających chociażby Park Zakrzówek, ale także przez rowerzystów, którzy tą ulicą docierają w różne miejsca i stanowi ona ważny element tras rowerowych w tym rejonie. Przedłużyły się nieco procedury, jeśli chodzi o wyznaczenie organizacji ruchu. Planowane było to tak, żeby rzeczywiście tutaj nie zahaczać tą modernizacją, mówiąc potocznie, o wakacje. Umowa z wykonawcą została podpisana w pierwszych dniach maja, więc końcowy termin oddania całości zadania to początek lipca. Natomiast wykonawca rozpoczął pracę już dużo wcześniej. Różnego rodzaju przygotowania, chociażby zabezpieczenie tras migracji dla płazów. Natomiast ulica Wyłom na tym odcinku, który jest remontowany, zamykana jest tylko na czas głównych robót, czyli wylania nawierzchni. Wcześniej były prowadzone prace i tutaj wykonawca się przygotowywał. Mamy też nadzieję, że te prace główne uda się wykonać jak najszybciej. Tak, żeby ten termin ostateczny zakończenia inwestycji nie był jednoznaczny z terminem udostępnienia, tylko jeżeli to będzie możliwe, to by ten fragment udostępniać mieszkańcom, pieszym, rowerzystom wcześniej, a wykonawca, tak jak teraz, prowadził prace przygotowawcze, tak będzie jeszcze pewne rzeczy kończył.
9: Sławomir Farbaniec, rzecznik prasowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Były przeprowadzone badania przez Sanepid, tutaj uwarunkowania, abyśmy mogli dopuścić kąpielisko do użytkowania, natomiast my jako ZIS prowadziliśmy szereg badań, ponieważ ta sytuacja była na pewnym etapie niejednoznaczna, dlatego też postanowiliśmy poszerzyć tutaj diagnostykę, aby w pełni mieć obraz sytuacji. Już na samym początku, po zaobserwowaniu zawiesin w nietce basenowej,

0: nam, abyśmy rozszerzyli tą diagnostykę. Tak też zrobiliśmy. Postanowiliśmy zamknąć kąpielisko z troski o bezpieczeństwo użytkowników i przeprowadziliśmy szereg badań. Były to badania m.in. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim skierowaliśmy próbki do kilku akredytowanych laboratoriów. Także tak jak widać, tych badań było całkiem sporo.
1: Jeżeli chodzi o temat kąpieliska Zakrzówek, to dokonano pobrania próbki wody i okazuje się, że prawdopodobnie mogą być to pierwotniaki. Nie jest to bardzo szkodliwa substancja, pierwotniaki, substancja naturalnie występująca w wodzie przy pochodzenia roślinnego. Natomiast będziemy mieli informacje na ten temat, czy faktycznie tym czynnikiem, który spowodował to zmętnienie wody, właśnie jest pierwotniak.
2: Jak mogłoby to wpłynąć na czas zamknięcia obiektu? Czy te pierwotniaki stanowią jakąś większą przeszkodę niż mogłoby się wydawać wcześniej?
1: Wydaje mi się, że nie. Nie powinno to stanowić problemu do zamknięcia. Tak więc poczekajmy na badania. Na tej podstawie zostanie podjęta decyzja. Jeżeli nie będzie oczywiście innych czynników fizykochemicznych na przykład, które spowodują, że to kąpielisko będzie nadal zamknięte.
2: Czy realistyczne jest myśleć, że uda się otworzyć Zakrzówek przed lipcem?
1: Mamy taką nadzieję. Mamy taką nadzieję. Oczywiście jako służby inspekcji sanitarnej dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców i musimy to zweryfikować.
3: Mówi Marek Gajowy, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora sanepidu w Krakowie. Zakrzówek został tymczasowo zamknięty 2 czerwca. Na ten materiał przygotował Olek Ruszkowski. Już ponad 43 tysiące biegaczy zapisało się na tegoroczny Poland Business Run. Ten odbędzie się w Krakowie 5 i 6 września. 30 sierpnia podobny bieg wystartuje w Warszawie. Pakiety na wydarzenie stacjonarne oraz wirtualne będą dostępne jeszcze przez ponad miesiąc.
4: Jak w ogóle trafiłeś do fundacji i jak to się stało, że właśnie zostałeś dyrektorem? Czy działasz od samego początku istnienia tej fundacji? Bo to przecież 15 lat temu, jubileusz 15-lecia, więc myślę, że fundacja ma się czym pochwalić sukcesami i nie tylko. Jak ta twoja droga się zaczęła?
5: Tak naprawdę na Poland Business Run spojrzałem z kilku różnych perspektyw. Kamil Bombel, dyrektor Fundacji Poland Business Run. Bo zaczęło się od tego, że w 2014 roku wziąłem udział jako biegacz, więc mam tą perspektywę uczestnika biegu. 2 lata później pełniłem rolę wolontariusza podczas tutaj biegu w Krakowie, a w 2017 rzeczywiście dołączyłem do ekipy fundacji i wtedy robiłem jeszcze praktyki na studiach w fundacji. Więc zaczynałem w zasadzie od takiego poziomu praktykanta i potem rzeczywiście poszerzałem swoje kompetencje, nabywałem różne nowe obowiązki i po 9 latach jestem tutaj właśnie i kieruję fundacją.
4: Masz właśnie różne perspektywy i perspektywę biegacza i perspektywę organizatora, to od tej organizacyjnej strony. Jak wygląda taka wasza codzienna działalność, co wy organizujecie? No i jak ta praca się rozkłada, no bo podejrzewam, że sama organizacja już takiego wielkiego wydarzenia, jakim jest bieg, to jest etap po etapie, krok po kroczku, prawda? I pewnie ta organizacja, no te zadania są bardzo różne.
5: Mogłoby się wydawać, że zorganizowanie biegu to jest kilka tygodni i sprawa załatwiona, natomiast rzeczywiście jest tak, że my już teraz myślimy o przyszłorocznej edycji, więc jeszcze wcześniej nam się te kolejne edycje oddzielały, to znaczy kończyliśmy poprzednią, zaczynaliśmy kolejną. Teraz już zaczynają się powoli zazębiać, czyli pewne elementy robimy już z ponadrocznym wyprzedzeniem, więc taka codzienna praca w fundacji skupia się właśnie na różnych elementach i różnych etapach przygotowania projektu, bo sama realizacja eventu to jest jedno, natomiast znacznie wcześniej zaczynamy kontakt właśnie z firmami, ze sponsorami. Komunikujemy się przez cały rok z biegaczami, żeby o nas pamiętali. Przez cały rok też obsługujemy naszych beneficjentów, to znaczy oni mogą wysyłać do nas wnioski o wsparcie finansowe w zakupie protezy, wózków, rehabilitacji i my przez cały rok te wnioski rozpatrujemy, przyznajemy to do finansowania. Później zajmujemy się kwestiami związanymi z komunikacją zapisów, które właśnie trwają, tak żeby wszystkie firmy wiedziały o tym, że można zgłosić swoją drużynę. No i potem wchodzimy już w ten etap realizacji takiej logistycznej, wszystkich zamówień, organizacji eventu, przygotowania imprezy, więc te elementy wszystkie muszą się poskładać i każdy musi mieć swój moment w ciągu roku, żeby zostało to wszystko dopięte.
4: Tegoroczny bieg, czyli ten swego rodzaju finał waszego jubileuszu, to 5 i 6 września tutaj w Krakowie. Wcześniej taki bieg odbędzie się w Warszawie. Czy my znamy już

0: te osoby, którym pomożecie w tym roku, jacy beneficjenci będą mogli skorzystać w tym roku z waszej pomocy, nie tylko waszej jako fundacji, ale też pomocy właśnie uczestników, biegaczy?
1: Trudno wskazać konkretne osoby, bo tak naprawdę już na ten moment mamy ponad 80 beneficjentów, osób, które otrzymają takie wsparcie finansowe, ale tak jak wspomniałem, cały czas trwa ten nabór i też od liczby zapisanych biegaczy będzie zależała ta ostateczna liczba również beneficjentów. W poprzednim roku było to 159 osób. Myślimy, że w tym roku przy okazji tego 15-lecia jubileuszu uda nam się też jakiś rekord pomocowy tutaj wykręcić.
0: Ty jesteś też znany w Krakowie z takiego projektu przechodzenia wszystkich ulic w mieście. Czy tutaj też ci towarzyszyła jakaś taka chęć pokazania, że właśnie ta aktywność fizyczna jest no, takim motorem napędowym do różnych właśnie innych, może też charytatywnych aktywności? Czy to był jakiś taki osobny projekt? Co to było?
1: Pomysł był absolutnie indywidualny, natomiast rzeczywiście zwróciłaś uwagę na bardzo ciekawą rzecz, to znaczy aktywność fizyczna coraz częściej towarzyszy ludziom na co dzień i coraz częściej powinniśmy też tych ludzi zachęcać do tej aktywności, bo praca za biurkiem, taka stacjonarna, powoduje pewne trudności i utrzymanie tej aktywności fizycznej na co dzień jest bardzo ważne, dlatego my z jednej strony rzeczywiście zachęcamy pracowników do ruchu, zachęcamy ich do tego, żeby wystartowali w biegu, ale to się wiąże z kilkoma dodatkowymi elementami, to znaczy oni muszą zacząć wcześniej trenować. W tym roku organizujemy dodatkowe treningi, w ramach których biegacze mogą wziąć udział i przygotować się do startu we wrześniu. Zachęcamy również do tego, że jeżeli ktoś nie chce biegać, nie lubi biegać, nie może biegać, to żeby wystartował w Faber Walk, czyli takiej formule spacerowej, gdzie można przejść te 4 km w fajnym towarzystwie, zapisać się grupowo i wystartować.
0: Dlatego też chciałam nawiązać, że no chodzenie też nie musimy tylko biegać podczas Poland Business Run, ale też możemy chodzić, prawda?
1: To prawda, to jest też taki pomysł, z którego jestem bardzo dumny, że wprowadziliśmy w zeszłym roku tą formułę spacerową, a ona się dobrze przyjęła. W tym roku praktycznie już podwoiła się ta liczba spacerowiczów z zeszłego roku, więc nas bardzo to cieszy i przenieśliśmy też ten spacer do Warszawy, do tej naszej drugiej lokalizacji stacjonarnej. W zeszłym roku spacer odbył się tylko w Krakowie, a w tym roku i w Krakowie, i w Warszawie.
0: Czyli to takie ułatwienie dla osób, bo nie wszyscy mogą biegać, nie wszyscy chcą biegać, a jednak chodzi każdy siłą rzeczy w jakiś sposób.
1: Tak. Wprawdzie 4 km biegu to też nie jest dystans wymagający, bo od zawsze podkreślaliśmy to, że udział w Poland Business Run to jest praktycznie bieg dla każdego. Każdy jest w stanie te 4 km w limicie czasowym ukończyć. Niekoniecznie biegnąc, ale czasami troszkę biegnąc, troszkę spacerując. A jednak była grupa osób, którym ta presja w jakiś sposób przeszkadzała, presja tego limitu czasowego i innych biegaczy, którzy cisnęli na wynik. Dlatego ta formuła spacerowa jest rzeczywiście formułą, która sprzyja temu, żeby nie śpieszyć się, ale żeby ten ruch był i żeby każdy też mógł się włączyć w pomaganie poprzez tą naszą inicjatywę charytatywną.
0: Mówiłeś o treningach przygotowawczych. Czy my znamy jakieś daty, gdzie te treningi się odbywają? Możemy coś tutaj powiedzieć tak organizacyjnie?
1: Treningi odbywają się 2 razy w miesiącu w Krakowie i raz w miesiącu w Warszawie, a zatem mamy 6 treningów w Krakowie i 3 w Warszawie. Można dołączyć do nich poprzez wydarzenie na Facebooku zarówno krakowskie, jak i warszawskie, zapisać się i przyjść na taki trening. Te treningi są skierowane rzeczywiście też do osób, które zaczynają swoją przygodę z bieganiem, to znaczy jeżeli ktoś jest na początku drogi, chciałby porozmawiać właśnie z trenerem, nie ma takiej okazji na co dzień, chciałby się dowiedzieć, czy dobrze biega, czy dobrze sobie dobrał obuwie, czy to obciążenie treningowe, które sobie założył, jest odpowiednie, no to jest idealna okazja, a przy okazji można też spotkać się z innymi biegaczami i w takim rzeczywiście fajnym towarzystwie przebiec kilka kilometrów, zrobić kilka ćwiczeń takich siłowych, kilka ćwiczeń rozciągających, więc jest to taka dodatkowa forma wsparcia tego ruchu przed biegiem, przed wrześniem.
0: Czyli biegamy, chodzimy, ale też biegają dzieci i takie zapisy na te biegi dla najmłodszych, one się dopiero rozpoczną.
1: Tak, zapisy na PBR Kids rozpoczną się 1 lipca. Tutaj znów rozszerzyliśmy tą naszą formułę.

0: poza Krakowem zapraszamy również dzieci w Warszawie, tam również na lotnisku Bemowo będą startowali najmłodsi. I znowu wracam do tego wątku aktywności, bo zachęcaliśmy dorosłych, ale też budowanie tej świadomości aktywności fizycznej na co dzień wśród najmłodszych pozwala im właśnie wzrastać w takim poczuciu, że ta aktywność fizyczna powinna być ważnym elementem codzienności, ważnym elementem życia, ale poprzez tą aktywność fizyczną, żeby też uczyć dzieci, że mogą pomagać tak, jak pomagają dorośli w Poland Business Run, żeby rodzice mogli też wytłumaczyć dzieciom w ogóle, dlaczego biorą udział w takim biegu, w takiej sztafecie. Dużo łatwiej jest to wytłumaczyć, jak dzieci też mogą doświadczyć tego ze swojej strony.
1: No, przykład idzie od dorosłych, prawda? Więc myślę, że to jest też takie fajne świadectwo, że faktycznie w fundacji uczycie no, nie tylko dorosłych, nie tylko zwracacie uwagę na te potrzeby dorosłych, ale też dzieci, no bo sam beneficjent tych biegów dla dzieci też jest małym beneficjentem.
0: Tak, dzieci pomagają małemu beneficjentowi. To też jest takie symboliczne wsparcie, bo to dziecko też pojawi się na biegu, będzie towarzyszyć najmłodszym biegaczom, więc poza tym wymiarem sportowym uświadamiamy też najmłodszym, że niepełnosprawność jest czymś zwyczajnym i uczymy ich, że osoby z niepełnosprawnością są wokół nas, ale są takimi samymi ludźmi jak my, a ta świadomość myślę, że też prowadzi do takiej zmiany społecznej, której byśmy oczekiwali.
1: Rozmawiałam z Agnieszką Pleti, waszą prezeską fundacji. Ona mówiła, że świadomość przez te 15 lat generalnie się już trochę zmieniła. Dawniej ta niepełnosprawność była ukrywana, umówmy się, amputację, której też tutaj poświęciliście swoją działalność, ją ciężko ukryć. Czy ty też widzisz tą świadomość społeczną, tą zmianę, że jednak ludzie z niepełnosprawnościami są może bardziej akceptowani, a z drugiej strony oni też chcą bardziej do ludzi wychodzić. Widać to?
0: Zmiana jest rzeczywiście bardzo widoczna. Na przestrzeni kilkunastu lat ta świadomość znacząco wzrosła. Wzrosła też dlatego, że rzeczywiście organizowane są różne kampanie społeczne, ale też ludzie zyskują większą świadomość dzięki różnym akcjom, dzięki różnym inicjatywom, dzięki temu, że też widzą niepełnosprawność w swoim otoczeniu. Bo poza jakby wsparciem finansowym naszych beneficjentów, my też próbujemy aktywizować ich zarówno pod kątem sportowym, zapraszając ich na jakieś obozy sportowe, pod kątem zawodowym, pomagając im wrócić na rynek pracy i też pod takim kątem społecznym, czyli to, o czym rozmawiamy, żeby uświadamiać ludziom, że niepełnosprawność nie jest czymś, co wyklucza nas z życia, jest tylko jakimś elementem, który może stanowić trudność, ale nie jest trudnością, która wyłącza nas z życia społecznego.
1: Dlaczego warto wziąć udział w Poland Business Run?
0: Zwróciłbym uwagę na trzy kluczowe obszary, które Poland Business Run oferuje. Pierwszy to jest ten wymiar charytatywny, czyli my możemy realnie wesprzeć beneficjentów w tym powrocie do sprawności. Drugi wymiar jest wymiarem sportowym, o nim też powiedzieliśmy, żeby zachęcać ludzi do aktywności fizycznej, bo to jest korzyść społeczna z tego, że ludzie uprawiają sport, są zdrowsi i chociażby mniej chorują, czy mają mniej jakichś trudności związanych z chorobami cywilizacyjnymi. A trzeci wymiar to jest wymiar związany z zaangażowaniem i integracją pracowników. Poland Business Run jest biegiem, w którym startują głównie pracownicy firm, korporacji. Oczywiście mamy też drużyny indywidualne złożone z grup znajomych, ale tu też ten wymiar integracyjny występuje, a więc my staramy się, żeby ludzie mieli przestrzeń do spotkania się. Jest to sztafeta, więc pięć osób musi się zebrać w zespole. Ta integracja zaczyna się już na tym etapie, w którym jesteśmy teraz, w etapie zapisu, bo trzeba sobie wymyślić jakąś ciekawą nazwę drużyny, żeby się wyróżniała. Trzeba wspólnie trenować, trzeba się przygotować i potem pobiec, jednocześnie trochę rywalizując, a trochę współpracując, bo pamiętam, jak ja startowałem w 2014 roku, to oczywiście rywalizowaliśmy z innymi sztafetami, ale rywalizowaliśmy też wewnątrz drużyny, kto najlepszy czas w tym naszym zespole osiągnie, ale ta rywalizacja jest właśnie też połączona z tą współpracą, to znaczy przekazanie to symboliczne pałeczki sztafetowej wymaga jednak tego, żeby znaleźć się w tym tłumie biegaczy znajdujących się w strefie zmian, przekazać tą pałeczkę najszybciej jak się da i żeby kolejny zawodnik mógł wystartować i mógł też najlepszy czas wykręcić.
2: Pakiety startowe na biegi w Krakowie i w Warszawie są dostępne do 27 lipca. Pieniądze zostaną przekazane na pomoc osobom po amputacjach kończyn i po mastektomii. Z Kamilem Bąblem rozmawiała Ula Bienia-Syczyńska, a tegorocznej edycji Poland

0: Biznes Run patronuje Radio SK. Ponad 660 lat temu odbyła się w nim najsłynniejsza uczta w Krakowie. Gościł królów i dyplomatów, a dziś łączy tradycję z nowoczesnością. Z mikrofonem Radia SK w naszym kulinarnym cyklu odwiedzamy dziś Wieżynek, czyli jedną z najstarszych restauracji w mieście. Nazwa wzięła się od nazwiska średniowiecznego kupca i krakowskiego rajcy, który w 1364 roku zorganizował słynny zjazd światowych monarchów. W uczcie wzięli udział m.in. król Kazimierz Wielki, cesarz Karol IV Luksemburski oraz król Ludwik Węgierski. O historię i obecne smaki krakowskiego Wieżynka dopytywała nasza reporterka Ula Bieniania-Syczyńska.
1: Spotykamy się w Wieżynku, miejscu absolutnie historycznym i niemalże królewskim. Czym był Wieżynek, czym jest Wieżynek do tej pory?
2: Symbolem, częścią Krakowa, tak samo jak Wawel, tak samo jak mnóstwo innych miejsc, które często przychodzą nam do głowy, zanim jeszcze sobie przypomniemy, jak wyglądają. Piotr Krasnowolski, Krakus dziada i pradziada. Dla mnie z dzieciństwa Wieżynek był miejscem, o którym bardzo dużo słyszałem, natomiast tu się wtedy po prostu nie chodziło. To, co dla mnie było tragedią, to było to, że właśnie to takie miejsce Wieżynka za czasów PRL-u przestało być domem. To było miejsce, które odpychało. W drzwiach stali kelnerzy, którzy mogli człowieka nie wpuścić. To było miejsce, gdzie wymieniało się nielegalnie złotówki na dolary czy dolary na złotówki. I to było miejsce, w którym był pstrąg, kurczak. Na tym to się chyba kończyło. Może jeszcze czasem jakieś inne mięso. Pamiętam, jak przychodziłem tutaj, jestem anglistą, oprowadzałem różnych gości z zagranicy, przede wszystkim Amerykanów. Pamiętam właśnie te informacje. No, niewiele innych rzeczy możemy zaproponować. Przecież żyjemy w państwie, w którym są kartki. I im dalej od tego jesteśmy, tym bardziej się cieszę.
1: A historycznie, jakie były początki tego miejsca?
2: Początki są bardzo ciekawe. To jest najważniejszy chyba moment w XIV-wiecznej historii Krakowa. Jesteśmy stolicą państwa, które cieszy się Złotym Wiekiem. Nie wie, jak długo jeszcze może potrwać, wobec czego co robi. Zawiera sojusze. To, co tu się stało, to, co miało miejsce, było bardzo mądrą polityczną decyzją dużego, rozrastającego się państwa, które widzi różne też zagrożenia.
3: Zawsze takie miejsca stoją wyjątkowością swoich gości. Radosław Prąc. Jestem restauratorem i animatorem i gospodarzem Wieżynka. To jest zawsze wyciągnięte przez nawias i my będziemy dokładali starań, żeby to się nie zmieniło w tym stopniu długo, co się da.
1: Teraz próbujecie pogodzić te tradycje z nowoczesnym sznytem, a przecież nie jest to łatwe, no bo tutaj ten sznyt jest iście królewski, prawda?
3: To prawda, że jest tutaj dużo wyrafinowania, ale to jest wyrafinowanie, które jest przez nas, mam nadzieję, w bardzo roztropny sposób zarządzane i animowane. W taki sposób, żeby ludzie, którzy są emanacją współczesności, mam na myśli cały zespół znakomitych szefów kuchni, mieli zawsze właściwy komponent szacunku dla tradycji. To jest właściwie wiodące, żeby ten komponent był we właściwych proporcjach.
1: Czyli wychodzicie trochę z tej takiej, może troszeczkę elitarnej sfery właśnie do ludzi, do krakowian, do turystów?
3: Ja bym chciał powiedzieć, że my w ogóle budujemy to dla Krakowia, bo cała pozostała część, o którym pani powiedziała, jest dla nas nie mniej ważna, ale co do zasady najwyższą wagę dla nas ma Kraków.
2: Pamiętam, jaką dla mnie radością było to, kiedy dowiedziałem się, że moja wielka sympatia, dzisiaj powiedziałbym dziewczyna, starsza ode mnie, nigdy nie była w Wieżynku wcześniej i mogę ją tutaj właśnie wprowadzić. No, dla w cudzysłowie takich jak my, był gości niedewizowych, był parter, siedzieliśmy z tyłu, po czym poszliśmy sobie na koncert. Nie pamiętam, czy to było Classics Nouveau, czy to była Republika, któryś z tych, nie pamiętam po prostu chronologii tych koncertów, ale wracaliśmy tutaj i to było takie nasze miejsce.
3: Proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie dzisiejszy dzień jest takim rodzajem nowej odsłony spotkania u Wieżynka. Jest, bo ona służy dokładnie temu, to służy nam dokładnie temu, żeby spotkały się w jednym czasie, przy jednym stole w pewnym sensie umownym, osoby, które na co dzień mają bardzo ograniczone albo żadne możliwości spotykania się w takiej konfiguracji, po to, żeby się wymienić alternatywnymi poglądami na temat życia, prawda? I w wyniku takich alternatywnych rozmów, spotkań rodzą się czasami znakomite idee, które

0: zaczynają ważyć na przestrzeni lat coraz więcej.
1: Czyli będzie się tu można spotykać biznesowo, prywatnie?
0: Dowolnie. Będziemy mieli taki w bardzo krótkim czasie, zaanonsujemy to, będziemy mieli dla Krakowa taki bardzo piękny set obiadów u Wierzynka, które będziemy przygotowywali od soboty i w niedzielę. Będziemy animowali to w rozmaity sposób. To będzie na pewno miejsce, które będzie miało taki komponent salonu dla Krakowa.
1: Co zmienia się oprócz tego, że no niejako zmienia się tutaj taka warstwa zarządzająca, tutaj zespołowa, prawda?
0: Jakbym miał do tego zupełnie niełatwego pytania podejść całkowicie serio, to bym powiedział, że przede wszystkim będziemy dzisiaj się koncentrowali i uwrażliwiali na tym, na dobrostanie naszych gości, żeby był, krótko mówiąc, jak najwyższy.
2: Bardzo się cieszę, że pan Radosław Franc właśnie chce, żeby to było takie nasze miejsce dla jak największej liczby Krakusów. Tutaj też w tym miejscu kiedyś zdarzyło mi się właśnie uścisnąć prawicę człowieka, który zlecił mi jakieś duże tłumaczenie. Tutaj to dogadałem. Wierzynek może nie jest najlepszym przykładem knajpy, czyli tego, co było w tej tradycji bardziej jidysz, miejscem właśnie takim, gdzie się żyło, gdzie były interesy. Ja naprawdę czytając Andrzeja Sapkowskiego, czytając Wiedźminia, bardzo często patrząc na te wszystkie jakieś właśnie bardziej porządne miejsca, gdzie zwłaszcza Jaskier zaprasza, po czym okazuje się, że to jego trzeba zapraszać. Jakoś kojarzyłem to tak zawsze podskórnie z Wierzynkiem, nawet kilka scen takich restauracyjnych kojarzę z niektórymi salami pierwszego i drugiego piętra.
1: Tych sal tutaj mamy 7, każda inna, każda też historycznie no, bogata w swoje tradycje, też w architekturę, no bo jesteśmy w niebyle jakim miejscu, jest to sam rynek główny, historyczne serce miasta, więc no tak architektonicznie widać, że jest tu na co w ogóle popatrzeć, nie tylko posmakować.
2: Ale rzeczywiście mało tego. Powiem o czymś, o czym prawdopodobnie większość ludzi mieszka w Krakowie nie wie. Ten budynek na pewno przez dłuższy czas miał bliski związek z królem, z dworem, z zamkiem. I ten budynek był też połączony przejściem z budynkiem sąsiednim. Można było przejść. Co ciekawe, w sąsiednim znajdziemy na zwornikach, czyli tych okrągłych elementach, które nad naszymi głowami na sklepieniu łączą żebra, a symbole królewskie. Symboli królewskich mieszczanin nie mógł sobie tak od po prostu umieścić. To miało jakieś znaczenie. Być może było to właśnie takie miejsce, które król podkreślał, że on tu bywa, że czy mieszczanin na przykład to zaznaczył, że tu był król. Znamy tego typu przykłady z innych miast, ale nie wiemy dokładnie, jak to było. Wiemy, że można powiedzieć, że był to pewien kompleks budynków, było to połączenie. Zresztą jak wyjdziemy na zewnątrz, na rynek główny, zobaczymy, że po tym oryginalnym podziale, gdzie w 1257 roku wytyczono rynek i wytyczono działki. Każda działka miała swoją szerokość, te na rogach były oczywiście szersze, były ważniejsze, ale potem je łączono. Jeżeli pójdziemy dokładnie po skosie i zobaczymy Pałac Saski czy Kamienicę Saską, to są trzy budynki, trzy takie oryginalne budynki połączone w jeden. Ktoś miał więcej pieniędzy? Proszę bardzo. A mieliśmy coś większego. Tutaj te domy się nie połączyły. Za to na pewno funkcjonowały jakoś w pewnej wspólnocie, w pewnym połączeniu. I myślę, że słowa wspólnota i połączenie są tym, co należy pielęgnować i tym, co to miejsce może wnieść do dzisiejszej kultury Krakowa, jutrzejszej kultury Krakowa. Nie mówię tutaj o połączeniu interesów, mówię o tym, żeby próbować przejść powyżej pewnych podziałów, żebyśmy nie mieli tysiąca pomysłów na życie, tylko może kilka takich, które są do zrealizowania.
1: Jak smakuje krakowski Wierzynek?
3: No, myślę, że krakowski Wierzynek smakuje wyśmienicie. Marcin Filipkiewicz, szef kuchni. Na stole pojawiają się produkty regionalne, produkty zaprzyjaźnionych hodowli, małopolskich młynów mąka, więc smakuje po prostu historią, ale smakuje tradycją, smakuje polskością.
1: I łączy tutaj pan w krakowskim Wierzynku dwie kultury, włoską i polską. Dlaczego? Jak to połączenie wygląda?
3: Na pewno główną rolę odgrywa produkt i jest to polski produkt regionalny. Natomiast połączenia czasem dla nas, Polaków,

0: wydające się jakby nie łączące się ze sobą. Chcę pokazać, że można takie rzeczy zrobić. Natomiast na pewno w kuchni Wierzynka to nie będzie tylko i wyłącznie kuchnia włoska i polska, bo w krakowskiej tradycji pojawiały się tutaj w związku z różnymi faktami historycznymi, czyli bliskość Kazimierza i kultury żydowskiej, a także na przykład zaboru austriackiego, pojawiały się też produkty i rzeczy, które podczas tamtego okresu były dostępne. W sposób jakby naturalny te wszystkie kultury się łączą.
1: Przy okazji Wierzynka też mówimy o historii i o tym królewskim sznycie. I tutaj faktycznie też były nawiązania do królowej Bony, która przecież przywiozła z Włoch do Polski różne produkty, co też znalazło odzwierciedlenie w Wierzynku.
0: Oczywiście przyjazd królowej Bony praktycznie wszystko zmienił w polskiej gastronomii. Na pewno zaczęło się to jakby od Krakowa ze względu na usytuowanie Wawelu i miejsca, gdzie ona jakby przyjechała. Przyjazd jej zmienił diametralnie wszystko. Pojawiły się produkty, warzywa, które były wcześniej nieużywane w Polsce. Pierwszym produktem, z którym kojarzy się jakby królowa Bona, to włoszczyzna. Natomiast fascynacja kuchnią, ale też jakby historią jej, skąd ona się wzięła, spowodowało to, że zacząłem dowiadywać się, czytać teksty, które pojawiają się na przykład opisujące pierwszą kolację przygotowaną przez, jakby w cudzysłowie, przez królową Bonę, czyli ucztę weselną. Pierwszym warzywem, które zasadziła królowa Bona, były karczochy na wzgórzu wawelskim. Natomiast na pewno odświeżyło to naszą polską jakby kulturę i spowodowało to, że mamy większą dostępność produktów.
2: Średniowieczną ucztę u Wierzynka opisał w swojej kronice Jan Długosz. Nie ma jednak wyraźnych dowodów na to, że zjazd odbywał się konkretnie w kamienicy na krakowskim rynku. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

9 właśnie minęła, to oznacza, że zaczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami już teraz na sam początek. Małgorzata Ostrowska i niezapomniana, ponadczasowa wręcz, Melusyna. Ja się nazywam Jarząbek, witam serdecznie, kłaniam się nisko, no i zapraszam w podróż przez nieznane i znane najlepsze polskie hity.

0: taki doskonały, leniwy nastrój i wprowadziła nas z Sanach. Najlepszy dzień w moim życiu. Tak nazywa się ten kawałek, ale ogólnie chyba każdy dzień jest tym najlepszym dniem, o ile odpowiednio się do niego nastroimy. A dzisiaj dobry nastrój powinni mieć przede wszystkim Alicja i Alojzy, bo to oni obchodzą imieniny. Marta, Rajmund, Rudolf, Chloe, Ezebiusz, Alojza, Alban, Marcja, Terencjusz, Rudolfina i Demetria. Jeżeli znacie kogoś takiego o takich imionach, to dzisiaj koniecznie trzeba im złożyć najlepsze życzenia i te najlepsze życzenia również płyną od Radia SK2. Dla was specjalnie teraz gra Lady Punk Zamki na piasku.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

Oskar Cyms, Zabierz mnie w Radiu SK2. No to pozwólcie, że zabiorę was teraz do Niemiec. Tam odbyły się jakiś czas temu zawody w ping-ponga, ale nie takie zawody, że gra przeciwko sobie dwóch zawodników, czy nawet czterech, ale aż 600 osób zebrało się wokół stołu ping-pongowego i odbijało piłeczkę. Tak jest. I tym samym ustanowiły nowy rekord, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę. 600 osób wokół jednego stołu. Każdy przynajmniej raz tę piłeczkę musiał odbić. No, zabawa była taka, że jak się skończyła, to wszyscy no, jęknęli z zawodu, bo myśleli, że mimo wszystko no, to będzie trwało, że taka zabawa będzie trwała na okrągło. A tu taki klops, moi drodzy. Biała Armia, bajm już teraz w Radiu SK2. We'll be right back.

Oczywiście, że będzie pięknie, a szczególnie pięknie będzie, jak się wybierzecie z nami na Stadion Narodowy postrzelać karniaki razem ze Sławkiem Peszko. Ale żeby to zrobić, to już teraz powinniście wejść na sk2.pl i zobaczyć, co też Sławek Peszko ma wam dzisiaj do powiedzenia i zastanowić się, jakie to słowo jest wygwizdane. Jutro kolejna runda i znowu będzie

0: My szukali osób, które dołączą do nas, dołączą na Stadionie Narodowym i tam zmierzą się w walce o, uwaga, 10 tysięcy złotych.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
7: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
8: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
9: Rozkręć z nami wakacyjny vibe. Już w tę sobotę wpadaj na Morning Crave do Bonarki.
10: Czekają gorące DJ-skie sety, kreatywne dodatki DIY, festiwalowy glow up i beauty strefa.
9: Do tego konkursy, niespodzianki i kawa oraz słodkości za free.
10: To co? Sobota 11, Bonarka. Widzimy się!
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy.

i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty

0: Więcej na citroen.golemo.pl.
1: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market@jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: I po reklamie.

0: Ich troje w Radiu SK2, to oznacza, że nostalgicznie wróciliśmy do lat, do początku lat 2000 tak naprawdę, kiedy to ten zespół święcił swoje największe sukcesy, no i każdy znał każde słowo z ich największych hitów, a takie hity gramy w Radiu SK2. Do nich wracamy już po godzinie 10.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: A teraz naprawdę bardzo dobry news dla wszystkich krakowskich rowerzystów. Jeszcze przed wakacjami wraca uwielbiana akcja bezpłatnego sprawdzania rowerów. Pierwsza okazja, by zadbać o swój jednoślad już w najbliższy poniedziałek, 22 czerwca na dolnej płycie Ronda Mogilskiego. Profesjonalni serwisanci za darmo wyregulują hamulce, sprawdzą łańcuch i pomogą przy drobnych usterkach. Zadbajcie o bezpieczeństwo i ruszajcie w trasę z czystą głową.
0: 10 właśnie minęła, a z tej okazji przygotowałem dla Was kolejną porcję najlepszych polskich hitów. Zaczynamy od Farby, ale pojawi się też Sylwia Grzeszczak, Artur Gadowski, Dawid Podsiadło, Roxana Węgiel, ale będzie też i Urszula, i Mrozu. Dużo dobrego w tej godzinie. Ja Rząbek, kłaniam się, dzień dobry.

Na błysk, tak nazywa się ten utwór od Dawida Podsiadło. Na błysk to pewnie i każdy rodzic chciałby mieć dom, ale to jest marzenie ściętej głowy. Jako rodzic wiem o tym doskonale. Natomiast jeżeli chodzi o to, co w kalendarzu jeszcze, bo nie wiem, jak ja mogłem to przeoczyć, ale dzisiaj przecież 21 dzień czerwca, czyli najdłuższy dzień w roku. On łącznie trwał będzie ponad 16 godzin i 40 minut, dokładnie 16 godzin i 46 minut. Tyle dzisiaj mamy.

dnia, a to też oznacza, że wchodzimy w astronomiczne lato. No to w końcu można zacząć poważnie myśleć o leżaczku, o jakimś parawaniku, o jakichś wycieczkach w las, w góry, nad jezioro. A jeżeli wam do tego będzie towarzyszyła najlepsza włoska muzyka, taką jaką serwujemy w Radiu SK2, to już w ogóle to lato zapowiada się wyśmienicie. Poparzeni kawą 3 teraz w Radiu SK2.

to w miarę świeżutki kawałek od Mroza. Nie ma miejsca jak Dom, czyli kolejny singiel zapowiadający jego nowy album. Do utworu jest też teledysk. Jeżeli nie widzieliście, to bardzo zachęcam, bo teledysk przenosi widza w takie dzikie, filipińskie scenerie pełne spektakularnej natury oraz autentycznego, codziennego życia lokalnego surfera. Szczególnie panie będą miały na co popatrzeć. To od Mroza, a już teraz Krzysztof Kiliański i Kaja, Prócz Ciebie Nic. Taka fajna ballada, taki przytulach, taki do niedzielnej kawki w sam raz utwór. Tak więc ja już nic nie mówię, tylko słuchamy.

0: Jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek miałby nagrać cover takiego kultowego zespołu The Police po polsku, to mógł to zrobić tylko Perfect i jak słychać, zrobili to perfekcyjnie, ale na tym nie kończymy przygody z najlepszymi polskimi hitami. Mam więcej takich perełek, dużo więcej, tak więc zostańcie z nami, zróbcie głośniej, bo takiej muzyki żal słuchać po cichu. To jest bardzo dobra muzyka. Dobra, bo polska.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
5: A pranie też za ciebie wstawi?
6: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
5: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
6: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
7: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i spraw,

0: jeszcze tura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetour. Drive your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: I po reklamie.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Budka Suflera za swoim takim tangiem kończy nam godzinę 10. Ignacy już czeka w przedbiegach i za chwilę się zaprezentuje w Radiu SK2, ale to dopiero po godzinie 11. Co jeszcze? No dużo dobrego, ale na razie nie zdradzę. Posłuchajcie, to sami się przekonacie.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
4: I dlatego wróciłeś na studia?
3: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
5: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
6: Rozkręć z nami wakacyjny vibe. Już w tę sobotę wpadaj na Morning Rave do Bonarki.
7: Czekają gorące DJ-skie sety, kreatywne dodatki DIY, festiwalowy glow up i beauty strefa.
6: Do tego konkursy, niespodzianki i kawa oraz słodkości za free.
7: To co? Sobota 11, Bonarka. Widzimy się.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: I po reklamie.
0: Nie minęła, a ja patrzę, że dzisiaj też obchodzimy święto muzyki, moi drodzy, i to się bardzo dobrze składa, bo my muzyki akurat mamy pod dostatkiem i no, chcemy się z wami nią podzielić. Najlepsza polska muzyka tylko w Radiu SK2. Ignacy już teraz, na sam początek godziny 11.

Piękniejsza to jest ta połowa dnia, bo to oznacza, że jeszcze druga połowa przed nami. Ale no niestety, nieubłaganie zbliżamy się do godziny 12, a tymczasem wzywam tutaj do mnie wszystkich klepiących kotlety, bo mniej więcej o tej godzinie zawsze mój przyjaciel Dawid Wajda robi takie zadanie, żebyście pochwalili się, jak klepiecie, albo żebyście w ogóle pochwalili się, czy klepiecie. Tak więc dajcie znać, na przykład napiszcie mi SMS-em, czy klepiecie dzisiaj kotlety. Na Messengerze też się można odezwać. 726-826-826. Zdjęcia mile widziane waszych rozklepanych kotletów. No i za chwilę będę je smakował.

Jest, są, przyszły, mamy to. Mamy SMS-y, mamy Messengera i powiem wam tak, patrzę na to, co do mnie piszecie i patrzę na zdjęcia, bo zdjęcia też wpadły na naszą skrzynkę i ogłaszam wszem i wobec, że dzisiaj tytuły pierwszych klepaczy wędrują do Marii i do Tadeusza. Powiem wam tak, no tak dużych kotletów schabowych to by się nie powstydzili nad morzem w sezonie letnim, jak... No, nie przesadzając, jak dwie moje ręce. Przynajmniej tak wygląda to na zdjęcia. No i oczywiście tradycyjne pozdrowienie wszystkich klepiących. Klepcie tak dalej, towarzysze.

0: Ewa Farna zachęca do ewakuacji, a ja absolutnie nie, ale jeżeli już macie się skądś ewakuować, to proszę zabrać ze sobą radio, bo przygotowałem jeszcze więcej najlepszych polskich hitów dla was. Za chwilę się o tym przekonacie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadasz.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
6: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
7: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
6: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
7: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
6: To z Tauronem.
7: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
9: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
10: To jest hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorium to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo...

Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Bój się Boga, dziewczyno, Dolly Henry. Nie prowadziłem żadnych badań, ale podejrzewam, że statystycznie to te słowa padają najczęściej w momencie, kiedy to mama widzi swoją córeczkę po raz pierwszy wychodzącą na imprezę. Oj, tak to już jest. Moda się zmienia, niektóre rzeczy przemijają, niektóre wracają. Na szczęście moda na najlepsze polskie hity trwa i trwa mać. I my jesteśmy od tego, żeby ona cały czas trwała. Po godzinie 12 wracamy do tych najlepszych bo polskich hitów.
1: Reklama.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z

0: skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Będzie można poczuć magię afrykańskiego rytmu w samym sercu Podgórza. Od 26 do 28 czerwca w klubie Płaszów wystartuje wyczekiwany Pod Baobabem Festival. To niezwykłe wydarzenie połączy tradycyjne afrykańskie brzmienia ze współczesnymi interpretacjami, a w programie niesamowite warsztaty tańca, porywające lekcje gry na bębnach i klimatyczne koncerty i spotkania. Jeżeli chcecie poczuć niesamowitą energię, ruch i zbudować nowe relacje, te 3 dni będą dla Was.
10: 12 minęła, no jakby to powiedział znajomy mój pan Henryk, czas na drugą połówkę. Połówkę tego pięknego, mam nadzieję, i u was dnia. Edyta Bartosiewicz rozpoczyna muzycznie godzinę 12. Ja Rząbek, kłaniam się, dzień dobry. No to ruszamy w podróż razem z polskimi najlepszymi hitami.

cały czas, to można słuchać Oskara Cymsa jadąc przez miasto na rowerze i mówię to jako okazjonalny cyklista, bo naprawdę świetnie się słucha tego utworu jadąc na rowerze przez miasto, tylko uwaga, nie w słuchawkach na uszach, tego absolutnie nie polecam, wręcz zabrania wujek Jarząbek, za to jakiś delikatny głośniczek można sobie gdzieś przymontować i jechać przez miasto bezpiecznie i grzecznie po ścieżce rowerowej, aż się dojedzie do miejsca docelowego, a jak już się dojedzie do miejsca docelowego, to można sobie powiedzieć dość razem z ONA i ONA już teraz w Radiu SK2.

No dla mnie świat, w którym wszędzie wiszą lustra, to byłby świat pełen motywacji, bo tylko patrzę w to lustro non-stop i widzę, no zrób coś z sobą, drogi Arturze, zrób coś z sobą, na przykład zacznij trenować. Co? No to nie wiem, boks na przykład. O, a propos boksu, to ostatnio odbyła się bardzo ciekawa walka bokserska w Chinach, to się odbyło. Pewna pani blondynka zmierzyła się w ringu z humanoidalnym robotem i wiecie co? I robot nie dał rady, haha. Człowiek czuje jednak satysfakcję, że roboty za to zabieranie ludziom pracy dostały tak w machę, że aż im styki puściły i bardzo im dobrze.

0: Gdybyście szukali informacji o tym utworze, to dodam tylko, że to Karolina Stanisławczyk w kawałku Klisze. A właśnie, pamiętacie aparaty? Kiedyś aparaty były na klisze właśnie. 24, 32 zdjęcia można było zrobić. Później to się wywoływało i przez parę miesięcy takie zdjęcie się oglądało, bo człowiek się zastanawiał, czy warto cyknąć temu albo tamtemu fotkę. To prawda? A teraz się idzie i 1000 zdjęć jednego kotleta schabowego albo jakieś latte na sojowym mleku można nosić w aparacie i nawet nie ma czasu, żeby to później oglądać. No, jak to się mówi, kiedyś to były czasy, teraz już nie ma czasów. Na szczęście cały czas są najlepsze polskie hity i za chwilę wam udowodnię, że one są najlepsze. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
10: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
13: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
14: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
15: Rozkręć z nami wakacyjny vibe. Już w tę sobotę wpadaj na Morning Rave do Bonarki.
16: Czekają gorące DJ-skie sety, kreatywne dodatki DIY, festiwalowy glow up i beauty strefa.
15: Do tego konkursy, niespodzianki i kawa oraz słodkości za free.
16: To co? Sobota 11, Bonarka. Widzimy się! To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
19: I po reklamie.

0: mówisz, typ niepokorny i co myślisz? No myślisz oczywiście, Stachurski. No i Stachurski kończy nam godzinę 12, po 13 wracamy do najlepszej polskiej muzyki. Ania Dąbrowska nam rozpocznie tę zbliżającą się godzinę. Jarząbek, ja już się kłaniam, słyszymy się w poniedziałek z samego rana. Zapraszam!
1: Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Tylko na Pomorzu, bez ostrzeżeń, a cała reszta kraju pomarańczowa. To znaczy, że lepiej zasuńcie okna w aucie, może nagle pojawić się burza. Takie mamy. Astronomiczne lato z radiem SK2. Tutaj mamy kosmiczny apetyt na to, co najlepsze.
12: Najlepsze polskie hity.
13: Polskie hity.
12: SK2.
13: SK2.
11: Dopiero nam się rozkręca, choć Kubusie zaśpiewają o tym, że stygnie lato za chwilę w SK2. Kamil Bednarek też się pojawi. Ja, Kamil Kowalski, kłaniam się nisko, a to Anka Dąbrowska w SC2.

0: Tak będzie w piątek, jak zabrzmi ostatni dzwonek i będą wakacje. Dzieci wypiękną radosno ze szkoły, elektryczne gitary w ST2, zelektryzowane również noce i zerwane litry wypitej kawy. To już mowa o dużych dzieciakach, no bo studenci przecież zmagają się i walczą z sesją egzaminacyjną. Oczywiście, jak się nie zda, to jest jeszcze sesja poprawkowa, ale jest jeszcze jedna między jedną a drugą sesją. Taka najprzyjemniejsza, którą wszyscy zdają. Sesja zdjęciowa z wakacji.
1: SK2.

0: Piotr Rubik i jego cały chór pakujemy się do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Są takie hity, które nie znają daty ważności. Takie, które znamy już po pierwszej nutce. Jak 44-letnia autobiografia Perfektu, o której więcej ja nie będę mówił. Powie wam sam Grzegorz Markowski, jeden z symboli Perfektu. Panie Grzegorzu?
2: Utwór Autobiografia to właśnie modlitwa napisana przez Bogdana Olewicza. Właśnie jest to utwór o całym moim życiu. Bo i Piec Martenowski to pies, o którym się uczyłem w technikum geologicznym, z którego mnie potem wywalono. Kochałem Poleraxę, siedziałem na dachu, ciekawy byłem seksu, piłem tanie wino i miałem przyjaciół. I właściwie to jest takie moje życie w pigułce.

0: Ania wyszkoli w SC2.
1: Jak tam jest?
0: A ja wiem, jak tam jest. Jak jest w Bangkoku. Tam nasze dziewczyny są aktualnie na parkiecie Ligi Narodów i grają czwartego seta w siatkówkę, a po trzech przegrywają z Kanadyjkami 1-2. Ale Kanadyjki mają się na baczności.
2: SK2.
0: Jak Polka się zdenerwuje, to lepiej zejść jej z drogi.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa? Krakowska.
5: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
5: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do -50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
10: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: I po reklamie.

0: Gdyby tak korek można było przeskoczyć, z Eską 2 jest to możliwe, że droga do domu jest krótsza. Przy najlepszych polskich hitach do nich wracamy po 14, o której najważniejsze newsy, między innymi szczegóły policyjnej szeroko prowadzonej akcji poszukiwawczej w Esce 2.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
5: A pranie też za ciebie wstawi?
6: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
5: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
6: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Wyciągajcie z szaf swoje ulubione kresze i ortaliony. Już 27 czerwca ulicami Krakowa przejdzie trzecia nowochódzka parada dresów. Fani miejskiego luzu i retro stylówek wystartują o godzinie 14 prosto z nad zalewu nowochódzkiego. Barwny korowód przejdzie przed Nowochódzkie Centrum Kultury, gdzie zaplanowano wielki festyn i koncerty. Będzie to idealna okazja do wspólnej zabawy, wspomnień i zrobienia najbardziej stylowych zdjęć tego lata. Szykujcie formę.
9: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Rudnickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
10: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
9: A policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicy Mławy, Płocka i Krynicy-Zdroju. I na koniec mundialowy rekordzista, 90-letni Meksykanin, komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
0: 90-letni komentator, dobrze,
9: prawda?
0: Usłyszałem.
9: Tak, 90 lat, pięknie.
0: Panie Dariuszu.
9: Jest konkurencja.
0: Chyba trzeba się reaktywować. No, ciekawe, czy przez te 90 lat jest jakaś sprawa, którą zostawił bez komentarza.

0: Maciej Musiałowski. Jego Flora w SC2 na kwadrans po godzinie 14. Patrzę, co się dzieje w mundialowym świadku. Algieria złożyła protest i to jeszcze na naszego sędziego Szymona Marciniaka. Czuje się pokrzywdzona, bo według niej to nie było uczciwe, że Algieria przegrała z Hiszpanią 0-3.
1: Nie, nie, ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3-0.
0: Było 3-0.
2: SK2.
0: A w SC my płacimy za najlepsze wykonanie karniaków i to na Stadionie Narodowym. SK Karniaki Cup, tak nazywa się nasza zabawa. Montujemy drużynę. Złotą jedenastkę z Was, najlepszych słuchaczy SK2. SK2.pl, tam zaglądajcie na SK Karniaki Cup, zgłaszajcie się. Jutro może akurat Ty wpadniesz do naszej ekipy.
2: Wyłącz

0: Zaliczyła wczoraj roztańczony Ciechanów. Na koncertach rozkochuje w sobie fanów.
1: Blanka, kocham cię!
0: Bledka.
2: SK2.
0: I niedzielny powrót do domu w towarzystwie tego, co najlepsze. Polskie hity i kombi. Jak tam u was? Zapakowany po sam dach.

0: Dawid Kwiatkowski i Bez Ciebie. Dzisiaj minimalnie Kanada lepsza. Pierwsza porażka w Tajlandii w siatkarskiej Lidze Narodu kobiet no stała się faktem. Polki przegrały po 5 setach. To i tak długo wytrzymały.
1: SK2.
0: A już za chwilę Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Gdy będziesz sam w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
6: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
5: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
9: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
10: I dlatego wróciłeś na studia?
9: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
11: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
12: Rozkręć z nami wakacyjny vibe. Już w tę sobotę wpadaj na Morning Crave do Bonarki.
13: Czekają gorące DJ-skie sety, kreatywne dodatki DIY, festiwalowy glow up i beauty strefa.
12: Do tego konkursy, niespodzianki i kawa oraz słodkości za free.
13: To co? Sobota 11, Bonarka. Widzimy się!
14: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.

0: Wczoraj w Gdańsku można było zobaczyć idealnie nasmarowaną machinę koncertową, która cały czas trwa. Wizualne show z LED-owymi opaskami, one świecą w rytm muzyki i tak też będzie w kolejny weekend w Warszawie. Na obrotowym turze Dawida Podsiadło. Za chwilę godzina 15 i w SC2 najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
1: I po reklamie.
6: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od ogromnego pożaru na Pomorzu. Płonie fabryka Areo Zoli w Harnowie pod Słupskiem. Na miejscu z nim walczy 29 zastępów straży pożarnej. Służby monitorują jakość powietrza, a mieszkańcy zostali poproszeni o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą, Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny, a mogą potrwać do jutra. Trwa małopolska tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
7: 3, 2, 1, start!
8: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
9: I jak tam było na trasie?
10: Dobrze.
6: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował też nasz SK-owy bus. Szukajcie pomarańczowej strefy.
0: Będziemy oczywiście szukać przy najlepszych polskich hitach, salach. Minuta po 15 w SC2.

0: Jak jesteście spragnieni najlepszej polskiej muzyki, to bardzo dobrze trafiliście. Tylko taką gramy w Radiu SK2. Rotary na jednej z dzikich plaż przed chwilą byliśmy, a w taki upał nie ma się co dziwić. Trzeba dużo pić i znalazłem taki artykuł. Bogatynia. Straż Miejska przyjechała do nieletnich sprzedających lemoniadę i wykupiła cały zapas lemoniady. I bardzo dobrze.
1: No co, to bezpieczny weekend, Wadziu.
2: Za bezpieczny.

0: ciebie tu.
1: Wilki, czas ruszyć w drogę.
2: SK2, wehikuł czasu.
1: Dzisiaj klasyk, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Piosenka, która jest nieoficjalnym hymnem kibiców Korony Kielce. Dni, których nie znamy. Marka Grechuty z 1971 roku, wielki hicior, jeszcze utwór, który odegrał bardzo ważną, kluczową rolę w kultowej komedii Olafa Lubaszenki. Pewnie kojarzycie, to jest ta ostatnia scena w Chłopakach nie płaczą. Scena końcowa, jak słynny Laska z kolegami stoi na wydmach, ma przed sobą Bałtyk i mówi to... Znamy, bunkrów nie ma, ale też jest.

0: przyjemny, chrapowaty, rockowy krzyk Piotrka Cugowskiego, kto nie kochał Wesce 2. No kto nie kochał, bo duża zmiana na mapie społecznej Polski. Czytam, że mamy coraz mniej rodzin, coraz więcej singli. Tutaj wszystko się zgadza. W SC2 też są single.
1: SK2.
0: Taki hit singlowy od Lady Punk już za chwilę. Sztuka latania, również na randki.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
1: I po reklamie.

0: ST2, tylko hity sprawdzone, ten od Hej. Za chwilę również sprawdzone informacje najświeższe, m.in. o walce strażaków z pożarem w fabryce, gdzie są produkowane aerozole. O 16.00 wszystko w newsach ST2.
1: Reklama.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
3: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
4: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie. Nie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!

0: Pan Andrzej, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!

0: oszczędności rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Sentymentalna podróż do szalonych lat 2000 już na horyzoncie. W sobotę, 4 lipca, ośrodek Ruczaj zamieni się w stolicę stylu sprzed ćwierć wieku, a to za sprawą imprezy Back to 2000. Główną gwiazdą wieczoru będzie Gosia Andrzejewicz, która zaśpiewa swoje największe hity jak Słowa czy Pozwól żyć. Oprócz koncertu czeka też strefa kreatywna, retro fotobudka oraz wielkie neonowe afterparty. Bilety są już dostępne.
4: Jest 16, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
5: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów. Kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
4: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowaniach. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
6: Małopolska dzisiaj w towarzystwie chmur grzmi również na Kujawach, Warmii i Mazurach. Też burzowe chmury, ale jakie fajne, takie świeże powietrze zawsze jest po burzy, prawda?
7: Prawda, no. Zgadzam się.
6: Można wskoczyć na rower, jedziesz, a na głowie burza włosów.
8: Najlepsze polskie hity.
6: To trzeba jeszcze je mieć. Kowalski, witajcie, a to Kowalska w SC2.

0: od dawna to wiem.
1: Żywiec, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa. Gdzie poszlajamy się ze sobą na mieście? Gdzie chcecie posłuchać ich na żywo? Czyli Igor Herbut, Zagia, Vito Bambino, ale również śmietanka najlepszych innych polskich wokalistów. Już od jutra w SC2 rozdajemy karnety na tegoroczne męskie granie. Nareszcie. Bądźcie czujni od rana.
2: SK2.
1: I muzyka w SC2, która najlepiej smakuje na tych ostatnich kilometrach weekendu.

0: Marisa w SC2. Piłkarski świat zakochany w budzącym respekt bramkarzu Curaçao, czytam. Eloy Rum w meczu z Ekwadorem obronił na mistrzostwach, uwaga, rekordowych 15 strzałów. Groźny facet tak łatwo nie przepuści.
1: SK2.

0: Już mówię o co chodzi. Sanach tutaj o szampanie śpiewa, a dzisiaj mogą szampana otwierać Bożena, Bogna i Florentyna. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Przede wszystkim zdrówka.
1: SK2.
0: Zdrówko najważniejsze.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Rozkręć z nami wakacyjny vibe. Już w tę sobotę wpadaj na Morning Rave do Bonarki.
9: Czekają gorące DJ-skie sety, kreatywne dodatki DIY, festiwalowy glow up i beauty strefa.
8: Do tego konkursy, niespodzianki i kawa oraz słodkości za free.
9: To co? Sobota 11, Bonarka. Widzimy się!
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.

0: facet działa jak klimatyzacja na podwójnym gazie. Mrozów SC2 i najlepsze polskie hity, a za chwilę 17 i najważniejsze sprawdzone informacje, również te z weekendowych powrotów.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
6: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetour. Drive your future.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: I po reklamie.
10: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec, mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
11: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego.
10: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
12: Coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
13: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera.
14: Kolejny rajd z Małopolską. Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
10: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
0: Paulina, widziałaś tak. Na pewno takie naklejki na samochodach z tyłu naklejone na bagażnik.
10: No tak, zdarza się.
0: Widziałem taką ostatnio naklejkę na aucie. Jestem weterynarzem, jeżdżę jak zwierzę. Tak pomyślałem, że ty za kierownicą musisz być bardzo hot, bo zawsze masz hot newsy.
10: O,

Aisha i droga płynie jak magma w SC2. A w szwedzkich domach płynie prąd z auta. Czytam, że mieszkańcy jednego ze szwedzkich miasteczek zasilają domy samochodami elektrycznymi. Podobno dzięki temu spadły im rachunki za prąd. Pewnie o 4 koła.

0: Kombi WSC2 podwozi nas do wehikułu czasu WSC2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Ło, wylądowaliśmy w roku i co ja tutaj widzę? Komody na skośnych nóżkach, meblościanki są, paprocie na meblościankach, kredens od babci, proszę bardzo. Aparat fotograficzny jeszcze na klisze, kryształy tutaj, pralka frania. 1989 rok, kurczę. Ja byłem bobasem, siedziałem w wózku z butelką w rękach mleka, ale za to ci, którzy siedzieli na swoich rumakach w tamtym roku, na tych WS-kach, Junakach, Komarkach, MZ-kach i jeszcze innych Harley'ach, tak, śpiewali ten numer. Trzeci spłyty Najemnik, 89.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I od tamtego roku bardzo wiele się zmieniło w świecie fanów dwóch kółek. To można powiedzieć ich hymn. Jamie Harley, mój WSC2 w wehikule czasu. Od razu lepiej wraca się do domu.

0: Uhu, ale dzisiaj mamy długi dzień, najdłuższy dzień w roku. Tak, 17 godzin, prawie 17 godzin, tyle trwa. Ale jutro będziemy niewyspani w pracy. A za chwilę Kukiz i Piersi kontynuujemy rokowy pazur w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
6: I dlatego wróciłeś na studia?
5: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
7: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Kraków. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
9: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: I po reklamie.

0: Andrzej Piaseczny i Robert Chojnacki, który tak dmie w saksofon. W SC2 prawie do nieba, a za prawie 2 minuty godzina 18. Najważniejsze newsy, które już prawie ma wszystko dopięte na ostatni guzik Paulina Chorbatowska. Kierowcy, dajcie głośniej, karambol na A4. O szczegółach za chwilę.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
10: Jest 18. Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów Mościce i Tarnów Centrum. Na miejscu pracują służby, ale kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: sierpnia.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor.

0: czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
0: Lato na wypasie tylko w SK2.
2: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor.
3: Money.
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Rozkręć z nami wakacyjny vibe. Już w tę sobotę wpadaj na Morning Rave do Bonarki.
2: Czekają gorące DJ-skie sety, kreatywne dodatki DIY, festiwalowy glow up i beauty strefa.
1: Do tego konkursy, niespodzianki i kawa oraz słodkości za free.
2: To co? Sobota 11, Bonarka. Widzimy się!
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
10: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
11: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
12: I to jest piękna gra!
13: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
12: Tak, wiedziałem!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą.

0: się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: I po reklamie.

0: autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
1: Śliwka? Z Nałęczowa.
0: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
1: A radio?
2: W

0: autopromocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
4: W

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Istnieje od ponad 120 lat i współpracowali z nią najwięksi krakowscy artyści. Chodzi o pracownię i Muzeum Witrażu. Siedziba znajduje się w kamienicy przy Alei Zygmunta Krasińskiego w Krakowie. O historii pracowni i muzeum oraz o codziennej pracy witrażystów opowiedziała dama przewodniczka Aleksandra Fabia.
2: Tutaj pracowali artyści tacy jak Stanisław Wyspiański, jak Józef Mehofer i tak naprawdę cała galeria innych młodopolskich ważnych nazwisk. Karol Frycz, Uziębło. To można powiedzieć, że plejada tych artystów, projektantów właśnie tutaj w naszej pracowni tworzyła.
3: Witraże to, przypomnijmy, dzieła stworzone z różnych takich kolorowych szkiełek. Różne kolory łączą się ze sobą w jakąś ramę i w jakiś wzór tych wzorów, jeśli chodzi o różne kompozycje, o charakter tych dzieł, bo to były wzory i roślinne, i religijne, i mitologiczne, no to też tutaj w zależności od twórcy bywało różnie.
2: Myślę, że bardzo dobrze pani ujęła definicję witraża, bo tak naprawdę jest to jakaś kompozycja złożona z kolorowych, barwionych szkieł, połączona profilami ołowianymi, czyli ramą z ołowiu. W taki tradycyjny właśnie sposób witraże się od setek lat tak naprawdę wykonuje i tak samo tradycyjnie wykonujemy je tutaj po dzisiaj dzień. Nasz warsztat, nasza pracownia jest zabytkowa, pracujemy też zgodnie z tymi starymi zasadami, a założona pracownia była w 1902 roku, więc można powiedzieć, że już od ponad 120 lat tak tutaj działamy.
3: I tak naprawdę zwiedzanie tego muzeum zaczynamy w waszym miejscu.

0: pracy, czyli właśnie we wspomnianej pracowni dwupiętrowej. Tutaj Państwo mogą usłyszeć gdzieś w tle, ktoś coś szlifuje, gdzieś też kiełka przekłada, więc tutaj codziennie praca w re.
1: Dobiegają nas dźwięki i szlifierki, i szkieł przekładanych, łamanych. Rzeczywiście myślę, że jedną z najciekawszych, z najbardziej charakterystycznych cech naszego zakładu i muzeum jest właśnie to, że jesteśmy żywym muzeum, czyli wycieczki, osoby indywidualne, wycieczki, które nas odwiedzają, mogą nie tylko zobaczyć wystawę, ale po prostu witrażystów przy pracy. I przeprowadzamy naszych gości przez cały proces, wyjaśniamy go właściwie od A do Z, czyli od doboru kolorów szkieł, aż po ukończenie projektu. Krok po kroku nie tylko omawiamy, ale też pokazujemy, jak to się dzieje. No i oprócz tego, co pokazuje przewodnik czy przewodniczka, można podpatrzeć właśnie sekrety rzemieślników przy pracy, którzy tutaj na co dzień przychodzą, żeby realizować nasze projekty. Najczęściej to są zlecenia właśnie sakralne, ale nie tylko. Robimy też konserwacje witraży, indywidualne zlecenia, więc ta gama jest dosyć szeroka. Można być naocznym świadkiem takich działań, co jest, no myślę, dosyć nietuzinkowe, bo jednak to jest dosyć niszowe rzemiosło, a można zobaczyć od podszewki, od kuchni, jak to robimy.
0: Jak taki witraż się tworzy, tak od A do Z? Myślę, że to jest długi proces, ale tak pokrótce może przejdźmy przez te etapy, no bo chociażby na tym stole widzę całą gamę kolorów i zastanawiam się, jak taki rzemieślnik dobiera te kolory, żeby no, powstało jakieś dzieło, jak ten proces przebiega.
1: Akurat to jest zadanie kolorysty, czy też kolorystki, czyli osoby, która konkretnie zajmuje się dobieraniem kolorów. Najczęściej nie tylko tym, bo dzielimy się tutaj pracą na różnych etapach w różnoraki sposób.
0: Czyli też macie różne swoje funkcje.
1: Troszkę tak. Zazwyczaj staramy się wszyscy nauczyć wszystkiego do pewnego stopnia, tak żeby można się było zamieniać tymi zadaniami, uzupełniać, pomagać sobie. Więc wszyscy u nas pracownicy i kroją szkło, szlifują szkło, oprawiają szkło, czy to w ołów, czy w taśmę miedzianą, co jest jeszcze jedną techniką ramowania witraży. A kolorysta, tudzież kolorystka, to jest osoba, która na samym początku projektu dobiera kolory, barwy szkieł do projektu, który mamy stworzony na papierze. Niestety nasi słuchacze nie mogą tego zobaczyć, ale mogę Pani pokazać, że tutaj na ścianie wiszą projekty, które już przez kilka lat realizowaliśmy, czy też kilka lat temu zrealizowaliśmy, więc to jest początek pracy. I też od tego zaczyna się nasza wycieczka. To jest punkt wyjściowy. Pokazujemy takie różnorodne projekty. Mogą sobie wtedy nasi gościnie wyobrazić, od czego mamy start. Po czym pokazujemy już ukończone witraże, więc rzeczywiście całą tą drogę można mniej więcej prześledzić. Na początku startujemy od czegoś w rodzaju rysunku. To mogą być współczesne projekty. Naszym tutaj głównym projektantem jest dyrektor muzeum, Piotr Ostrowski. Osoba, która też ma największe doświadczenie w tworzeniu witraży, już ponad 20-letnie w naszej pracowni. I na podstawie jego pomysłów tworzymy nowe witraże. Natomiast zdarza się też, że tworzymy jakieś witraże na podstawie artystów na przykład z początku XX wieku. I właśnie teraz coś takiego ma miejsce. Działamy od kilku lat z realizacjami witraży, ale nie komercyjnymi, czyli to są nasze własne pomysły i nasze własne przedsięwzięcie. Zainicjowany cały program jest również przez Piotra Ostrowskiego i staramy się w ramach tego programu, który nazywa się W Budowie, tworzyć witraże, które nigdy nie miały jeszcze szansy powstać w szkle. Na podstawie projektów właśnie witraży na przykład młodopolskich artystów w taki sposób powstał Apollo Stanisława Wyspiańskiego, którego zaraz zobaczymy razem, albo witraże, które powstały właśnie tak jak Apollo, ale na przestrzeni dziejów uległy zniszczeniu, powiedzmy podczas II wojny światowej. I teraz naszym bieżącym projektem, jest, możemy tutaj podejść nawet, żeby zobaczyła Pani, projekt Kazimierza Sichulskiego z 1909 roku. Mamy tutaj ten przepiękny tryptyk, który teraz jest w formie projektu. To jest technika mieszana, pastele, farby, gwasz na papierze. My natomiast przeniesiemy to, na co teraz patrzymy, na szkło, więc po raz pierwszy od momentu powstania tego projektu, czyli 1909 roku, będziemy mogli zobaczyć wreszcie, jak ten witraż wygląda. No, jesteśmy bardzo podekscytowani, bo sam wizerunek jest przepiękny. Nazywa się Wiosna. Tutaj mamy scenę z przedstawieniem czterech hucułów z regionu Karpat, co było też ulubionym tematem projektanta, czyli Kazimierza Sichulskiego. I ten witraż jeszcze nigdy nie był zrealizowany. Więc takie niekomercyjne, właśnie też niesakralne, świeckie realizacje również tworzymy.
0: Kiedy będziemy go mogli oglądać i czy właśnie on się znajdzie na tej waszej wystawie, czy jakoś uzupełni galerię innego muzeum, jakie losy

0: tego projektu przewidujecie?
1: Uzupełni naszą własną wystawę Galerii Mistrzów Młodopolskich. Naszym długofalowym celem jest stworzenie największej kolekcji witraży z tego okresu właśnie w Polsce. Wydzielamy sobie zazwyczaj około 2 do 3 lat na realizację takiego projektu. Wynika to z wielu czynników, oczywiście między innymi z tego, że sama praca nad witrażami jest zdecydowanie bardzo czasochłonna, żmudna, ale też chcemy te 2 lata poświęcić na promocję tego konkretnego dzieła. Uważamy, że Kazimierz Sichulski jest niezwykle utalentowanym, wspaniałym twórcą, odrobinę myślę zapomnianym. Nie sądzę, aby szeroka publiczność kojarzyła to nazwisko, natomiast patrząc na to dzieło, ja uważam, że jest to odrobinę niesprawiedliwy los, dlatego też oprócz realizacji tego witraża chcemy również promować i tego twórcę, i oczywiście ten okres, no bo jednak witraże młodopolskie to są absolutnie wspaniałe dzieła, całe dziedzictwo witraży też, które wciąż przecież zdobią Kraków w różnych, niekiedy nieoczekiwanych miejscach, klatkach schodowych kamienic, drzwiach frontowych do właśnie nie tylko sakralnych budynków, ale i świeckich. Mamy wrażenie, jest odrobinę zapomniane, a my też rokrocznie staramy się mówić o tym dziedzictwie. W tym roku, oprócz Wiosny w budowie, mamy jeszcze wystawę czasową, którą będzie można przez kolejnych kilka miesięcy jeszcze zobaczyć, więc zapraszam słuchaczy serdecznie, żeby zobaczyć wystawę u nas niebiletowaną, na którą mamy wstęp wolny, która nazywa się Cała w kwiatach, i w tym wypadku skupiliśmy się na motywie właśnie kwiatowym w witrażach, głównie witrażach świeckich. Mamy tam 5 pomieszczeń. Każde z tych pomieszczeń odpowiada jednemu gatunkowi kwiatów, a skupiliśmy się na tych, które były najbardziej ulubione przez właśnie młodopolskich twórców, czyli kwiatach polnych, takich swojskich, wdzięcznych bratkach, słonecznikach, liliach. Zapraszam bardzo, żeby przyjść, poczytać o symbolice tych kwiatów, zobaczyć witraże i może odszukać też te witraże w tkance miejskiej naszego Krakowa, bo przy każdym eksponacie mamy adres, gdzie można przeczytać lokalizację oryginału tego witraża. Więc jest to też może pomysł na spacer dla osób, które mają ochotę eksplorować nasze miasto pod jakimś innym kątem.
2: To sobie już przejdźmy może na tą waszą stałą wystawę, zaraz o niej opowiemy, ale faktycznie witraże można znaleźć w Krakowie. Myślę, że no, o Stanisławie Wyspiańskim jeszcze tutaj dziś podczas tej rozmowy będziemy mówić, ale myślę, że te jego witraże, no chociażby w kościele franciszkanów, warto po prostu zobaczyć, bo jest to no, niezwykły przykład tej właśnie sztuki lokalnie w naszym mieście.
1: Jak najbardziej tak. Najdonioślejsze myślę sukcesy to są, jeśli chodzi o witrażownictwo, to są właśnie witraże, jak sądzę, Stanisława Wyspiańskiego. W naszej Galerii Mistrzów Młodopolskich, do której przeszłyśmy sobie właśnie, mamy 2 realizacje na podstawie projektu Wyspiańskiego. Zobaczymy je za chwilę. To jest Polonia i Apollo. Obydwa projekty zrobiliśmy właśnie w ramach niekomercyjnego cyklu W budowie. Teraz natomiast mamy przed sobą projekt Stefana Matejki. Ciekawy jest fakt, że Stefan Matejko, bratanek Jana Matejki, słynnego, przez kilka lat pełnił w naszym warsztacie na początku XX wieku funkcję dyrektora artystycznego. Teraz patrzymy na Chrystusa Pantokratora, czyli jego dzieło z 1921 roku, bogato malowane. O tym też opowiadamy i oczywiście pokazujemy naszym gościom.

0: Więc jednak światło zagrało tutaj swoją rolę, zresztą najważniejszy pewnie element, jeśli chodzi o witraże, który też sprawia, jakie to jest bardzo magiczne medium, bo właśnie dzięki temu, że witraże przecież wstawiane w budynki w różne miejsca, w różnej porze dnia, w różnej porze roku są w różnorodny sposób prześwietlane światłem słonecznym, więc kiedy tworzymy witraż, to on w tych wszystkich różnych okolicznościach prezentuje się właśnie inaczej.
1: Przechodzimy sobie dalej.
0: Tak jest, tutaj mamy jeszcze jeden witraż, również Stefana Matejki, Święty Florian z 1911 roku. Widzimy dwie sygnatury na witrażu, też ciekawostka. Po jednej stronie mamy zapis projekt Stefan Matejko, a po drugiej wykonanie S.G. Żeleński, czyli bardzo sprawiedliwie podpisujemy twórców witraży, nie mamy tylko jednego podpisu, a aż dwa, co pokazuje, że to jest taka dziedzina sztuki, gdzie ważne jest, żeby podkreślić tą pracę zespołową, pracę zbiorową. Tutaj choćby najdoskonalszy projekt najwspanialszego, najbardziej utalentowanego artysty, jeśli nie ma doskonałego wykonania, no to nie będzie doskonałym witrażem i oczywiście odwrotnie.
1: Czyli to jest taka współpraca w zasadzie różnych twórców.
0: Współpraca, mamy tutaj dziedzinę, gdzie trudno ustalić, często są debaty o tym, czy jest to sztuka, czy to jest rzemiosło, gdzie jest granica pomiędzy tym, gdzie kończy się rzemiosło, a zaczyna już sztuka. No myślę, że witraż to jest właśnie taka ambiwalentna trochę dziedzina, gdzie rzeczywiście te granice są zatarte bardzo i albo może właśnie łączą się po prostu w to takie holistyczne pojęcie dzieła sztuki, gdzie część wykonania rzemieślnicza jest równoważna z momentem, punktem projektowania. Więc wysiłek rzemieślników stawiamy, myślę, na równi z wysiłkiem i z talentem artysty. Po tej stronie znowuż widzimy projekt Józefa Mehofera z 1939 roku, Święta Teresa. Również w całości malowany, więc ten malarski efekt, który uderzył nas przed chwilą, jak najbardziej jest tutaj także widoczny.
1: Sztuka witrażownictwa to jest też, myślę, to co mówiłyśmy, że to jest współpraca, bo jednak najpierw musi być ten projekt. Najpierw jest papier, a dopiero potem przekładamy to na szkło.
0: Na początku zaczynamy od projektu na papierze. To co widzimy tutaj, to są tak zwane kartony. Wykonuje je artysta bądź artystka. Natomiast później dochodzi do doboru kolorów, to jest właśnie rola kolorystki bądź kolorysty. Później wycinamy osobno szablony do wszystkich tych kształtów, które są już podzielone. Te ciemne linie, które tu pani widzi przebiegające, to są linie, które będą później wykonane z ołowiu. Od tych szablonów wykrajamy elementy ze szkła. Kolejno szlifujemy wszystkie te elementy, których często są dziesiątki tysięcy, więc pracy jest sporo. Później, zależnie od projektu, witraż może być malowany bądź nie. Te, na które patrzyłyśmy dotychczas, wszystkie są malowane w całości, tak jak Teresa, bądź częściowo tak jak Florian. Tutaj tło mamy niemalowane. I później, kiedy już mamy ten witraż na sztalugach w malarni, witraż, może elementy witraża, części, niektóre szkła wchodzące w kompozycję witraża namalowane, wypalamy je w piecu. Cały proces jest bardzo długi. Jeśli nas Państwo odwiedzą, to słyszą, zobaczą na własne oczy. Później te elementy dopiero oprawiamy w ołów. To już jest prawie końcowy etap. Na koniec kitujemy, czyli uzupełniamy jeszcze szczeliny między szkłem i ołowiem kitem, który będzie miał okazję przez kilka dni zaschnąć. Później czyścimy na koniec te witraże, więc kolejny żmudny etap i już na sam koniec transportujemy na miejsce docelowe, czyli do tego budynku, kościoła, katedry czy innego, gdzie również my, nasz zespół umieszcza witraże w oknach. Czyli od początku do końca zajmujemy się wszystkim.
1: Czyli w zasadzie od pierwszego szkiełka do tak naprawdę montażu całego dzieła. No dobrze, no to w takim razie tutaj kolejni twórcy.
0: Jeden twórca, dwa witraże, Wojciech Jastrzębowski. Mamy tutaj dwa przykłady jego prac. Jedna z nich to jest tak zwany Tron Łaski, motyw Trójcy Świętej, a po drugiej stronie Drzewo Życia, witraż nagrodzony w 1925 roku w Paryżu złotym medalem, więc oczywiście chwalimy się nim, na wystawie sztuk dekoracyjnych paryskiej. Widać tutaj duży wpływ modernizmu, geometryczne formy, folklorystyczne motywy, podhalańskie właśnie te roślinne, inspirowane metodą wycinanki. Myślę, że jest to dosyć dostrzegalne, więc właśnie te dwa dzieła Wojciecha Jastrzębowskiego przeprowadzają nas w stronę Stanisława Wyspiańskiego, oczywiście najdoskonalszego artysty, którego dwa witraże na podstawie projektów możemy naszym gościom z dumą prezentować. Przed nami Polonia.
1: Cóż ten witraż przedstawia? Polonia kojarzy nam się z Polską, z naszą ojczyzną.
0: To jest Polska przedstawiona w momencie trudnym, czyli w

0: takiej sytuacji politycznej jak za życia Stanisława Wyspiańskiego, Polska pod zaborami. Zatem widzimy, że Polonia jest postacią omdlewającą, w gorszym razie być może umierającą. Widzimy, że ma bardzo blade oblicze, przymknięte oczy, takie stężałe rysy twarzy, można powiedzieć, w żałobnej sukni, ale też w królewskim gronostajowym płaszczu. Natomiast dookoła niej te zafrasowane postacie to jest pokolenie Polaków, którzy lamentują nad tym fatalnym losem ojczyzny. Różne stany, również mamy tutaj dwie postacie w krakowskich tradycyjnych strojach, na przykład po prawej i lewej stronie.
1: Nawiązanie do tej ulubionej przez Wyspiańskiego chłopomanii.
0: Oczywiście. Ten witraż był zaprojektowany w 1894 roku, czyli spośród tych kilku, które oglądałyśmy, to jest najstarszy projekt. Może to troszkę dziwić, bo wygląda bardzo nowocześnie. I to był jeden z powodów, dla których ten witraż został odrzucony przez ówczesnego inwestora, stronę zamawiającą, czyli Katedrę Lwowską. Dlatego nie powstał. Za życia Wyspiańskiego bardzo długo czekał na swoją pierwszą realizację w szkle, bo dopiero w 2019 roku zrealizowaliśmy go tutaj po raz pierwszy w ramach tegoż niekomercyjnego cyklu, o którym wspominałam, czyli cyklu w budowie.
1: No faktycznie jest kontrowersyjny i troszkę elementy sztuki współczesnej są tu widoczne.
0: Symbolika. Do boku Polonii mamy przymocowany miecz Szczerbiec. Sporo właśnie symboli, elementów do odszukania, zinterpretowania ten witraż w sobie mieści.
1: Ostatnie dzieło na tej wystawie, ale bardzo znaczące i myślę, że już patrząc na samą kolorystykę, możemy w ciemno powiedzieć, że jest to Wyspiański.
0: Oczywiście, myślę, że tak, tak. Wiele osób rozpoznaje Wyspiańskiego, nawet nie wiedząc właśnie, że czeka ich zobaczenie witraża Wyspiańskiego. Co ciekawe, również turystów niekoniecznie z Polski, ale zagranicznych. Zauważyłam, że bardzo często, kiedy mieli już za sobą kilka dni chodzenia po Krakowie i udało im się odwiedzić kościół franciszkanów, to momentalnie reagują ze skojarzeniem do Boga Ojca. Bardzo słusznie zresztą, więc zawsze chwalę ich za to bystre oko, ale rzeczywiście mamy tutaj bardzo charakterystyczny, sztandarowy wręcz witraż, znany myślę polskiemu odbiorcy, czyli Apollo System Kopernika z 1904 roku, zaprojektowany właśnie przez Stanisława Wyspiańskiego na zamówienie do Domu Towarzystwa Lekarskiego tutaj u nas w Krakowie na ulicę Radziwiłłowską.
1: To jest witraż, który powstał również w tych programach.
0: On miał historię dosyć burzliwą, dlatego że w 1905 roku po realizacji, jeszcze za życia Stanisława Wyspiańskiego, on trafił do Domu Towarzystwa Lekarzy, natomiast wyjątkowo niefortunnie, w dosłownie przedostatnim dniu II wojny światowej w okolicy doszło do wybuchu bomby, który wstrząs spowodowany tym wybuchem sprawił, że witraż wypadł z okna i uległ zniszczeniu. I dlatego to później był odtwarzany po raz pierwszy w 1972 roku. I teraz w Domu Towarzystwa Lekarzy można ten witraż z lat 70. zobaczyć. Jednak on jest odrobinę niewierny projektowi Stanisława Wyspiańskiego. Wynikało to z różnych ograniczeń technicznych. W okresie komunizmu, kiedy to w Polsce nie było choćby i dostępu do odpowiedniej gamy kolorów szkieł, czy też do szkieł odpowiedniej jakości, czy wytrzymałości, dlatego też rzemieślnicy ratowali słabsze może punkty projektu dodatkowymi spoiwami z ołowiu. Była to jakaś ingerencja w pomysł Stanisława Wyspiańskiego. Dlatego też w 2017 roku postanowiliśmy przystąpić do realizacji Apolla jeszcze raz, ale tym razem już dokładnie z założeniami, dokładnie z tym, jak to sobie artysta wyobraził. Więc ta realizacja, na którą teraz patrzymy, no myślę, że możemy śmiało powiedzieć, jest doskonała. No i cieszymy się, że właśnie w takiej doskonałej formie Apollo do Krakowa wrócił.
1: Cóż, myślę, że nasi słuchacze troszkę nieco odkryją tę sztukę witrażownictwa, może nieco niszową i zapomnianą, o czym tutaj już też była mowa. Dlaczego warto do Was przyjść i ten rodzaj sztuki odkrywać? Bardzo kolorowy i myślę oryginalny.
0: Bardzo często słyszę od naszych gości, kiedy przekraczają próg, jeszcze nawet nie do galerii, ale po prostu do naszej kawiarni, czy właśnie do naszej pracowni. Słyszę nie tylko słowa podziwu, ale wręcz takie westchnienia podziwu. Patrzą na nasz próbnik kolorów, mówią: Boże, jak to jest pięknie, co za piękny świat kolorowych szkieł. Nawet kiedy jest

0: brzydka pogoda na zewnątrz. Często słyszę to, że weszli tutaj do w ogóle innego kolorowego świata, więc myślę, że jeśli ktoś jest wrażliwy na takie wizualne piękno, to no, trudno mi sobie wyobrazić osoby, której po prostu sama uroda naszych wnętrz, naszej zabytkowej kamienicy, która właśnie powstała po to, żeby być pracownią witrażu, więc tutaj mamy na każdym kroku projektu tej kamienicy takie elementy, które nam tutaj pomagają w realizacji w ogóle pracy. Myślę, że warto te jej zakamarki zobaczyć, natomiast oprócz tego, że będzie to, myślę, dosyć pouczająca wycieczka, bo można sporo z tego rzemiosła nie tylko zobaczyć, usłyszeć, jak to się robi dla osób, których rzeczywiście sztuka, historia sztuki jest ciekawa. Myślę, że jak najbardziej będzie to dobre doświadczenie. Natomiast oprócz samego tego elementu właśnie edukacyjnego, myślę, że ta wizualna wartość, wizualny walor naszej pracowni to jest coś, co przyciągnie nie tylko osoby właśnie zainteresowane stricte sztuką. Oczywiście zapraszamy też osoby, które lubią po prostu próbować nowych rzeczy albo mają jakieś rzemieślniczo-artystyczne zacięcie, bo nie tylko oprowadzamy tutaj po naszej wystawie i po zakładzie, ale można zrobić coś swojego, zapisać się na warsztaty i wykonać sobie swój własny witraż mały, na przykład złożony z 5 szklanych elementów, ale robimy to również od A do Z, czyli bawimy się w kolorystkę, dobieramy szkła, później tworzymy swój witraż. Mamy też warsztaty biżuteryjne ze szkła, więc jeśli ktoś ma ochotę wykonać dla siebie czy dla bliskiej osoby, czy wspólnie komplet biżuterii, na przykład kolczyki, wisior, to również można taki swój własny pomysł przynieść i sobie go tutaj pod okiem doświadczonej rzemieślniczki czy rzemieślnika wykonać, więc zachęcamy też do tego, żeby właśnie nie tylko zobaczyć, ale doświadczyć. Myślę, że to też może być dosyć wyjątkowe. Zapraszamy też rodziny z dziećmi. Co sobotę mamy zajęcia dla dzieci o 10 rano w ramach sobotnich poranków dla dzieci. W każdy tydzień przygotowujemy zupełnie inny temat, więc można do nas wracać. No i staramy się, żeby to były takie zajęcia plastyczne, które w jakiś sposób będą nie tylko tak po prostu rozwijające manualnie, ale po prostu również będą dobrą zabawą. Dzieci wyjdą z jakimiś stworzonymi przez siebie pracami, takimi, których być może nie zrobiłyby w domu, bo jednak jest to jakiś inny pomysł i jakieś inne doświadczenie, więc zapraszamy i dorosłych twórców, i młodych twórców, artystki, artystów w różnym wieku. Myślę, że każdy tutaj coś dla siebie znajdzie.
1: Pracownię i Muzeum Witrażu możecie zwiedzać od wtorku do soboty. Z Aleksandrą Fabią rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. A tuż obok Muzeum Witrażu znajduje się charakterystyczny budynek z czerwonej cegły. Zna go chyba każdy krakowianin. Przez dekady odbywały się tam wydarzenia sportowe, uroczystości patriotyczne i charytatywne, a z jego sal gimnastycznych korzystał Klub Sportowy Krakowia. Mowa o budynku Sokoła, czyli siedzibie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W 2020 roku neogotycki budynek przy ulicy Piłsudskiego przeszedł kompleksową renowację i odzyskał dawny blask.
2: Historia jest skomplikowana. Jakub Jastrzębski, Muzeum Podgórza, oddział Muzeum Krakowa. Budynek, który widzimy, to nie jest ten budynek, który powstał chociażby. Jest to jeden z bardzo ciekawych przykładów, bo w zasadzie jest to pierwsza hala sportowa na terenie Krakowa, jaką mamy. Budynek powstał pod koniec XIX wieku i tak jakby w dwóch fazach. W 1886 roku w ogóle powstało Towarzystwo Sokół w Krakowie i 3 lata później wybudowano jego gmach. Wybudowano go zresztą w ekspresowym tempie, ponieważ taka hala została wybudowana w ciągu kilku miesięcy. Zaczęli budować w maju, a w listopadzie już była oddana do użytku. Czasem sobie wyobrażamy, że jak coś było dawno temu, to musiało wszystko długo trwać, a tutaj się okazuje, że jeżeli chodzi o budowy, to jednak ci XIX-wieczni budowniczowie działali dużo szybciej niż ci nasi współcześni. Budynek, który powstał, składał się jakby z dwóch części. Składał się z hali sportowej, która jest zachowana do dzisiaj jako ta część zachodnia, czyli ta bliżej alei. I do tego była taka mniejsza dobudówka, w której znajdowały się szatnie, kancelaria i tego typu pomieszczenia. I one były zwieńczone taką charakterystyczną sygnaturką, czyli taką malutką wieżyczką, która była na szczycie dachu. No, ale dosyć szybko się okazało, że ten budynek jest jednak za mały na potrzeby rozwijającego się Sokoła, kolejnych sekcji Sokoła, które się pojawiają, jak na przykład łucznicy nie mieli gdzie trenować, no i trzeba było coś z tym budynkiem zrobić i 5 lat po jego wybudowaniu trzeba go było rozbudować i to ta część, którą mamy teraz, ta wschodnia część, która jest dostawiona, jest taka troszeczkę szersza, to jest właśnie to, co zostało dobudowane. Szatnie tam zostały, ale też pojawiły się różne inne pokoje, między innymi właśnie sala ucznicza, która ma formę takiej podłużnej kiszki. No jak to dla uczników, strzelnica w końcu.
3: Zatem kto zaprojektował ten budynek i z czego jest znany jego architekt?
2: No, skoro mamy 2 fazy, to mamy też 2 architektów, czy w zasadzie budowniczego i architekta. Kiedyś rozróżniano te 2 terminy. Pierwszą osobą, która budowała pod koniec lat 80. był Karol Maksymilian Knaus. Dzisiaj

0: raczej zapomniana postać, jeżeli chodzi o tych krakowskich budowniczych. A szkoda, bo to był świetny facet. Zaczynał swoją pracę przy restauracji sukiennic, pracował u Prylińskiego, natomiast później właśnie zajął się w dużym stopniu konserwacją zabytków, co było o tyle śmieszne, że konserwował głównie kościoły katolickie, a sam był protestantem. Natomiast no też popełnił troszeczkę kamienic, troszeczkę willi, z takich najbardziej charakterystycznych przykładów jego zabudowy. To jest willa, która jest na rogu ulicy Sebastiana i ulicy Bogusławskiego, to jest zresztą jego dom własny. Jest na Ditla taka potężna kamienica, bardzo szeroka, w której środkowej części jest taka płaskorzeźba z żaglem. Na tym żaglu możemy zobaczyć litery KMK, Karol Maksymilian Knaus. To był też jego budynek, który do niego należał i on po prostu czerpał dochód z wynajmu mieszkań, które tam były. Takich kamienic w różnych miejscach jeszcze było więcej, ale do takich bardzo ciekawych realizacji Knausa należy też Modrzejówka. To osiedle robotnicze. Właśnie nie dworek Heleny Modrzejewskiej, tylko osiedle robotnicze, które przy nim powstało. To również jest jego dzieło. No i mamy rozbudowę z 1894 roku. Tutaj wkracza Teodor Talowski. To już jest taka bardziej kojarzona postać ze względu na te jego bardzo fantazyjne kamienice. Dom pod pająkiem, dom pod śpiewającą żabą, dom pod osłem. I tu mamy fajną sytuację, bo mamy zabudowę Talowskiego przy ulicy Retoryki. Mamy właśnie od Festina Lente, którą zaczął budować w 1897 roku, aż po dom pod śpiewającą żabą z 1891. I potem zwieńczeniem takim jest właśnie to, że jest Sokół po drugiej stronie przez niego zbudowany. Tutaj jest... To nie jest jedyna sokolnia, którą Talowski zaprojektował, bo chociażby w Jarosławiu, w Wadowicach też były przez niego sokolnie zaprojektowane. Natomiast tutaj była troszeczkę inna sytuacja, ponieważ się musiał dokleić do istniejącego budynku. I postanowił zrobić to w zgodzie z tym, co zaprojektował Knaus. W związku z czym jakby dzisiaj my nie odczuwamy, że to są jakby dwa osobne budynki robione przez dwie osobne osoby. On tutaj się bardzo mocno dostosował, no aczkolwiek właśnie my z Krakowa go znamy przede wszystkim z kamienic.
1: To może wróćmy do tej naszej krakowskiej sokolni i przypomnijmy, jak wygląda ten okazały i charakterystyczny jednak budynek znajdujący się w samym centrum Krakowa.
0: Mamy do czynienia z budynkiem, no takiej konstrukcji halowej, chcąc nie chcąc, jako że jest to hala sportowa. I on się właśnie składa z takich jakby dwóch stojących, przyklejonych do siebie budynków. Jeden jest troszeczkę szerszy i dochodzi nam do chodnika, drugi jest od tego chodnika troszeczkę cofniejszy. Ta szersza część wschodnia to jest właśnie ta dobudowana przez Talowskiego, natomiast ta zachodnia, ta cofnięta od ulicy, to jest ta część oryginalna. I jeżeli się cofniemy do końca XIX wieku i myślimy o tym w ogóle, jak budynki były projektowane, to musimy pamiętać o tym, że wówczas nie było w Krakowie światła elektrycznego. Poza pojedynczymi budynkami. Było oświetlenie gazowe, co najwyżej. No ale to oznaczało, że jeżeli można było wykorzystać światło dzienne, to trzeba to było zrobić. No i oczywiście hala Sokoła jest oświetlana właśnie głównie tym światłem, które wpada przez wielkie neogotyckie okna, które tam mamy. No i żeby jeszcze tego światła było dużo, to one są normalnie przeszklone i mamy tam witraż. No i mamy tutaj dobrą sytuację. Sokół stoi, ma jednak tą południową ekspozycję i dużo tego światła wchodzi. No ale w momencie, kiedy Talowski dobudował sobie ten szerszy kawałek, no to przynajmniej w godzinach rannych troszeczkę ten wystający kawałek budynku zabiera światło. I tutaj pojawia się geniusz Talowskiego. Bo jeżeli sobie popatrzymy na ten budynek, to zobaczymy, że na tej szerszej części, na wysokości okien tej części, gdzie jest hala sportowa, mamy loggie, czyli taki wklęsły balkon. I właśnie to podcięcie w bryle budynku jest po to, żeby przez to podcięcie przechodziło światło i wpadało do tego pierwszego okna z tej starszej części. Więc to jest taki fajny smaczek architektoniczny. Natomiast jeżeli sobie tak z grubsza popatrzymy na budynek, no zobaczymy, że ma on właśnie formę neogotycką. Jest to budynek wykończony czerwoną cegłą. No i takich budynków, powiedzmy, kamienic nie mamy za dużo takich neogotyckich, ale mamy dużo kościołów, no i mamy na przykład budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego, które są w tym stylu. Także tam mamy świątynię religijną, mamy świątynię nauki, a tutaj mamy świątynię sportu i patriotyzmu. Więc też jakby dobór architektury do tego pasuje. Jest jeden fajny detal, na który warto jest zwrócić uwagę. Tutaj musimy sobie podejść do ściany wschodniej. Trzy freski się znajdują, takie złocone. Natomiast my sobie musimy popatrzeć na same narożniki ścian. Zobaczymy tam kotwę. Taki element budowlany, który nam spaja różne części budynku. Natomiast była moda, żeby te kotwy miały różne ładne kształty, jakieś zawiasy, różne dziwne rzeczy się działy. Ale tutaj Talowski wpadł na pomysł, dogadał się jakoś z kowalem, który to potem wykonywał, z fabryki Goreckiego, że da się coś takiego zrobić. Jeżeli my sobie popatrzymy na tego S.A. Floresa, to zobaczymy, że tam jest napis Sokół w tym zrobiony. Mamy dużą literę S i mniejsze litery w to powpisywane. I to jest znak graficzny, którym Sokół się posługiwał w swojej papeterii. I tutaj się coś, co było na papierze, udało się przekuć i to dosłownie w żelazo. W związku z czym no, mamy budynek, na którym jest też trochę takich drobnych smaczków. Warto się przy nim zatrzymać i warto

0: ich poszukać.
1: Zatem może przypomnijmy, bo to jest dla mnie i myślę, że dla wielu krakowian swego rodzaju fenomen, bo rzadko się zdarza, żeby kamienica cały czas była wykorzystywana z pierwotnym przeznaczeniem, prawda? Cały czas jest zajmowana przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, no bo to w końcu też ważne miejsce dla naszej historii lokalnej, nie tylko.
0: Znaczy, ja bym powiedział, że jednak szczęśliwie większość budynków jest wykorzystywana zgodnie z pierwotną funkcją. No nie wiem, Wawel nie jest wykorzystywany, bo króla już nie mamy. Natomiast jeżeli chodzi o tą zabudowę XIX-wieczną, zmienia się troszeczkę to, jak to wykorzystujemy w tym sensie, no niestety mamy głównie, powiedzmy, w centrum najem krótkoterminowy, ale dalej spełnia to jednak w pewnym sensie formę quasi mieszkalną. No natomiast tutaj mamy o tyle budynek, jakby trudno byłoby go zaadaptować na coś innego. Chociażby właśnie ze względu na te dziwne sale, które tam są. No zresztą nawet jeżeli Sokoła nie było, bo on został zlikwidowany po II wojnie światowej, czy w zasadzie jeszcze w okresie okupacji, to mieliśmy salę sportową, no to ta sala sportowa dalej była tak używana. Od lat 60. późnych Krakowia używała hali Sokoła jako swojej hali, no i później ona na początku lat 90. wróciła do odtworzonego Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Soku, w związku z czym cały czas temu służy. Aczkolwiek tutaj jest jeszcze taka rzecz, że to nigdy nie była wyłącznie sala sportowa. To była duża sala, która mogła służyć do różnych innych rzeczy i wszystkie jakieś obchody patriotyczne mogły się tam odbywać. No, bale, na których zbierano pieniądze na różne okazje, nie tylko na Sokoła, ale różne akcje charytatywne też się mogły tam odbywać. A w tej chwili na przykład tam się odbywają targi różnego rodzaju. Sam pamiętam takie bardzo fajne targi z mody vintage, które właśnie tam były. I zresztą tam miałem okazję opowiadać o historii tego budynku i o historii Teodora Talowskiego.
1: W internecie można obejrzeć archiwalne zdjęcia z powodzi, które nawiedzały Kraków na początku XX wieku. No i wylew Wisły był na tyle wówczas wielki, że woda sięgała na tyle wysoko, że krakowianie poruszali się łodziami wzdłuż Piłsudskiego. A nie bez powodu przytaczam tę historię, ponieważ kilka lat temu latem cały budynek przeszedł kompleksową renowację.
0: Którąś kolejną, byśmy powiedzieli. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że zaraz za Sokołem była rzeka. Bo tam, gdzie jest w tej chwili brama na parking obok Sokoła, to tam wypływała Rudawa. Ona została przeniesiona do tego obecnego koryta, tam pod Norbertanki, dopiero w latach 1910-12. I z Rudawą był ten problem, że kiedy wzbierała woda na Wiśle, to ta Wisła się Rudawą wlewała do Krakowa. To nie wylewała Rudawa sama z siebie, tylko właśnie Wisła gdzieś tam uciekała. No i niestety cały Nowy Świat i częściowo Piasek, czyli te dawne dzielnice, które się tam znajdowały po drodze, były zalewane i faktycznie pod Kolegium Nowum można było sobie wsiąść w łódkę i dopłynąć na Błonia, łowić ryby. Są ślady tego zresztą na budynku Sokoła. Są na tej starszej części są dwie tabliczki wmurowane, takie mosiężne, które pokazują poziom wylewu Wisły. Jedna znajduje się tak tuż nad ziemią, to jest powódź z 1899 roku, czyli budynek był nowy i już był zalany. I druga, ta taka jedna z większych powodzi z 1903 roku, z niej właśnie pochodzi dużo zdjęć. To jest zresztą powódź, która doprowadziła do tego, że rząd austriacki stwierdził, że jednak sfinansuje budowę wałów przeciwpowodziowych dla Krakowa i Podgórza, wówczas osobnego miasta. No i mieliśmy jeszcze tą powódź w 1925 roku, która też budynek zalała. No więc w związku z czym oczywiście, chociażby przez fakt, że on też był budowany nad rzeką, w związku z czym te problemy jakieś z wilgocią były, no a też ma już swoje lata, w związku z czym trzeba było przeprowadzić renowację. Tak naprawdę pierwsza taka odświeżenie wyglądu, o tak byśmy powiedzieli, miało miejsce w latach 1909-1910 w ramach przygotowań do odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego. To się sokoli z całego krajów wówczas zjeżdżali i wtedy powstały nowe polichromie, te oryginalne, które malował Antoni Tuch, zresztą ten sam, który malował polichromie w Teatrze Słowackiego, zostały zastąpione projektem Józefa Mechofera. W takich secesyjno-ludowych formach. Niemcy strasznie takich form nie lubili, w związku z czym za okupację one zostały zamalowane. Natomiast właśnie kiedy zaczęto remont w latach 2000, to między innymi jedną z rzeczy, które wówczas wykonano, było odsłonięcie i częściowe zrekonstruowanie tych polichromi Tucha. Natomiast w części tej dobudowanej przez Talowskiego, tam też są polichromie w pokojach, na sufitach na przykład. No i cały czas tam od wielu lat trwają prace dookoła budynku, także on zdecydowanie jest teraz odświeżony. Właśnie przywrócono też te freski, które są na ścianie wschodniej, że on naprawdę teraz pięknie wygląda. Widzę, że tam jeszcze jakieś prace są robione, ponieważ obecnie na tej lodzi, o której mówiłem, to są wystawione iglice, które na tym budynku oryginalnie były, także można tam sobie podejść i teraz zobaczyć. Jedna jest na pewno z datą budowy i też jedna jest z godłem Sokoła.
1: Może powiedzmy też co nieco, jak to wygląda w środku, ponieważ jednak ten budynek przeszedł kompleksową renowację, jak już wspomniałam, no i też jest warty wspomnienia, co znajduje się w środku, zwłaszcza te piękne sufity, które można obserwować w internecie na zdjęciach.
0: No przede wszystkim to najbardziej spektakularną częścią, no to jest ta właściwa hala.

0: Sala sportowa, czyli to, co cały czas mamy w części wschodniej. Są tam właśnie te polichromie przygotowane przez Antoniego Tucha. Wiedeńczyka swoją drogą, nie przez wszystkich krakowian lubianego. Wyspiański najbardziej go nie lubił, ponieważ miał zamiast Wyspiańskiego wykonywać polichromię do kościoła Świętego Krzyża. W związku z czym Wyspiański niemalże próbował go okraść, żeby mu wykraść projekty. One dzisiaj mogą nam się wydawać trochę dziwne, te polichromie, głównie pod kątem cytatów, które się tam znajdują, które mówią mężności, dzielności i innych sokolskich wartościach. Musimy pamiętać o tym, że to jednak była organizacja patriotyczna, która przez wychowanie takie o charakterze sportowym chciała hartować i ciało, i ducha. Gdyż mówimy o czasach, które są, no nie było państwa polskiego. W związku z czym Kraków był tym ośrodkiem, gdzie to życie kulturalne Polaków kwitło. No w związku z czym ono też no, z naszej perspektywy, możemy powiedzieć, że troszeczkę to trąci myszką, zwłaszcza jeżeli ktoś nie lubi poglądów prawicowych, to może na to krzywo patrzeć. Takie były realia epoki. A zresztą obok tego, obok tych haseł sokolich, mamy też cały szereg cytatów z Mickiewicza. Na Mickiewicza już się chyba mniej osób będzie obrażać. Natomiast jeżeli chodzi o te pomieszczenia, które są rzadziej dostępne, no bo tam właśnie do tej hali to czasem można wejść w ramach jakichś targów, o tyle z tymi pomieszczeniami mniejszymi jest większy problem z dostępnością. Tam jeszcze nie wszystko jest odnowione, nie wszystko wiemy, co się tam kryje gdzieś pod warstwami farby olejnej. Natomiast no, jest podejrzenie, że właśnie część tych takich czasami dziwacznych, arabeskowych malowideł projektował właśnie Teodor Talowski w tamtej części. Właśnie między innymi w tym pomieszczeniu, które się znajduje za lodżią. No i też te pomieszczenia są związane chociażby z tym, do jakiego sportu były przeznaczone. Stąd też właśnie od strony północnej, tej najciemniejszej, mamy właśnie takie bardzo długie pomieszczenie, które służyło jako sala ucznicza. Ona ma kilkadziesiąt metrów długości. Ono jest bardzo wąskie, no bo tam dwóch, trzech łuczników sobie stało i strzelało do celu, który był po drugiej stronie pomieszczenia i więcej nie potrzebowali. No i dzisiaj, jeżeli byśmy tam chcieli robić coś innego, no to faktycznie jest lekki problem. No ewentualnie podejrzewam, że można by tam w kręgle grać.
1: To ile tam w sumie jest jakichś sal, których można skorzystać stricte sportowo? Czy da się to oszacować?
0: Nie wiem, jak w tej chwili to wygląda, bo no cały czas budynek jest używany przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Oni też prowadzą różną działalność, ale no mamy tam do dyspozycji dwie kondygnacje takich mniejszych pomieszczeń plus piwnice, które oryginalnie też były przeznaczone na przykład na szatnie. Sokół pierwotnie posiadał lodowisko takie do robienia na zimę, otwarte. No i była też na przykład zrobiona specjalna szatnia właśnie dla łyżwiarzy.
1: Kto by powiedział, że taki budynek, który no mijamy tak mimochodem do pracy, czy jedziemy tramwajem, czy jedziemy autobusem w żalei, czy suniemy gdzieś samochodem, taka kryje się za nim historia. Zatem może tak podsumujmy i zachęćmy krakowian, dlaczego warto przy tym obecnym tempie życia zatrzymać się za chwilę, albo po prostu przejść spacerem obok tego budynku i go podziwiać.
0: Myślę, że tych spacerów sobie można zrobić więcej, bo mamy aż trzy budynki Sokoła w Krakowie, bo też Kraków się rozwijał przestrzennie. Mamy jednego Sokoła na terenie Nowej Huty. To sobie proszę poszukać, gdzie on jest, bo to takie nieoczywiste miejsce. I był osobny Sokół dla miasta Podgórza. Do dzisiaj zresztą jego sala jest używana jako sala gimnastyczna dla technikum gastronomicznego przy ulicy Zamojskiego. Sam Sokół znajduje się przy ulicy Sokolskiej, no bo gdzież w indziej mógłby się znajdować. W związku z czym mamy co odkrywać. Natomiast to jest właśnie bardzo ciekawy przykład architektury końca XIX wieku, z czasów, kiedy jednym z ważniejszych warunków przy projektowaniu była malowniczość. Coś, czego współczesna architektura jest praktycznie pozbawiona. W związku z czym chociażby dlatego możemy podejść do tego budynku. Polecam jakiś słoneczny dzień, jakieś albo wczesne godziny, albo późno popołudniowe, kiedy mamy takie boczne, mocne światło i pięknie cała ta plastyka budynku nam się objawi ze wszystkimi jakimiś wystającymi elementami, podporami, gzymsami. To jest taki moment, że sobie można wyciągnąć telefon, zrobić zdjęcie na Instagrama albo na Facebooka, bo jest czemu. I krakowska architektura taka jest. Od niej się zawsze znajdzie coś, na co jest warto zwrócić uwagę.
2: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół do dzisiaj popularyzuje gimnastykę artystyczną. Jego podopieczni osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej. I zostajemy przy sporcie. Jak mówią o sobie, są piękne i są bestiami. W Krakowie rugby to nie tylko wydanie męskie. W mieście trenują także bestie Rugby Kraków, czyli kobieca drużyna w rugby siedmioosobowym. Na co dzień występują w Ekstralidze Kobiet pod szyldem Diablic Ruda Śląska. Cztery razy w tygodniu spotykają się na boisku i szlifują zagrania.
3: Bo jest taka piękna bajka, nazywa się Piękna i Bestia. Czy to ma jakieś połączenie, w sensie, czy jest jakoś ze sobą związane?
4: Nazywam się Magda Korona. Jestem zawodniczką i trenerką drużyny Bestie Kraków. Na pewno jesteśmy też piękne. Znaczy, mamy nawet taki okrzyk, który zawsze, zwykle na końcu treningu.

0: Bingo, który brzmi, kto jest najpiękniejszy bestie.
1: Bestie Kraków to jest kobieca drużyna Rugby 7. Uczestniczycie w Mistrzostwach Polski. Jesteście tak naprawdę regularnym klubem, który uczestniczy w rozgrywkach na najwyższym poziomie w Polsce.
0: Tak jest. Od początku swojego istnienia naszym celem było to, żeby nadal grać w lidze, bo nasze zawodniczki mają doświadczenie gry w lidze, więc zakładając klub wiedziałyśmy, że chcemy w dalszym ciągu rywalizować i rywalizujemy. W tym sezonie w troszkę innej formule niż wcześniej, bo połączyłyśmy siły, zdolności organizacyjne i umiejętności z dziewczynami z Rudy Śląskiej, więc tworzymy taki szerszy projekt Południe i razem występujemy w rozgrywkach ligowych. No natomiast tak, jesteśmy cały czas w cyklu. Staramy się być blisko czołówki, mamy duże ambicje, ale może nie ale, mamy duże ambicje.
1: Klub powstał w 2021 roku.
0: Tak, powstał w 2021 roku, ale tak jak powiedziałam, duża część, albo właściwie wszystkie zawodniczki, które zakładały klub i które były w nim od tego 21 roku, już miały doświadczenie zawodnicze w innym klubie albo w innych klubach, więc my jesteśmy młode, jeśli chodzi o staż organizacyjny, natomiast doświadczone chyba, jeśli chodzi o grę, bo jak sobie czasami ktoś nas pyta, ile lat gramy, to cały czas nam się wydaje, że gdzieś koło 7, ale to już jest raczej powyżej 10 w przypadku dużej liczby dziewczyn, więc to już jest taki solidny staż zawodniczy. Już duże rzeczy widziałyśmy w lidze.
1: Z perspektywy kapitanki zespołu, jak ta wasza drużyna wygląda? Chodzi mi także o kwestie sportowe tego, co prezentujecie na boisku, bo wiadomo, że z jednej strony fajnie, bo rozwijacie się, jeżeli chodzi o ten sport, no ale z drugiej strony gdzieś ten wynik pewnie też jest jakkolwiek ważny.
2: Nazywam się Monika Dudka i jestem też zawodniczką klubu Bestie Rugby Kraków. Owszem, jest ważne, ale też staramy się, aby każda z nas cieszyła się głównie z gry. No i jeśli chodzi o całą drużynę, to oczywiście się zdarzają kontuzje, ale myślę, że cały czas jest progres.
1: Mam wrażenie, że trochę, jeżeli chodzi o rugby, stereotyp się zmienia, to znaczy, że to już nie jest wyłącznie męski sport. A co się tyczy takiej, powiedziałbym, kontaktowości, brutalności tego sportu? Bo umówmy się, jeżeli chodzi o sporty zespołowe, to rugby, zarówno ta odmiana 15-osobowa, jak i 7-osobowa, w którą gracie, to jest naprawdę czasami ostra walka.
2: Owszem, ale też w rugby zwraca się dużą uwagę na bezpieczeństwo, na to właśnie, w jaki sposób szarżujemy. Jest dużo zasad, dużo zakazów, czyli nie można na przykład robić wysokich szarż, czyli powyżej linii barków. No i też jakby całe przygotowanie motoryczne. Dbamy tutaj o to, żeby właśnie w kontakcie nie doszło do żadnych kontuzji.
1: Jak zaczęła się przygoda z rugby w waszym przypadku?
2: W moim przypadku przez przypadek, bo znalazłam wydarzenie na Facebooku. Zbierałam się długo, aby przyjść na trening i w końcu któregoś dnia przyszłam. No i zostałam. Nie wiedziałam nic na temat rugby, po prostu chciałam spróbować. I właśnie to jest fajne w rugby, że jest bardzo niski poziom wejścia i właśnie można, nie wiedząc nic, przyjść i trenować.
0: Również znalazłam, to chyba nawet jeszcze nie było na Facebooku, tylko było jakieś ogłoszenie, bo to było duże lat temu.
1: To stare fora, tak?
0: Coś takiego. Informacje o treningu otwartym, drużyny połączonym z jakimś tam, nie wiem, Dniem Kobiet. Tak mi się wydaje, że to tak było. Ja wówczas, ja byłam zawsze aktywna fizycznie, ale nie wiedziałam kompletnie nic o tej dyscyplinie. Wyobrażałam sobie, że pewnie będę tam najchudsza i że będą tam jakieś strasznie wielkie baby i one w ogóle na pewno, nie wiem, zjedzą 8 kotletów przed treningiem. No takie miałam absurdalne wyobrażenia, bo nie wiedziałam nic, kto gra, jak wygląda ta dyscyplina. No i przyszłam na trening i tam były takie dziewczyny młode, w moim wieku, nawet niektóre młodsze, szczupłe, wysportowane. Okazało się, że w ogóle moje wyobrażenie o osobach, które grają, kompletnie nie kleiło się z tym, co tam się wydarzyło i spodobała mi się ta dyscyplina, bo właśnie był ten kontakt. To jest taki fajny element, którego my gdzieś tam, uczestnicząc w różnych dyscyplinach, nie mamy za wiele. Rzadko kiedy gramy w szkole, czy na SKS-ach, czy uprawiamy sporty, które wymagają tak bliskiego kontaktu z drugą osobą, poza sportami walki, ale to są indywidualne sporty. A tutaj była piłka, można było biegać razem z innymi, a jednocześnie nikt się nie obrażał, jeśli, nie wiem, kogoś uderzyło się barkiem, to co w innym sporcie jest niedopuszczalne i natychmiast jest faulem. No i mi się to bardzo spodobało, na tyle, że przestałam trenować koszykówkę, bo tam posądzano mnie, że już gram zbyt brutalnie, no bo jednak przyjęłam te standardy z rugby. Od niedawna wróciłam znowu do koszykówki, ale staram się być bardzo delikatna na zasadzie takiego sportu na roztrenowanie.
1: To, co jeszcze mnie bardzo ciekawi, to jest to, jak wy funkcjonujecie, bo to już sobie powiedzieliśmy przed nagraniem, że 4 treningi w ciągu tygodnia, a mimo to nie jesteście profesjonalistkami. Tak naprawdę wy musicie gdzieś to życie sportowe łączyć z życiem, czy to zawodowym, czy to życiem studenckim, uczniowskim, jakkolwiek. Zapewne to nie jest łatwe.
0: Nie jest, ale wydaje

0: Wydaje mi się, że to też nie jest takie obciążenie, które nie jest dostępne dla przeciętnego człowieka. Albo odwrócę to. Wydaje mi się, że taka intensywność treningów jest czymś, co powinno być normalne, że jakby ludzie powinni się ruszać. I 4 razy w tygodniu wyjście na jakiś sport, to nie wydaje mi się, że to jest poziom olimpijski. Być może 12 razy w tygodniu to już zbliżałybyśmy się do tej granicy.
1: Tylko dni w tygodniu wtedy brakuje.
0: Wtedy się robi kilka treningów dziennie. No tak trenują nasze reprezentantki. Oczywiście wspólnie decydowałyśmy trochę wewnątrz drużyny o tym, jaka częstotliwość treningów jest dla nas do przyjęcia ze względu na też różne zobowiązania, na właśnie pracę, szkołę, życie rodzinne. Miałyśmy taki moment, kiedy tych treningów było więcej, ale same czułyśmy, że o ile być może dla naszego progresu sportowego to by było dobre, to dla głowy i jakby dla całokształtu funkcjonowania niekoniecznie, bo było po prostu za dużo. Więc teraz te 4 treningi w tygodniu, myślę, że to jest taki dobry kompromis, czy taka optymalna liczba, ale nie wiem, może Dudka powie, że za mało.
1: No to się zaraz dowiemy, bo 4 treningi w tygodniu, tak jak sobie pomyślę, no to siłą rzeczy mamy 7 dni w tygodniu, do tego trzeba pójść do pracy albo na zajęcia, na studia. Po takim porządnym treningu, jak dostanie się wycisk, to pewnie wstać na drugi dzień jest bardzo ciężko.
2: No ale przynajmniej się dobrze śpi po takim treningu na pewno, ale też myślę, że to, co pomaga na przykład w organizacji, to fakt, że prawie wszystkie jesteśmy w podobnym wieku, też mamy jakby już podobne obowiązki, więc to staramy się, żeby pasowało każdemu i godzina, i miejsce.
1: A co się tyczy poziomu rugby 7 kobiet w Polsce, mam tu na myśli bardziej ligę. To już jest taki poziom, gdzie naprawdę widać, że no, trzeba się starać i trzeba pracować na minimum 200% normy, żeby wyrabiać się w realiach polskiej ligi, no i żeby coś w tej lidze osiągnąć, chociażby się utrzymać, chyba że nie ma takiego systemu spadkowego.
2: Tak, jest system spadkowy, więc jeżeli czasem przegrany mecz oznacza właśnie spadek do niższej ligi. Co do poziomu, to jest no, dość różny. No i oczywiście im więcej trenujemy, im bardziej zgrane jesteśmy, tym lepsze wyniki są.
1: A są takie zawodniczki, na które patrzycie i macie wyklejone ściany ich plakatami?
2: No tak, tak.
1: To kto to jest?
2: Natalia Pawięta, oczywiście. Myślę, że połowa aktualnej kadry narodowej.
0: No zgadza się, Natalia Pawięta, pozdrawiam cię, Natalia. To jest też taka zawodniczka, która jest tytanem pracy. My znamy ją też z boisk ligowych, bo ona co dzień gra w drużynie z Gdańska i właściwie ja też miałam przyjemność na samym początku jej kariery jeszcze grać z nią w kadrze, jak ona dopiero zaczynała swoją przygodę z seniorską reprezentacją. No i progres i tej zawodniczki konkretnie, ale też całej kadry jest niesamowity. To dopowiadając do tego, co powiedziała Monika o rozwoju i ligi, i kadry, na przestrzeni lat ja widzę, że to bardzo zdynamizowało się. Drużyny są bardziej profesjonalne, wiedzą, że należy robić motorykę, że należy robić trening siłowy, co nie zawsze było takie oczywiste. I to wiedzą też nawet drużyny, nie wiem, młode, które być może wcześniej po prostu chodziły sobie na boisko. I to przełożenie na jakość gry moim zdaniem jest widoczne, bo z przyjemnością się ogląda mecze nawet niższej ligi. Są obecnie w Polsce 2 ligi. Tak są podzielone rozgrywki. Ekstraliga, w której my mamy przyjemność grać, i pierwsza liga. I nawet oglądając mecze pierwszej ligi, gdy trafią na siebie takie zespoły o podobnym poziomie, to ogląda się to super. Wiadomo, że to jest jednak amatorski sport, natomiast tam jest dynamika, widać, że są dziewczyny o niesamowitych możliwościach i to jest po prostu przyjemne.
1: Jakie cele mają bestie rugby Kraków? To już jest taki czas, gdzie możecie myśleć o sobie jako o drużynie, która chce rzeczywiście walczyć o jak najwyższe cele w lidze, czy jeszcze trzeba mimo wszystko budować, żeby zespół był jak najmocniejszy i step by step, krok po kroku?
0: Myślę, że celem takim krótko albo średniofalowym, powiedzmy na najbliższy rok, jest powrót do grania w lidze pod swoimi barwami. W sensie współpraca z klubem z Rudy Śląskiej bardzo dużo nam daje i w ogóle możliwość współpracy z większym gronem zawodniczek, z innym sztabem trenerskim jest niesamowita, ale chciałybyśmy budować mocną ekipę też tutaj na miejscu, bo to jest na pewno ważne dla dalszego trwania drużyny. Ty zapytałeś o wynik. My już miałyśmy brązowy medal Mistrzostw Polski. Duża część dziewczyn, które teraz grają, i wiemy, jak to smakuje. To jest fajne, miłe uczucie, nawet bardzo miłe.
1: Dziewczyny lubią brąz podobno.
0: Tak, jest to super sprawa, duża rzecz, ale medale to nie wszystko. Fajnie jest cieszyć się ze zwycięstwa, ale można zagrać mecz, którego nie wygra się wynikiem, a mieć poczucie, że się zagrało super zawody. Staramy się też tak podchodzić do meczy, żeby nie myśleć o zdobyciu ilości tam przyłożeń, czy o punktach, o wyniku, ale o przebiegu tego meczu, zastosowaniu naszych założeń, o zachowaniu się w obronie, tak jak trenujemy, zakończeniu meczu z takim poczuciem, że super to zrobiłyśmy. I wtedy wynik

0: nawet jeśli nie jest na naszą korzyść, to jest takie poczucie, że idziemy w dobrym kierunku.
1: A treningowi bestii przyglądał się Brian Bednarczak. I na koniec tego magazynu krótka wycieczka poza centrum miasta. Jest miejscem rekreacji i niewielkich upraw. Składa się z trzech części, a jego historia sięga XI wieku. Mowa o ogrodzie opactwa benedyktynów w Tyńcu. Tereny zielone okalające najstarszy klasztor zakonny w Polsce skrywają wiele tajemnic. Część z nich postanowił odkryć nasz reporter Maciej Uszko.
2: Opactwo benedyktynów w Tyńcu to najstarsze opactwo w Polsce, skrywające wiele tajemnic, w tym także tych związanych z terenami zielonymi i z ogrodami. Jaka jest historia tego miejsca, tych terenów zielonych tutaj w Tyńcu?
3: Brat Michał Gronowski, szafarz opactwa benedyktynów w Tyńcu. Ta historia zaczyna się wraz z początkiem klasztoru, czyli gdzieś w połowie XI wieku, niespełna 1000 lat temu, kiedy przybyli tu pierwsi mnisi, poza regułą świętego Benedykta, przywieźli ze sobą, no można powiedzieć też taki także etos pracy, ale też pewien koncept, sposób myślenia o architekturze, o rozplanowaniu zabudowań klasztornych i także całym jego otoczeniu. I tu musimy się cofnąć znowuż o kilkaset lat wstecz, bo na początku IX wieku, kiedy reguła świętego Benedykta stała się jedyną obowiązującą regułą mnichów na terenie Cesarstwa Karolińskiego, czy nieco później już w całej w zasadzie Europie, spróbowano przedstawić jakby koncept idealnego klasztoru. I to jest rysunek przedstawiający zabudowanie opactwa St. Gallen w dzisiejszej Szwajcarii. On powstał gdzieś około 820 roku. I tam już widać rozplanowanie klasztoru na rzucie kwadratu, wszystko to, co go otacza. I tam są również zawarte już bardzo doprecyzowane też tereny zielone. I co jest takim może być pewnie paradoksem dla naszych słuchaczy, odbiorców, pytanie, które lubię często stawiać czy to studentom, czy gościom, czy odwiedzającym nas, co było i co jest nadal centrum klasztoru, zarówno tego średniowiecznego, jak i tego współczesnego. I otóż najczęściej jest brak odpowiedzi, bo jest jakaś pewna konsternacja, a odpowiedź jest zaskakująca, bo centrum jest ogród, czyli to założenie wirydarzu i to jest jakby ten pierwszy wymiar, najbardziej takie symboliczne, nawiązujące oczywiście ogród rajski, przypomnienie tego, co pierwsi ludzie utracili. I ten ogród jeszcze jest zapowiedzią tego odnowionego ogrodu rajskiego, który, prawda, dopiero kiedyś nastanie. Więc ten ogród, ten wirydarz, no nie wiemy, jak on wyglądał w klasztorze romańskim, był nieco mniejszy niż ten obecny, ale można sądzić, że no, zgodnie z całą tradycją, którą widzimy w całej Europie, sadzono tam rośliny ozdobne, kwiaty, które też wykorzystywano do ozdabiania ołtarzy w kościele na jakieś duże uroczystości. I właśnie taką tradycję przynieśli ze sobą ci pierwsi mnisi, którzy ten klasztor w XI wieku zaczęli budować. Wiemy już z późniejszych dokumentów, że całe otoczenie klasztoru było dość rozległe. Był też właśnie sad, który znajdował się po stronie północnej, między Wisłą, wzgórzem klasztornym i tym kolejnym wzgórzem, zwanym winnicą. Była właśnie winnica, po której pozostała nazwa. Były też, to wiemy z przekazu Długosza, były sady z wiśniami i jabłoniami, były ule, też ogród warzywny, kapusta. To oczywiście w ciągu wieków się zmieniało.
2: Jak obecnie wygląda ten ogród? Są pszczoły, jest lekka uprawa, oczywiście nie na taką skalę, jak to miało miejsce przed laty.
3: Dzisiejszy ogród, można powiedzieć, składa się z trzech części. Jego ukształtowanie to jest też pewien proces już w okresie nowożytnym. Mianowicie mamy na tym wysokim tarasie wokół bezpośrednio klasztoru tak zwany ogród górny, który jest takim ogrodem naszym prywatnym. Dla celów rekreacyjnych rosną tam kwiaty czy inne rośliny ozdobne. Mamy poniżej tego tarasu, poniżej wzgórza też z trzech stron, tak zwany ogród średni, który dzisiaj trochę przypomina park w stylu angielskim, czyli właśnie głównie rosną tu drzewa. Jest ścieżka, która jest też dostępna dla gości, którzy u nas przebywają na rekolekcji. No i mamy cały ogród dolny, założony po Konfederacji Barskiej, czyli gdzieś tak około 1780 roku w tym właśnie miejscu, na rzucie jakby dzwonu, stąd też go tak nazywamy, ma trzy kolejne tarasy. Dzisiaj on jest też bardziej takim ogrodem rekreacyjno-wypoczynkowym, jest trochę drzew. W tej chwili nie ma na większą skalę żadnych upraw, poza częściowo tutaj zresztą widać za nami lawendy i trochę innych ziół, które wykorzystują nasi bracia pracujący w browarze. W tej chwili przygotowujemy się także do większego projektu

0: dzieci, ale także, jak już tutaj było wspomniane, dla turystów, dla osób przebywających tutaj.
1: Cały ogród dzisiaj ma charakter taki bardziej rekreacyjny, wypoczynkowy. No, dla nas jest to miejsce po prostu odpoczynku, też możliwości spaceru, modlitwy. Niektórzy bracia właśnie lubią, chodząc po ogrodzie, odmawiać różaniec, czy miejscem, gdzie można usiąść i przeczytać Pismo Święte. I tak samo myślę, że dla gości, którzy przybywają do nas na rekolekcje, ten ogród jest właśnie ogrodem takim rekreacyjno, można powiedzieć trochę kontemplacyjnym, w tym sensie, że można nie tylko odpocząć fizycznie, ale też pomodlić się, pomedytować.
0: To jest dosyć rozległy teren. Kto o niego dba? Jak wygląda opieka nad tą przestrzenią zieloną?
1: W tej chwili albo bracia, którzy są wyznaczani do okresowej pracy, i też jeden czy dwóch pracowników świeckich opasa. No, ta pielęgnacja w tym obecnym stanie polega przede wszystkim na koszeniu trawy, no i odbaniu takim, żeby tu nie było jakichś śmieci czy gałęzi. Jak wspomniałem, przygotowujemy większy projekt, gdzie ta rewaloryzacja, miejmy nadzieję, że przywróci to piękno tego tynieckiego historycznego ogrodu.
0: A czy w zimie ta przestrzeń także jest otwarta, czy bardziej zamykana jest na te miesiące, gdy sypie śnieg, gdy jest chlapa?
1: Ogród górny jest ogrodem klauzurowym, czyli z częścią prywatną, przeznaczoną dla nas. Natomiast ogród średni i ogród dolny są otwarte dla gości opactwa, czyli tych, którzy przyjeżdżają do nas, do domu gości, na krótszy, dłuższy pobyt, rekolekcje, dni skupienia, mogą z tego ogrodu korzystać przez cały rok.
0: Tak jak brat wspomniał, są pewne plany, jeżeli chodzi o ten ogród. Kiedy może być wykonany pierwszy krok? Kiedy ta przestrzeń może zacząć się zmieniać?
1: To wszystko zależy od pozyskanych środków finansowych. No, te prace przy zabytkowej zieleni do tanich nie należą, więc to są duże koszty. Przygotowujemy teraz duży projekt, mając nadzieję te środki pozyskać. Myślę, że w przyszłym roku, późną wiosną, będziemy wiedzieli, jaka jest decyzja, czy te środki zostaną nam przyznane, czy nie. No i w przyszłym roku będzie można ruszać z pracami, oczywiście od wyłonienia wykonawcy, przygotowania projektów wykonawczych, no i potem oczywiście już samych prac tutaj w ogrodzie.
0: Oprócz ogrodu, który jest jakby troszkę obok, czy też za tym głównym dziedzińcem, jest właśnie ta przestrzeń, która najbardziej kojarzy się z tyńcem, gdy przekracza się mury, gdy się wchodzi, słynny dziedziniec, i tam też są elementy zieleni. Jaką rolę tamta przestrzeń pełni tutaj, jeżeli chodzi o opactwo?
1: Dziedziniec jest dziedzińcem wejściowym, wjazdowym, miejscem, w którym się jakby kumuluje ruch turystyczny, ruch bieżący, bo to i samochody, i przyjeżdżają z dostawą do kuchni, czy do księgarni, czy jeszcze inne rzeczy. Przygotowujemy projekt także rewaloryzacji tego dziedzińca głównego. No wiadomo, jego funkcja w ciągu kolejnych stuleci ulegała zmianie, więc chcemy tak też przygotować ten projekt, ażeby wprowadzić tam więcej zieleni, też miejsc do siedzenia, tak żeby on nabrał właśnie też takiego charakteru nie tylko rekreacyjnego, ale też sprzyjającego wypoczynkowi i trochę zachęcającego do pewnego wyciszenia.
2: I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.
3: Magazyn lokalny.
2: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Odbitki, negatywy, klisze oraz sprzęt fotograficzny. Ponad 1000 eksponatów możecie podziwiać w Muzeum Fotografii w Krakowie. Główna stała wystawa pod hasłem Co robi zdjęcie znajduje się w oddziale przy ulicy Rakowickiej. Poznacie na niej historię fotografii i tworzących ją artystów od XIX wieku do współczesności.
4: Dominik Kuryłek, główny kurator Muzeum Fotografii w Krakowie. Nasza instytucja wydaje się instytucją młodą, bo mamy nowy budynek już od kilku lat przy ulicy Rakowickiej, ale samo Muzeum Fotografii powstało formalnie jako instytucja w 1987 roku w Sylwestra, zostało właśnie jako instytucja miejska powołane, ale historia muzeum jest związana z działalnością Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego, które właściwie działa od dwudziestolecia międzywojennego i w latach 70. już powstała idea muzeum, jeszcze taka nieformalna, więc nasze muzeum, można powiedzieć, jest jednak już dosyć wiekowe i mamy bardzo ciekawą i rozbudowaną kolekcję. Jedną z ciekawszych kolekcji fotografii w Polsce, jak nie w całej Europie.
5: Sam temat fotografii jest dość oryginalny, bo w tych różnych instytucjach kulturalnych, jakie mamy w mieście, to jednak wyróżniacie się tym, że stricte fotografią się zajmujecie i to nie

0: tylko w tych przestrzeniach ekspozycyjnych, nie tylko pokazujecie fotografie, ale też zajmujecie się digitalizowaniem, badaniem fotografii.
1: Tak, w Krakowie jest sporo instytucji, które zajmują się fotografią, ale są to instytucje, dla których fotografia jest jedną z dziedzin w kolekcji. No, dla nas jest to medium kluczowe i rzeczywiście prowadzimy badania nad fotografią historyczną, nad fotografią amatorską, nad fotografią artystyczną. Interesuje nas to medium jako taki, powiedzmy, kluczowy element współczesnej kultury wizualnej i w ten sposób na to patrzymy, w odróżnieniu od innych instytucji, które patrzą tylko i wyłącznie historycznie albo estetycznie. Dla nas właśnie to szerokie spektrum spojrzenia na fotografię jest bardzo ważne i te historyczne aspekty są istotne, ale właśnie to spojrzenie na fotografię jako na to bardzo ważne medium współcześnie, które zmienia wszystko, jak mówimy często w naszej instytucji, całą naszą rzeczywistość, to jest dla nas bardzo ważne.
0: I macie kilka oddziałów w Krakowie, my dziś jesteśmy w siedzibie głównej. Czym się charakteryzują te wasze oddziały? Bo rozumiem, że tutaj na Rakowickiej to ta główna wystawa, ta przestrzeń wystawiennicza jest dość spora. W innych waszych oddziałach już troszeczkę mniejsza, ale jednak jest. Macie jakąś charakterystykę tych waszych oddziałów?
1: Tak, oczywiście. Jeśli mówimy o Rakowickiej, to jest oczywiście prezentacja czy wystawa główna. Tutaj organizujemy również wystawy czasowe. Dzieje się bardzo dużo wydarzeń edukacyjnych, również we współpracy organizowanych z innymi instytucjami. Tutaj na wystawie głównej prezentujemy naszą kolekcję, ale sama kolekcja czy zbiory muzealne znajdują się w budynku przy ulicy Józefitów 16 i to jest, można powiedzieć, takie serce muzeum, gdzie, tak jak powiedziałem, są zbiory, czyli kilkaset tysięcy obiektów zamkniętych w magazynach dedykowanych fotografii i to centrum czy serce muzeum zawiera w sobie również pracownie konserwatorskie, pracownie inwentaryzatorskie, dział fotografii i pracownię fotograficzną, gdzie obiekty są digitalizowane. W budynku przy ulicy Józefitów koncentrujemy właśnie się na badaniu fotografii, na dzieleniu się tym, co uda nam się odkryć w tej fotografii. To zresztą można też zobaczyć w naszym katalogu online, gdzie mamy zdigitalizowaną prawie całą naszą kolekcję, więc zachęcam do zobaczenia. A jeśli chodzi o digitalizację fotografii, to nasza pracownia fotograficzna jest ekspertem w tej dziedzinie, w dziedzinie digitalizacji muzealnej, więc też zapraszamy wszystkie inne instytucje do współpracy.
0: Dziś mówimy o waszej głównej wystawie. Jest to wystawa stała u was w muzeum. Wystawa o tytule Co robi zdjęcie? Co to jest za ekspozycja?
1: Przede wszystkim jest to ekspozycja naszej kolekcji, tak jak już wspomniałem wcześniej. Przygotowując tę wystawę, musieliśmy się zdecydować, na jakim materiale będziemy pracować i stwierdziliśmy, że nasza kolekcja jest na tyle bogata, na tyle interesująca, że warto się nią chwalić, biorąc pod uwagę fakt, że też znajduje się w niej dużo skarbów fotograficznych w skali krajowej i międzynarodowej. Zdecydowaliśmy, że nasza wystawa nie będzie wystawą historyczną. Główną narracją na wystawie nie jest opowiedzenie o historii fotografii w Polsce, ale jeżeli ktoś chce przyjść i poznać historię fotografii w Polsce, to wybór obiektów jest bardzo precyzyjny i można znaleźć najważniejsze nazwiska na tej wystawie. Aczkolwiek my zdecydowaliśmy się spojrzeć na fotografię jako bardzo ważne zjawisko w kulturze wizualnej. Stwierdziliśmy, że zależy nam na tym, żeby nasza publiczność po wyjściu z wystawy świadomie przyglądała się fotografii, na przykład w centrach handlowych, kiedy fotografia reklamuje różne produkty, żeby świadomie na to spojrzeć. A żeby to zrobić, wystarczy zadać sobie kilka pytań, spoglądając na fotografię. To są proste pytania. Co zostało sfotografowane? Kto to zrobił? Jak to zrobił? Dlaczego coś sfotografował? I jakie możliwości ma fotografia? I właściwie te pytania, które sobie postawiliśmy jako zespół kuratorski i stwierdziliśmy, że one są bardzo ważne w kontekście medium fotograficznego, świadomego jego odbioru, te pytania ustrukturyzowały naszą wystawę i stąd też pojawił się ten główny tytuł Co robi zdjęcie? Czyli pytanie zachęcające widzów do wspólnej podróży, wspólnego zadawania sobie pytań w obliczu fotografii.
0: A przecież w dzisiejszym świecie ta fotografia nam towarzyszy w zasadzie każdego dnia. Każdy z nas może wziąć do ręki smartfon, no i tą przysłowiową fotkę cyknąć.
1: Tak, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, co robimy, dlaczego fotografujemy, co fotografujemy, w jaki sposób, a przede wszystkim taka drobna rzecz, na pewno nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, w jaki sposób technologicznie w tym małym telefonie aparat działa. Co my tak naprawdę robimy, co my tak naprawdę produkujemy, no a później jeszcze dochodzi rozpowszechnianie fotografii, świadomość tego, jak nasza fotografia później działa. Warto jednak pamiętać, co się robi, zdawać sobie sprawę, że to jest bardzo poważna sprawa.
0: Przejdźmy sobie może troszkę przez tą wystawę, bo tutaj mamy kilka

0: kilka takich działów tematycznych, które pokazujecie na tej fotografii.
1: Tak, jesteśmy obecnie w dziale, który zatytułowaliśmy Technologia, który właśnie zachęca do zadawania sobie pytań o tym, jak się fotografuje, czyli w jaki sposób wykonuje się fotografię. I stoimy na przykład teraz przed pierwszym obiektem na wystawie. Najstarszą fotografią w naszej kolekcji, można powiedzieć, jest to daguerreotyp Karola Beyera, jednego z pionierów fotografii w Polsce. Jest to bardzo ciekawe zdjęcie, które powstało około 1860 roku. Jest to fotografia, tak jak powiedziałem, najstarsza i ona prezentuje technologię tą pierwszą, publiczną, masową. Fotografię, która powstawała tylko w jednym egzemplarzu na srebrnej płytce. I była to bardzo pracochłonna technologia, bardzo niebezpieczna, bo między innymi wywoływanie fotografii następowało przy wykorzystaniu rtęci jej oparów, więc fotografowie wówczas się truli po prostu. I to zdjęcie jest niesamowite, bo ono też nawiązuje do współczesnego malarstwa, do miniatur, które sobie między innymi panie zamykały w medalionach i zawieszały na szyi. I ta fotografia właśnie nawiązując do malarstwa odtwarza tą estetykę, ale jednocześnie wprowadza coś zupełnie nowego, w czym no dzisiaj uczestniczymy. I na naszej wystawie przechodzimy powiedzmy przez ten daguerreotyp, ale przechodzimy do kolejnych technologii. I one są bardzo, że tak powiem, skomplikowane, jeśli chodzi o nazwy. Ja kilka przytoczę. Fotografia kolodionowa, ambrotypia, ferotypia, izohelia, pseudosolaryzacja. My oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to wszystko jest bardzo skomplikowane i już tak na początku się usztywniamy, ale właśnie nasza wystawa jest po to, żeby zachęcić nas do poznawania tej fotografii. Naprawdę w prosty sposób wyjaśniamy, jak fotografowano od początku, tylko czyli od 1839 roku do czasów współczesnych i mamy naprawdę różne formy opowieści o tych technologiach, które myślę po wyjściu z naszej wystawy nie są już takie usztywniające.
0: Technologie to jedno, ale też możemy zobaczyć sprzęty, którymi kiedyś fotografowano.
1: Tak, między innymi na naszej wystawie oczywiście prezentowane są te aparaty wykorzystywane w XIX wieku, między innymi przez naszego patrona Walerego Żywuskiego, pioniera fotografii kolodionowej, ale na naszej wystawie prezentujemy nie tylko ten jeden aparat, ale 300 aparatów, wyobraźcie sobie Państwo. Spełniamy marzenie kustosza kolekcji technologii fotograficznej pana Marka Maszczaka, który zamarzył sobie, żeby 300 aparatów fotograficznych pokazać w jednym miejscu na naszej wystawie. Jest to możliwe w części przyszłość. Prezentujemy tam aparaty XIX-wieczne atelierowe, ale kończymy, przechodząc przez różne aparaty z XX wieku, kończymy na 12 modelu iPhone'a. A w części przyszłość prezentujemy te aparaty dlatego, że każdy kiedyś był niesamowitą technologią.
0: No to chodźmy sobie może dalej, bo tak zaczynamy chyba od tych najstarszych eksponatów i tak powoli przechodzimy sobie do tej rzeczywistości, którą znamy.
1: Tak, myślę, że dobrym takim momentem przechodzenia do tej rzeczywistości jest przejście części technologia do części fotografujący. Przechodzimy przez taką bardzo ciekawą instalację, można powiedzieć, artystyczną z wizerunkami osób fotografujących. To są osoby, których prace znajdują się w naszej kolekcji, ale w tej instalacji również są lustra. One sugerują, że my również jesteśmy w tym gronie albo możemy potencjalnie być w tym gronie. Kiedyś nasze fotografie mogą trafić do jakichś zbiorów kolekcji muzealnych. I to jest rzeczywiście ta współczesność. To, że wszyscy teraz fotografują, to nie było takie oczywiste właśnie na początku fotografii. Dopiero pod koniec XIX wieku wynaleziono aparat, którym każdy mógł fotografować. To był słynny Kodak wynaleziony przez George'a Eastmana w Stanach Zjednoczonych. W XX wieku dotarły oczywiście również do Europy, rozpowszechniły się na całym świecie i dzięki nim właściwie obecnie my też fotografujemy. Więc teraz możemy przejść jako również fotografujący do tej części przedstawiające kilka sylwetek fotografujących z naszej kolekcji.
0: Jeszcze wrócę do technik Polaroid, który teraz w dzisiejszym świecie się odradza trochę. Ta moda na styl retro jest widoczna.
1: Tak, możemy właśnie powiedzieć o Polaroidzie, który właśnie wzrusza nas z taką estetyką gdzieś z lat 70. czy 80. i późniejszych. Aplikacje, które znajdują się w naszych telefonach, które trochę tak uszkadzają zdjęcia, prawda? One właśnie też odnoszą się do tej estetyki, która kiedyś była osiągana właśnie takimi formalnymi zabiegami, takimi manualnymi, praktycznymi. Więc też jest takie również sentyment, jeśli chodzi w ogóle o fotografię czarno-białą, fotografię w sepii, prawda? No to są te estetyki, które gdzieś po prostu zostały wynalezione już dawno. No Polaroid oczywiście nas ujmuje tym, że podobnie jak współczesna fotografia jest fotografią natychmiastową, od razu widzimy to zdjęcie. Polaroid właściwie otwiera tą historię, że kto

0: Ale również no, to doprowadziło do Polaroida, a Polaroid doprowadził ostatecznie do fotografii cyfrowej w naszych aparatach telefonicznych.
1: No to przejdźmy sobie do tej właśnie drugiej części. Technologia, fotografujący, to wszystkie te elementy fotografii, które tak naprawdę do zrobienia zdjęcia nam są potrzebne, no bo technologia musi być i człowiek, który robi to zdjęcie, też musi być.
0: Tak, oczywiście. Chociaż współczesność nam pokazuje, że tego człowieka tak naprawdę też nie do końca trzeba. Są różne aparaty, które same robią zdjęcia po wcześniejszym ustawieniu ich, albo sztuczna inteligencja współcześnie sama robi taki obraz, który bardzo przypomina zdjęcie, a jeśli chodzi o autorstwo, no to albo nie ma tego autora, albo jest kilkadziesiąt tysięcy, albo setek tysięcy autorów, którzy zostali wykorzystani przez sztuczną inteligencję. Więc jakby to autorstwo rzeczywiście jest takim tematem, jeśli chodzi o fotografię, ważnym od samego początku, kiedy patrzymy na fotografię przez pryzmat biografii osoby fotografującej, trochę inaczej ją interpretujemy, no a już idąc tak, że tak powiem, jeszcze wyżej, no to tutaj się pojawia w ogóle cała ontologia obrazu generalnie. Jak do tego podejść na przykład w momencie, kiedy trudno nam ustalić autorstwo, kto tak naprawdę generuje te obrazy, co te obrazy z nami robią i tak dalej, i kto tak naprawdę nami steruje. Więc to jest rzeczywiście bardzo ważne i wracając do naszej wystawy, do tej części biograficznej, tutaj prezentujemy 6 sylwetek osób fotografujących, wśród nich jest artysta, amator z początku XX wieku, specjalista z lat 60., tak zwany fotografik, ale również jest Klementyna Zubrzycka-Bączkowska, o której chciałbym tutaj specjalnie powiedzieć. Jest to fotografka z początku XX wieku, która właśnie chwyciła za ten aparat, który umożliwił proste fotografowanie i tak rozpoczęła się jej pasja do fotografowania. Była niesamowitą postacią, która fotografowała, wywoływała sama fotografię, retuszowała fotografię. Ona była, Klementyna Zubrzycka-Bączkowska, jedną z pierwszych studentek na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, córką burmistrza Limanowej, była nowoczesną dziewczyną, która jeździła na rowerze, na motorze, podróżowała. Razem ze swoimi siostrami bawiła się w teatr i fotografowanie. I bardzo ciekawa historia była taka, że kilkanaście lat temu ktoś zadzwonił do Muzeum Fotografii i powiedział, że babcia coś zostawiła na strychu w Limanowej. No i nasi kustosze pojechali i odkryliśmy ten skarb. I stwierdziliśmy, że na naszej wystawie Klementyna będzie zawsze, bo ona pokazuje, ile jeszcze jest do odnalezienia. Przede wszystkim, jeśli chodzi o fotografię kobiet, które były często pomijane w historii fotografii czy historii sztuki. Ile jeszcze takich Klementyn Zubrzyckich, Bączkowskich jest na świecie, które zasługują na odkrycie. Tutaj właśnie apel, zwracajmy uwagę na nasze archiwa, na zdjęcia naszych babć, ciotek, mam i tak dalej. Dbajmy o nie i pytajmy się Muzeum Fotografii, czy to jest coś interesującego.
1: No to tutaj myślę, że ważny apel do naszych słuchaczy. Kto wie, kto ma jakie skarby na strychu. A kolejnym takim działem jest informacja.
0: Tak, no tutaj już w tej części wystawy robi się trochę trudniej, trochę poważniej, bo te pytania o to jak, kto, co, to są dosyć proste, ale tutaj już się pojawia pytanie, dlaczego fotografujemy. Właściwie od samego początku istnienia fotografii fotografujemy dlatego, że chcemy przekazać jakąś informację, informację o świecie, informację o dalekich krajach, informację o życiu prywatnym, o życiu publicznym, o ważnych zdarzeniach i tak dalej. Aparat to umożliwia. No ale od samego początku, kiedy pojawiła się ta możliwość przekazywania pewnych informacji przy pomocy fotografii, następowały manipulacje. Można było pokazać kawałek fotografii, kogoś można było wyretuszować, można było dodać odpowiedni opis, żeby zmienić to pierwotne znaczenie fotografii. Tutaj w tej części kuratorka wystawy, Marta Miskowiec, wybrała obiekty z kolekcji dokumentu i reportażu, między innymi fotografii też takiej historycznej, które są bardzo mocne historycznie, społecznie, politycznie i opatrzyła je komentarzami, które zwracają uwagę między innymi na takie pierwotne znaczenie fotografii i jak to zmieniało się w czasie. Więc tutaj naprawdę takie różne wydarzenia polityczne są brane pod uwagę, pochody pierwszomajowe, okupacja, powstanie warszawskie, stan wojenny w Polsce, ale też są takie interesujące fotografie, które przedstawiają otwarcie pierwszego supermarketu w Krakowie. Więc też warto tutaj przyjść i to zobaczyć. W tej części również prezentujemy początki fotografii, która o świecie informowała. Jest tutaj taki skarb z naszej kolekcji, mianowicie fotografię Konrada Brandla, który wykonał w Warszawie w drugiej połowie XIX wieku. I to jest właściwie początek momentu, kiedy przy pomocy fotografii można komuś na przykład w Krakowie pokazać, jak wygląda w Warszawie. Wcześniej można było to zobaczyć tylko i wyłącznie na obrazie, do którego trzeba było się dostać. On był w jednym egzemplarzu, gdzieś zwykle u jakiegoś arystokraty albo ewentualnie w muzeum i wtedy można było sobie zrobić wyobrażenie o jakiejś dalekiej krainie typu Warszawa. A fotografia, która jest już od XIX wieku multiplikowana, tańsza, łatwiejsza w podróży.

0: opakowaniu, dzięki temu możemy ją zobaczyć.
1: No to chodźmy w takim razie do kolejnych działów. Aż żałuję, że nie mamy kamery, drodzy Państwo, ale no, myślę, że ta sala może robić wrażenie.
0: Tak, na naszej wystawie właśnie jest kilka takich miejsc, które stawiają właśnie na to wrażenie, na odczucie zmysłowe. Jesteśmy w sali, gdzie znajduje się 300 aparatów fotograficznych z naszej kolekcji. I są to aparaty atelierowe, XIX-wieczne, ale też są oczywiście aparaty analogowe, aparaty na płyty szklane, aparaty na płyty zwojowe. Są tutaj też aparaty cyfrowe, polaroidy, czyli aparaty do fotografii natychmiastowej. Bardzo ciekawe są aparaty do fotografii stereoskopowej, takie dwuobiektywowe, które tak na nas patrzą, tak się przynajmniej wydaje. No i znajdują się tutaj też blisko tych aparatów XIX-wiecznych aparaty w telefonach komórkowych, żeby pokazać, że również te XIX-wieczne kiedyś były takie nowoczesne, zachwycające i nieco magiczne. I dlatego właśnie w tej części przyszłość również te stare aparaty pokazujemy, bo one też kiedyś reprezentowały tą przyszłość, były bardzo, bardzo futurystyczne. W części przyszłość pokazujemy generalnie możliwości fotografii, które są różnie przez ludzi wykorzystywane, no współcześnie między innymi przez sztuczną inteligencję do tworzenia obrazów łudząco przypominających rzeczywistość. Wcześniej o czymś takim nie myśleliśmy, to jest znak czasu.
1: Ta sztuczna inteligencja nam się pojawia już kolejny raz i zastanawiam się, czy no jest taka pewna obawa, że sztuczna inteligencja zastąpi klasyczną fotografię, czy jest to dla nas no, jakieś

0: jakim nie myśleliśmy, to jest znak czasu.
1: Ta sztuczna inteligencja nam się pojawia już kolejny raz i zastanawiam się, czy no jest taka pewna obawa, że sztuczna inteligencja zastąpi klasyczną fotografię, czy jest to dla nas no, jakieś

0: Obrazek to się obawiamy. To samo dotyczyło w ogóle fotografii, później dotyczyło filmu, telewizji, radia i tak dalej. Myśleliśmy, że nasz świat runie. Mi wydaje się, czy nam w muzeum wydaje się, że to jest kolejny po prostu wynalazek, który pokazuje możliwości fotografii. Nie ma co się tego obawiać. Jeśli chodzi o fałszowanie rzeczywistości, to właściwie fotografia partycypuje w tym od samego początku swojego powstania. Przykłady właśnie takiego fałszowania przy pomocy obrazu istniały, więc właściwie sztuczna inteligencja w tej kwestii nie robi nic nowego, fotografia już była pierwsza, więc ja bym się tego nie obawiał, należy to obserwować, należy to rozumieć, jeżeli coś lepiej rozumiemy, to mniej się tego obawiamy, taka jest już natura ludzka. Myślę, że w tej kwestii również pomaga sztuka wykorzystująca fotografię, która te wszystkie aspekty zna, rozumie i potrafi w odpowiedni sposób przetworzyć, dlatego też w tej części przyszłość, w tym kontekście można powiedzieć taką przestrzenią uspokajającą jest prezentacja właśnie naszych fotografii z kolekcji sztuki i tutaj prezentujemy pracę Zofii Kulik, wybitnej artystki, która posługuje się w swojej sztuce fotografią, robi właśnie takie bardzo interesujące kolaże fotograficzne. Prezentujemy też pracę Zbigniewa Libery, który właśnie odnosi się do tego aspektu fałszowania rzeczywistości przy pomocy fotografii, czy teraz można powiedzieć sztucznej inteligencji. Mamy też pracę Małgorzaty Markiewicz, jest to dokumentacja performance wykonanego tutaj w podkrakowskich lasach. Przypominam, że jest to artystka, która wykonała najnowszą kurtynę do Teatru Słowackiego w Krakowie, więc warto tutaj też przyjść ją zobaczyć i warto odwiedzać w ogóle tą część, bo to jest część najczęściej zmieniająca się. Nasi konserwatorzy właśnie zwracają uwagę, że fotografia, która teraz jest drukowana bardzo często, a nie wywoływana na papierze fotograficznym, jest bardzo wrażliwa. To jest jak druk, więc co roku zmieniamy tą ekspozycję i można zobaczyć bardzo dużo obiektów z naszej kolekcji przez rok. Ale trzeba się spieszyć, bo rok szybko mija i pojawiają się następne rzeczy, więc żeby nie pominąć, trzeba tutaj do nas przyjść.
1: Wygląda na to, że ta przyszłość fotografii jest zagwarantowana, niezależnie jaka ona będzie.
0: Tak, wydaje mi się, wystarczy spojrzeć na społeczność fotograficzną, ilość osób, które fotografują cyfrowo, analogowo, ilość festiwali, które odbywają się zarówno w Krakowie, w Polsce, czy w ogóle na świecie. Nagrody przyznawane przez prestiżowe biznesy fotografom i fotografkom. Jest po prostu tak duży krąg ludzi zainteresowanych fotografią pod względem praktycznym, biznesowym, ale przede wszystkim artystycznym, że tu nie musimy się obawiać, że fotografia kiedyś się zwinie i zniknie.
2: Wystawę możecie zwiedzać od wtorku do niedzieli, a z Dominikiem Kuryłkiem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. W tym odcinku naszego eskowego cyklu poświęconego szlakowi twierdzy Kraków przyjrzymy się niezwykłej hybrydzie architektonicznej fortowi nr 52 Borek. O dziejach fortyfikacji i nieszczęśliwym lądowaniu amerykańskiego bombowca w Krakowie opowie nasz przewodnik dr inżynier Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej.
3: To jest wielkie laboratorium, to jest fort próbny, to jest próba sprostania wymogom, które nastąpiły nagle po dwóch wojnach. Po wojnie francusko-pruskiej 1870-71 i po wojnie rosyjsko-tureckiej rozgrywanej na terenie Bułgarii 1877-78. Najkrócej mówiąc, pierwsza z tych wojen powiedziała armata i nic ponadto, a druga powiedziała nie, strzelec uzbrojony w karabin jest też bardzo groźny. Nie możemy eksmitować piechoty z fortu. W związku z tym trzeba było zrobić fort uniwersalny. Fort do obrony i bliskiej, i dalekiej równocześnie. Nieco starsze forty artyleryjskie, zwłaszcza pomysłu niemieckiego, były gigantycznymi działobitniami, gdzie mówiąc kolokwialnie, piechota pętała się bez sensu między armatami. A tutaj trzeba było zrobić obiekt, gdzie piechota miałaby swoje miejsce, w związku z tym trzeba było zdublować wały. Zrobić fort dwuwałowy, Austriacy nazywali je fortami wysokowałowymi, Hochwallfort. Wyższy wał do obrony dalekiej, dla artylerii, niższy dla piechoty. No i okazuje się, że piechota nigdy nie strzelała w tym samym momencie, co artyleria, ponieważ artyleria strzelając nad głowami piechoty połudziłaby te głowy. Wystrzał z lufy armaty M61 to było kilkanaście metrów płomienia, w związku z tym, kiedy fort miał się bronić na daleki dystans, piechota miała siedzieć w schronach. Ale w momencie, kiedy piechota miała zająć swoje pozycje, milkła artyleria. W związku z tym piechota musiała manewrować błyskawicznie. Co to oznaczało? Taki fort musiał mieć duży zespół koszarowy, połączony wygodnymi, szerokimi, bezpiecznymi korytarzami, zwanymi poternami, ze stanowiskami piechoty. To była taka ciągła gra wchowanego z nieprzyjacielem. Nieprzyjaciel strzela z armat. My siedzimy w schronach i strzela nasza artyleria na daleki zasięg, prowadząc pojedynek artyleryjski. artyleryjski z bateriami przeciwnika.

kiedy rusza do ataku piechota przeciwnika, nasza artyleria w końcu miknie, a piechota musi zająć błyskawicznie miejsce na wałach. W związku z tym fort dwuwałowy to dwa wały, to cały podziemny system komunikacji, duży zespół koszarowy, który musi pomieścić prawie 300 ludzi. Z jednej strony artylerzystów i z drugiej strony znaczną ilość piechoty. Co jeszcze? Fort musi się bronić, gdyby nieprzyjaciel dostał się już do fos. W związku z tym oczywiście kaponiery broniące odcinków czołowych, barkowych tego pięciokątu i równocześnie tyłu części szyjowej. Rzekło się, że jest to fort eksperymentalny. Powstał dosłownie w przeddzień budowy trzech wielkich fortów dwuwałowych w Przemyślu. Zanim Austriacy wydatkowali ogromne pieniądze, około 1887 roku, na budowę fortu 10 Orzechowce, 11 Duńkowiczki, 14 Chórko w Przemyślu, musieli zbudować obiekt próbny i to był właśnie fort Borek w Krakowie, który zaczął powstawać w roku 1882, ale największe natężenie prac to były lata 1884-85. Ten obiekt wygląda zupełnie inaczej niż artyleryjskie forty Krakowa, niż Wielki Fort Rajsko, niż Fort Marszowiec. Wygląda też inaczej jak większość fortów przemyskich. Kto był jego projektantem? Nie wiemy, ale wiemy na pewno, że twórcą idei takich fortów był geniusz austriackiej inżynierii wojskowej, Szwajcar z pochodzenia, generał Daniel Salis Sollio. Salis Sollio był nowatorem. On mówił od razu: nie stać nas na budowę tanich fortów. Wyposażajmy forty w wieże pancerne. Jego fort numer 1 w Przemyślu miał być zaopatrzony w dwie olbrzymie wieże pancerne jeszcze niemieckiej produkcji, zakładów Schumana i Grusona w Magdeburgu, wieże systemów Grusona. Każda z nich ważyła około 100 ton. Każda zawierała dwie armaty 12-centymetrowe i każda z nich miała być wykonana z żeliwa twardego. Miała być, ponieważ w Przemyślu ich nie zrealizowano. Jedną jedyną taką wieżę w galicyjskich twierdzach osadzono w krakowskim forcie 38 Skała, projektu Daniela Salis Sollio. Fort Borek ma wiele elementów zbliżonych do fortu Skała. Owe kaponiery broniące fos, uwaga, nie za pomocą prymitywnych armatek, za pomocą straszliwej broni opracowanej w Belgii, tego co u nas nazywa się kartaczownicą, po francusku mitraliezą, a po niemiecku w austriackim niemieckim Kugelspritze, a więc 37-lufowe karabiny salwowe, które strzelały prawie równocześnie z wszystkich luf. Nie był to karabin maszynowy. Był to rodzaj pierwotnej broni wielostrzałowej, zaprojektowanej przede wszystkim w celu wojen kolonialnych w Belgii, potem dopracowanej we Francji, w arsenale w Chalais-Meudon pod Paryżem. Stąd nazwa mitralieza Montigny-Meudon, ale potem adaptowana do celów fortecznych Austrii. Jeszcze nie w Austro-Węgrzech. To był rok 1862, kiedy zaczęto kombinować nad tymi mitraliezami. W końcu urodziło się to jako mitralier 1869, już z karabinami zespolonymi systemu Werndla i tą przedziwną broń, wyglądającą jak z powieści Juliusza Verna, zainstalowano właśnie na forcie Borek. Więc mamy nie tylko dwa wały, nie tylko unikatowy system podziemi z najdłuższą w Krakowie 92-metrową poterną, za pomocą której dostarczano amunicję na stanowiska. Prostopadle do nich dwie poterny dla piechoty, szerokie i wygodne. W fosie małe betonowe kaponiery, zwane kaponierami minimalnymi, z owymi szybkostrzelnymi potworkami. No i ten fort, zaprojektowany przez Szwajcara w służbie austriackiej, oparty na pomysłach niemieckich, francuskich, bo dwuwałowość to pomysł francuski, belgijskich, no bo kaponiery są belgijskie, zbudowany na polskich ziemiach rękami polskich techników, ma jeszcze wątek francuski, rosyjski i amerykański. Francuski ponownie, ponieważ w okresie II wojny światowej na tym obiekcie więzieni byli jeńcy francuscy z pobliskiego obozu w Kobierzynie. Był to podobóz karny dla niepokornych, bohaterskich Francuzów, którzy nie chcieli w żaden sposób iść na jakiekolwiek układy z rządem Vichy, nie szukali żadnych metod wyjścia z obozu jenieckiego. Za swoje nieposłuszeństwo lądowali w karcerach na forcie Borek. Również tam trafili jeńcy sowieccy, którzy mieli znacznie trudniejsze warunki niż jeńcy francuscy czy belgijscy. Ale skąd Amerykanie? Otóż 26 grudnia 1944

0: tego roku na przedpolu fortu Borek wylądował sławny bombowiec B-17 w wersji G, latająca forteca o imieniu Candy z 301 Grupy Bombowej 15 Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych. Maszyna dowodzona przez poruczyka Robsona wracała z ostatniej z 19 wielkich misji bombowych, które niszczyły niemiecki przemysł paliwowy, niemieckie zakłady produkujące benzynę syntetyczną z węgla. Wyprawa tego dnia niszczyła zakłady chemiczne w Blachowni Śląskiej, wówczas Blechhammer. Candy, trafiona w dwa silniki, nie dociągnęła do pozycji sowieckich, gdzie skierowali ją pierwszy i drugi pilot. Lądowała na przedpolu fortu Borek. 2 członków załogi było rannych. Dookoła byli Niemcy, byli wartownicy z obozu jenieckiego, byli żołnierze służb pomocniczych, tak zwani hifisi. Nie szło uciekać. Pierwsi byli przy samolocie mieszkańcy. Przede wszystkim młodzi chłopcy z okolicznych domów, z Klinów. Dostali od Amerykanów czekoladę, dostali puszki zupy pomidorowej, dostali pomarańczy, nie wiedzieli, co z tym za bardzo robić. Pamiętają Amerykanów, którzy rozbili celownik Nordena, spalili mapy i czekali dość spokojnie na przyjazd Niemców, z tym, że dowódca nie pozwolił zabrać się i swojej załogi przez jakichś SS-manów czy innych bandytów z formacji pomocniczych. Chciał się oddać tylko regularnemu oddziałowi Luftwaffe, ponieważ na pokładzie miał strzelca pokładowego Filipa Schloma, który był Żydem. Armia Krajowa postanowiła odbić załogę noc sylwestrową 44/45, ale to się nie udało, ponieważ wcześniej z miejsca, gdzie byli przetrzymywani na lotnisku Rakowice, zostali przeniesieni do obozów Oberursel. Wszyscy przeżyli wojnę, natomiast unikatowe zdjęcia bombowca o imieniu Candy wykonały dziewczyny. Żołnierki oddziału Żelbet dostały rozkaz od swojego dowódcy, ażeby trochę na bezczelnego z zapleców Niemców zrobić dokumentację tego lądowania. Dzięki temu te zdjęcia w latach 80. XX wieku trafiły w nasze ręce. Potem dzięki numerom maszyny, dzięki oznaczeniom okazało się, kto był w jej załodze. W załodze był aktor hollywoodzki o nazwisku Nassif, z pochodzenia Jordańczyk, przerażająco przystojny, grający w takich filmach raczej klasy B, głównie w westernach. Zresztą grał i przed wojną, i po powrocie z obozu jenieckiego kontynuował swoją karierę, z tym, że miał takiego swojego przyjaciela, również dość znanego aktora klasy B, niejakiego Ronalda Reagana. Fort Borek nie miał bezpośredniej roli, bezpośredniego wpływu na przebieg pierwszej czy drugiej wojny światowej. Nie strzelał, no ale był tym obozem jenieckim, był doprowadzony do stanu mobilizacyjnego w pierwszej wojnie światowej. Po II wojnie światowej funkcjonował jako magazyn. Potem jego losy były smutne. Stał się fabryką bakutilu, a więc tam przerabiano resztki zwierzęce z rzeźni na kleje. No, w cały smrodliwy proces, w wyniku którego powstawało bardzo dużo żużla. Żużel był wywalany do fos, zasypał fosy, w fosach zaczęła się gromadzić woda. Fort był w coraz gorszym stanie, aż wreszcie w latach 80. porzucony. No, stał się miejscem, no niestety, smutnym, kryminogennym. Odkupiony przez prywatnego właściciela do adaptacji na cele hotelowe. Został ponownie porzucony w latach 90. W końcu miastu udało się odkupić ten obiekt i potem w 12-letnim cyklu rewaloryzacji obiekt straszliwie uszkodzony, zniszczony, dewastowany, ograbiony. Ograbiony z elementów stalowych, pancernych, z mokrą fosą. Udało się szczęśliwie doprowadzić do takiego stanu, że służy on od 2 lat jako jeden z ośrodków Centrum Kultury Pod Górza, jako Biblioteka Polskie Piosenki, również jako obiekt o charakterze muzealnym, ale taki, że tym większym eksponatem jest sam fort, aczkolwiek możemy odwiedzić tam i kaponierę uzbrojoną w kopię w 1:1 owej mitraliezy. Na wałach zobaczymy model w skali 1:1 gwintowanej armaty M61, a na wale piechoty fragment zadaszeń, tak zwanych dekungów, w które fort był wyposażany w okresie mobilizacji. Wewnątrz możemy zobaczyć zarówno salę żołnierską, elementy wydobyte w ramach badań archeologicznych i architektonicznych w czasie remontu fortu. W sali wielofunkcyjnej zobaczymy piękny model B-17 Candy i modele pokazujące, co znaczy w czasie wojny benzyna. Historia budownictwa, historia 2 wojen, ale również bardzo pozytywna historia odzyskiwania obiektu, funkcji niemilitarnych, które w bardzo udany sposób zostały wprowadzone w ten obiekt. To wszystko na unikatowym forcie Borek.
1: Szlakiem fortu w twierdzy Kraków podróżuje Bruno Mostowy. Teraz sport w magazynie reporterów. Na południu Krakowa swoją działalność prowadzi klub sportowy Kolejarz Prokocim. Schowany pośród drzew stadion na

0: spinką stanowi bazę dla klubu, który bardzo nie chce awansować do wyższej ligi, przynajmniej na razie. Tu stawia się na rozwój krakowskiej młodzieży, która, jak mówią działacze klubu, nie różni się specjalnie od tej, którą moglibyśmy znaleźć na przedmieściach Barcelony.
1: Jesteśmy w Prokocimiu, na południu Krakowa i właśnie mam przed sobą piękne zielone boisko. Proszę pana, kolejarz. Czym jest kolejarz Prokocim?
2: Dzień dobry, Robert Oczkoś, dyrektor sportowy z kolejarz Prokocim. To jest klub, który ma ponad 100 lat. Został w 1921 roku. Początkowo jako Krakus, potem Świtozianka, po połączeniu z Orionem przekształcił się już w Prokocim. Po wojnie w ramach restrukturyzacji, przypisywania ich do różnych grup zawodowych, został przypisany pod kolej i stąd kolejarz Prokocim. I w tym momencie, pomimo tego, że kolej już nie współpracuje z nami, zostawiliśmy ten człon nazwy jako tradycję historyczną. Prokocim był dzielnicą kolejarską. To była dzielnica kolejarska zamieszkana przez kolejarzy. Część Krakowa taka bardzo ważna i to od samych początków powstania państwa polskiego od 18 roku praktycznie, więc ta tradycja jest silna i pomimo tego, że przed wojną nie miało miejsce przypisanie do braci kolejarskiej, natomiast po wojnie w ramach takiego ubudżetowania, czyli na przykład tak jak Lech Poznań załóżmy, czy kluby wojskowe, czy milicyjne, czy górnicze, akurat klub sportowy Prokocim trafił jako do branży kolejowej i przez wiele, wiele lat współpracował. Zresztą do tej pory mamy jeszcze jakiś kontakt, już nie tak ścisły, natomiast nie pozostawiamy zupełnie podobne współpracy. Natomiast no, kolej też rozpada się mnóstwo podgrup, związków i tej współpracy już nie ma.
1: Jak to wyglądało po wojnie? Bo ta historia klubu, no to jest ponad 100 lat. Dużo tego się musiało wydarzyć w tym czasie.
2: Znaczy, po wojnie na terenach przy ulicy Legionów, tam przy ulicy Bieżanowskiej powstał nowy obiekt i to była praca w 95% społeczna. Zebrała się grupa ludzi takiej dobrej woli, którzy zajęli się tym, oczywiście potem pomoc państwa, powstał nowy budynek, tylko to jest tak naprawdę nasza siedziba główna, znajduje się na ulicy Bieżanowskiej 71. Natomiast w latach koniec 60., początek 70. powstał nowy obiekt w parku imienia Jerzmanowskich, na którym się w tym momencie znajdujemy i od tej pory główna działalność klubu się koncentruje tutaj u nas w klubie w parku Jerzmanowskim w Krakowie, zresztą przepięknym, odnowionym dopiero co, jednym chyba najbardziej klimatycznych w tym momencie, tak mi się wydaje, krakowskich. Mało pięknego kompleksu pałacowego również, w którym też Jerzmanowski.
1: Właśnie tutaj warto zauważyć, że jest pięknie, dookoła jest las, za nami jest park, więc naprawdę bardzo przyjemnie i zielono. Natomiast coś zaciekawiła mnie ta kwestia tego, że ten klub był oddolnie od ludzi dla ludzi. Czy jakby ta idea dalej tutaj jest, czy już ten klub troszkę stał się takim, powiedzmy, klasycznym klubem piłkarskim z zasady?
2: Znaczy, my jesteśmy klubem dzielnicowym. Tutaj musimy swoje, że tak powiem, marzenia, cele też fokusować w jakiś określony sposób. Skupiamy głównie młodzież tutaj z okolic Prokocimia i Bieżanowa. W tym momencie to jest prawie 300 zawodników, których szkolimy. Jesteśmy w certyfikacji PZPN-u, posiadamy srebrną gwiazdkę, czyli już tak dosyć wysoko, jeżeli chodzi o poziom i sposób szkolenia i kryteria, jakie tutaj stosujemy. Udało nam się właśnie dzięki temu, że współpracujemy tak ściśle i że to jest taki ruch oddolny, społeczny, wygraliśmy dwukrotnie budżet obywatelski, co pozwoliło no, pchnąć ten klub na zupełnie nowe tory. Po prostu, no, jeżeli chodzi o zaspokojenie w sprzęt, tym podobne rzeczy, powiem państwu, że to jest tak naprawdę najwyższy poziom. Wystarczy się rozejrzeć, co posiadamy, jaki zasób, jak te dzieciaki, które na studiach są ubrane. W tym roku dwie grupy pojechały również na obóz sportowy do Maniowych, całkowicie bezpłatnie. W tym momencie przygotowujemy 5 też półkolonii też dla dzieci u nas trenujących. No i co najważniejsze, też rozpoczęła się budowa nowego obiektu u nas w klubie. To będzie taki bardzo nowoczesny obiekt, kameralny, ale musi być wtopiony w zieleń, ale będzie posiadał wszystkie te cechy, które są potrzebne dla takiego nowoczesnego klubu sportowego, jaki mam nadzieję się przekształcamy w tym momencie.
1: Ale to będzie budynek treningowy, czy co dokładnie się buduje tak obok nas?
2: Czy tutaj buduje się nowy obiekt, w którym będą znajdowały się szatnie, również szatnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, z windą, z odpowiednimi podestami. Będzie tam znajdowała sala odpraw, sala audiowizualna, będą również odpowiednie pomieszczenia do przechowywania sprzętu, do tego sala odnowy biologicznej. No tutaj w ogromnym stopniu pomogła nam dzielnica, pomaga nam miasto. Tutaj bardzo duża rola pani radnej Grażynej Fiałkowskiej, która no, dla niej to jest takie oczko w głowie i postanowiła po prostu i dążyła do celu i rozpoczęliśmy w tym momencie 3 tygodnie temu rozpoczęła się budowa nowego obiektu.
1: Poziom jest wysoki pod względem, można powiedzieć, technicznym, ale też sportowym, jak na klub dzielnicowy, bo jednak piąta liga okręgowa, to niektóre kluby z okolicy mogłyby pozazdrościć.
2: Naszego klubu uważam w obecnych realiach nie stać na wyższą ligę. Uważam, że to nawet nie jest potrzebne, bo my jesteśmy, nasza oferta skierowana jest do dzieci, skierowana jest do młodzieży. Wiadomo, że ci najzdolniejsi na pewnym etapie od nas odchodzą, potem wracają lub nie. Natomiast, no, tak jak mówiłem, naszym celem jest szkolić, wychowywać, bawić. No, do tego mamy odpowiednią bazę. Mamy dwa boiska naturalne, tym jedno oświetlone światłem elektrycznym ponad 400 luksów, z automatycznym podlewaniem. Na boisku na ulicy Bieżanowskiej to jest taka treningowe boisko, ale też jest pełnowymiarowe, też jest przystosowane do wszelkiego rodzaju rozgrywek. I posiadamy również dwa boiska sztuczne. Jedna płyta jest z nowym budynkiem, w okresie jesienno-zimowym jest przykryta balonem. Także, no, trudno sobie wyobrazić, czy czegokolwiek nam może jeszcze brakować, jeżeli chodzi o możliwości treningowe dla dzieci, dla dorosłych, dla dzielnicy.
1: Wspomniał pan, że raczej nie byłoby was stać na awans wyższej ligi, ale co gdyby tak przypadkiem się stało? Czy byłby pan z tego faktu niezadowolony?
2: Wie pan co, uważam, że na tą chwilę nasze miejsce jest w lidze okręgowej. To jest takie miejsce, które nasz budżet jest w stanie udźwignąć, jesteśmy sobie w stanie poradzić, a ta liga to jest taka stricte krakowska, więc to też jest bardzo fajne, bo tutaj grają kluby właśnie praktycznie wszystkie miejskie, więc to też ma znaczenie. Dla mnie to jest najważniejsze. Ja nie ukrywam, że skupiamy się na rozwoju teraz piłkarstwa też kobiecego. To jest bardzo ważne. Powstały 3 drużyny dziewczęce. Cały czas w klubie działa, co już jest ewenementem, drużyna złożona z mam zawodników. To jest rzadkość. I też mamy taki kwiatuszki, które u nas właśnie występują. Corocznie organizują turnieje kobiet, więc to też jest coś fajnego, co łączy nas z rodzicami, łączy nas z mieszkańcami dzielnicy tutaj. Ale nie ukrywam, dla nas priorytetem jest szkolenie młodzieży. Od tego roku bardzo silny nacisk na szkolenie dziewcząt, więc to jest dla nas główny cel. Jednak już piłka seniorska jest to piłka, która, no, wymaga pewnych nakładów, troszeczkę to inaczej wygląda. My również posiadamy dwie drużyny, bo pierwsza drużyna gra w lidze okręgowej, druga drużyna gra w B-klasie. To jest większość drużyna złożona z zawodników tych młodszych, którzy albo kończą wiek juniora, albo są jeszcze juniorami. I to jest moim zdaniem właściwa droga dla takiego klubu jak nasz.
1: Dużo mówi właśnie pan o tym rozwoju młodych zawodników. Jak to wygląda z pana perspektywy? Czy dużo jest utalentowanych piłkarzy, piłkarek na terenie Krakowa, a może nawet bardziej specyficznie Prokocimia?
2: Wie pan co, no to jest tak jak na całym świecie. Zawodnik z Prokocimia niczym się nie różni od zawodnika z przedmieść Barcelony. To jest taki sam zawodnik, tylko kiedy w pewnym momencie następuje takie rozwarstwienie, nie wiem, z czego to wynika, być może troszeczkę zaniedbaliśmy tutaj przygotowanie takie ogólnorozwojowe, fizyczne, i nie mówię tutaj o klubach, mówię o szkołach, rodzicach, te dzieci po prostu w takim kokonie cały czas trzymamy i z roku na rok one są gorzej przygotowane fizycznie. Z roku na rok. Ja teraz mogę porównać z dziećmi, które przyjeżdżają do nas z Ukrainy, a mamy ich około 15-20% w klubie. I tu jest niestety przepaść, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne. Oni są znacznie bardziej samodzielni, znacznie lepiej przygotowani fizycznie do tego, co chcemy, bo to nie chodzi o piłkę. Każdy rodzaj sportu wymaga przygotowania ogólnorozwojowego, a to w ostatnim czasie leży w Polsce.
1: Czyli co, powinno być więcej WF-ów w szkołach, czy może po prostu dzieciaki siedzą za dużo przed telefonami i komputerami?
2: No, to jest pierwsza rzecz. Ja po prostu odciąłbym ich całkowicie praktycznie od telefonów, od internetu. To powinno być w minimalnym stopniu. Na tyle, ile mi to jest potrzebne, bo to zaczyna się robić pewnego rodzaju nałogiem. Natomiast w szkołach zmieniłbym z całą pewnością, żeby to był normalny, ważny przedmiot, który trzeba zaliczyć na ocenę. Na ocenę, a nie na tej zasadzie, że mam być na zajęciach i to wystarczy. No to proszę sobie przyglądnąć dzieciakom, które są w parkach, jak to wszystko wygląda. No, przewrót przód jest rzeczą niewykonalną dla 75% dzieci. No, zaczyna być to niebezpieczne, zaczyna się robić to dziwne i nie zawsze jesteśmy w stanie to wszystko nadgonić i nadrobić te zapóźnienia. I tutaj jest wina nasza jako rodziców, to na tym bym się skupił. Po prostu chronimy te dzieci, chowamy w jakiejś takiej bańce, kokonie, wymyślamy im miliony zajęć, bo te dzieci chodzą na angielski, francuski, co tylko się jeszcze da, do tego dochodzi taniec. Nie potrafimy, one mają zbyt dużo zajęć, moim zdaniem. Zbyt dużo zajęć, do tego szkoła, dodatkowe zajęcia w ogromnych ilościach. Mamy zawodników, którzy biorą udział w 5 na przykład zajęciach pozalekcyjnych. Te dzieci nie mają czas na zabawę, nie mają czas na takie zwykłe spotykania po prostu z rówieśnikami, włażenia na drzewa, przechodzenie przez płoty. No to, co jest podstawą zawsze takiego po prostu zabawy, rozwoju. Inaczej będzie z tym problem, będzie coraz więcej problem.
1: Czyli nie da się raczej już jakby nadgonić tego, kiedy przychodzą tutaj ludzie młodzi do was, ponieważ tak jak pan wspomniał, jest 300 osób bodajże w całym klubie, to jest dużo.
2: To jest dużo, natomiast no, zawsze można. Natomiast uważam, że to cały czas musimy współpracować. Czy będziemy współpracować z rodzicami, czy ze szkołą? Ja po prostu uważam, że powinniśmy więcej wymagać, zdecydowanie więcej wymagać, bo sam udział to jest fajne, nie? To okej, ale jednak każdy z dzieciaków chce się rozwijać, każdy chce być lepszy, no i w pewnym momencie pojawia się bariera fizyczna i to jest bardzo ważne. Jest też ta bariera mentalna, bo dzieci również są teraz tak troszeczkę przytłoczone, nie wiem, na ile miała na to wpływ pandemia, jak te wszystkie inne sytuacje. No my pracujemy nad tym, żeby po prostu się tutaj świetnie bawiły. No na tym to ma polegać. Najlepsi trafiają dalej, ale w piłce jest tak, że jeden może na 1000, na 10 tysięcy ma szansę na coś.

0: to jest taki dosyć okrutny sport, najbardziej popularny na świecie, ale uważam, na przykład, że mówimy o piłce, właśnie wspomnę o piłce dziewczęcej i kobiecej, tam jest troszeczkę inaczej. Te dziewczyny mają mocniejszy charakter niż chłopcy i bardziej chcą, bardziej się starają. Myślę, że tutaj też jest za kilka lat, myślę, że będzie tutaj sporo sukcesów. Mamy 2 albo 3 reprezentantki Polski, które wywodzą się z naszego klubu. Natalia Wróbel gra w tym momencie w Celticu, a jest wychowankiem naszego klubu, więc to też jest bardzo ważne.
1: Czy są może jacyś zawodnicy z chłopaków, którzy są Państwa wychowankami? Nie mówię o jakichś takich z ostatnich lat, ale bardziej tak historycznie, czy może są jakieś nazwiska, które możemy kojarzyć, a wychowano się z...
0: No, ostatnio, który gra, to jest Kamil Pestka. No, on się chyba wrócił do Wieczystej, był w Rakowie, w Krakowie przez wiele lat. Od nas odchodził do Krakowi. To jest chłopak, który grał tutaj bardzo długo. Nie, odchodził już na etapie młodszego juniora do drużyny. Ile się nie mylę, odchodził do Progresu, ile się nie mylę, a potem trafił do Krakowi. No to jest taki... Ale oprócz tego przez te lata było wielu zawodników, którzy... Pan Zbigniew Lagini, a już nie mówię o zawodnikach historycznych, bo kiedyś tutaj to była naprawdę wiele osób, którzy grali w Trybie Prokocimia, trafiało do kadr Małopolski, do kadr Krakowa czy reprezentacji Polski. No w tym momencie takim najwybitniejszym zawodnikiem z ostatniego okresu jest Kamil Pestka.
1: Bo jak wyglądają takie rozgrywki z Pana perspektywy w tej lidze okręgowej? Czy można już powiedzieć, że tam jest jakiś poziom? Tak powiedzmy sobie szczerze, że to już naprawdę nie jest tylko bieganie za piłką, tylko to jest także technika, taktyka i tak dalej.
0: Nie, no to z całą pewnością tutaj granie w lidze okręgowej wymaga już pełnego zasobu umiejętności takich taktyczno-technicznych i tutaj, żeby jednak grać na takim poziomie, to już trzeba jednak posiadać określony zasób umiejętności. Na szczęście na przykład nasz klub opiera swoją grę na wychowankach i to jest podstawa. No, wiele klubów grających tutaj tuż, że tak powiem, w tym obwarzanku krakowskim musi ściągać do gry zawodników z Krakowa i nie ukrywam, że to się wiąże z sporymi kosztami, bo tam nikt nie gra za darmo. Natomiast też te kluby z obwarzanka krakowskiego, chociaż tutaj to strona wielicka, nie szkolą w taki sposób, nie mówię o wszystkich, natomiast z chęcią sięgają chociażby po naszych zawodników, oferując im całkiem duże pieniądze jak na te warunki, które, że tak powiem, na tym poziomie ligowym można by zrobić, co uważam nie do końca normalną rzecz. No ale cóż, no tak jest prawo rynku, no i tutaj nie możemy z tym walczyć. Myślę, że związek w tym momencie jednak będzie jakoś reagował, że to wszystko będzie trochę inaczej wyglądało. I mam nadzieję, że to zostanie w jakiś sposób uporządkowane, bo związek też wszedł na nowe tory i to też zupełnie inaczej teraz zaczynało wyglądać.
1: Jak to wygląda, jeżeli kluby pozyskują zawodników od państwa? Czy są opłaty transferowe, czy czekamy po prostu, aż skończą się kontrakty?
0: Wszystko zależy od tego, gdzie dany zawodnik idzie. No to, jeżeli im idzie wyżej, tym ta opłata jest wyższa. Jeżeli to jest w obrębie właśnie naszych lig, no to te opłaty są bardzo małe, a już zupełną patologią jest to, że jeżeli na przykład zawodnik odchodzi do ligi niższej, to nasz klub nie otrzymuje z tego nic. I nieważne, że taki zawodnik, załóżmy, tu był szkolony przez 5-10 lat, powstaje jakiś twór w niższej lidze i on, mając pieniądze na opłacenie takiego zawodnika, podbiera go nam i my nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ponieważ zgodnie z przepisami idzie do ligi niższej i wtedy nie należy nam się praktycznie nic.
1: A czyli co, prawo Bosman?
0: No, to też by obowiązywało, ale to jest takie, powiedziałbym, bardziej prawo, które tutaj że przez pewien czas by obowiązywało i no, myślę, że tutaj też władze związkowe się będą musiały nad tym pochylić. Bo my na przykład w ostatnich latach mieliśmy kilkakrotnie do czynienia z takimi sytuacjami, że nawet nasi najlepsi zawodnicy szukali szczęścia dwie ligi niżej, to jeszcze gdzieś tam w świecie, no ale też wiązało z gratyfikacją finansową, no i to też trzeba rozumieć w obecnych czasach.
1: Gdzie widzi pan kolejarza Kraków za 5 lat?
0: Z nową infrastrukturą, jeszcze bardziej poprawioną, czyli nowy budynek tutaj w Parku Jerzmanowskich, odnowiona infrastruktura na ulicy Bieżanowskiej, to jest bardzo ważne, bo na tym się musimy opierać, na pewno złotej certyfikacji, z bardzo silnym piłkarstwem kobiecym, no i w tym momencie mam nadzieję, że te nasze grupy, które w tym momencie są na etapie Młodzika czy Orlika, bardzo liczne, to te osoby za 5-6 lat będą stanowiły o sile naszego klubu, jeżeli chodzi o piłkę seniorską, a wtedy się zastanowimy, gdzie będziemy grać i po co i o co.
2: Z Robertem Oczkosiem rozmawiał nasz reporter Olek Ruszkowski. A teraz o nieco bardziej niszowej dyscyplinie, która przyciąga coraz więcej chętnych. Po latach znów słychać odgłosy szarż i okrzyki z boiska. To próba powrotu seniorskiego rugby. Drużyna Krokodyle Kraków pod wodzą Wojciecha Urynowicza celuje w start w Pucharze Polski Rugby League Nines oraz w olimpijskim Rugby Sevens.
3: Dawaj, mocno! Hop! Kamil Przyłucki. Przygotowany do sezonu może jeszcze nie, bo tak naprawdę zaczęliśmy 2 tygodnie temu, no ale myślę, że jeszcze tak z miesiąc czasu przygotowani będziemy w stanie już startować. Wcześniej trenowaliśmy w NHR-ka Kraków, tam tak naprawdę zaczęła się tak naprawdę nas wszystkich przygoda z rugby, no ale no niestety sprawy się potoczyły w klubie, że klub się rozpadł tak naprawdę, no i trener założył swój klub i no i my poszliśmy za trenerem. Trenuję już 9 rok, no i można powiedzieć, że tak naprawdę to jest moje hobby. Też wracam po długiej tak naprawdę, znaczy długiej, no pół roku przerwy ponad miałem, no ale nie da się jednak tak odejść całkowicie od tego sportu i no i bardzo chciałem wrócić.
4: Tomasz Hojda, nie jesteśmy jeszcze do końca przygotowani do sezonu, ale wydaje mi się, że jeżeli się przyłożymy i dalej będziemy w większości uszczęszczać na treningi, będziemy gotowi, ponieważ no, wcześniej udawało nam się osiągać duże sukcesy i tak naprawdę tego się nie zapomina, no nie jest to coś, z czego można wyjść. Wystarczy, że przypomni się to i owo i wrócimy do starej formy, przez co wydaje mi się, że znowu będziemy mogli grać na starym poziomie. Z kolegami z drużyny trenujemy od praktycznie samego początku. Ja w tym klubie byłem tak naprawdę jedną z pierwszych osób, po mnie zaczęli dochodzić, więc wydaje mi się, że znam ich styl gry na wylot. Ale dzisiaj na treningu mamy paru nowych zawodników. Wydają się obiecujący, więc mam nadzieję, że coś z nich wyjdzie, a nie przyjdą na jeden trening i sobie odpuszczą. Ponieważ faktycznie jeden z nich wydaje się bardzo dobrym zawodnikiem ciężkim, a drugi wydaje się dość wybiegany, przez co byli bardzo dobrym uzupełnieniem do naszego zespołu.
1: Czy można powiedzieć, że to wielki powrót seniorskiego rugby do Nowej Huty?
5: Wojciech Urynowicz, jestem trenerem, prezesem Krakodyli Kraków. Po cichu mamy taką nadzieję. Doczekaliśmy się, że tutaj nasza młodzież już weszła w wiek seniora. No i pomalutku budujemy drużynę. Na razie plany w startach w rugby 7-osobowym, czyli w tej odmianie olimpijskiej. Planujemy również startować w rugby league, czyli takiej kuzynki rugby union. I tutaj w rozgrywkach zarówno w Pucharze Polski dziewiątek, jak i również chcemy wystartować w planowanym turnieju w Oświęcimiu w piąteczki. Także też tutaj mamy chęć zagrać jak najwięcej. No tak, żeby ta drużyna też przetarła się, zobaczyła za czym tęskni, bo tutaj część zawodników to są zawodnicy, którzy już trenowali, grali w Mistrzostwach Polski Juniorów, w Mistrzostwach Polski Kadetów. Mamy wśród zawodników również kadrowicza rugby union. Mamy też kadrowicza rugby league, także no jesteśmy tutaj klubem, który specjalizuje się w obu odmianach rugby. Jeżeli tutaj chodzi o zawodników, no to tak jak wspominaliśmy, no są zawodnicy, którzy trenują ze mną tak naprawdę od kategorii miniżaka, także znamy się dosyć długo i tutaj przeszli cały ten system szkoleniowy. Zaczynaliśmy w innym klubie, po założeniu własnego klubu. Zawodnicy no wiernie z trenerem kontynuują tutaj swoją przygodę. No ale teraz mamy na treningu chociażby kolegę jednego z zawodników, który przyszedł na pierwszy trening, także uderzamy w młody zespół, dlatego że wiemy, że potrzebujemy trochę czasu, żeby zbudować ten zespół, tak? Stąd tutaj pomysł i adresowanie do tych młodszych trochę seniorów, no bo potrzebujemy kilku lat, żeby ten zespół, mamy nadzieję, pokazał tutaj swój poziom i swoją dominację w rozgrywkach.
1: Krakodyle Kraków to stosunkowo nowy klub. Co pana tak naprawdę skłoniło do założenia go i trenowania akurat tutaj chłopaków z Nowej Huty?
5: Przede wszystkim sam jestem byłym zawodnikiem rugby, jestem trenerem, pracuję z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej numer 103. I w związku z tym, że dzieci w szkole gdzieś tam na zajęciach dodatkowych mają te elementy rugby, potem chciały się mierzyć i grać w uproszczonym kontakcie na turniejach regionalnych, stąd za namową rodziców pomysł założenia własnego klubu, no, na własnych zasadach, tak jak każdy sobie wymarzył, więc w związku z tym za namową rodziców założyliśmy tutaj wspólnie klub Krakodyle Kraków.
1: Przejdźmy już do samych treningów. Seniorzy trenują od niedawna. Jak wyglądają obecnie te treningi? Jak zawodnicy są przygotowani?
5: Ponieważ są to początki, tak jak tutaj zaznaczamy, zawodnicy mieli przerwę po jesieni. Mieli też przemyśleć, zastanowić się, czy chcą kontynuować, no bo to jednak jest przeskok między rozgrywkami juniorskimi a seniorskimi. Po przerwie jesienno-zimowej, gdzie zawodnicy oczywiście samodzielnie wykonywali treningi, aby podtrzymać swój dotychczasowy poziom. W związku z tym siłownia i treningi skupiające się również na cardio, na ćwiczeniach interwałowych. Natomiast no teraz już wracamy z treningami typowo rugbowymi. Taki trening mamy raz w tygodniu, w poniedziałki. Natomiast no wychodząc tutaj naprzeciw oczekiwaniom i możliwościom zawodników, no pozostałe treningi oni indywidualnie według planu treningowego wykonują w czasie wolnym, tak? Także każdy, kiedy ma czas, idzie na tą siłownię, korzysta właśnie też z tych bieżni, czy też infrastruktury. Teraz mamy coraz lepszą tą infrastrukturę sportową i tak naprawdę dla chcącego nic trudnego. Że tutaj wspólnie mamy ten jeden trening, tak żeby szlifować już stricte elementy rugby. klubowe.
6: Ciężko jest się przestawić zawodnikom na ten poziom seniorski, czy widać to w treningach?
5: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o treningi, to już jest kwestia mentalu, tak? Że musimy zdawać sobie sprawę, że robią to już dla siebie, tak? Nikt tu nie jest...

0: siłę, nikogo tutaj rodzic nie przyprowadza, przychodzą w czasie swoim wolnym, więc też staramy się po prostu zrobić intensywnie swoją pracę, szanując innych zawodników, tak? Szanując ich czas wolny, więc nie wygłupiamy się, tylko wykonujemy swoją robotę i po treningu każdy wraca w swoje strony i, no i musi nadrabiać, tak? Bo tutaj jest, tak jak mówię, no zespół młody, więc jeszcze szkoła, nauka, także w ten sposób.
1: Za wami już pierwszy sprawdzian możliwości w Oświęcimiu.
0: Tak, aczkolwiek zawody zostały przesunięte. Dla nas jest to akurat dobra informacja, bo będziemy mieli troszeczkę więcej czasu na przygotowanie, bo będzie, te zawody będą w czerwcu, ale wcześniej planujemy start 24 lub 25, bo tutaj jeszcze precyzyjnej daty nie ma, w Pucharze Polski Rugby League w dziewiątki. Także tutaj już taki pierwszy sprawdzian chcemy zobaczyć, jak jesteśmy przygotowani w tej odmianie rugby do rywalizacji. No już w zeszłym roku, taka ciekawostka, wystartowaliśmy w Pucharze Polski dziewiątek. Wtedy zawodnicy byli w wieku juniorskim. Miałem okazję też wspomóc jako grający trener drużynę i zajęliśmy trzecie miejsce. Także liczymy tutaj, że w tym roku również uda się nam powalczyć o trofeum.
1: No to może właśnie porozmawiamy teraz o tych trofeach, o tym pucharze. W co tak naprawdę celujecie w tym roku? Co chcecie osiągnąć? Co zdobyć?
0: Chcemy utrzymać drużynę, tak? To jest najważniejszy cel, jaki sobie stawiamy, czyli utrzymać drużynę tutaj w Hucie, zbudować coś nowego, pokazać, że Nowa Huta ma potencjał do tego, żeby posiadać własną drużynę, pokazać, że mamy charakter, że mamy serce do walki i to jest najważniejszy cel. A jeżeli przy okazji uda się pokazać to również poprzez wyniki sportowe, no to będziemy zadowoleni, jeżeli tutaj przełoży się to też na sukcesy zarówno w Rugby League, jak i w Rugby Union.
1: A jak z rekrutacją ogólnie do drużyny? Czy często przychodzą tutaj jacyś nowi zawodnicy próbujący swoich sił w rugby? Czy macie jakiś duży odzew?
0: Jeżeli o to chodzi, no to mamy cały czas nabór otwarty, czyli tak naprawdę jeżeli ktoś ma ochotę, może przyjść na trening. Dobrze jest się zapowiedzieć ze względu na to, że czasami mogą być po jakimś meczu sparingowym i wtedy przekładamy treningi, no tutaj też mam obowiązki zawodowe własne, więc rady pedagogiczne, czy zebrania z rodzicami, więc wiadomo, tutaj też warto po prostu dopytać. Natomiast spotykamy się zawsze w poniedziałki 18:15 i generalnie przychodzą nowi zawodnicy. Często są to zawodnicy, którzy kiedyś grali w rugby, też byli moi wychowankowie, którzy chcą wrócić do tego, bo miło wspominają przygodę rugbową. Są też zawodnicy, którzy grali w innych klubach i też gdzieś im tutaj bliżej na treningi i chcą spróbować z drużyną. No i tak samo tutaj przychodzą koledzy, tak, obecnych zawodników, którzy chcą spróbować, są namawiani przez nich. Wiadomo, czym więcej zawodników na treningu, tym lepiej. Poza tym chcielibyśmy mieć szeroką ławkę, no żeby można było też tutaj celować w zawody i mieć pewny skład, tak, do grania, żeby nas nie ograniczała ilość zawodników, czy wystartujemy, czy też nie.
1: No na boisku widzimy obecnie trenujących 7 zawodników. Czy to jest cała skompletowana kadra, czy nie ma tutaj kogoś, albo jeszcze szukacie po prostu, tak jak już pan mówił, osób na ławkę?
0: Znaczy tak, no jeżeli tutaj jest 7, to tak naprawdę w rugby 7-osobowym możemy wybiec takim składem, tak? Generalnie brakuje tutaj zawodników, którzy są nieobecni z różnego rodzaju powodów, natomiast

0: pana kadra, czy nie ma tutaj kogoś, albo jeszcze szukacie po prostu, tak jak już pan mówił, osób na ławkę?
1: Znaczy tak, no jeżeli tutaj jest 7, to tak naprawdę w rugby 7-osobowym możemy wybiec takim składem, tak? Generalnie brakuje tutaj zawodników, którzy są nieobecni z różnego rodzaju powodów, natomiast tak szacując, no jest nas około 12 zawodników, więc myślę, że jeżeli chodzi o zespół taki siódemkowy, czy też na dziewiątki, to jest dobrze, natomiast no też trzeba pilnować tego, żeby ta frekwencja na treningach była cały czas wysoka, no bo to też nie chodzi o to, żeby zawodnik opuszczał trening, tylko był cały czas w tym rygorze treningowym, także tutaj też będziemy na to patrzeć, no bo wiadomo, że no chcemy mieć tą podstawową grupę, która rzetelnie trenuje. Wiadomo, że my też to trochę traktujemy jako zabawę i tutaj rugby w Polsce no jest jednak takim sportem jeszcze mało popularnym i w związku z tym no każdy to robi w czasie wolnym, tak? Także tutaj nie robi tego zarobkowo. W związku z tym też troszeczkę inaczej rozmawiamy, tak, z zawodnikami w momencie, kiedy opuszczają treningi.
0: No to skoro kadra skompletowana, to kiedy będzie można was zobaczyć na jakimś meczu? Kiedy kibice będą mogli przyjść coś pooglądać?
1: Myślę, że jeżeli tylko nasz projekt seniorski przetrwa, tak jak mówię, bo to jest dla nas najważniejszy cel, żeby tą drużynę utrzymać, to będziemy planowali organizowanie turnieju prawdopodobnie w przyszłym sezonie albo jesiennym, albo wiosennym. To wszystko czas pokaże, to też zapał zawodników pokaże, czy zawodnicy wytrzymają w tym reżimie treningowym, czy nie zrażą się po pierwszych startach, jak to będzie wyglądało.
0: Czyli na razie skupiamy się na treningu i jeszcze raz treningu.
1: Dokładnie, na razie budujemy drużynę i patrzymy, co dalej.
2: Do Krokodyli zgłosić się może każdy. Trener podkreśla, że szuka byłych graczy, ale też wszystkich, którzy chcą spróbować rugby. Zapisać można się przez maila drużyny dostępnego na profilu na Facebooku. Jak pachną egipskie mumie i dama z gronostajem, to badają naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ramach projektu Odoteka powstaje pierwsza na świecie biblioteka zapachów zabytków. Dzięki temu sztukę będzie można doświadczać nie tylko wzrokiem, ale i innymi zmysłami.
3: Projekt Odoteka jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Jest to projekt, który realizujemy wspólnie z grupą badawczą z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Lublanie. Czyli jest to projekt bilateralny, a dotyczy on właśnie badania, ale również rekonstrukcji zapachów obiektów zabytkowych. Przy czym chodzi nam o rekonstrukcję zapachu obiektu i zbadanie zapachu samego obiektu, a nie zapachu kontekstu, który mamy w obiekcie. Czyli gdybyśmy mieli na przykład obraz z bukietem kwiatów, to odtwarzamy nadal zapach samego obrazu, a nie zapach bukietu kwiatów w tym przypadku.
4: Jakimi technikami wy to robicie w ogóle? Mając obraz i zbierając zapachy właśnie z tego arcydzieła?
3: Tuż z nad powierzchni takiego obiektu. Zbieramy jego zapach do tak zwanych rurek sorpcyjnych. To jest dosłownie mała stalowa rurka wypełniona sorbentem, który wyłapuje nam zapachy na swoją powierzchnię.
2: Z profesorem Tomaszem Sawoszczukiem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.
5: SK2. Magazyn lokalny.
2: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Kiedyś zalane były fosą wokół miasta, dziś są najstarszym krakowskim parkiem. Chodzi o Planty. Zielony teren w samym centrum Krakowa powstał w latach 1822-1830 z inicjatywy Feliksa Radwańskiego. Został podzielony na 8 ogrodów i do dziś otacza najważniejsze zabytki. O historii plant i miejskich fortyfikacji opowiada Jan Dziura, wieloletni przewodnik po Krakowie.
6: To była przede wszystkim fosa 20-metrowej szerokości, fosa wokół miasta, zasilana wodami rzeki Rudawy. Także to wszystko było zupełnie inaczej, bo teren był niższy trochę oczywiście, dlatego że trzeba było ostrzeliwać nieprzyjaciela, gdyby się tu zbliżył. Wokół barbakanu była szeroka fosa, której tak fragment odkopano po zmianach, więc to wszystko funkcjonowało do XVIII wieku. Po rozbiorach zaczęły się problemy, ponieważ zaczęto myśleć o wyburzeniu tego, no bo nikomu to nie było potrzebne, a żeby to utrzymać, no to trzeba było już wielkich pieniędzy. W związku z powyższym, jeszcze przed Kongresem Wiedeńskim, przed powstaniem Wolnego Miasta Krakowa, zaczęto wyburzanie murów obronnych. Zaczęto wyburzanie murów i był problem, co z tym terenem zrobić. I wtedy się objawił profesor ówczesnej Akademii Krakowskiej, jeszcze nie uniwersytetu, bo uniwersytet dostaje nazwę w 1817 roku dopiero. W każdym razie był to profesor Feliks Radwański starszy, bo jego syn był też tego imienia, zwany młodszym. I on, zanim został profesorem tej Akademii Krakowskiej, jeszcze przedrozbiorowej, czyli Szkoły Głównej Koronnej, trochę podróżował po Europie. i zobaczył, że różne zmiany się szykują. Powstają piękne ogrody, założenia w miastach, powstaje zieleń i włączył się w ten problem po powstaniu już wolnego miasta Krakowa. Co z tym zrobić? No i on zaproponował, żeby urządzić takie tereny zielone. Na początku

0: początku tutaj właśnie przy Barbakanie, bo to był problem zasadniczy. Udało mu się przede wszystkim wybronić przed zburzeniem ten fragment murów obronnych, czyli Bramę Floriańską, Trzy Baszty, Arsenał i Barbakan. Zburzono tylko tą szyję, która łączyła oba obiekty, czyli bramę z Barbakanem, ponieważ była niepotrzebna. No, Barbakan był nikomu niepotrzebny już do obrony. W związku z powyższym, żeby ułatwić spacerowanie właśnie, to tą szyję zniszczono i zaczęły się pierwsze prace.
1: I co było dalej?
0: Ponieważ zaczęto zasypywać fosę, a jak się coś zasypuje, wyrównuje, robi się grządki, to mówi, nawet w ogródku się mówi, a to splantujmy tę grządkę, prawda? Czyli splantowanie, czyli wyrównanie terenu dało podstawę do nazwy planty. Nazywano to także plantacje, ale nic tu nie uprawiano, oprócz tego, że sadzono drzewa. Także pierwsze prace rozpoczęły się w 1817 roku i z dużymi problemami, bo było mało pieniędzy na to wszystko. Ale do śmierci profesora Feliksa Radwańskiego w 1826 roku zmarł, udało się tutaj właśnie założyć taki ogród wzorcowy, jakbyśmy powiedzieli. No, ale ponieważ były problemy z tymi pieniędzmi w okresie wolnego miasta Krakowa, włączył się w to wszystko radny Florian Straszewski. Ma ulicę, ma pomnik tam, prawda, jak się przechodzi do podziemnego przejścia. I on zorganizował taką, to się nazywało wtedy tombola, czyli taką grę, z której dochody miały być przeznaczone na budowanie plan. No i to mu się udało zresztą, jak zwykle oskarżano go, że to na tym coś tam zarobił, ale jak to zwykle bywa z inicjatorami różnych pomysłów, w Krakowie zawsze muszą być oskarżenia, bo coś się komuś nie spodoba i od razu wysnuwa z tego wnioski własne, nie poparte żadnymi dowodami. To się udało i przez kilkadziesiąt lat to trwało, to nie tak od razu. Nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu planty powstały. W związku z powyższym trwało to do lat 70. Florianowi Straszewskiemu wystawiono to właśnie ten pomnik, który tam stoi początkowo na takim kopcu, a potem Austriacy zażądali bodajże likwidacji tego kopca, no bo zawsze każdy punkt wyżej, no to może posłużyć do jakiejś tam walki, więc to zmieniono wszystko, no ale udało się te planty urządzić.
1: Powiedzmy sobie może o liczbach. Jakie wielkościowo są planty?
0: Podzielono je na 8 ogrodów, poczynając od pierwszego pod Wawelem. Ten jest ogród piąty przy Barbakanie, bo to tak nazywane. Przy Wawelu, przy Barbakanie, przy Gródku i tak dalej. Planty mają na dzisiejszą miarę ponad 3,5 km długości. To jest największe planty w Polsce, bo są jeszcze, jest kilka miast, które sobie też wzorem Krakowa zaczęły urządzać plantacje takie właśnie na miejscu fortyfikacji. W innych miastach często fortyfikacje zostawiano, zasypywano fosę, ale u nas ogromnych pieniędzy by trzeba, 40 ponad baszt do zadbania. No, dzisiaj są też problemy, prawda, co parę dziesiąt lat, bo trzeba to odnowić, tamto odnowić, no znów trzeba znowu na to wydać pieniądze, a wiadomo, że z tym jest największy problem. Więc ponad 3,5 kilometra, długości 21 hektarów, to jest jednak, jakby nie było, duży park. Chociaż wąski miejscami, no ma tam 20 metrów, ale w najszerszym miejscu tutaj to ma ponad 100 metrów.
1: No oczywiście nie obyłoby się tutaj też bez zieleni, prawda? Czy jakieś konkretne rośliny na przykład tu sadzono w przeszłości?
0: Zaczęto początkowo sadzić topole, ale topole okazały się drzewami nietrwałymi. Poza tym mało cienia dawały, bo wysoko wyrastają, więc zaczęto sadzić przede wszystkim kasztanowce z południa Europy ściągnięte, stąd dzisiaj narażone na tego szkodnika, który żeruje na liściach kasztanowców. Potem zaczęto sadzić różnorodne drzewa. No także mamy w różnych rejonach różne drzewostany. Na początku XX wieku włączyła się w tą akcję także spółka wodociągowa krakowska, która ufundowała ten tutaj niedaleko położony stawek, prawda, z tym mostkiem dramatycznym w kształcie takiej ósemki, można powiedzieć. W najwyższym miejscu tej ósemki jest ten mostek przerzucony. W latach 1880 wymyślono stawianie pomników z kolei.
1: No więc każdy miał inny pomysł na te planty.
0: Kolejne lata przynosiły nowe pomysły. No bo jak się chodzi tutaj, no to można przy okazji opowiedzieć o sławnych postaciach. I zaczęło się od pomnika Jadwigi Jagieły, który stanął na takich pozostałościach, bo tam jest taki teren troszkę wyższy, pozostałościach po fortyfikacjach Bramy Sławkowskiej. No i tak to trwało. Wymyślono wreszcie ławeczki. No,

0: Żeby ławeczki zbudować, znów trzeba było kasy, więc hrabianka Żewuska ufundowała pierwszą ławkę, no i potem kolejni fundatorzy zaczęli to wszystko fundować i tak powstały miejsca do wypoczynku, miejsca do podziwiania właśnie tych pomników, no i w ten sposób planty dotrwały do II wojny światowej.
1: Planty jakoś się zmieniały w czasach wojny?
0: Niemcy nam je zdewastowali totalnie, ponieważ potrzebowali złomu żelaznego do produkcji, więc w związku z powyższym zrabowali nam ogrodzenia, lampy nawet niszczyli. Wszystko, co było metalowe, no to szło na złom. Po wojnie planty były zupełną ruiną. No nie to, co dzisiaj. No. Kiedy zaczęto starania o wpisanie miasta Krakowa na listę Światowego Dziedzictwa Kultury, pojawiły się właśnie pomysły na rewaloryzację tego terenu, przywrócić ogrodzenia, przywrócić ławeczki i tak dalej. I w to wszystko włączył się już niestety nieżyjący profesor Bogdanowski z Politechniki, znawca architektury krajobrazu z doktorem Beiersdorfem. Znaleźli stare zdjęcia przedwojenne, jak to wyglądało, więc zaczęto, no to już 40 lat temu, 985 rok zaczęto rewaloryzację plant i w ten sposób planty uzyskały to swoje ogrodzenie z powrotem, ławeczki stylowe na podstawie zdjęć XIX-wiecznych odlewano te ławki, bo one są metalowe przecież. Następną sprawą było upamiętnienie miejsc, gdzie stały baszty czy bramy. I tak zaczęła się akcja stawiania takich właśnie postumencików z widokiem, ponieważ na szczęście był rysownik, który przed zburzeniem wszystkich fortyfikacji odrysował nam widok każdej baszty. Więc w związku z powyższym wiemy, jak wyglądały. No nie było wtedy zdjęć jeszcze, więc w związku z powyższym te rysunki są bezcenne. I w ten sposób udało się w ramach takiego spaceru historycznego, szkoleniowego pokazać, gdzie któraś baszta stała przy plantach właściwie obecnie. Także to wszystko tak wyglądało. No kilkadziesiąt lat i dopiero w końcu wieku XX skończono ten remont totalny. No i tak to wygląda dzisiaj pięknie.
1: A to było takie też centrum kulturalne dla mieszkańców?
0: Starano się już za czasów okupacji austriackiej robić takie ogródki w niektórych miejscach, gdzie wojskowe orkiestry dawały w niedzielę koncerty. Koło Zakopianki, tej nieczynnej już w tej chwili takiej kawiarenki, zaczęto też zezwalać na budowę różnego rodzaju kawiarni letnich. Więc no, ruch powodował, że byli klienci, prawda, żeby to wykorzystać, więc stawiano takie pawiloniki, kilka się zachowało.
1: Z czego chyba korzystamy do dziś, bo dzisiaj już coraz częściej też te koncerty się odbywają na przykład w tej altance, nie?
0: Tak, tak. Wrócono do tej tradycji, są w końcu zespoły, mamy garnizon wojskowy, więc jest orkiestra wojskowa, można robić koncerty. Także no, oczywiście planty żyją najbardziej od wiosny do jesieni. Zimą trochę gorzej, bo śnieg, bo krótki dzień. Sprzątanie też trzeba z tego śniegu zrobić, bo nawet niektóre wycieczki chodzą plantami dość często, zamiast iść przez środek miasta, ale jak już szli raz czy drugi, no to chcą coś nowego, no to się idzie plantami, pokazuje się, gdzie były baszty, jak wyglądały. Dzięki temu pomysłowi z końca XX wieku możemy opowiadać o murach obronnych, o fortyfikacjach, jak to było z tą fosą. Możemy opowiadać także o miejscu, gdzie był początek ujęcia wody dla Krakowa w średniowieczu. Za obecnym klasztorem reformatów można opowiedzieć o tym początku rurociągu w Krakowie, drewnianego co prawda, ale doprowadzał w różne miejsca Krakowa wodę dla mieszkańców. Można znaleźć różne tematy.
1: Ważna jest też ta część właśnie murów obronnych i baszt. Każda baszta była przypisana też do jakiegoś cechu, prawda?
0: Obowiązkiem cechów rzemieślniczych, stąd były szkolenia, stąd narodziła się tradycja konkursów na strzelanie do kura, prawda, bractwo kurkowe i dzięki temu, że było sporo tych cechów rzemieślniczych w Krakowie, można było, no jak był mały cech, no to niekiedy dwa cechy przypisywano do danej baszty. Baszta stolarzy, baszta cieśli, baszta pasamuników, czyli tych, którzy takie metalowe rzeczy wyrobiali. Bramę floriańską bronił cech kuśnierzy. Bardzo bogate. A na końcu fortyfikacji, jak się przejdzie pod Wawel, no to tam była brama grodzka, którą bronił cech złotników z kolei. No najbogatsze cechy dostawały te najbardziej wymagające opieki.

0: przestały być potrzebne fortyfikacje, no to coś z czymś trzeba było zrobić i zdecydowano na zburzenie. Feliks Radwański miał pomysł, on ma tablicę z tamtej strony murów obronnych, żeby obronić ten kawałek. Pani słyszała o tym?
1: Nie.
0: Jak on to wymyślił? Otóż on był człowiekiem bardzo pomysłowym w tym zakresie. Rada Miejska, bo to był już okres po ustaleniu wolnego miasta Krakowa, z hrabią Wodzickim na czele, ustaliła, że wszystkie mury obronne zostaną zburzone, bo nie ma pieniędzy na ich utrzymanie. I Feliks Radwański wystąpił z przemówieniem do rajców, że ten odcinek szczególnie jest ważny dla Krakowa, ponieważ większość wiatrów wiejących do Krakowa pochodzi z północy i z północnego wschodu. W związku z powyższym tą ulicę nie zasłoniętą niczym będą wpadały te potężne huragany i wyobraźcie sobie panowie, że wasze żony, wasze córki będą szły do kościoła mariackiego, a wiatr będzie im podwiewał spódnicę. No straszny widok, no po prostu na ówczesne czasy. Rajcy wszyscy zagłosowali za zostawieniem tego kawałka fortyfikacji z bramą floriańską, bo zasłania od złych wiatrów na Kraków wiejących. No i w ten sposób mamy uratowany pomysłem profesora Feliksa Radwańskiego ten kawałeczek niewielki murów obronnych.
2: Każde miejsce tutaj na plantach no ma jakąś swoją historię. Robią wrażenie te nasze krakowskie planty na turystach?
0: Robią, tak, na pewno, bo są bardzo pięknie urządzone dzięki tym pomnikom, dzięki tym ławeczkom, dzięki tym postumentom zaznaczającym, gdzie była jaka baszta i jak wyglądała ta baszta, bo to nie są wymysły, tylko na podstawie tych rysunków z początku wieku XIX. Teraz mamy jeszcze takie dodatkowe atrakcje, jak tu przed bramą floriańską stoi taka makieta pokazująca wygląd tych fortyfikacji, opisana alfabetem brajlowskim dla osób niedowidzących i to było z funduszy nowych europejskich ufundowane. Taki szlak przez Kraków kończy się na Wawelu właśnie, a zaczyna się na plantach właśnie. Od tego ciekawego wszyscy to oglądają, bo jest dokładnie pokazane, jak to wygląda z lotu ptaka, prawda? Taki nowy obiekt przybył tutaj właśnie parę lat temu, żeby ułatwić zwiedzanie Krakowa osobom niedowidzącym, które poczytają sobie, dotykając tego alfabetu brajlowskiego, właśnie jak wyglądało to miejsce, przez które akurat przechodzą.
3: A z przewodnikiem Janem Dziurą rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. A z centrum Krakowa przenosimy się do Nowej Huty i zapraszam na drugą część opowieści o pomniku Lenina. To nasz nowy cykl o nowochódzkich rzeźbach i monumentach. Wielki, stalowy i bacznie obserwujący Hutę. Tak było aż do 1989 roku. Wtedy pomnik upadł, podobnie zresztą jak sam komunizm. Potem Lenin trafił za granicę. W tym odcinku zajrzymy również do kombinatu i sprawdzimy, co pozostało po ówczesnych przodownikach pracy.
4: Ciekawi mnie, czy może są jakieś relacje mieszkańców Nowej Huty, którzy być może coś wspominali o tym pomniku. Czy generalnie możemy założyć, że odniesienie mieszkańców wtedy było do tego pomnika mocno negatywne, czy może były jakieś wyjątki?
5: Piotr Kapusta, pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, oddziału Muzeum Nowej Huty.
6: Raczej dzisiaj się podkreśla, że on się ludziom nie podobał, tak, ze względu nie jakby wizualnej strony tego pomnika, tylko raczej no, osoby, którą przedstawiał, czy którą upamiętniał, Włodzimierza Lenina. No ale też pamiętajmy, że pod tym pomnikiem odbywało się szereg różnych uroczystości, także partyjnych, na przykład wręczanie legitymacji partyjnych nowym członkom. W latach 80. jeszcze tego typu wydarzenia się działy, także na pewno były osoby, które powiedzmy z jakąś tam sympatią na niego spoglądały. Chociaż no jednak pomnik kojarzy się z tym, że tam dużo się pod nim też działo, nie tylko o tym, o czym już mówiliśmy, można by wspomnieć, ale też o różnych zajściach z lat 80. No mało kto dzisiaj pamięta, że ten pomnik płonął na przykład 13 października 1982 roku, ponieważ no, tego dnia, tylko tam niedługo później, kilka godzin później, śmiertelnie został postrzelony Bogdan Włosik. No i jakby to wydarzenie przyćmiło wszystko, co się działo wcześniej. A 13 października 1982 roku mijało wtedy 10 miesięcy od wprowadzenia, czy ogłoszenia wprowadzenia stanu wojennego. No i było wiadomo, że w całej Polsce wtedy będą takie manifestacje, przechodziły, to się jeszcze wiązało z faktem, że kilka dni wcześniej Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej ogłosił delegalizację, czy rozwiązanie właśnie takich organizacji, organizacji jak Solidarność, wcześniej one były zawieszone.
1: Adam Grzanka, jak o sobie mówię, jestem rodowitym mieszkańcem Nowej Huty, czyli rodowitym hutasem. Tak mówimy, no jako młodemu człowiekowi ci wspomnę troszeczkę, że tędy raz w miesiącu paradowały kolumny czołgów, jakichś transporterów opancerzonych i zomowcy jechali się konfrontować z ludźmi, którym się nie podobała sytuacja w

0: kraju.
1: Tak mówiąc łagodnie, tu wszystko latało, wszędzie był gaz łzawiący, no i tu mamy pomnik upamiętniający śmierć Bogdana Wosika, zastrzelonego przez bezpiekę.
2: No i pomnik stał jeszcze przez całe lata 80. W 89 roku też wiele się pod nim działo, no zwłaszcza pod koniec tego roku, czyli powiedzmy druga połowa listopada, początek grudnia, co środę takie manifestacje pod nim się odbywały, tam 22, 29 listopada, 6 grudnia. No i kolejna środa to był 13 grudnia, czyli rocznica ogłoszenia wprowadzenia stanu wojennego, 8 wtedy, ale też pierwsza po tych częściowo wolnych wyborach. No i obawiano się, że taka rocznica może spowodować, że tam dojdzie do jakichś takich bardzo poważnych zamieszek. Nawet były głosy, że może ktoś po prostu zginąć wtedy, żeby do tego nie dopuścić. To po prostu pomnik zdemontowano 3 dni wcześniej i 10 grudnia 1989 roku jego historia tutaj w Nowej Hucie się kończy. Ale nie kończy się no tak zupełnie, tak? Dlatego, że pomnik istnieje do dzisiaj. On z tej Nowej Huty trafił najpierw do fortu we Wróblowicach, tam był przetrzymywany do 92 roku. No i na początku lat 90. można spotkać takie artykuły w prasie ówczesnej, że jeśli ktoś by chciał, to można go kupić. Tak, chętnych za bardzo nie było, no ale znalazł się ochotnik z dość daleka, bo ze Szwecji, pan Big Bent Erlandsson, który no, poszukiwał pomnika Lenina wcześniej już. Jak dowiedział się, że w Polsce jest taka okazja tutaj w Krakowie, pomnik, który stał wcześniej w Nowej Hucie, to z niej skorzystał. No i ten pomnik trafił do Szwecji, on tam jest do dzisiaj. Nawet kilka lat temu udało nam się z Parkiem Osobliwości, bo tak się nazywa to miejsce, w którym on się znajduje, nawiązać kontakt. Jeden z naszych kolegów tam się dodzwonił i prosił o to, żeby zrobić zdjęcie temu pomnikowi, żebyśmy zobaczyli, jak on wygląda, zwłaszcza, że kolega Zbigniew Semik, o którym mowa, wtedy przygotowywał wystawę o pomniku Lenina. Chcieliśmy też zobaczyć, czy prawdą są te pogłoski, które tutaj do nas docierały, że ten pomnik no, różni się od tego, jak wyglądał w Nowej Hucie, to znaczy, że dodano mu cygaro do ust i kolczyk do ucha, że miano takie elementy dołączyć. No ale ci Szwedzi wtedy jakby tak nie za bardzo się do naszej prośby przychylili i tego zdjęcia nie otrzymaliśmy. Ale czasami w życiu przypadek decyduje o różnym, o powodzeniu różnych akcji. Co prawda to już było kilka lat po tej wystawie, ale mi udało się dotrzeć do zdjęcia mniej więcej 2 lata temu, jak on faktycznie wygląda. I to też w takich dosyć ciekawych okolicznościach się działo, ponieważ ja, drodzy Państwo, oprowadzałem parę lat temu wycieczkę po jednej z ulic, w ogóle bliżej centrum Krakowa, po ulicy Szlak. No i okazało się, że po jakimś czasie zgłosił się do nas człowiek do muzeum, który, no powiedzmy, te okolice są mu bliskie i który mieszka na co dzień w Szwecji. On nawet skontaktował się z muzeum telefonicznie, rozmawialiśmy sobie chwilę i jakoś tak w rozmowie nam wyszło o tym, że on ma możliwość po prostu zrobienia zdjęcia tego pomnika Lenina tam w tej Szwecji. No i powiedział, że obiecał, że to zrobi. Faktycznie minęły może ze 2 tygodnie i ja dostałem mailowo taką fotografię, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak ten pomnik obecnie wygląda. Czy obecnie, czyli powiedzmy jakieś 2 lata temu to było. No i tam żadnego kolczyka w uchu nie było, żadnego cygara. Także jeśli takie elementy się kiedyś pojawiły, no to one musiały później w którymś momencie zostać usunięte. Z tym pomnikiem jest szereg takich ciekawych historii. No, dlatego poświęciliśmy mu kiedyś jako muzeum osobną wystawę. Kilka lat temu.
3: No właśnie, skoro już mówimy o tym wyglądzie pomnika, bo w sumie wypadałoby jednak opisać, jak on wygląda, prawda? Żeby jednak słuchacze mieli jakiś wgląd. Oczywiście wiemy, że jest mnóstwo zdjęć tego pomnika, ale ciekawi na przykład, czy wiemy, jak był wysoki, czy wiemy, ile ważył. No bo jednak, tak jak już mówiłem, był to kawał pomnika.
2: Tak, no kilka ton, tam około 7 ton ten pomnik ważył, więc to był potężny monument. No był znacznie wyższy niż zwykły człowiek, to było kilka metrów. Nie pamiętam dokładnie w tej chwili, ile on miał wysokości. A jak wyglądał, no to tak jak tutaj pan wspomniał, bez problemu państwo mogą wpisując hasło pomnik Lenina w Nowej Hucie znaleźć jego zdjęcia, znaleźć nawet nagrania na YouTubie takich filmików, gdzie ludzie w 89 roku ktoś kamerował, jak milicja broniła tego pomnika, otaczała go kordonem. A wyglądał sam pomnik w ten sposób, że ten Lenin był taki lekko pochylony do przodu, spoglądał przed siebie, ręce trzymał za sobą, no i tak właśnie jakby niektórzy mówili, że patrzy w stronę południową, czyli w stronę gór, w których, no faktycznie kiedy na ziemiach Polski, bo to jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości też zamieszkiwał, no pamiętajmy, że w latach 1912-14 Włodzimierz Lenin był mieszkańcem i Krakowa, i właśnie

0: zamieszkiwał też w górach, także niektórzy tak mówili, że to było odwołanie do tego miejsca, gdzie on był, a podczas uroczystości odsłonięcia pomnika, to też można o tym wspomnieć, były występy w strojach ludowych, no właśnie z góralskich i krakowskich, to też było takie odwołanie do tego miejsc, gdzie on zamieszkiwał, kiedy był na terenie dzisiejszej Polski, tak, wtedy to było oczywiście Austro-Węgry.
1: Lekka zmiana klimatu, kombinat, miejsce obok Nowej Huty, a właściwie część Nowej Huty, ale tutaj też jest sztuka.
2: Mnie tak bardzo się podoba słowo kombinat już samo w sobie, że nawet bardzo lubię mówić o mojej partnerce konkubina, bo mi się to z kombinatem kojarzy. Jak widzisz, uderzający monumentalizm, troszeczkę nawiązujący do takiego renesansu te budynki. Właściwie uważam, że cały kombinat to jest jeden wielki pomnik i historii, i technologii, i mentalności ludzkiej, i wszystkiego. I teraz zobacz. Tam widzisz coś, co jest nazywane blaszanym laskiem. Jakoś tak różnie jest nazywane. Chodzi o to, że może to jest mało jakby reprezentatywna anegdota, ale tutaj, kiedy ja pracowałem kiedyś na kombinacie, na wielkim piecu, wtedy pracowało około 16 do 20 tysięcy ludzi. Z czego po każdej zmianie pewien odsetek szedł na picie do tego lasu. Wtedy głównym środkiem, że tak powiem, akomodacji tego napoju były butelki, które miały kapsle. I teraz wyobraźcie sobie Państwo skalę, że codziennie tam 4 tysiące ludzi i każdy po parę, po dwa kapselki rzucał na podłogę. Tam była metalowa podłoga od tych kapsli, bo one były wbite, wprasowane ziemię i naprawdę robiło to wrażenie. W środku, jak przekroczymy bramę kombinatu, to widzimy pętlę autobusową. Nie wiem, ile tam jest teraz linii, ale kiedyś było tego naprawdę sporo i one się rozjeżdżały, rozwożąc ludzi po różnych wydziałach kombinatu. I każdy, kto widział wytop surówki, myślę, że jest w stanie zrozumieć, dlaczego, nie wiem, Adam Warzyk czy Władysław Broniewski opisywali to w wierszach, bo to było tak spektakularne wydarzenie, tak niesamowity ten proces industrialny był, że zupełnie rozumiem jakby swego rodzaju ten industrialny romantyzm, który był w niektórym z ludzi. Teraz jakby ta huta staje się coraz większym problemem, część piece są chyba już wszystkie wyburzone i że tak powiem ona umiera, ale uważam, że przynajmniej kilka budynków, kilka ośrodków i przede wszystkim również stołówkę pracowniczą powinno się zostawić, bo to, co ja tam widziałem, to się nie da odzobaczyć. Co prawda możemy sobie tupać nogą i tupać i nic z tego nie będzie, ale uwierz mi, że pod nami, tu gdzie jesteśmy, znajdują się niesamowite schrony przeciwatomowe, które również są gdzieś tam jakimś pomnikiem historii. Dzięki grupie fascynatów te schrony są w tak dobrym stanie, że jeszcze do niedawna był sygnał telefoniczny tam. Jest pościel, bo tam są takie specjalne, cały organizm, który miał uratować nas w wypadku jakiegoś poważnego ataku nuklearnego, był tam zainstalowany. Oczywiście prawdopodobnie szanse na przeżycie byłyby niewielkie, gdyż z tego to wiem, to doktryna militarna NATO była taka, żeby przede wszystkim nawet w Hutę uderzyć, a nie w stary Kraków, no ale wierzono, że jakoś przemysł przetrwa i to my będziemy sztandar socjalizmu nieść innym ludziom. I jak wam się uda załapać na tę wycieczkę, to ja pamiętam, że na mnie największe wrażenie zrobił jakiś dziwny cyrkiel służący do pomiaru fali uderzeniowej bomby atomowej. Otóż polegało to na tym, że delikwent miał siedzieć i liczyć czas pomiędzy zobaczeniem wybuchu, a tym jak go fala uderzeniowa zmiecie, więc jak bardzo był to system utopijny, no to chyba na tym przykładzie widać, ale ja też mam nadzieję, że będzie to idealny powód, żeby Państwo się wybrali na co najmniej jednodniową wycieczkę do Nowej Huty, żeby to pozwiedzać. Rekomenduję rower.
3: Z Piotrem Kapustą i Adamem Grzanką rozmawiał Olek Ruszkowski. Poznaj smaki Krakowa. Można się już wybrać w trasę historycznym krakowskim szlakiem kulinarnym, a na szlaku te bardziej i mniej znane specjały, ale także miejsca, które na stałe wpisały się w miejscową gastronomię. O nowej propozycji dla przewodników i turystów w materiale Briana Bednarczyka.
4: Dr Marcin Gadocha, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ja się bardzo cieszę, że ten historyczny krakowski szlak kulinarny powstał. Składa się z 9 punktów, co nie oznacza, że to jest jakby zamknięte ta lista, no ale natomiast musieliśmy wybrać te jakby dla nas najważniejsze. Natomiast ja mam nadzieję, że on w przyszłości oczywiście będzie tutaj ewoluował i te punkty będą się oczywiście pojawiały nowe na tej mapie kulinarnej. Składa się, jak wspomniałem, z 9 punktów. Nasz spacer zaczynamy na Starym Kleparzu. No, miejsce kultowe dla krakowian, gdzie, drodzy Państwo, można posmakować smak dawnego właśnie Krakowa, ale także i tego współczesnego. Ona jest to targowisko. Drugi punkt to idziemy plantami i idziemy właśnie plantami. Dziś planty zmieniły się oczywiście w kontekście tym kulinarnym, bo w wieku XIX, czy jeszcze na początku wieku XX, planty dla mnie były plantami kulinarnymi, bo były różnego rodzaju budki, w których można było właśnie posmakować czy dobrą kawę, czy herbatę, czy wodę gazowaną, czy czekoladę od Piaseckiego, czy obowa

0: Żanki, te dmuchane, to było miejsce właśnie kulinarne. Tam była także i altana rządowa. Dziś niestety zamknięte miejsce, miejsce kultowe właśnie w kontekście dawnego świata kawiarni krakowskich. Ja mam nadzieję, że może właśnie także i ten szlak przyczyni się do tego, że wróci to na naszą tutaj kulinarną mapę. Idąc dalej naszymi plantami, dochodzimy do małego rynku, który pachniał mięsem. Czy takim właśnie nieprzetworzonym, czy już w formie przetworzonej w kontekście kiełbasy krakowskiej suchej, kiełbasy piaszczańskiej, czy kiszki, nie żadnej kaszanki, tylko oczywiście kiszki krakowskiej. Czwarty punkt, który Państwu proponujemy, to jest rynek w kontekście jatek piekarskich. Dziś mało mieszkanek i mieszkańców Krakowa, o turystach już nie wspomnę, wie, że vis-a-vis ulicy Świętego Jana, w tej linii od Świętego Jana do Wieży Ratuszowej, przytulone do sukiennic były jatki piekarskie. A na tych, w tych jatkach piekarskich można było i zjeść i obwarzanka krakowskiego, i można było zjeść chleb krakowski, tak zwany jateczny albo biskupi, różnego rodzaju bułeczki. No, dziś jatek nie ma, ale na całe szczęście smaki chleba krakowskiego są dostępne i są wytwarzane przez piekarki i piekarzy krakowskich.
1: Na ile krakowski szlak kulinarny może pomóc przewodnikom i w ogóle promocji Krakowa? Bo mam wrażenie, że wielokrotnie w przypadku turystów mówimy w kontekście Krakowa o Wawelu, o Rynku Głównym, o sukiennicach, o takich kilku najważniejszych miejscach, z których Kraków jest znany tak naprawdę w pierwszych skojarzeniach. A jeżeli chodzi o kulinaria, no to chyba jest jeszcze duża rezerwa.
2: Radosław Kociumbas, prezes Krakowskiej Izby Turystyki. Znaczy na wstępie należy powiedzieć, że faktycznie w porównaniu do niektórych innych regionów Europy czy nawet świata, Kraków nie jest wyróżniającym się miejscem, taką marką, która jest znana, która przychodzi nam od razu na myśl. Natomiast ma bardzo duży potencjał, a odpowiadając na pytanie, na ile ważne lub na ile pomocne może to być, uważam, że jest to bardzo ważne. Turystyka i chęć podróżowania, a właściwie to, co stoi za tą chęcią, się zmienia. Dawniej dużo częściej podróżowaliśmy, aby zobaczyć te zabytki, te, o których pan redaktor tutaj wspomniał. Nie tylko w Krakowie, ale po całej Europie. Teraz częściej podróżujemy w celu zdobycia doświadczeń. Doświadczeń tego, co zobaczymy, co przeżyjemy. Czy to będzie koncert, czy to będzie wyjście w góry, czy to będzie jakieś wydarzenie sportowe, ale też, a może nawet już coraz bardziej przede wszystkim, podróżujemy też dla kuchni, dla doświadczenia kulinarnego, dla poznania kuchni, ponieważ kuchnia jest też częścią kultury, tak jak częścią kultury były te zabytki, są te zabytki. Podróżowaliśmy bardzo dużo, aby poznać tą kulturę zabytkową, coraz częściej podróżujemy, aby poznać kulturę kulinarną.
0: Kolejny punkt, mój ukochany, mój ulubiony, dziś nieistniejący, Rynek Główny i cukiernia Parysa na Mauricio. Miejsce kultowe w kontekście świata właśnie wieku XIX, to tu można było zjeść tradycyjnego, legendarnego pączka krakowskiego. Nugaty, ciastka grylażowe, ale kawy tam już nie uraczyliśmy, bo dopóki Parys Mauricio żył, powiedział, że u niego kawy podawać się nie będzie, bo kawa była tylko, miała być według niego i tylko i wyłącznie w kawiarniach.
1: Dzisiaj się już to trochę zmieniło.
0: Oczywiście, że tak, ale już tutaj ta ewolucja następuje na przełomie XIX i XX wieku i kawa, chcąc nie chcąc, wchodzi do cukierni. Kolejny punkt to Hawełka, ta Hawełka historyczna, bo chciałem oddać Antoniemu Hawełce, wielkiemu wizjonerowi świata kulinarnego. To on nie tylko stworzył ten cudowny sklep kolonialny, ale on zrobił coś więcej, bo stworzył ideę tak zwanych handelków, lokali śniadankowych, w których na szybko można było wypić kawkę, herbatę, można było zjeść małdrzyka, zjeść piramidalną kanapkę. Dziś trochę zapomnianą przez krakowskich restauratorów. Ja miałbym wielki apel i taką prośbę, żeby to pojawiło się, czyli te wielkie takie sandwicze, mówiąc dzisiejszym językiem, właśnie z naszymi dobrami kulinarnymi w postaci czy kiełbasy krakowskiej, czy kiełbasy piaszczańskiej w asyście warzyw, choćby nawet zakupionych na starym kleparzu. Kolejny punkt na mapie, który warty jest odnotowania, to jest piwnica Świdnicka w ruinach ratusza w wieży ratuszowej. Miejsce też legendarne, kultowe, mordo w niejakich mało wtedy w Krakowie było. Sam Frycz Modrzewski utyskiwał, że rzeczy dają się tam dantejskie. Przedostatni punkt to jest Wierzynek w kontekście tego backgroundu historycznego z wyjaśnieniem właśnie, że jest to miejsce istotne, ale nie mającej takiej wielkiej historii, jakby się wydawało w kontekście uczty Wierzynka, ale z czasów PRL-u miejsce istotne, bo tutaj można było zjeść właśnie te rzeczy związane z kuchnią krakowską, czy kaczkę po krakowsku, czy karpia po krakowsku, czy zupę kminkową. No była to elitarna restauracja w tamtym czasie. I dziewiąty punkt, który jakby też tak nas trochę zainspirował w kontekście otwarcia, to Westerplatte 18, bo już wychodzimy z rynku, wracamy już poza mury. Dzisiejsza siedziba cechu rzemiosł spożywczych, kiedyś siedziba rzeźników i masaży krakowskich. Miejsce jeszcze niedostępne, ale właśnie w tej idei tego szlaku chcemy, żeby ono się otworzyło. Miejsce, gdzie można poczuć historię, nie tylko zmysłami takimi umysłowymi, ale także i organoleptycznymi, bo w tym miejscu tworzą się rzeczy magiczne w kontekście odtwarzania, rekonstrukcji kulinarnych. Udało się, drodzy Państwo, odtworzyć smaki z czasów Kopernika. Dyskutowaliśmy i smakowaliśmy kuchnię galicyjską, kuchnię krakowską. Na tłusty czwartek staramy się wypiekać pączki, właśnie te pączki krakowskie posypane cukrem, pudrem i koniecznie oczywiście nadziewamy.

0: one tylko i wyłącznie konfiturą z róż.
1: Oczywiście te dania czy tradycja krakowskich kulinariów jest znana i była znana od dawna, natomiast czym innym jest znać obwarzanka czy maczankę, a czym innym jest stworzyć pewien kompletny produkt połączony z promocją, połączony z tym, że taki turysta może to odnaleźć, wie gdzie to zjeść, certyfikowaniem, aby też ten turysta wiedział, gdzie takie rzeczy nabyć czy zjeść zgodne z tą sztuką tradycji. W związku z tym samo pojęcie produktu jest jednym tylko z elementów, natomiast całość polega na kompletnym stworzeniu produktu turystycznego, czyli na tym, aby ten turysta po pierwsze się o tym dowiedział, a więc promocja, po drugie, aby mógł odnaleźć te produkty, a więc informacja, po trzecie, aby te produkty oczywiście były i odpowiednie, a więc certyfikacja. To, czy turysta przyjedzie do nas specjalnie, bo akurat chce zjeść przykładowo obwarzanka czy maczankę, być może nie, być może to jest jakaś bardzo mała liczba, natomiast cała turystyka jest elementem naczyń połączonych i to, jeśli będziemy mieli spójny program krakowskich kulinariów, będziemy mieli wspaniałe zabytki, dobre połączenia lotnicze, dobre produkty turystyczne, to wszystko jako komplet składa się na zwiększenie liczby turystów i jakości też turystów.
2: Tak jak mówimy o Krakowie w kontekście historycznym, to jest oczywiście dawny teren Cesarstwa Austro-Węgierskiego, słynne CK, natomiast zarówno czy to w Niemczech, czy w Austrii możemy zjeść Wiener Schnitzla, tutaj możemy zjeść kotlet schabowy, osoby z południowej Europy, kultura śródziemnomorska, czy chociażby nawet Ameryka Południowa doskonale zna milanezę, czyli po prostu kotlet w panierce. I tu w kontekście tego chciałem zapytać, na ile kuchnia krakowska, tu podkreślę krakowska, jest wyjątkowa i unikalna i jakie elementy rzeczywiście możemy wskazać jako te, które są absolutnie niepowtarzalne w porównaniu z innymi kuchniami. Także mówimy tutaj w kontekście ogólnopolskim.
3: W tej kuchni krakowskiej są potrawy. Zresztą jakbyśmy chcieli popatrzeć na te takie stricte potrawy kuchni krakowskiej, nie jest zbyt ich dużo, ale mamy takie tożsame, które są tylko i wyłącznie tu i smakują tylko tutaj tak, jak smakować powinny. To tutaj wspomniana maczanka po krakowsku. Koniecznie w bułce wodnej, koniecznie, drodzy Państwo, w dużej ilości sosu na bazie cebuli, kminku, z plastrem, konkretnym plastrem karkówki, w kontekście także i w asyście kiszonego ogórka. Dla mnie ta kuchnia krakowska to jest obwarzanek krakowski, bo oczywiście obwarzanki są znane w Europie, ale tylko takie jak te, tylko są nasze krakowskie. Raz, że mamy tutaj udowodnioną historię od XIV wieku, bo pierwsze zmianki mamy z 1394 roku, udało mi się to odnaleźć w dokumentach. Potem mamy odtworzoną całą historię tego obwarzanka jako tego produktu luksusowego, który zmienia swoje jakby nastawienie i swoją rolę w drugiej połowie wieku XIX, ale jest coś takiego unikalnego. To tylko tu, drodzy Państwo, zjecie sernik krakowski, bo sernik oczywiście jest znany, ale sernik krakowski, jak mówił w świętej pamięci mistrz, wielki mistrz cukiernictwa krakowskiego, ale także i światowego, Stefan Przebindowski, on musiał być właśnie z tą kratką, która miała symbolizować to, że właśnie w XIX wieku byliśmy i także w XX wieku pod zaborami. To tu, drodzy Państwo, zjemy zupę kminkową, którą nie widzę tutaj w kontekście innych takich rzeczy. Z takich zapomnianych rzeczy z kuchni krakowskiej, które teraz nie funkcjonują w takim szerszym zakresie, to, drodzy Państwo, mamy sztandarową rzecz i chciałbym, żeby ona wróciła znowu do łask, to mamy budyń krakowski na bazie kaszki białej, gryczanej, niepalonej. Mamy małdrzyka krakowskiego, czyli placuszek serowy, bardzo tani w wykonaniu, bo potrzebujemy tylko do tego dwóch jajek, kilogram białego, tłustego, podkreślam, tłustego sera, mimo że Antoni Teslar pisze o serze półtłustym, to jednak musi być tłusty, bo ten ser z XIX wieku, a XXI jest troszkę inny.
2: Wszyscy zapisujemy teraz przepis.
3: Dokładnie tak. I takie tylko i wyłącznie nasze krakowskie, z takich nowych rzeczy, które się pojawiły, to mamy bułki zajączki, które są dostępne. Dzieciaki je uwielbiają, bo są bardzo puszyste, bardzo miłe i smaczne. Natomiast bardzo ciekawa jest ich historia w kontekście dla mnie jako dla historyka, bo powstały na bazie zmian w latach 80. Felix Adamski wpadł na genialny pomysł właśnie, żeby tutaj wesprzeć ruch Solidarności. Nazwał bułkę zajączkiem, ale jak patrzymy sobie na ten kształt, to przypomina nam znak Wiktorii, prawda, który Solidarność tutaj pokazywała tutaj członkowie Solidarności. No i taką bułkę zjemy tylko i wyłącznie tutaj w Krakowie. Według mojej wiedzy zjemy placka szewskiego. Rzecz unikalną, cudowną bułeczkę, szczególnie, drodzy Państwo, która jeszcze jest w asyście grubej, mielonej soli wielickiej i kminku, czyli znowu ten kminek nam się pojawia. Dla mnie, jak patrzymy na przepisy, które mamy dostępne, czy u Teslara, czy u Gruszeckiej, to ten kminek tam jest i on się pojawia, bo jest i w zgłupie kminkowej, jest i w maczance po krakowsku, jest dodawane także i do kaczki po krakowsku. O pieczywie to już nie wspomnę, tak więc także tutaj ten kminek dla mnie, i jak jeszcze też rozmawiałem, bo my mamy taki projekt, rozmawiamy z nestorami krakowskiej sztuki rzemieślniczej, ale rozmawiamy także i z naszymi najstarszymi mieszkankami, mieszkańcami, którzy nam wręcz mówią, że dla nich dawny Kraków kminkiem pachniał, że w niedzielny obiad to nie jest rosół tylko i wyłącznie, jak dzisiaj może się wydawać, a później pomidorowa z tego rosołu, tylko to była zupa. zupa tymkowa, że jak

0: wchodziło do krakowskiego domu, no to właśnie tutaj to było.
1: Nie należałoby zbyt mocno akcentować, że ten turysta, będąc w Krakowie, ma jeść po krakowsku. Już tak dalej pójdę, nawet ma myśleć po krakowsku. Niech ten turysta w Krakowie czuje się dobrze i je to, co chce i to, na co ma ochotę. Ale odpowiednia promocja tych produktów, odpowiednia ich atrakcyjność skłoni tego turystę, że on chętnie z nich skorzysta, a nawet być może przy nich chętnie zostanie, bo to są dobre produkty. Na czym miałoby to polegać? Ja myślę, że nachalna reklama, nazwa je w cudzysłowie, jest po krakowsku. W Krakowie masz jeść to, to i to, nie przyniesie takiego efektu jak promocja, że jest to dobre, że jest to tradycyjne, że jest to ciekawe. Taka promocja może chociażby na tym polegać, że produkty turystyczne, które są tworzone dla turystów przez firmy tu lokalne, uwzględniają na przykład, jeżeli wybieramy jakiś obiad, jeżeli wybieramy lunch, jeżeli ten turysta jedzie przykładowo z Krakowa do Zakopanego, to w ramach takiego lunchu możemy dawać na przykład takie pakiety, nie oparte o kanapce zwykłej czy toście, ale oparte o obwarzanku czy chlebie krakowskim, z małą informacją. Zwykła karteczka do tego, że jest to chleb prądnicki, że jest to typowy wyrób krakowski. Turyści to cenią. To jest tak naprawdę droga w dwie strony. To znaczy, my reklamujemy swój produkt, ale turysta też docenia to, że to dostał. Że dostał tą reklamę, że zadbaliśmy o niego produktem lokalnym.
0: Mamy wiele takich smaków stricte krakowskich zaginionych, na przykład głąbik krakowski. No już sama nazwa nam wskazuje, to jest rodzaj sałaty. Rodzaj sałaty, która nie idzie nam w główkę, tylko idzie nam tutaj w łodygę. Ona była bardzo popularna w wieku XIX i wieku XX. Później zanikła. Teraz wraca znowu do łask. Pojawia się na targu Pietruszkowym. Bardzo się cieszę, natomiast no chciałbym, żeby było jeszcze więcej. Szczególnie, że ten głąbik krakowski, no bo on nawet w samej nazwie ma to nasze określenie lokalne. Jest cudowny w kontekście podania go na surowo, w asyście jako sałatka, ale też, drodzy Państwo, cudownie smakuje jako rzecz kiszona, jak ogórek. Ma taki delikatny posmak goryczki i to się pięknie komponuje w kontekście tego smaku kwaśnego. Także są takie produkty, które są jedyne, niepowtarzalne i tylko są nasze.
2: Historyczny krakowski szlak kulinarny został opracowany w dwóch językach, polskim oraz angielskim. 50 tysięcy różnych zabawek liczy kolekcja państwa sosenków mieszkańców Krakowa. Część z nich jest wyeksponowana w aptece designu na Wesołej. Znajduje się tam niewielka przestrzeń kulturalno-wystawowa zwana Muzeum Zabawek. O historię tej kolekcji dopytywała Ula Bieniania-Syczyńska.
3: Ja państwa zbiory, mówię państwa, bo to rodzinna tradycja, te zbiory kojarzę jeszcze z otwarcia wystawy w Nowej Hucie. I faktycznie tam te zabawki dołączyły do takiej większej części wystawienniczej. No a dziś jesteśmy w aptece designu. To jak się stało, że z tej Nowej Huty trafiliście właśnie tutaj?
4: To znaczy nasza historia jest znacznie wcześniejsza niż ta wystawa Atari Trzepaki, czyli o zabawkach PRL-owskich. Katarzyna Sosenko, Muzeum Zabawek. Tutaj zdradzę, że Muzeum Historyczne Miasta Krakowa ma wiele oddziałów. Jednym z nich jest oddział związany z PRL-em i tutaj powstała myśl, żeby pokazać właśnie dzieciństwo PRL-u, czyli coś, co jest bardzo żywe, coś, co jeszcze jest takim sposobem na integrację starszych i młodszych pokoleń. Ale Muzeum Historyczne Miasta Krakowa posiada zbiory ikonograficzne, czyli na przykład zdjęcia, pocztówki, zbiory architektoniczne, czyli jakieś plany miasta, ale też jakieś związane z obyczajami. Natomiast nie posiadali zabawek i my w dużej mierze zasililiśmy tą wystawę naszymi zbiorami i muszę powiedzieć, że wystawa zdobyła frekwencję 39 tysięcy osób w ciągu roku, więc to jest imponująca frekwencja w ogóle jak na skalę Polski. I między innymi dzięki tej frekwencji została dostrzeżona działalność tego oddziału i zdobyto dotację, poważną dotację na remont budynku, więc nie ukrywam, że Muzeum Zabawek gdzieś tam ma takie poczucie i satysfakcję, że wpłynęło na to, że rozwija się też właśnie ten oddział. Natomiast jeżeli chodzi o historię Muzeum Zabawek i historię tej krakowskiej kolekcji, która jest wielkim skarbem Krakowa, związanym z dziedzictwem dawnego dzieciństwa, to początki sięgają lat 70., gdzie moi rodzice się poznali w Muzeum Narodowym w oddziale Czapskich. No i dwóch muzealników i kolekcjoner, czyli mój tata, postanowili zatroszczyć się o taką dziedzinę, która była troszeczkę peryferyzowana przez czy to antykwariaty, bo wtedy były bardziej desy, czyli zajmowano się meblami, malarstwem, porcelaną i nikt nie myślał handlowo o zabawce. Natomiast muzea też nie były zainteresowane wcielaniem w tego w zbiory. I mój tata, który był wtedy rekwizytorem, zabezpieczał plan od strony właśnie rekwizytów, miał do czynienia z takimi obiektami i wyławiał je gdzieś tam do swojej kolekcji, ale też widział, że wiele zabawek jest wywożonych za granicę, gdzie rynek kolekcjonerski związany z zabawkami był bardzo prężny i do Polski trafiały między innymi katalogi aukcyjne, gdzie na przykład lalka była warta 20 czy 30 tysięcy marek w tamtym czasie i to powodowało, że wielu handlarzy czy też ludzi, którzy dostrzegali pewien potencjał właśnie handlowy na rynku zachodnim, wywoziło te piękne, najcenniejsze zabawki, które zostały po wojnie. Ale wkrótce doszło do wystawy klubu kolekcjonerów w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, gdzie mój tata pokazał swoje zbiory, a potem na podstawie właśnie tego jakby aspektu kolekcjonerskiego, który ma bardzo mocne tradycje w Krakowie, pokazano kolekcję zabawek w kolejnej wystawie. I krakowianie dowiedzieli się, że Kraków właśnie posiada taką wspaniałą kolekcję i że jest człowiek, który się zajmuje zabawkami. I stąd do kolekcjonera, czy też antykwariusza, bo mój tata był jednym z pierwszych, który założył właśnie taki prywatny antykwariat, trafiały właśnie między innymi różne przedmioty antykwaryczne, ale też zabawki. I później ja studiowałam historię sztuki i robiłam też studia podyplomowe, kuratorskie i poznałam takiego polskiego artystę sztuki współczesnej, Roberta Kuśmirowskiego, który namówił mnie, żeby zrobić wspólną wystawę. Powstała wystawa w Bunkrze Sztuki, masyw kolekcjonerski. Tutaj musiałam namówić mojego tatę, ponieważ to była ogromna praca. My 3 miesiące w Bunkrze Sztuki mieliśmy do dyspozycji ogromne pomieszczenie, do którego zwoziliśmy zabawki z różnych naszych przestrzeni magazynowych i tam robiliśmy inwentaryzację po to, żeby móc jakby przebudować tą kolekcję, czyli zobaczyć, że lalki to jest taki i taki dział, potem zabawki blaszane, czy zabawki pluszowe, czy na przykład gry planszowe, czy książeczki dziecięce, czyli na przykład ilustracja i literatura dziecięca. I tak ta kolekcja dzięki właśnie tej wystawie została przede wszystkim pokazana miastu, bo taki był cel, żeby miasto mogło uświadomić sobie, że jest właśnie taki zbiór, ale też żeby władze miasta wiedziały o tej skali, dlatego że mówiono o tym, że mogłoby w Krakowie powstać Muzeum Zabawek, ale wszystkie wizyty urzędników polegały na tym, że mogli oni zobaczyć w zasadzie pudełka zmagazynowanych obiektów plus kilka najciekawszych zabawek wyciągniętych na wierzch. Więc ta wystawa faktycznie miała takie dwa wymiary, taki i PR-owy, i wizerunkowy, ale z drugiej strony taki zapleczowy, czyli sporą inwentaryzację, czyli stworzenie struktur inwentaryzacyjnych Muzeum Zabawek. W tym momencie te zbiory są tak obszerne, że utrzymywanie jest ich dosyć obciążające.
3: To ile macie w swoich zbiorach?
4: Jest to po 50 tysięcy obiektów i jeszcze dodatkowo wszystkie wystawy, które robimy, to są wspierane przez te nasze działania antykwaryczne. Tutaj też mam taką ciekawostkę, która pokazuje, dlaczego zabawka jest ważna w życiu dziecka i dlaczego warto tą kulturę przypominać i ewentualnie pokazywać ją jako symbol pewnych znaczeń. Kiedyś miałam okazję uczestniczyć w takim promocji książki Listy Skłodowskiej do Einsteina i oni się ze sobą komunikowali, wspierali, rozwijali swoje projekty i człowiek, który jest opiekunem tej schedy intelektualnej i materialnej Einsteina, który prowadził to spotkanie, został przeze mnie zapytany, czy wiadomo, co było takim momentem w życiu Einsteina, co sprawiło, że jako dziecko poszedł tą drogą i stał się wielkim naukowcem i faktycznie jest to udokumentowane. Sam Einstein napisał we wspomnieniach, że jako 4-latek dostał kompas i to sprawiło właśnie to wielkie zaciekawienie właśnie nauką i odkrywaniem świata.
3: Podejrzewam, że ta mała przestrzeń będzie się zmieniała w kolejnych miesiącach.
4: Już 2 rok tutaj działamy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że w tej naszej drodze, czyli budowania muzeum docelowego takiego dużego ze stałą wystawą o historii zabawki, dziecku w historii sztuki, czy też o tym właśnie, jak wyglądała dawniej edukacja. Dodatkowo taka przestrzeń na pewno będzie wyposażona też w salę zabaw, w salę warsztatową. To tutaj mamy możliwość właśnie testowania tych różnych scenariuszy wystaw, ale też tej naszej gościnności, też oferty muzealnej, sposobów komunikowania się i jesteśmy partnerami Apteki Designu i Krakowskiego Biura Festiwalowego. Jest tutaj taki właśnie inkubator kultury i przyszłej dzielnicy rekreacyjnej, która się tworzy w Krakowie na terenie dawnej dzielnicy medycznej, czyli na Wesołej. I program apteki jest bardzo bogaty. Jest tutaj mnóstwo wspaniałych wydarzeń o różnych poziomach merytorycznych, skierowanych do odbiorców różnych dziedzin, ale przede wszystkim motywem przewodnim jest design, czyli projektowanie nie tylko przedmiotów, ale też procesów, też różnych sposobów rozwiązywania problemów, ale my jesteśmy jednym z rezydentów i właśnie tworzymy ofertę dla najmłodszych krakowian, czyli właśnie dla publiczności dziecięcej, dla szkół, ale też dla rodzin, dlatego że takim motto

0: Muzeum Zabawek jest to, że Muzeum Zabawek w Krakowie uczy, integruje, wychowuje i bawi przede wszystkim, więc to są takie nasze główne cele. Natomiast tutaj w przyszłości, jeżeli chodzi o program, to mamy jeszcze wiele tematów do zaproponowania. Być może będzie to Szkiełko i Oko, czyli wystawa trochę o technice, trochę o historii kina, trochę o nauce i fizyce, dlatego że tutaj mówimy o zjawiskach optycznych, czyli różnych zniekształceniach, ale też możliwości animowania czy obrazie trójwymiarowym. I okazuje się, że zabawki są niesamowitym zapleczem do właśnie poznania tej dziedziny, do wytłumaczenia dzieciom właśnie, na czym polegają te wszystkie zjawiska optyki. No a potem przełożenie tego wszystkiego właśnie na rozrywkę i zabawę, czyli pierwsze widzenie stereoskopowe, widzenie stroboskopowe, czyli takie przeskakujące, czy też właśnie latarnia magiczna, przeźrocza, czy pierwsze takie opowiastki rodziców za pośrednictwem właśnie tego obrazu, który był rzucany na ścianę. No ale potem też wynalazki perelowskie, czyli różnego rodzaju kinematografy, czy takie rzutniki, które umożliwiały w tych naszych skromnych perelowskich czasach obejrzenie w domu jakiejś bajki wyprodukowanej głównie w Polsce, bo tutaj mówimy o tym, że Polska była w dużej mierze odcięta od tego kapitalizmu i raczej oglądaliśmy Bolka i Lolka i produkcje między innymi z Bielskiej Fabryki Filmów Animowanych, więc chcemy też właśnie pokazywać też różne możliwości współpracy, dlatego że poznaliśmy zespół ludzi, którzy tworzą właśnie to tak zwane Oko, czyli dzisiejszą instytucję, która pokazuje to bielskie dziedzictwo kinematografii i też nas zapraszają do współpracy, więc być może właśnie przy tej wystawie będziemy w stanie pokazać tutaj ten żywy obraz właśnie z Bielska.
1: A czy myślała Pani o tym, żeby te Wasze zbiory wyeksponować na takiej dużej, monograficznej wystawie?
0: Jeżeli chodzi o takie tutaj nasze lokalne zamiary związane z tworzeniem takich wizerunkowych, dużych wystaw o tym, jak zabawka jest związana z Krakowem, jakie jest to dziedzictwo krakowskie związane z dawną zabawką, to mamy taki pomysł, żeby być może właśnie z Muzeum Historycznym Krakowa zrobić wystawę pod tytułem Kraków się bawi, czyli o tym, jakie są tradycje zabawkowe w Krakowie, rozrywkowe, bo to zabawa to nie tylko dzieci do tam 12 roku życia, ale też dorośli. I okazuje się, że tak, mamy Teatr Groteska, mamy Park Jordana. Jordan był wielkim też edukatorem i teoretykiem właśnie różnych sposobów nauczania i opieki nad dziećmi. Mamy na Akademii Sztuk Pięknych Wydział Projektowania, gdzie projektowano przecież zabawki. Zofia Stryjeńska, te zabawki są niesamowicie cenne, są pokazywane właśnie z naszych zbiorów. Między innymi były pokazywane w Słupsku w zeszłym roku, ale też sukiennice, w których właśnie można było kupić zabawki ze wszystkich stron Polski, czy to krakowianki, czy to jakieś bursztynowe figurki. Więc okazuje się, że Kraków ma wielkie dziedzictwo i tutaj poza takim kanonem jak Wawel, sukiennice, Muzeum Narodowe, jest przestrzeń do pokazywania takiej dziedziny, właśnie bardziej przystępnej, takiej, gdzie można wychowywać właśnie tych odwiedzających i tłumaczyć różne ważne zjawiska właśnie poprzez zabawkę, która jest takim uniwersalnym symbolem, który potrafi przetłumaczyć, czy potrafi zrozumieć, pomaga zrozumieć przede wszystkim różne zjawiska, bo zabawka jest uniwersalnym znakiem naszych czasów i każdy jest w stanie ją rozpoznać.
1: A ten motyw zabawki w sztuce, dziecka w sztuce, tej takiej radości dziecięcej jest popularny tak w ogóle w Polsce, na świecie, czy jednak możecie się nazwać swego rodzaju prekursorem?
0: Tak, ja analizowałam ostatnio tematy wystaw, które się pojawiają w Polsce i na świecie i mamy takie w debacie publicznej wychodzące tematy jak równość, między innymi sztuka w kobiecie, czy zwierzęta w sztuce i okazuje się, że w Polsce nigdy nie było zrobionej wystawy pod tytułem Dziecko w sztuce i to jest teraz mój nowy projekt, który opracowuję. Okazuje się, że w Muzeum d'Orsay była wystawa, która podejmowała ten temat w okresie nowożytnym, czyli do 1800 roku, natomiast druga wystawa była w Skandynawii i Skandynawia jest właśnie uznawana za takiego też lidera tych tematów związanych ze społeczeństwem i no, temat dziecięcy jest właśnie taką bardzo mocną społeczną determinantą, dlatego że jeżeli my odpowiednio edukujemy nasze dzieci, to wpływamy na to, jakie będzie społeczeństwo, więc my pracujemy na tą długofalową zmianę i okazuje się, że z historii sztuki czerpiemy bardzo dużą wiedzę na temat tego, jak

0: Gdzie były zabawki dziecięce, jest obraz Petera Bruegla pod tytułem Zabawy dziecięce i tam jest takie zamieszanie, takie natłoczenie różnych sytuacji i scenek, że trzeba niemalże z lupą to oglądać, bo można w detalach dopatrzyć się, że gdzieś tam w kieszonce jest jakaś kulka, czy jakiś gałganę, czy jakaś, nie wiem, skakanka, albo jakiś patyczek, więc historia sztuki faktycznie dostarcza świetnego źródła, ale też w grafice jest często dziecko pokazywane właśnie z zabawką. Czy jest też taka cały styl portretów dziecięcych przedstawianych z ptaszkami albo z małymi zwierzątkami, czyli z takimi pupilami. I to są dzieci arystokratów, takie rodziny w tamtych czasach nie miały możliwości uwiecznienia członków rodziny za pomocą fotografii, więc malowano przepiękne portrety. I te portrety naprawdę są tak urocze, są tak wysublimowane, są pięknymi dziełami sztuki i też w naszej kolekcji jest kilka właśnie takich wizerunków.
1: To dlaczego warto do Was zajrzeć, przyjść i pobawić się trochę?
0: Każdy, kto nas odwiedza, jest oprowadzany w sposób kuratorski, czyli przez przewodnika. Opowiadamy, o czym jest wystawa, opowiadamy o wszystkich obiektach, tworzymy taką narrację, gdzie w przyszłości ktoś zobaczy jakiś przedmiot i sobie przypomni całe wrażenie, które zdobył będąc u nas. I to już są takie mocne uczucia, mocna pamięć, taka mnemotechniczna, można powiedzieć, która bardzo głęboko pozostaje w emocjach i przy różnych okazjach w życiu, może za 10, 20, 30 lat właśnie sobie przypomnimy taką sytuację i wtedy to się tworzą te wspaniałe kompetencje, czyli to jest tak jak ze sztuczną inteligencją. Jeżeli będziemy karmić nasze dzieci wiedzą, pokazywać im różne przedmioty, różne miejsca, różne aktywności, to w przyszłości to zaprocentuje, to gdzieś zostanie na pewno użyte.
2: Muzeum Zabawek w Krakowie możecie odwiedzić w weekendy w godzinach od 12 do 16, a w dni powszednie po wcześniejszym umówieniu się z kuratorami. Skrzypce, walizki i rowery. Ponad 16 tysięcy przedmiotów trafiło w ubiegłym roku do Biura Rzeczy Znalezionych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Sporo zgub nadal czeka na swoich właścicieli.
3: Joanna Świt, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie, dział obsługi pasażera. W ubiegłym roku mieliśmy 16 008 sztuk rzeczy w naszym biurze.
1: Co gubili mieszkańcy, turyści, pasażerowie komunikacji miejskiej?
3: No lapidarnie powiem, że wszystko. Wszystko to, co ze sobą wozimy w komunikacji miejskiej. Zazwyczaj są to parasole, czapki, rękawiczki. To oczywiście zależy od pory roku. Ubrania, odzież typu bluzy, typu sweter, płaszcz. Zdarzają się rzeczy typu takie przewieszone jakieś płaszcze. Ktoś to niesie w ręce i po prostu zostawia w komunikacji. Pasażerowie zostawiają również zakupy. Często też takie, no, świeżo, że tak powiem, wyciągnięte z marketu, tak? Czyli wracam z zakupami i zostawiam w pojeździe. Bardzo dużo mieliśmy takich rzeczy w ubiegłym roku.
1: Przed świętami sporo.
3: Tak, przed świętami to się obserwuje. Możemy tutaj właściwie w naszym biurze po naszych regałach tak sobie oglądać i stwierdzić, jaką porę roku mamy, bo sezonowość tutaj dominuje bardzo. Zakupy spożywcze zdarzają się. Torby, plecaki szkolne, worki z butami, jakieś sprzęty sportowe. Bardzo dużo mamy właśnie sprzętów sportowych typu śpiwór, jakaś karimata, ktoś gdzieś na siłownię pędzi i zostawia swoje buty w pojeździe. Mamy również dużo walizek, takich nawet z lotniska prosto. Nie wiemy też, jak to działa, ale no duża rzecz, no znajdujemy tego trochę. Mamy również książek bardzo dużo, no i mamy też niestety bardzo dużo dokumentów. Tutaj chciałabym tak troszkę zwrócić się do pasażerów komunikacji miejskiej, żebyśmy tak zwrócili trochę uwagę na siebie. Tak pod kątem dzisiaj bardzo dużo mówi się o bezpieczeństwie danych osobowych, o RODO, o takich no, rzeczach, że jeżeli zgubimy naszą torebkę i znajdują się tam dokumenty, no to trzeba mieć świadomość, że nie wiadomo w jakie ręce ona może kiedyś gdzieś trafić.
1: Szczęście w nieszczęściu, jeśli taka torebka do Was do biura trafi, no bo właśnie procedury są takie, że Wy taki dokument zawsze zgłaszacie na policję, to są specjalne protokoły, no i faktycznie te dane u Was są tutaj bezpieczne.
3: Tak, ja zapewnię, że jeżeli torebka z dokumentami trafi do naszego biura, dokumenty zostaną przekazane na policję, oczywiście jeśli nie odbierze ich właściciel. Właściciel, jeżeli odnajdzie swoją zgubę, a może to zrobić za pośrednictwem naszej infolinii. Mamy stronę internetową, gdzie znajduje się wyszukiwarka zgub na naszej stronie www.mpk.krakow.pl. W zakładce Biuro Rzeczy Znalezionych można sobie sprawdzić, czy czasami nie ma tam swojej zguby. Natomiast jeżeli taka torebka się tutaj zjawi, znajdziemy ją, no to my pilnujemy tak jakby tej procedury i przekażemy ją na policję.
1: Czy jakieś nietypowe zguby były? Bo pamiętam, że jak rok temu nagrywałyśmy też taki materiał, to na przykład mówiłyśmy o wiolonczeli.
3: W tym roku były skrzypce do kompletu, więc może kiedyś jakaś orkiestra coś się tutaj wydarzy. Tak, zdarzają się sprzęty muzyczne. Przypuszczamy, że to pewnie ze szkoły muzycznej młodzież, dzieci wracają, może zostawiają, no pewnie tak, skoro my je mamy. Natomiast te zguby szybciutko znajdują swoich właścicieli, również dzięki naszemu Facebookowi, bo wtedy jakby reagujemy natychmiast, żeby ogłosić, że sprzęt o większej wartości znajduje się w naszym biurze i zazwyczaj po chwili znajduje swojego właściciela.
1: Rowery też były i to jest często gubione.
3: Tak, rowery są, były też wózki dziecięce, bez dzieci na szczęście. Był sprzęt budowlany, były też artykuły takie niemowlęce. Zdarzają się jak zwykle kule, to też, to powtarzamy w sumie za każdym razem, jak się udaje nam porozmawiać, bo tak komentując, że komunikacja miejska jednak uzdrawia pasażerów, ponieważ wsiadają z kulą, wysiadają o własnych nogach. Cieszymy się z tego bardzo. Niemniej zachęcamy po odbiór zguby w naszym biurze.
1: A jakieś takie znalezisko najbardziej przez Panią zapamiętane? No bo obcuje Pani na co dzień z tym biurem, z tymi rzeczami. Czy coś zapamiętała Pani, albo może jakąś historię właściciela?
3: Znaczy historii tak aż jakiejś wielkiej nie było, chociaż raz znalazł się pies i faktycznie ten pies był u nas przez chwilkę. Okazało się, że uciekł gdzieś na którymś osiedli, przez przypadek podjechał jeden przystanek dalej i ten pies, tego psa po prostu ktoś do nas dostarczył.
1: O psie, który jeździł autobusem.
3: O psie, który jeździł właściwie tramwajem, można by powiedzieć.
2: A Biuro Rzeczy Znalezionych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego znajduje się przy ulicy Świętego Wawrzyńca 13 w Krakowie. Czynne jest w poniedziałki od 11 do 16 oraz od wtorku do piątku od 9 do 15 i wtedy właśnie możecie zgłosić się po swoje zguby. W biurze była nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.